0: Za nami Manam i krakowski Splin, a dzisiejszy plac będzie między innymi właśnie o Splinie, czyli o dekadenckich nastrojach, które niepokojąco przypominają to, co działo się w kulturze przełomu XIX i XX wieku. Jakie będą tego efekty? Moimi gośćmi są dziś Cweta Dmitrowa, psychoterapeutka, filozofka oraz również filozof, publicysta, publikujący między innymi w Tygodniku Powszechnym, autor książek Ucieczka od bezradności, Powrót Fatum, Reguły na czas chaosu, czy Co robić przed końcem świata, czyli Tomasz Stawiszyński.
1: Dobry wieczór.
0: Dlaczego właśnie teraz badacze postanowili wrócić do analizy stanów ducha z przełomu wieków? Ano bo ludzie chcą o tym słuchać, bo się w tych ideach odnajdują. Tak przeczytałam w jednym z opracowań dla Cambridge University Press. Tomaszu, czy współczesność zaczęła się rozpoznawać w tym fin de siècle? Jeśli tak, to czy rozpoznajemy w nim nasze własne zmęczenie, czy jakąś potrzebę radykalnej zmiany, potrzebę buntu, jakiegoś przewrotu?
2: Bardzo ciekawe zjawisko, to które opisałaś, ten powrót na poziomie humanistyki, badań literackich. Nie wiem na ile jest to reprezentatywne dla populacji i w ogóle mam takie wrażenie, że jak mówimy o współczesnym świecie, to nie da się postawić o nim chyba żadnej bardziej ogólnej tezy, bo on jest pokawałkowany i tworzą się w obrębie jego takie rzeczywistości równoległe. I pewnie jest jakaś rzeczywistość, jedna z kilku bądź kilkunastu dzisiaj obecnych, w której panuje taka atmosfera kryzysu, sensu, schyłku. I to jest uświadomione. To znaczy ludzie rzeczywiście doświadczają jakiegoś rodzaju poczucia, że kończy się jakiś świat, który znali, że nie wiadomo, co jest za horyzontem. Idzie jakaś wielka zmiana, ale do czego ona prowadzi, to nie wiadomo. I to paradoksalnie nie jest jednolita grupa, mam wrażenie. Sądzę, że wiele osób, których położenie w drabinie społecznej nie jest zbyt, powiedziałbym, wysokie. Wiele osób w tym położeniu doświadcza takiego stanu, ale też wielu ludzi, którzy znajdują się po drugiej stronie hierarchii, paradoksalnie, też myślę, żyje w takim przekonaniu, że to już w takiej postaci, jaką mamy, długo nie potrwa. O tym pisał Douglas Rushkoff, taki bardzo ciekawy amerykański filozof, który kiedyś został zaproszony na takie zebranie. Powiedziano mu, że ma wygłosić wykład dla jakiejś dużej grupy ludzi. Okazało się, że tam siedzi ekipa ludzi z tej pierwszej setki, powiedzmy, czy pięćdziesiątki najbogatszych ludzi na świecie i oni mają tylko jedno pytanie, co zrobić po tym, jak nastąpi the event, czyli coś, co spowoduje, że ta hierarchia, ta struktura społeczna, w obrębie której żyjemy, przestanie funkcjonować i na przykład chcieli wiedzieć, jak sprawić, żeby ochroniarze wciąż byli skłonni ochraniać ich, nawet w świecie, w którym pieniądze już nie będą miały takiego znaczenia, jaki mają dzisiaj. Więc myślę, że w takich grupach może być takie poczucie. Ale sądzę, że jest wiele ludzi, którzy dzisiaj w ogóle nie przeżywają tak świata, swojego życia.
0: Czyli żyją bezrefleksyjnie?
2: Żyją w pewnego rodzaju, myślę, stanie maniakalnego zaprzeczenia. I na różne sposoby
0: opanowują
2: starają
0: trwogę,
2: się
0: po prostu
2: zapomnieć o tym, odwrócić od tego swoją uwagę. Poświęcają się fantazjom, różnym praktykom, które mają na celu właśnie no jakiś rodzaj takiego wprawienia się w stan zapomnienia.
0: Szukają relaksu, ukojenia, psychodeliki też teraz, no dużo się mówi o mikrodozingu, to wszystko...
2: I makro też,
0: o szamanizmie, no i tej nowej duchowości. No dobrze, ale powiedziałeś, że ludzie z dwóch końców drabiny społecznej miewają takie myśli, co będzie, jak świat się skończy, no to regularnie wraca, a jednak ten dekadentyzm, ten fin de siècle przełomu XIX i XX wieku gdzieś no, został jako nurt w kulturze zapamiętany i przyniósł no, wiele dzieł kultury, które dzisiaj wspominamy, o których uczymy się w szkole. A co zostanie po nas?
2: No, nie nam oceniać oczywiście. Często jest tak, że zostaje coś zupełnie innego niż wydaje się, że zostanie tym, którzy
0: żyją
2: to oceniają
0: czasach.
2: Na bieżąco. Natomiast wydaje mi się, że jest jedna rzecz, jedna cecha, jedna jakość, która różni ten dekadentyzm właściwy, nazwijmy to, i ten nasz współczesny, jakkolwiek go rozumieć czy definiować, mianowicie pewien rodzaj marginesu swobody, takiego poczucia, że ja nie muszę i nie mam obowiązku wpasowywać się w reguły społeczne.
0: Ten indywidualizm, prawda?
2: Tak,
0: wtedy
2: tak,
0: i dziś.
2: Tak. Mogę funkcjonować w świecie na swoich prawach. To oczywiście na różne sposoby też gdzieś jest dzisiaj, ale dzisiaj to raczej polega głównie na wymuszaniu na innych, żeby dostosowywali się do nas poprzez różne środki nacisku. Możemy o tym jeszcze porozmawiać. Natomiast tam był pewien rodzaj dezynwoltury, swobody, takiej na przykład możliwości marnowania czasu. Czegoś, co dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić, trudno sobie na to pozwolić. To nie jest tylko cecha dekadentyzmu. Nie wiem, 50-60 lat temu życie toczyło się inaczej, w innym rytmie. Pamiętam niedawno wracam do tych lektur, ale na przykład czytałem książkę Lorenza Durrella, jednego z moich ulubionych pisarzy, o Prowansji, o tym, jak to Durrell w latach 60. do Prowansji się sprowadza, wcale nie będąc człowiekiem majętnym, żyjąc jak pisarz, w miarę popularny, ale bez przesady, od wypłaty do wypłaty, od zaliczki do zaliczki, no jest w stanie za naprawdę nieduże pieniądze funkcjonować w tym prowansalskim krajobrazie. Starcza mu na jedzenie, starcza mu na dobre wino, na to, żeby czytać książki i mieć czym palić w piecu, kiedy robi się chłodniej. I to jest bardzo w pewnym sensie dekadencki styl.
0: Używanie życia po prostu.
2: Dzisiaj to jest niemożliwe. Dzisiaj rzeczywistość jest opleciona siecią ekonomiczno-informacyjną i ze wszystkiego drenuje się pieniądz, więc jakby tego typu, jak sądzę, dezynwoltura cechująca tamtą dekadencję, dziś może jest tylko przywilejem tych, którzy rzeczywiście na dobrych stypendiach funkcjonują, ale poza tym wydaje mi się być jednak czymś bardzo luksusowym.
0: No właśnie, w wakacje latem w dzienniku Guardian był taki esej, ukazał się, napisany przez między innymi badaczkę literatury angielskiej i amerykańskiej, w której to ona twierdziła, że żyjemy dzisiaj w czasach dekadencji bez tej przyjemności i tej swobody używania, co wtedy. I ta badaczka twierdzi między innymi, że no, my się za bardzo skupiamy na, boimy się śmierci oczywiście i zdajemy sobie z tego sprawę, więc próbujemy się udoskonalać, bo to jest jedyna rzecz, którą możemy kontrolować. Własne ciało. Czy wy się z tym zgadzacie? Z tą tezą? Dekadencja bez przyjemności, to jest jeszcze dekadencja w ogóle?
1: To właśnie, to jest jakoś wewnętrznie dla mnie sprzeczne i to jest ciekawe rozpoznanie, bo wydaje mi się, że rzeczywiście tych języków opisujących ten rodzaj, znaczy dających jakiś rodzaj diagnozy miejsca, w którym jesteśmy, jest bardzo wiele, bo tak naprawdę, no możemy sięgnąć po to, ale myślę, że równie obecny w jakimś sensie szerzej obecnie jest, nie wiem, namysł nad egzystencjalizmem. Mam wrażenie, że też echa tego się pojawiają, czy to w jakiejś formie literackiej, czy innych zainteresowań, czy wręcz nawet memicznej niekiedy. I wiele innych jakby tego typu nawiązań, więc jest jakaś próba po prostu nadania, no nie wiem, opisu, czy konceptualizacji, czy w jakiś sposób ujęcia w jakieś ramy naszego doświadczenia. I mi tutaj dekadencja, szczerze mówiąc, umiarkowanie pasuje, chyba że z tą korektą, którą tutaj wprowadziłaś, dlatego że ten rodzaj doświadczenia, czyli pewien rodzaj też estetyzacji życia, przyjęcie pewnej formy życia, czyli to, co nam się kojarzy z tym fin de siècle, to jednak był jakiś rodzaj aktu buntu, nie wiem czy dezynwoltury tylko, ale buntu, sprzeciwu, w pewnym sensie no, naruszenia norm społecznych, ale norm społecznych, które mogą być naruszone oczywiście w określonej grupie i tak dalej.
2: Bo jeszcze obowiązują.
1: Tak, myślę, że to jest bardzo ważny punkt, dlatego że ty powiedziałeś o tym takim maniakalnym zaprzeczeniu, zaprzeczeniu, czy takiej maniakalnej obronie przed różnymi rzeczami, znaczy przed poczuciem, no można mówić właśnie utraty, upadku, schyłku, śmierci, to można bardzo różnymi językami też opisywać, ale myślę, że to doświadczenie nam towarzyszy, dlatego że jakieś narracje, które spinały w jakiś sposób nasze wspólnotowe doświadczenie, one się wyczerpują. Jesteśmy w miejscu, które można nazwać no, na różne sposoby, ale takim właśnie polikryzysem i w gruncie rzeczy myślę, że dlatego jest bardzo trudno znaleźć też jedną koncepcję, która by odpowiadała powszechnemu doświadczeniu, ale optymalizacja jest w pewnym sensie, wydaje mi się, właśnie tym formą maniakalnej obrony, to znaczy
0: tej ucieczki. Eskapizm tu mamy.
1: Ucieczki, odzyskiwania kontroli, powiedzmy, że ratowania się. I dwie rzeczy mi przyszły do głowy. Jedna jeszcze, jak przysłuchiwałam się temu, co Tomek mówił, to myślałam o takim doświadczeniu, jednak to, co powiedziałeś o pokawałkowaniu, jakiejś dezintegracji, czyli że właśnie coś takiego się dzieje. No jak coś takiego się dzieje, to trzeba w jakiś sposób próbować posklejać, w sensie, że jakimś odruchem naturalnym jest posklejać to poczucie pokawałkowania, tak?

0: powodu rośnie jednak zachorowalność na choroby, zaburzenia psychiczne, prawda? Czyli zaburzenia nastroju, depresje, stany lękowe. I tak sobie pomyślałam, że to jakoś się łączy z tym poczuciem pustki i braku sensu, na które też się skarży wiele osób. I to wiem od psychoterapeutów, psychologów, którzy przychodzą do moich audycji, że to jest teraz motyw, który się przewija. Jak znaleźć sens w tym bezsensie, w tym świecie, który jest nienormalny?
1: No i ja myślę, że to jest bardzo poważne wyzwanie i myślę, że rzeczywiście to jest bolączka, która jest doświadczeniem powszechnym, która może znajdować swoje bardzo różne manifestacje. I nie wiem, czy szczerze mówiąc, gabinet psychoterapeutyczny, rozumiem odruch, ale jest właściwym adresem.
0: A co by było właściwszym adresem?
1: To znaczy, bo myślę o tym, że właśnie to jest indywidualistyczna odpowiedź w jakimś sensie. Oczywiście pomijam aspekt tego, jaką funkcję społeczną spełnia, nie wiem, terapia grupowa, czy w ogóle zdolność do odbudowywania relacji w relacji terapeutycznej, i tak dalej, ale chodzi mi o to, że jednak wydaje mi się, że jednak to poczucie straty jest bardzo wokół też rozpadu więzi, samotności, która jest tematem na różne sposoby omawianym, czasem w sposób bardzo praktyczno-pragmatyczny, czyli w takim trybie zarządzania, ale bez przyglądania się indywidualnemu doświadczeniu, to znaczy temu, co to realnie ze sobą niesie i co to dla kogoś oznacza, właśnie w wymiarze egzystencjalnym. I że jednak brak wspólnoty nie równa się tylko zanik, nie wiem, więzi czy relacji, ale brak wspólnotowych narracji, czyli właściwie nie dysponujemy żadnym językiem, który dawałby nam jakiś horyzont, ani diagnozę aktualności, ani horyzont, bo on się dopiero wyłania i jest bardzo taki fragmentaryczny, ani horyzont, ku czemu zmierzamy. Dlatego, że stało się w pewnym sensie dla nas jasne w obliczu tych różnych kryzysów, których doświadczamy w ostatnich latach, licznych, że myślenie, przynajmniej nasze wyobrażenie o przyszłości, na pewno zmieniło trajektorię, a być może nawet wiele osób doświadcza utraty przyszłości jako takiej. W sensie poczucia, że one mogą projektować siebie w jakiś sposób w przyszłość, ale że też przyszłość jest jakimś horyzontem, czyli czymś wyobrażalnym, do czego, po co można sięgać i do czego można dążyć.
0: Bo jedną z takich kompetencji psychologicznych to jest ta aktywna nadzieja, no więc trzeba by było ją, można ją mieć wtedy, kiedy ma się jakąś w miarę pozytywną, optymistyczną wizję przyszłości. A skąd tutaj brać optymizm?
1: No, może optymizm, a może poczucie oparcia, bo ja bym nawet nie mówiła o takim optymizmie, ślepym optymizmie, czy takim, nie wiem, naiwnym optymizmie, no bo też żyjemy w czasach, które wymagają od nas pewnego rodzaju realizmu, ale nadziei. To znaczy, to jest pytanie bardziej o to, skąd można czerpać nadzieję i wydaje mi się, że jednak tu właśnie trochę zamykamy się w błędnym kole, że źródłem poczucia nadziei jest relacja, więzi, wspólnota. No może to brzmieć bardzo tak z jednej strony górnolotnie, z drugiej strony, że to takie łatwe, ale wydaje mi się, że to jest bardzo potężny zasób w obliczu tego, że indywidualny umysł nie jest w stanie sobie po prostu z czymś o takiej skali samodzielnie radzić. Ale to jest nasza bardzo częsta odpowiedź i do tego jesteśmy też zapraszani. To znaczy, że właśnie lepiej, żeśmy próbowali sami sobie odpowiedzieć na pytania, czy znaleźć sens, czy rozwiązać różne sprawy i tak dalej, nie w obrębie wspólnoty, no bo to też jest oczywiście odpowiedź długofalowo też na zanik innych języków, które organizowały życie wspólnotowe, no, poczynając od roli religii. Nie chodzi mi o to, że to musi w tym sensie, tutaj możemy dyskutować, ale wrócić, tak? Ale że że potrzebujemy mieć też subiektywne poczucie, że jest coś, co jest ponad nami.
0: Punktem
1: coś większego też od nas. To nie musi mieć charakteru duchowego. I w tym sensie myślę, że na barki jednostki spoczywa jakaś potworna odpowiedzialność godzenia właśnie, czy próbowania łączenia bardzo, bardzo wielu wątków, no bo mamy do czynienia z jednej strony z jakąś taką właśnie hiperstymulacją rzeczywistości, w której możemy mieć poczucie, jakby ktoś tutaj nagle się znalazł na tej planecie, skoczyć i możemy mieć poczucie, że właściwie wszystko jest fantastycznie i hej ho do przodu,
0: no,
1: i się dzieją rzeczy.
0: Wyciągnięcie ręki. To są najlepsze czasy podobno, w jakich żyjemy.
2: Pod wieloma względami tak jest.
1: Zależy, jakie przyjąć parametry, tak? Ale z drugiej strony oczywiście poczucie zagrożenia, cierpienia, tego, że wojna jest blisko, tego, że pokój jest rzeczą właściwie bardzo, bardzo kruchą. to jest coś bardzo nietrwałą też. Ja myślę, że można było bardziej to idealizować jakiś czas temu. To znaczy wydawało się, że po katastrofie II wojny światowej właściwie...
0: Nikt już nie będzie chciał tego powtarzać,
1: że nie ma.

0: ma takiego, że jest jakiś rodzaj hamulca czy bezpiecznika i nagle mamy poczucie, że one, że te wszystkie
1: bezpieczniki
0: puszczają.
1: No właśnie. I to jest stąd to poczucie zagrożenia i ten frazes taki, że no świat się kończy.
2: No, bo chyba rzeczywiście ten, który znaliśmy przez ostatnie dekady, się kończy.
1: No bo co nas łączy jednak z ludźmi z końca XIX wieku? No jesteśmy chyba w podobnym momencie, jeśli chodzi o taką technologiczną rewolucję, prawda?
2: Owszem, i też jednak ten przełom XIX i XX wieku to jest rozpad takiej stabilnej wizji i świata, i stabilnej wizji człowieka. I fizyka nowa, i psychoanaliza jednak rozmontowują te różne takie bardzo dotąd stabilne
0: oczywistości,
2: oczywiste. I też takie niszczą takie przekonanie, przecież żywe właśnie w XIX-wiecznym scjentyzmie choćby, że i obecne w tej fizyce przedeinsteinowskiej, że My już na dobrą sprawę wszystko wiemy generalnie. To znaczy, że mamy ten świat jakoś tak rozpisany, opisany i no owszem, mamy jeszcze trochę spraw do uporządkowania, do odkrycia, natomiast z grubsza odrobiliśmy już te najważniejsze lekcje i już co najważniejsze wiemy, więc to rzeczywiście jakoś tam się rozsypało. Natomiast myślę, że no właśnie tym nie wiem, czy tym, co nas z tamtym światem łączy, jest to doświadczenie takiej niewiadomej, to znaczy tego, że na dobrą sprawę i to bardzo ciekawie swego czasu Zygmunt Bauman pisał w kontekście kryzysu finansowego, tego z lat 2008-2009, no że różnica pomiędzy tym kryzysem a poprzednimi była taka, że wtedy mniej więcej było wiadomo, jakich dróg jeszcze żeśmy nie testowali, a teraz już jest tak, że w zasadzie wszystkie żeśmy przetestowali. Ale to jest też coś, i to powiedzmy wprost i wyraźnie, charakterystyczne dla zachodniej kultury. Ten rodzaj postdekadentyzmu właściwie, bo myślę, że myśmy wyszli już z tej fazy takiej ściśle dekadenckiej, wkroczyliśmy właśnie w postdekadentyzm. W fazę też bardzo, moim zdaniem, postsekularną, dlatego że dzisiaj religia jest wszędzie. To znaczy, my możemy oczywiście mówić o sekularyzacji, świeckości i tak dalej, ale dookoła jest mnóstwo zjawisk o charakterze ściśle religijnym, moim zdaniem. To poczynając od różnych form nowych duchowości, o których powiedziałaś, owszem, rozwijającej się mody na psychodeliki, które dają przede wszystkim bardzo intensywne, namacalne doświadczenia
1: o charakterze duchowym. No i poczucie zjednoczenia z wszechświatem,
2: tak jest, prawda? Tak jest. Przez różne inne formy religijności nominalne, jak na przykład pentekostalizm chrześcijański, bardzo intensywnie się rozwijający, czyli różne ruchy zielonoświątkowe, też nastawione na takie intensywne doświadczenia religijne. Tego bardzo przybywa. Przez popularność rosnącą astrologii, tarota i różnych innych form dywinacji.
1: Cały czas era wodnika.
2: No, tak, już od pewnego czasu podobno nawet, niektórzy tak twierdzą.
1: Przez... No właśnie, ta astrologia to jest szukanie odpowiedzi, co z tą przyszłością. To
2: też,
1: będzie.
2: Ale to też jest rodzaj takiej narracji czy opowieści, która ciebie wkomponowuje w szerszą, głębszą całość.
1: Kontekst.
2: To znaczy daje ci poczucie, że jesteś częścią
1: czegoś
2: większego, jest jakiś plan, jest jakaś struktura, jest jakiś głębszy sens jakby w tym coś. Nawet jeżeli to jest fatalistyczne, jeżeli to jednak jest ostatecznie determinizm kosmiczny, to przynajmniej coś jest więcej niż tylko to, co tu i teraz dosłownie spotykam, kiedy uczestniczę w codzienności.
0: Albo jest formą, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale odbarczenia, to znaczy odciążenia nas od takiej odpowiedzialności za to,
2: odpowiedzialności,
0: że musimy
2: za
0: absolutnie
2: los.
0: Zarządzać naszym życiem w sposób optymalny i tak dalej.
1: Nie musimy być
0: coś...
1: kowalem własnego losu, że są jakieś siły, które nami i tak kierują, co byśmy nie zrobili.
2: I one też kierują całym kosmosem i go przenikają. przenikają, więc to jest pokrzepiające pod pewnymi względami. Plus najpierw nawet najgorsze kryzysy w perspektywie astrologicznej zawsze mijają. W którymś momencie mijają i przychodzą te korzystne tranzyty.
1: I wszystko mija, a pierwsi dekadenci to przecież wiadomo Imperium Rzymskie, Heliogabal i ten słynny obraz, kiedy on dusi swoich gości na przyjęciu płatkami róż, ponieważ miał taką fantazję.
2: To prawda, bardzo, bardzo wymowny gest. Przez teorie spiskowe, które też funkcję religijną w dużym stopniu spełniają, czy radykalizmy polityczne obsługujące polaryzację, to też jest często zaangażowanie o charakterze religijnym, więc te substytuty na różne sposoby się pojawiają. Oczywiście są różne religie, jedne są lepsze, drugie są gorsze, powiem niepoprawnie. Są takie, które rzeczywiście dają jakiś rodzaj zakorzenienia w jakimś porządku symbolicznym, głębokim, reprezentują jakąś tradycję, dają dostęp do jakiegoś źródła pocieszenia, sensu, jakichś sposobów na przechodzenie przez sytuacje graniczne, takie jak śmierć, starzenie się, właśnie cierpienie i tak dalej, przechodzenie z pewnych ról społecznych do innych, etc.
1: Rytuały, o których już zapomnieliśmy,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, także rytuały inicjacyjne na przykład. Natomiast są takie, które wyłącznie doraźną dają ulgę, a zarazem gdzieś w jakieś głębokie fałsze i iluzje człowieka prowadzą. I w tym kontekście chciałem jedną powieść przypomnieć sprzed już jakiegoś czasu, ale wciąż bardzo świeżą jednak mimo wszystko, w której bezpośrednio te wątki się pojawiają, dekadencji właśnie i dekadencji zachodniej. Uległość Michela Houellebecqa,
1: tak.
2: Pozostając w duchu niepoprawności politycznej.
1: Tak.
2: To jest powieść skądinąd, której główny bohater jest badaczem twórczości Jori Karla Ismansa. Czyli autora przez pewien czas intensywnie dekadenckiego.
1: No, Biblii dekadentyzmu,
2: Arebur,
1: prawda?
2: Tak,
1: na wspak.
2: Dokładnie. Ale potem, i to jest ciekawe, w kontekście też pewnych dzisiaj widocznych znamion ponownego zainteresowania chrześcijaństwem czy katolicyzmem, 800 tysięcy osób na spotkaniu z Leonem XIV we Francji, w państwie laickim. Duże dyskusje w prasie francuskiej teraz trwają, co to właściwie znaczy i czego ci ludzie
1: potrzebują,
2: szukali.
1: Czego oni potrzebują.
2: Oni sami mówią, że przyszli po głębszy sens, przesłanie właśnie związane z jakimś głębszym sensem, po poczucie wspólnoty, po coś, co wiąże się z powagą, z jakimś zwrotem w stronę tych wartości, które dzisiaj niekoniecznie się znajduje dookoła, ale to jest na inną rozmowę. W każdym razie bohater Uległości zajmuje się twórczością Ismansa, śledzi jego biografię również, a ta biografia od dekadencji prowadzi do klasztoru benedyktynów, do przyjęcia charyzmatu oblata i spędzeniu tam wielu lat, nawrócenia intensywnego na katolicyzm. No i dla bohatera Uległości to jest coś, co już zupełnie nie działa. To znaczy on chodzi po tych katedrach, widzi tę kulturę chrześcijańską, katolicką, wielką tradycję, ale nie potrafi jakby w tym odnaleźć siły, żaru, niczego, co by go z tej jego dekadencji wyrywało, i odnajduje to w islamie. I ta książka jest w jakimś sensie takim proroctwem dla zachodniej kultury, która już nie ma w sobie, zdaniem Houellebecqa, tych żywotnych sił i popada właśnie w taki rodzaj, nawet już nie dekadencji, bo ona miała w sobie coś twórczego,
1: tak,
2: coś
1: dekadencja.
2: Takiego fantazyjno-twórczego, tylko właśnie w rodzaj takiego bezwładu, pustki i samozaprzeczenia. I ten islam okazuje się po prostu być czymś, co w tym kontekście staje się i bardziej przekonujące, atrakcyjne pod z powodów czysto ewolucyjnych, to znaczy ta motywacja się wiąże z tym, że na poziomie ewolucyjnych potrzeb człowieka to jest coś, co doskonale je zaspokaja, zwłaszcza u mężczyzn, tak Houellebecq to
1: diagnozuje.
2: Dla mężczyzn doskonała koncepcja. Natomiast tam w zasadzie nie ma już nic, co można by temu przeciwstawić. Taki jest jego, taka jest jego diagnoza. No, pytanie, co właśnie można by było temu przeciwstawić? To znaczy, czy sprawa już rzeczywiście tak wygląda, że ta kultura zachodnia jakby straciła te siły witalne i już nie znajdzie w sobie możliwości na to, żeby się zreaktywować. Czy może jednak odwoła się do czegoś, co wciąż będzie wystarczającym powodem, żeby bronić takich wartości jak wolność słowa, równouprawnienie, tolerancja, wolność myślenia i tak dalej. Bo tu stawki są takie. To znaczy my możemy oczywiście rozmawiać moim zdaniem o różnych zjawiskach kulturowych, ale dzisiaj w obliczu Rosji z jednej strony, ekspandujących i rozwijających się kultur islamskich z drugiej strony, Donalda Trumpa, trochę właśnie jesteśmy w takim momencie, w którym musimy sobie też odpowiedzieć na te pytania o tożsamość, o to, w którą stronę my w ogóle
1: dokąd
2: chcemy
1: zmierzamy.
2: Iść. Tak, tak.
1: Za chwilę audycja wraca i porozmawiamy o tym, jak przeciwdziałać nihilizmowi.

0: To jest audycja Plac na Rozdrożu. Rozmawiamy dzisiaj z Cwetą Dmitrową i z Tomaszem Stawiszyńskim o współczesnych przejawach dekadencji. No i jednym z takich przejawów może być na przykład poczucie pustki i ten nihilizm taki, który no już ponad 100 lat ma jako nurt. Opowiedz Tomku, proszę więcej o genezie tego nurtu, no bo on gdzieś tam pobrzmiewa i sama mam znajomych, którzy się przyznają, że im odpowiada taka wizja świata. Nie ma nic i nic nie będzie.
1: Pytanie, czy są prawdziwymi nihilistami, czy też tylko...
0: Był tylko jeden.
1: Tylko przyjmują taką pozycję. No ja bym powiedział, że najprawdziwszym, stuprocentowym i takim wzorcowym, dwudziestowiecznym nihilistą to był Emil Cioran. Taki filozof rumuńskiego pochodzenia, piszący po francusku, który skądinąd miał w latach 30. w Rumunii epizod fascynacji jako bardzo młody chłopak, fascynacji ruchem Żelaznej Gwardii, czyli ugrupowaniem faszystowskim, z którym bliskie związki miał również inny wielki Rumun dwudziestowieczny, Mircea Eliade, zresztą znajomy i mentor Ciorana z tamtych czasów, starszy od niego mniej więcej o dekadę. Natomiast Cioran, przeżywszy tę fascynację krótkotrwałą i wyjechawszy do Francji właśnie w trakcie, czy nawet przed, nie, w trakcie, już nie pamiętam, w latach 40. w każdym razie jakoś, jeszcze w trakcie wojny chyba znalazł się w Paryżu. W każdym razie on potem przeszedł na pozycje absolutnie, stuprocentowo nihilistyczne. Takie figury jak Arthur Schopenhauer, wielki pesymista, ale nihilista nieoczywisty, nie nazwałbym go nihilistą. Przycioranie to są optymiści, można powiedzieć. Więc Cioran rzeczywiście w takich swoich tekstach, aforyzmach głosił absolutną pustkę wszystkiego. Był zafascynowany buddyzmem, ale ten buddyzm mu się właśnie wydawał czymś, co na poziomie opisu rzeczywistości jest bardzo trafne. Mówi, nic nie ma, jest tylko nieustające cierpienie i chodzi o to, żeby się z tego cierpienia wyzwolić. No ale już ten element pozytywny polegający na praktyce medytacji Cioranowi nie odpowiadał i nie pasował. I on rzeczywiście trochę tak żył, jak głosił, choć był człowiekiem podobno niezwykle miłym, uczynnym, sympatycznym i do rany przyłóż, ale funkcjonował przez wiele, wiele lat w takich bardzo ascetycznych warunkach. Miał partnerkę, z którą spędził kilkadziesiąt lat, no ale oni mieszkali na jakimś takim poddaszu. Cioran do 45 roku życia stołował się w stołówce studenckiej, przyjechał do Paryża zrobić doktorat na Sorbonie. Ile mógł, tyle skorzystał z tego stypendium, ale doktoratu nigdy nie napisał. Zamiast tego jeździł rowerem po Francji, nie widział sensu. I to był taki rasowy, prawdziwy, stuprocentowy nihilista, który naprawdę uważał, że wszystko jest bez sensu. Jest taka piękna rozmowa w tomie rozmowy z Cioranem z nim, kiedy pewien francuski dziennikarz zadaje mu jakieś pytanie, a Cioran mówi do niego, proszę pana, musi pan zrozumieć, że ja naprawdę uważam, że wszystko jest bez sensu. To jest podstawowa sprawa. W pańskim pytaniu słyszę, że pan tego do końca nie przyjmuje do wiadomości, a ja uważam, że naprawdę wszystko jest bez sensu.
0: No to należy podziwiać jego jednak kurczowe trzymanie się życia.
1: No, on twierdził, że nie rozstaje się ze swoim życiem tylko dlatego, że może to zrobić w każdej chwili. To znaczy, że ten rodzaj mhm. poczucia, że jest wyjście z tej sytuacji zawsze, że on ma tę możliwość, że kiedy będzie chciał ze sobą skończyć, to zrobi, powoduje, że on tego nie musi robić. Zresztą bardzo wiele, i to jest ciekawe, bo to jest paradoksalne, ale pod pewnym względem wcale nie takie dziwne. Opisywał, co zresztą zarzucano mu, to, że on swoimi książkami może ludzi do samobójstwa przywodzić, że to jest coś takiego, co być może ludzi będzie skłaniało ku samobójstwu, bo po pierwsze o nim bardzo dużo pisał, a po drugie no, głosił taką właśnie bezsensowność i nicość wszystkiego. Efekt bywał odwrotny bardzo często, to znaczy ludzie pisali do niego, że pod wpływem tych książek ich zamiary samobójcze właśnie bywały odkładane. Taka najsłynniejsza historia, którą on opowiadał często, to była o takiej kobiecie, która napisała do niego, Amerykance zresztą, że już jechała gdzieś tam do jakiegoś wąwozu, żeby z niego skoczyć i zobaczyła w witrynie księgarskiej tytuł książki Na szczytach rozpaczy. I tak ją to zaintrygowało, że wzięła tę książkę. To jest pierwsza książka Ciorana. Taka jeszcze rozbuchana dosyć, napisana po rumuńsku, to było tłumaczenie na angielski i przeczytała tę książkę, gdzie jest właśnie taka apoteoza nicości i to ją jakoś wybiło, wytrąciło z tej rozpaczy, w której tkwiła.
0: Cweta, z twojego doświadczenia gabinetowego, jak z tym lękiem, pustką, anhedonią, no właśnie, nie wiem jakiego słowa użyć, bo można by było powiedzieć, jak nad tym pracować, bo dzisiejsze czasy każą nam pracować nad wszystkim, prawda, co nam się przydarza. Jak sobie radzić z tymi uczuciami, jak je pomieścić, jak się zaadaptować do tego zmieniającego się świata?
1: Mogę krótką tylko anegdotkę z Cioranem tutaj. Otóż jest króciutko.
2: Cioran ma odpowiedź.
1: Jest taki aforyzm Ciorana, gdzie on pisze tak. Różni asceci i mistrzowie duchowi w tradycji chrześcijańskiej i nie tylko na straszne stany melancholii i rozpaczy zawsze zalecali pracę fizyczną. Dobra to rada i nierzadko z niej korzystałem. To prawda, żadna najstraszliwsza nawet chandra, najstraszliwsza melancholia nie oprze się majsterkowaniu.
2: Nie zawsze jednak jest to przekonujące. Myślę, że dla wielu może nawet...
1: Ja wiem,
2: ale może też wręcz kogoś bulwersować, ale to jest też ciekawe, bo to też jest rodzaj, teraz jak przysłuchiwałam się temu, co ty mówiłeś, ja wrócę, pamiętam o pytaniu, ale że to jest też jakiś rodzaj aktywnej postawy, to znaczy oczywiście na szczytach rozpaczy brzmi bardzo, bardzo dekadencko i oczywiście jest bardzo pociągające, jak się jest bardzo młodą osobą na studiach filozoficznych, ale mam wrażenie, że jest w tym coś w rodzaju też takiego... można to też pisać, to jest jedna z możliwych interpretacji, ale też jest w tym jakiś rodzaj gestu, nie wiem, czy zaprzeczenia, czy takiego, że jak wszystko jest tak katastrofalne, albo tak wyzute z sensu, albo nie wiem, no to w pewnym sensie, znaczy powiedzmy, że to zwalnia z pewnego rodzaju wysiłku, ja nie mówię, że on musi być, ale że w pewnym sensie też jest, można uznać, że formą przejęcia kontroli nad tym, nad nieprzewidywalnością świata, to znaczy przed nieprzewidywalnością świata, losu, własnego życia, że w pewnym sensie jak wszystko jest po prostu takie straszne, no to też jest, można myśleć o tym, że jest to jakaś forma, próba opanowywania lęku, tak? Więc oczywiście nie twierdzę, to znaczy nie aplikuję tego jako jakiejś teorii konkretnie do Ciorana, ale myślę, że to jest egzemplifikacja.
1: Cioran mówił, że on to z siebie zrzuca po prostu, to znaczy jak już tak się wypisze, to nie ma odruchów agresywnych, nie ma odruchów autodestrukcyjnych.
0: Czyli pisanie,
1: po prostu mu
0: pisanie,
1: to przynosi ulgę, tak. Mhm. Myślę, że to też tak działa w lekturze. Ja zawsze do dzisiaj bardzo lubię czytać
2: Czyli
1: Ciorana.
2: Proszę, w braku sensu, jaki twórczy potencjał. Ale aplikowanie, znaczy to jest po prostu myślę też o tym, że nie padło tak bardzo tutaj, teraz w twoim pytaniu pojawiła się kwestia lęku. Mi jest oczywiście bardzo trudno odpowiadać lęku, depresji, anhedonii i tak dalej. Mi jest bardzo trudno odpowiadać na pytanie w takich kategoriach, jak sobie radzić, bo ono już sugeruje, rzeczywiście też próbowałaś jakoś przed tym uciec, ale to jest bardzo trudne dla nas. To znaczy, że ono rzeczywiście sugeruje, że musimy podjąć jakiś rodzaj działania. To znaczy, nie chodzi mi o to, że odpowiedzią jest brak działania, ale że czasem naszą odpowiedzią może być coś w rodzaju tego, co padło wcześniej, czyli maniakalnego działania, czyli próby jakby zaprzeczenia też różnym uczuciom czy stanom, które przeżywamy. To znaczy, można też uznać, że to, że aktualnie doświadczamy lęku, smutku, czy nie wiem, czy takiej jakiejś formy rozpaczy po jakimś świecie, który się dla nas kończy, odchodzi. Oczywiście zawsze można się zastanawiać.
0: To jest naturalna reakcja, prawda?
2: Tak, można się zastanawiać, czy zawsze się nie żyje jakby w epoce schyłku.
0: No właśnie. Czy każde pokolenie nie miało takiego poczucia, że coś się kończy?
1: Nie sądzę.
2: Znaczy, tak, myślę, że to jest bardzo w różnych momentach, jakby też czasowych i też jak to się splata też z momentem w życiu konkretnie też jakby danej osoby, danego pokolenia, tak? Ale myślę, że nam jest po prostu bardzo trudno w ogóle robić, i ty użyłaś sformułowania pomieszczać, właśnie bardzo jest nam trudno robić przestrzeń czy miejsce na te wszystkie uczucia, które są zasadniczo dezorientujące, czyli że tak, pewna doza lęku, przerażenia, poczucia bez sensu i tak dalej, wydaje mi się przynajmniej jakby z mojej perspektywy dość adekwatnym adekwatną reakcją, odpowiedzią na rzeczywistość, w której jesteśmy z jednej strony. Z drugiej strony, jeżeli ona się przesuwa albo w stronę takiego czegoś, że w takim razie nic nie ma sensu, no to oczywiście to jest jakiś rodzaj wyboru, tak? I ja nie mówię, że jeden jest lepszy, a inny jest gorszy, ale jest to pewien rodzaj postawy. Ale też można się zastanawiać rzeczywiście, na co to jest odpowiedzią. To znaczy, czy takie poczucie bezradności skrajnej jest zawsze faktycznie sytuacją, bo oczywiście doświadczamy bezradności, ale czy faktycznie to jest sytuacja, która jest taka. Albo też myślę z kolei o drugiej skrajności, czyli właśnie o takiej próbie za wszelką cenę wyciągania się za uszy z tych stanów. To
3: albo znaczy, medykalizowanie głosy. Też tych
2: albo medykalizowanie,
3: stanów, które są naturalną taką reakcją, prawda?
2: Tu zgoda i tu też mi się wydaje, że to jest bardzo duża pokusa, dlatego że ona znowu daje wytłumaczenie, zaprowadza porządek, czyli w pewnym sensie zdejmuje jakiś rodzaj jarzma, który jest realnym doświadczeniem, myślę, że bardzo wielu ludzi, związanego z tym, że nie dysponujemy jakimś całościowym obrazem, opisem rzeczywistości, ale też siebie samych. I wydaje mi się, że to jest to, o czym dzisiaj bardzo rozmawiamy gdzieś w tle, albo przynajmniej moje myśli się kierują w taką stronę, że raczej myślę, że to, co nam w pewnym sensie dolega, to nie jest, znaczy oczywiście to są te wszystkie różne diagnozy, którym możemy się posłużyć i tak dalej, ale że w pewnym sensie to jest, te diagnozy są gdzieś obok tego, nie mówię, że one są nieistotne, to jest inny wątek, one są obok tego, że pewną odpowiedzią też na jakiś rodzaj kryzysu czy trudności jest pewien rodzaj wyłączenia zdolności do przeżywania. I można się zastanawiać, czy nie jesteśmy też w takim miejscu do przeżywania różnych uczuć. Nie mówię, że to oznacza, że mamy nie działać i nie robić, ale że w pewnym sensie jesteśmy maniakalnie, mówię to jak metaforycznie, ale skupieni na działaniu, na rozwiązywaniu, na znajdywaniu rozwiązań, odpowiedzi, sensu.
3: Produktywność.
2: Często w naszym, często w naszym też wnętrzu, a tak naprawdę tracimy kontakt z poczuciem wnętrza, to znaczy z poczuciem tego, że mamy jakieś wewnętrzne życie psychiczne i że ono w jakiś sposób wchodzi w interakcję ze światem zewnętrznym.
3: No my chcemy przeżywać, ale tylko te przyjemne stany, a tu anhedonia.
2: No ale anhedonia jest też obroną, tak? To znaczy można oczywiście różnie o tym myśleć, ale jest jakąś formą, powiedzmy, że chronienia się przed sytuacją, która jest zbyt trudna. I to jest coś, to jest ciekawego, bo jakby zdolność do przeżywania przyjemności jest blisko zdolności do przeżywania utraty. I że nie ma jednego bez drugiego. I że w pewnym sensie raczej żyjemy w kulturze, w której jesteśmy bardzo nastawieni na optymalizację, na wzrost, na optymalizację też doświadczenia przyjemności, na intensyfikację doświadczenia przyjemności, jako odpowiedzi na jakiś rodzaj poczucia właśnie zagubienia, pustki i tak dalej. To jest to, co nam zostaje. A zarazem mamy poczucie, że możemy coraz mniej doświadczać tej przyjemności. I tutaj z kolei...
3: No i właśnie dlaczego? Czy to właśnie ze względu na tą ilość bodźców, którą przyjmujemy? Jesteśmy bombardowani, wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, każdą przyjemność, a satysfakcja nie rośnie. Szczęście oddala się.
2: Ja myślę, że to jest dobra klamra do tego, co padło tutaj wcześniej w postaci jeszcze świata, w którym jakieś ograniczenia istniały. Ja nie mówię, że one przestały istnieć, ale że nasze subiektywne doświadczenie w tym kontekście, o którym mówisz, jest takie, że aż tak bardzo ich nie ma. Chociaż one są i są bardzo realne i oczywiście w zależności od tego, kto gdzie jest usytuowany na tej drabinie społecznej, to bardzo dotkliwie tego też może doświadczać. Myślę, że jednak może być coś w tym, zastanawiam się, nie rozstrzygnęłam tego wewnętrznie, ale coś musi być ważnego w takiej w korelacji pomiędzy zdolnością do przeżywania tego, co nam się kojarzy jako pozytywne uczucia, między innymi przyjemności, a pewną formą ograniczoności. I ten rodzaj jakby bodźców licznych, silnych, to nas w jakiś sposób przestymulowuje i stępia naszą wrażliwość, czyli nas też jakoś anestetyzuje, tak bym powiedziała, w jakiś sposób osłabia naszą, znieczula.
3: My podobno też tracimy taką umiejętność odraczania przyjemności, gratyfikacji. Ze względu na dostępność, no właśnie, łatwej dopaminy, scrollowanie nam coś tam daje. Natomiast z tym odraczaniem jest coraz gorzej. Jesteśmy niecierpliwi. Już, teraz, natychmiast.
2: Co może być też odpowiedzią wprost proporcjonalną do skali naszego cierpienia. No to znaczy, właśnie. Nie chcę powiedzieć, że mamy, nie posługuję się tu obiektywnymi kategoriami, że mamy gorzej pod wieloma względami, jakby mamy lepiej i wygodniej i tak dalej. I zależy, jak na to spojrzeć. Ale że nie mamy... właściwie, czy to jest jak spożywanie nieskończonej ilości jakby pokarmu, który nie daje, który nie żywi w jakimś sensie,
3: nie
2: albo
3: smakuje,
2: który nie daje,
3: nie ma smaku,
2: nie daje, nie wiem, nie dostarcza wartości odżywczych, tak. Czy cokolwiek, albo właśnie nie daje tego doświadczenia przyjemności czy smakowania. I jednak to doświadczenie przyjemności smakowania to jest jedna z możliwych jakby odpowiedzi. Jest ściśle skorelowana z tym, że różne rzeczy się kończą. To znaczy, że jesteśmy istotami skończonymi, że przyjemność też ma określony czas trwania. A poza tym, prawda jest też taka, że zdaje się, że to jest dosyć iluzoryczną odpowiedzią, że ludzkie potrzeby rzeczywiście sprowadzają się do doświadczenia przyjemności, czy do niwelowania poczucia, nie wiem, dyskomfortu. Czasem pewien rodzaj dyskomfortu, bólu, poszukiwania sensu, braku satysfakcji może być siłą napędową do czegoś, co daje duże poczucie tak naprawdę spełnienia i
3: no ta
2: i miejsca
3: nuda,
2: w świecie.
3: Nuda,
2: tak.
3: Odczuwanie nudy, prawda, też powinno pobudzać kreatywność. No tak przynajmniej wynikało kiedyś z badań prowadzonych na dzieciach, no, że one muszą się trochę ponudzić, żeby coś w tym mózgu zaskoczyło. A czy my się potrafimy nudzić? Nuda jest czymś niewygodnym. Czy to nastrój, czy to emocja?
2: No nuda jest niewygodna, ale też myślę, że bardzo to jest związane z taką koniecznością tego, żeby wykorzystać każdą sekundę, którą mamy i że na przykład, ponieważ życie wewnętrzne, introspekcja nie jest czymś kwantyfikowalnym, to się nie liczy jako jakiś rodzaj, że to trzeba też sobie przekuć na wykonuję pracę nad sobą, pracę wewnętrzną. Moim zdaniem wcale nie jest to konieczne, tylko że jest bardzo trudno to smakować w takim sensie, że wydaje nam się, że to musi bardzo być przełożone na rezultat, te, które są konkretne i mierzalne.
3: No trudno jest uchwycić tą rzeczywistość i ta dezintegracja postępuje i będzie postępować, więc tak na zakończenie, żeby tak podsumować i trochę może optymizmu wlać tutaj w naszych słuchaczy, czyli radą byłoby skupić się na przeżywaniu, na doświadczaniu? Tomasz.
1: Ja nie jestem akurat zwolennikiem tej rekomendacji. Mi się wydaje, że skupienia na przeżywaniu aż nadto mamy. Mhm. To znaczy, że właśnie jest to dominanta bardzo wyraźna i w mediach społecznościowych i w ogóle. I wydaje mi się, że raczej pewna zdolność do opóźniania swoich reakcji i do kontrolowania swoich reakcji emocjonalnych jest tym, co jest dziś towarem deficytowym.
3: Czyli trzeba policzyć do 10,
1: tak,
3: zanim wybuchnę.
1: Tak. Zdolność moim zdaniem do odraczania reakcji, do kontrolowania impulsu, żeby coś zrobić, żeby coś kupić, żeby w coś kliknąć, żeby coś wejść, żeby krzyknąć coś albo zrobić coś właśnie pod wpływem emocji jest czymś, co będzie kompetencją
3: przyszłości
1: moim
3: zdaniem. Samokontrolę.
1: Dlatego, że cała architektura rzeczywistości, w której żyjemy, nas...
3: No nie sprzyja jednak tej samokontroli.
1: Nie, no wręcz sprzyja czemuś dokładnie odwrotnemu. To znaczy permanentnemu przeżywaniu.
3: Tak, proszę państwa, Arebur. Ładna fuenta naszego placu na Rozdrożu dzisiaj. Musimy kończyć. Byli ze mną Cweta Dmitrowa, Tomasz Stawiszyński.
1: Dziękuję
3: Dobrej
1: bardzo.
3: Nocy, dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Tu Radio 357. E12.
3: Co państwo na to?
2: Dzień dobry, witamy państwa. Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Swojego czasu Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich co 5 lat dla wszystkich kierowców po 70 roku życia. Ale ten pomysł został odrzucony przez Parlament Europejski. Ostatecznie Unia Europejska przyjęła granicę 65 lat, po przekroczeniu których państwa Unii będą mogły stosować wobec kierowców specjalne zasady. Nie oznacza to automatycznych badań dla seniorów całej Unii. Państwa członkowskie same będą decydować, czy na przykład skrócić ważność wydawanych praw jazdy i z jaką częstotliwością wymagać badań lekarskich. Zatem m.in. Polska może, ale nie musi wprowadzić nowe zasady dla kierowców 65+. Można na przykład wprowadzić przepisy o ważności praw jazdy dla starszych kierowców na 5 lat. Jak przekonują niektórzy politycy, wprowadzenie obowiązkowych badań dla kierowców w dojrzałym wieku przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Tyle, że w Polsce akurat tak się składa, że starsi kierowcy powodują znacznie mniej wypadków niż młodsze grupy wiekowe. Dziś pytanie, czy specjalne zasady dla kierowców 65+ są dyskryminacją. Pani Katarzyna czeka na telefony 510-357-357. 510-357-357. W aplikacji oczywiście czeka na państwa sonda. 2 minuty po południu. Pan Marcin Fliger jest moim gościem. Global Road Safety Partnership. To jest taka organizacja światowa, powstała w 99 roku. Organizacja non-profit, której celem jest zmniejszanie liczby wypadków na drogach. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Z danych policji wynika, że młodzi kierowcy powodują trzykrotnie nawet więcej wypadków kolizji drogowych niż tak zwani seniorzy. Osoby w dojrzałym wieku są zatem grupą bezpieczniej poruszającą się po drogach. To z jakiej racji otwiera się rządom prawo do ich innego traktowania?
4: No to zacznijmy od tego, że nie otwiera się ta furtka, nie jest otwierana dopiero teraz, bo już wcześniej były przepisy, które pozwalały na wprowadzanie różnego rodzaju indywidualnych dla każdego kraju regulacji.
2: To prawda.
4: Nawet dla osób, które są młodsze niż 65
2: lat. Tak, to jest, mówi pan o dyrektywie z 2006 roku.
4: Tak, i tutaj te przepisy de facto funkcjonują. Debata, która się teraz toczyła, dotyczyła podniesienia ewentualnie tego progu. Natomiast to pytanie, to clue tego pytania, które pan zadał, dotyczące właśnie tej różnicy między młodszymi a starszymi, a starszymi kierowcami, wiekowo oczywiście, jest jak najbardziej zasadne. Tylko, że zrobiłbym tutaj jedno zastrzeżenie.
2: Tak.
4: Nie operujmy takimi czystymi liczbami, ile wypadków spowodowali przedstawiciele poszczególnych grup wiekowych, bo te grupy nie są równe. W statystykach policyjnych te zakresy są zróżnicowane. Natomiast rzeczywiście grupa młodych kierowców jest znacznie bardziej narażoną grupą, czy grupą wyższego ryzyka.
2: Ale tak, tylko że na czymś trzeba się oprzeć, bo jeżeli nie będziemy opierać się w tym wypadku na danych, leżą przede mną zresztą danych policji, mam dane z ubiegłego roku, no to będziemy poruszać się na poziomie, wydaje mi się, na poziomie takim dosyć abstrakcyjnym. Wie pan, o co mi chodzi?
4: Nie mówię o tym.
2: Będziemy
4: nie mówię
2: poruszali
4: o tym,
2: się na poziomie stereotypów, że oto ktoś 65-letni musi być głuchy, ślepy i ledwo się poruszać.
4: Absolutnie tego nie mam na myśli. Bardziej mi chodziło o to, żebyśmy przyjęli inny trochę wskaźnik. Nieczysta liczba wypadków drogowych, tylko wskaźnik na przykład liczby zdarzeń drogowych w stosunku do populacji, żebyśmy wiedzieli, jaki jest ten procentowy udział. Ale to nie zmienia. To tylko moja taka techniczna uwaga jako osoba, która kiedyś zajmowała się danymi także w policji.
2: Jasne.
4: Natomiast rzeczywiście te dane, jakbyśmy ich nie interpretowali, czy jakiego wskaźnika byśmy nie pokazywali, rzeczywiście wskazują, że grupa młodych kierowców jest grupą wyższego ryzyka. Mm-hmm. I to nie budzi żadnych wątpliwości, to nie jest sytuacja tylko w Polsce,
2: młodych,
4: to jest generalnie trend.
2: Albo młodszych, bo nawet ta grupa kierowców w wieku od 40 do 59 lat wyprzedza tych starszych.
4: Oczywiście.
2: 65 tak. plus, tak.
4: Tak, tak. Natomiast wydaje mi się, że ta dyskusja dotycząca tych dodatkowych badań lekarskich bardziej ma związek z biologią organizmu ludzkiego i z tym, jak wszyscy, którzy każdego dnia stajemy się o odrobinę bardziej dojrzali, tak to powiedzmy, zachodzą też biologiczne procesy w naszym organizmie, które nie ma co ukrywać, wpływają na naszą motorykę, mobilność, umiejętność postrzegania świata, reakcje i tak dalej. Więc to są te wszystkie rzeczy, które są nieuniknione, które wynikają z biologii. I wydaje mi się, że ta dyskusja, która teraz się toczy, mówiąca o tych w cudzysłowie obostrzeniach czy dodatkowych rygorach, nie ma właśnie na celu jakiegoś negatywnej selekcji czy jakiegoś represjonowania osób z uwagi na wiek. Jest to raczej logiczne i w mojej ocenie uzasadnione reagowanie na to, jak zmieniają się nasze organizmy.
2: To słowo dyskryminacja w moim pytaniu nie pojawiło się przypadkowo, bo podczas debaty, dyskusji na forum Parlamentu Europejskiego padał ten zarzut, że to jest straszne, dyskryminacja, no bo rzeczywiście tam były przedstawiane pomysły zupełnie kosmiczne. Na przykład tak. Automatyczna utrata prawa jazdy w pewnym wieku. Ktoś kończy 65 albo 70, traci prawo jazdy. Dlaczego? Nie wiadomo.
4: I to jest oczywiście, zawsze mamy radykalizmy w różnych dyskusjach, zwłaszcza politycznych. Mamy skrajności z prawej do lewej strony, czy z góry na dół. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba do tego podejść w taki sposób bardzo zdroworozsądkowy. Po pierwsze, istniejące już przepisy pozwalają na to, żeby wprowadzać w uzasadnionych przypadkach, i najczęściej są to indywidualne przypadki, pewnego rodzaju restrykcje. Czyli dla kogoś, kto ma stwierdzone w wyniku badań lekarskich pewnego rodzaju, usiłuję znaleźć dobre słowo, przypadłości medyczne, które w jakiś sposób mogą wpływać na właśnie sprawność tej osoby, czy możliwość właśnie reakcji i tak dalej. I mamy wpisane już nawet dzisiaj, nawet młodsze osoby mają wpisane pewnego rodzaju ograniczenia, prawda, w prawach jazdy, wynikające z badań lekarskich. I de facto mówimy tutaj tylko o tym, że państwa oczywiście mogą indywidualnie wprowadzić tego rodzaju obostrzenia
2: dla
4: osób powyżej.
2: Ale nie muszą.
4: Ale nie muszą.
2: Tak, wrócę jeszcze do tej dyrektywy, o której pan wspomniał i słusznie, z 2006 roku. Ona już, jak pan powiedział, dawała taką możliwość wprowadzania specjalnych zasad dla kierowców 65+. Dodajmy, że Polska z tego nie skorzystała. Znaczy skorzystała z możliwości, żeby nie zmieniać w tej sprawie nic. Zastanawiam się, drogi panie, po co w ogóle Komisja Europejska tym się zajmuje. Pewnie chodzi o tak zwaną wizję zero, czyli ograniczenie liczby ofiar na drogach Unii, prawda?
4: Wizja zero czy safe system approach to jest jedna rzecz. Oczywiście różnego rodzaju działania są podejmowane, natomiast myślę, że całe to działanie, które było teraz, trochę wygląda inaczej, bo pamiętajmy, że wcześniejsze przepisy mówiły o granicy wieku 50 lat.
2: Tak.
4: Teraz zostało to zmienione na 65, czyli to jest też chyba bardziej reakcja, mniej ma to związek tak bezpośrednio z działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W mojej ocenie te działania mają bardziej, czy miały bardziej charakter taki dostosowania przepisów do tego, jak też zmienia się struktura społeczna i to, jaka jest różnica pomiędzy 50-latkiem dzisiaj, a 50-latkiem 20 lat temu.
2: Ano właśnie, to tym bardziej pomysł wyznaczenia granicy na 50 lat wydaje się po prostu niemądry. Ja wrócę na chwilę do tej wizji zero. Tu chodzi o to, żeby w Unii Europejskiej wymyślono, że do 2030 roku liczba ofiar na drogach Unii ma zmaleć o połowę, a do 2050 ma spaść niemal do zera. I tak się zastanawiam, czy ta wizja jest w ogóle realna, bo można oczywiście przyjąć dyrektywę, że w Unii wszyscy są piękni, młodzi i bogaci, a państwa członkowskie mają stworzyć odpowiednie przepisy, by tak się stało. No i co, uda się?
4: O, no to tutaj już wchodzimy w zupełnie inny poziom dyskusji, panie Kubo, ale cieszę się, że pan zadał to pytanie. Po pierwsze, mówimy tutaj o, jak sama nazwa wskazuje, wizji. Mm-hmm. Wizja zero to jest coś, co zostało wymyślone jakiś czas temu w Szwecji, natomiast to podejście do tego, żeby wyznaczać daleko, długodystansowe, że tak powiem, i strategiczne cele, to jest właśnie to, co należy robić. Bo w tym momencie budujemy dla wszystkich państw, dla wszystkich rządów jasną właśnie wizję, jasną
2: kierunek,
4: strategię, do czego powinniśmy dążyć. Mm-hmm. Tak. I bez tego nigdy by nam się nie udało. I to, stawiając sobie ambitne cele, to, o czym mówimy, czyli na przykład ten pierwszy śródokres, czyli ograniczenie do 50% liczby ofiar śmiertelnych, wydaje się oczywiście bardzo ambitnym, ale jest to realne. Bo jak popatrzymy na Polskę i na to, co w Polsce się zmieniło, to my mocno działamy, żeby ten cel osiągnąć i jesteśmy paradoksalnie, jeżeli chodzi o tą zmianę, jesteśmy w czołówce Europy. Więc wyznaczenie tego celu jest jak najbardziej zasadne, bo to jest taki właśnie taki doping dla wszystkich rządów, żeby działać
2: Niech
4: i dążyć
2: będzie.
4: W jasnym,
2: taki,
4: w jasnym
2: taki drogowskaz. Z drugiej strony wysiłki, by ograniczyć tę liczbę ofiar na drogach Unii są zrozumiałe. Co roku ginie ponad 20 tysięcy osób, ale nie sądzę, by udało się tę liczbę zredukować do zera, bo jest czynnik ludzki. A czynnik ludzki często lekceważy wszelkie przepisy. Wiem, że możemy się spotkać, porozmawiać tylko raz, bo obowiązki pana wzywają. Tym bardziej dziękuję za udział w programie.
4: Miło mi także było się spotkać z panem i ze słuchaczami Radia 357, panie Kubo.
2: Marcin Fliger, Global Road Safety Partnership, był państwa gościem prawie 12 minut po południu. Czy specjalne zasady dla kierowców 65+ są dyskryminacją? Czy Polska powinna specjalne zasady wprowadzać? Jeśli tak, to państwa zdaniem jakie? Czekamy na komentarze. 510-357-357. Pan Bartosz, panie Bartoszu, halo.
5: Halo, dzień dobry.
2: No dzisiaj się udało, tak.
5: Tak, no w końcu wracam do formy. Ale powiem tak, troszkę jak tak tutaj rozmawiam z panem ekspertem, to trochę rzeczywiście wyszły pewnego rodzaju dyskryminacje, ponieważ rzeczywiście to takie te pomysły, żeby tu musowo zabierać po tej granicy wieku te prawa jazdy, coś takiego, to rzeczywiście to jest jakaś przesada. Mhm. Z badaniami to już bym jednak nie uważał tego za jakąś opresję. No proszę państwa, no wieku się nie oszuka. Mnie to też czeka, w piątek 30 kończę, ale jeszcze Ale mam też świadomość, że nie jesteśmy teraz.
2: Ale to może, panie Bartoszu, badać wszystkich, bo pan też się bada, tak?
5: Ostatnio mnie przebadano, jak właśnie byłem w szpitalu. Znaczy nie, ja nie mam prawa jazdy, to od razu mówię, tutaj rozwiązuję też pewnego rodzaju kwestie.
2: Jasne.
5: Ale właśnie też rozmawiałem z kilkoma, mam takiego po prostu znajomego, który mówi, że musi tylko samochód już chce mieć do jakiegoś tam roku, bo podejrzewa, że pewnie może go nie przepuszczą przez następne badanie i odbiorą prawo jazdy. Chociaż ja myślałem, że jak już ktoś już miał te takie dożywotnie prawo jazdy, to prawo nie działa wstecz, ale to tam też się coś zmienia. Znaczy ja uważam, że powinny być badania, bo są w mediach te przykłady osób, które z różnych przyczyn powodują wypadki, czasami nawet niespecjalnie. Przykład też taki świętej pamięci, pamięta pan profesora Geremka, który prawdopodobnie niestety już był starszym człowiekiem, zasłabł w samochodzie i doprowadził do wypadku, w którym sam zginął. Więc niestety po pewnym wieku po prostu trzeba się badać, trzeba się z tym pogodzić.
2: Zgoda,
5: nie jesteśmy wiecznie
2: młodzi. Zgoda, panie Bartoszu, tylko myślę, że pojedyncze przypadki nie tworzą reguły. Pozdrawiam pana, pan Jakub. Panie Jakubie, witam. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
6: Ja chciałem poprzeć mojego przedmówcę w tym sensie, że uważam, że same badania lekarskie nie są dyskryminacją, więc tu nie szedłbym w tę retorykę, tak? Jako dyskryminacja dlatego, że przekraczamy pewien wiek. Sami lekarze nam zalecają badania po przekroczeniu pewnej granicy. Mamy programy rządowe badań różnych kategorii naszego organizmu.
2: To słowo dyskryminacja w Parlamencie Europejskim było używane wówczas, kiedy padła ta propozycja automatycznego odbierania z racji skończonego pewnego wieku.
6: no to to jest pomysł absurdalny, tak? Mhm. Ale, ale chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę i zapytać w sumie, bo aha, jeżeli mówimy o kierowcach 65+, w przypadku Polski jest to wiek słusznie emerytalny dla naszych obywateli.
2: Na razie, ja uważam, na razie. Aktywność...
6: Na razie, tak. I uważam, że aktywność na drogach też maleje, jeżeli wychodzimy z wieku aktywności zawodowej. Mhm. Ja mam lat 35 i robię rocznie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów samochodem, taką mam pracę, mhm, ale podejrzewam, że moja aktywność zawodowa i taka werwa do pracy i załatwiania spraw różnych z wiekiem, szczególnie po 60, powiedzmy, będzie malała. I czy
2: tak, więcej, jak sądzę...
6: odnoszą się do przejechanych, aha, kilometrów. No bo ja mogę, mhm, mieć prawo jazdy i mieć 100 lat i nie wyjść z domu i, mhm, nie będę uczestniczył w ogóle w tej zabawie.
2: No
6: tak?
2: ale na przykład ustawodawca wymyśli, że potencjalnie może być pan zagrożeniem. Natomiast rośnie, jak sądzę, też świadomość, prawda? Dokonujemy pewnych wyborów. Nie wiem, ja od pewnego czasu nie lubię jeździć w nocy, bo się mniej pewnie czuję. Zauważyłem, że w porównaniu z tym, jak jeździłem w wieku lat 20 kilku czy 30 kilku, jeżdżę zdecydowanie wolniej.
6: No i widzi pan, to jest coś, co działa najpiękniej i najskuteczniej, czyli edukacja i poprawa świadomości.
2: Czyli ja może zrobić, tak? Może zrobić coś, co nie jest popularne, mianowicie zaufać człowiekowi.
6: Zaufać obywatelowi to nie jest, aha, popularne w ustawodawstwie, tak ogółem.
2: To prawda.
6: To nie jest ten sposób, linia myślenia,
2: tak,
6: rządzący.
2: Sposób przez... myślenia ten słabo się przyjął. Panie Jakubie, dobrego dnia, dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję.
2: Panie Jarosławie, witam. Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry.
7: Pierwsza podstawowa rzecz. W wielu zawodach, żeby dostać na przykład pozwolenie na wykonywanie tego zawodu, no weźmy na przykład takiego przedstawiciela dowolnego typu, czy to będzie techniczny, serwisowy, handlowy, jakikolwiek inny, który robi swoją robotę w oparciu o samochód. Mhm. On nie podpisze umowy na użyczenie samochodu z pracodawcą, jeżeli nie przedstawi do pracodawcy dokumentu w stylu badanie lekarskie, badanie psychotechniczne. Mhm. Żaden szanujący się pracodawca nie podpisze z nim umowy o pracę. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Taksówkarz dostanie licencji, przedłużenie licencji. Musi mieć badania psychotechniczne i lekarskie.
2: Panie Jarosławie, ja mam świadomość, że takie zasady występują w przyrodzie. Teraz tylko pytanie, czy na przykład należałoby te zasady upowszechnić bez względu na to, czy ktoś jest zawodowym kierowcą, czy nie?
7: Oczywiście. Panie Kubo, prosta sprawa. Przydatność do wykonywania służby

0: zdaniem potrzebne. 510-357-357, przypomnę, życzliwie rzecz jasna, aplikacja tam sonda. Panie Jakubie, halo?
1: Dzień dobry, panie Jakubie.
0: Dzień dobry.
1: Moim zdaniem nie są dyskryminacją, ale po przeprowadzeniu badań. Ja się posłużę dwoma przykładami z ostatniego roku. Jeden pan koło 80 lat z cukrzycą po amputacji nogi zasypia, wjeżdża w sklep. Drugi pan z chorobą Heinego Medina zatrzymuje się na przejściu dla pieszych, puszcza kobietę, po czym rusza, potrąca kobietę. Jedna i druga osoba dalej jeździ autem. Jak to jest możliwe? Nie mam pojęcia. Tak, badania jak najbardziej powinny być wykonywane i jak właśnie są jakieś przeciwwskazania, powinny być prawa jazdy zabierane. Mój tato sam już ostatnio po rozmowie stwierdził, nie czuje się zbyt pewnie poruszając się po zmierzchu. To jest ta sama przypadłość, co powiedział pan. No i stara się tego unikać. Po prostu bardziej sam samoistnie wie, że nie daje rady i to jest już. Tak, powinniśmy robić badania, powinniśmy zabierać powiedzmy osobom, które coś takiego mają jakieś przeciwwskazania, żeby nie mogli jeździć dalej autem, bo jest niebezpiecznie. Fakt. Młodzi popełniają więcej niebezpiecznych zdarzeń, aczkolwiek tutaj też można jakoś zaradzić temu wszystkiemu, żeby choć troszkę poprawić tą sytuację, bo mówię, tutaj dwie skrajne naprawdę przykłady, które naprawdę miały miejsce i znam te osoby, dalej jeżdżą autem i dalej
0: Wolałby pan, aby te uprawnienia miały, jak sądzę, ograniczone. Panie Jakubie, pozdrawiam. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo.
2: Dzień dobry z Wrocławia.
0: Dzień dobry.
2: Na wstępie szybki komentarz, jak żołnierz na przepustce złamie nogę, to najlepiej jest zakazać przepustek. Porównywanie pana chorego po Heine Medinie czy po amputacji ze zdrowym człowiekiem, choćby 72-letnim, tak jak ja, nie mam praktycznie żadnych przypadłości tego typu, to znaczy ograniczające ruch i tak dalej. Mhm. Zawsze miałem dobry wzrok, mam dobry wzrok do tej pory. Zawsze lubiłem jeździć nocą i mam to do dzisiaj. Mhm. Jeżeli mam do wyboru, to wolę jechać nocą. Proszę bardzo, mam 72 lata, w dalszym ciągu jeżdżę zawodowo. Wprawdzie małym autkiem, ale po Wrocławiu, jeśli ktoś zna Wrocław, to wie, że lekko nie jest.
0: No tak, tam się trzeba napocić, tak.
2: Z obserwacji moich wynika, widzę bardzo dużo nieporadności na skrzyżowaniach równorzędnych, na ruchu okrężnym, dużo, dużo młodszych kolegów. I teraz adrem, jak to pan lubi mówić. Jeśli chodzi o badania, nie mam nic przeciwko badaniom w zasadzie. Aha. Pod jednym wszakże warunkiem. Nie na mój koszt. Nie na mój koszt. Jeśli państwo chce wymagać ode mnie, żebym robił sobie co roku badania po przekroczeniu lat, 65-70, proszę bardzo.
0: Ale wie pan, jak to działa? Skoro nie na pański koszt, to na mój koszt.
2: Wie pan co? Oczywiście. Na pański. Znaczy zapłaci pan za moje badania, tak?
0: Tu zrobię wyjątek.
2: Panie Kubo, ja wiem, że to jest taka. Wszystko jest na nasz koszt.
0: Tak.
2: To państwo jest na nasz koszt.
0: Tak, właśnie o tym mówię. Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję za komentarz. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
3: Panie Kubo, krótko zwięźle i na temat. Dzisiaj nie wiem, czy dzwonił już pan Paweł, więc ja się może dzisiaj, jeżeli pan Paweł nie dzwoni,
0: jeszcze nie.
3: To się dzisiaj może w rolę pana Pawła lekko wciele. Kwestia, oczywiście trzeba wszystko uregulować, trzeba wszystko zbiurokratyzować, czyli znając życie, jeżeli takie coś by weszło, to za chwilę w każdej gminie, w każdym powiecie musiałby być specjalista w urzędzie od takiej rzeczy. Jakiś tam w ministerstwie zapewne jakiś podsekretarz. Kolejne dojenie nas, podatników, nas, obywateli z pieniędzy.
0: No tak, bo za to pewnie trzeba będzie po prostu zapłacić.
3: Znaczy za takie urzędy, bo to zapewne by pociągnęło, że trzeba by było mieć urzędników. Mhm. Tu się zgadzam też z przedmówcą właśnie. Wszystko na nasz koszt. I teraz tak. Pani, to jest, ja wszystko rozumiem, jeżeli chodzi właśnie o wiek, tak? Wiadomo, młodsi stwarzają jeden typ zagrożenia, starsi stwarzają inny typ zagrożenia. Generalnie, jeżeli mielibyśmy robić właśnie jakieś badania, to ja byłbym bardzo za tym, żeby każdy na przykład takie, jeżeli już, to każdy powinien takie badania, czy powiedzmy rok, dwa przechodzić, bo każdemu się może zdrowie popsuć. Tylko z drugiej strony, znowu, jeżeli będziemy mieli co i róż badania, tak będziemy mieli tak, badanie kontrolne dla kierowców, za chwilkę będziemy mieli, mamy jakieś przecież badania okresowe w zakładach pracy.
0: Ja bym, panie Marcinie, jeszcze wprowadził obowiązkowe badania dla wszystkich straszących na zamkach.
3: Na przykład, tak.
0: Wyobraźmy sobie jakiegoś szalonego, nieodpowiedzialnego ducha, prawda? Który podejmuje takie działania, że ludzie po prostu przestają odwiedzać zamki.
3: I panie Kubo, no albo idziemy w kierunku tego, że się chcemy, żeby to państwo się rozwijało, czyli ludzie mają pracować, napędzać gospodarkę, zarabiać na siebie i żyć, albo mamy wszyscy spędzać co i rusz czas na kontroli pojazdu, kontroli siebie w zakładzie pracy, kontroli siebie jako kierowcy, no to wtedy jedyne co zarobi, jedyni, którzy będą zarabiać, to będą ci specjaliści medycyny związanej z tymi badaniami.
0: Od kontroli.
3: Na koniec, panie Kubo, chciałem pozdrowić, mam nadzieję, że włączyli radio i słuchają, chciałem pozdrowić pana Wiesława, chciałem pozdrowić Karola, i chciałem pozdrowić Łukasza, bo jeżeli to słuchają, to panowie, dzięki za to, że jesteście. Części od was zawsze są najlepsze. Kłaniam się, cieszę się, że
0: pamiętał pan zwłaszcza o panu Karolu. Pozdrawiam pana, pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
4: Panie Kubo, strasznie trudne pytanie dzisiaj pan zadał. Postaram się na nie odpowiedzieć. W pewnych wypadkach tak, panie Kubo, dam panu przykład z ostatniego roku. Jadę sobie ulicą, widzę przede mną osobówka, jedzie powiedzmy tak niepewnie, od lewa do prawa, skręca w skrzyżowaniu w lewo, jedzie pod prąd, w sensie zjechała na lewy pas pani. Dojeżdżam do tej pani się zatrzymuje na parkingu, wysiada, typowe objawy po alkoholu, prawda? Zadzwoniłem na policję.
0: No właśnie, ma pan prawo, wręcz obowiązek to zgłosić.
4: Co się okazało, panie Kubo? Okazało się, że pani była cukrzykiem. I te objawy są bardzo podobne do upojenia alkoholowego. Łącznie, panie Kubo, z oddechem, czego dopiero potem się jakby doczytałem, prawda? Więc w pewnych wypadkach, tak, zdecydowanie powinny być te badania.
0: Ale wie pan, panie Tomaszu, że takie przepisy są. To znaczy patrol policji, który nas kontroluje, w przypadku nabrania uzasadnionych podejrzeń, jak to się ładnie mówi, co do naszej motoryki i sprawności, ma prawo skierować nas na badania lekarskie.
4: Ma pan 100% rację, ponieważ potem, po tym całym zdarzeniu, gdzieś około miesiąca spotkałem tych panów policjantów i rozmawiałem z nimi i oni powiedzieli, że oni będą wnioskować po prostu o odebranie uprawnień tej pani, panie Kubo. To jest jedna rzecz, panie Kubo. Wiadomo, że z wiekiem maleje nam ta psychomotoryka, ale, panie Kubo, wraz z wiekiem rośnie nam doświadczenie, więc to doświadczenie...
0: Teoretycznie tak jest. Tak, tak Kubo, słyszałem, tak mawiają, że z wiekiem rozumu przybywa, ale wie pan, szczerze powiem, obserwuję siebie i bym się nie upierał przy tej zasadzie, że zawsze działa.
4: Jestem kierowcą zawodowym, robię rocznie około 150-160 tysięcy kilometrów. W moim życiu przejechałem już kilka milionów kilometrów, panie Kubo. I jeszcze tak na marginesie, panie Kubo.
0: Na koniec, bo słuchacze czekają, tak.
4: Dokładnie. Panie Kubo, odnośnie wypadków młodych ludzi, ja obserwuję to, co się dzieje. Tym ludziom wydaje się, że mają 7 żyć, to jest jedna sprawa. Jedyne remedium na to wszystko, mam jedno, panie Kubo, w czasie szkolenia na prawo jazdy tym młodym ludziom powinny być pokazywane filmy z wypadków, i to drastycznych, panie Kubo, wypadków, bo tylko i wyłącznie taki przekaz będzie trafiał do tych ludzi, panie
0: Kubo. I zostanie w pamięci.
4: Tylko i wyłącznie.
0: Pozdrawiam. Pan Marek, panie Marku, halo.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
5: Marek 60+. Tylko potrzebuję się króciutko uwierzytelnić. Po dwóch, ja nie jestem kierowcą zawodowym, tylko prowadzącym działalność gospodarczą i turystą.
0: Aha.
5: Po 2 milionach kilometrów przestałem liczyć. Eksploatowałem 34 samochody do tej pory w swoim życiu. Przejechałem drogi Europy zarówno po lewej, jak i po prawej stronie oraz Ameryki i Republiki Południowej Afryki. I panie Kubo, parafrazując, nie wprost.
0: Ale rozumiem, że bez wypadku, tak? To pan chce podkreślić?
5: Bez wypadku. Na początku mojej kariery miałem jakieś drobne stłuczki. Zdecydowanie bez
0: wypadku. To tak jak ten zając na rysunku pana Mleczki, który taki stoi dumny, oparty o ścianę i podpis 7 polowań bez wypadku.
5: No, panie Krufo, to pięknie. Chciałem sparafrazować wypowiedź Margaret Thatcher, która powiedziała kiedyś, że jeśli ktoś w swoim życiu nie prowadził choćby kiosku z gazetami, to nie powinien zasiadać w rządzie i parlamencie i zajmować się sprawami gospodarczymi. Ja mam wrażenie, że urzędnicy krajowi i zagraniczni są wysokimi teoretykami, zresztą we wszystkich dziedzinach.
0: Chociaż oni w zależności od kadencji są... Trudno Kuba, krytykować, bo jeszcze nic nie zrobili, ale to chcę dodać. To znaczy wyzwanie dopiero przed Ministerstwem Infrastruktury. Bardzo proszę.
5: To się samo dodaje, ponieważ też w różnych innych dziedzinach obserwujemy, że mamy zawodowych specjalistów od wszystkiego. W jednej kadencji są od zdrowia, w innym od ruchu drogowego, w innym od ekonomii i tak dalej.
0: Tak.
5: Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem tej próby...
0: Takich ambicji, tak? Regulacji?
5: Tak. Ambicji, tak, przy braku znajomości i kompetencji. Teorii, ale także i praktyki. Ja odnoszę wrażenie, szczególnie jeśli chodzi o ruch drogowy, że jeżeli ktoś zaczyna zajmować się ruchem drogowym, to ma mózgowy deficyt akurat w tym obszarze. Ale go kompletnie jakby nie czując.
0: Śmiała teoria, ale podejrzewam, że przy dłuższej rozmowie byłby pan skłonny i w stanie użyć konkretnych argumentów. Panie Marku, muszę skończyć, zaraz będzie pan na mnie narzekał, bo jeszcze słuchacze, a za chwilę gość. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo?
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bliżej mikrofonu poproszę.
6: Dzień dobry, witam. Też Tomek, też kierowca zawodowy, ale chciałem powiedzieć, że ludzie tak zaczną kombinować. Na przykładzie mojego ojca chrzestnego mogę to powiedzieć, który miał już ponad 80 lat, nie chciał sobie dać powiedzieć, że już nie powinien jeździć.
0: Aha.
6: Pewnego pięknego dnia pojawiła się u niego jaskra, że już faktycznie te prawo jazdy były zabrane, więc zostawił swój samochód córce, a tam sobie kupił mikrosamochód, na który nie trzeba prawo jazdy, tylko wystarczy 18 lat.
0: O, a co to za mikrosamochód?
6: To jest taki mikrosamochód, który to ma malutką pojemność, jeździ tylko do 40 na godzinę, ale jest obudowany, jeździ się w przyjemnych warunkach. Taki Axiom, taka marka, to jest Axiom czy coś takiego.
0: Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Bardzo panu dziękuję za podpowiedź. Pan Maciej, panie Macieju, króciutko, proszę bardzo, bardzo proszę, halo.
7: Dzień dobry, panie
0: Kubo. Dzień dobry panu.
7: Witam serdecznie. No, to ja jestem przedstawicielem takiej rodziny, w której mamy seniora, jest nim mój tato, który ma już 83 lata, no i powiem szczerze, że mamy dosyć duży kłopot z tym, żeby przekonać go do tego, aby nie jeździł już samochodem, a mamy wiele takich przykładów, które wskazują na to, że jednak nie powinien i myślę, że takich badań lekarskich na pewno by nie przeszedł i byłby to dla nas argument do tego, żebyśmy jak gdyby mogli na niego wpłynąć, żeby było bezpieczniej po prostu na drodze, prawda? Bo jednak osoba, która wykazuje jakieś takie zachowania, które są niebezpieczne już ze względu na swój wiek, myślę, że przez takie badanie lekarskie by nie przeszła i takiego prawo jazdy by nie dostała. A ponieważ jest to osoba niesamowicie zdecydowana i bardzo taka zaborcza, jeżeli chodzi o tą swoją wolność i prawo jazdy, zdecydowanie tak, no to my jako rodzina tutaj nie mamy takiego dużego wpływu. Jeżeli byśmy mieli argument w postaci tego, że nie przeszedłby badań lekarskich, nie miałby tego prawo jazdy, to tutaj tego problemu by nie było. Także jedyne, co udało nam się wynegocjować, że porusza się tylko po swoim mieście i to przy świetle dziennym, a na wszelkie wyjazdy już dalsze i tak dalej, my go zabieramy. No ale wiadomo, również w ruchu ulicznym takim miejskim można zrobić krzywdę, jak był tam przykład, że kogoś istnieje. Można potrącić na przejściu dla pieszych czy coś w tym rodzaju. No ale ten argument byłby bardzo dobry dla nas, dla tych rodzin, które mają właśnie problem z takim seniorem, który uparcie twierdzi, że on jednak nadaje się jak najbardziej do jazdy samochodem.
0: Jest to argument. Dziękuję za telefon. 27 minut do 13. Tu Radio 357, audycja Co Państwo na to? Dziś pytanie, czy specjalne zasady dla kierowców 65+ są dyskryminacją? Aplikacja czeka na Państwa głosy. Pan Andrzej Markowski jest moim gościem, psycholog transportu. Dzień dobry, witamy Pana.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Wiadomo, że w pewnym wieku pogarsza się wzrok, słuch, zdolność reakcji i że lepiej już zapewne nie będzie. Dotyczy to także kierowców. Byłby Pan zatem za tym, by dla kierowców w określonym wieku wprowadzić specjalne zasady badania, wydawania uprawnień do prowadzenia pojazdów?
8: No, to jest też pytanie dość zasadnicze. Co rozumiemy? Bo tam gdzieś jakieś, nie wiem, pani u mnie muzyczka się włączyła chyba.
0: Obniżymy troszeczkę poziom podkładu, naturalnie.
8: Jeżeli można, to byłbym bardzo wdzięczny. A to jest kolejny przyczynek, jak dalece muzyka może zaburzać działanie. Wobec tego różna muzyka w samochodzie, która jest włączana, może pomagać albo przeszkadzać w naszym funkcjonowaniu w roli kierowcy. Wracając do wieku. Tak. To rozumiem pod wiekiem, czy to jest wiek metrykalny, czy to jest wiek psychologiczny, tak bym powiedział. Dlatego, że to są dwie zupełnie różne miary.
0: Dyskutujący w Parlamencie Europejskim przyjęli wiek metrykalny, bo spierali się...
8: Parlament Europejski jest, ale to zostawmy Parlament Europejski i decyzje polityków, które są, tak jak powiedział jeden słuchaczy, często dość dyskusyjne. To najdelikatniejsze określenie tego. Dlaczego? Dlatego, że przecież pewne funkcje i sprawności, które decydują o tym jak oceniamy sytuację, jakie decyzje w tej sytuacji podejmujemy i jak te podjęte decyzje wykonujemy, są bardzo różnie się zmieniają u każdego z nas. I tutaj wiek metrykalny niewiele o tym mówi. Nie dalej jak w piątek, zeszły piątek miałem tutaj na badaniu u siebie kobietę w wieku 94 lat.
0: O proszę.
8: 94 lat, którą skierował lekarz, dlatego że lekarz może powiedzieć, czy występuje choroba, czy nie. Badania lekarskie mówią tylko o stanie fizycznym osoby. Natomiast badania psychologiczne mówią o pewnym stanie psychologicznym, bo psychologia zajmuje się zachowaniem, odpowiada na pytanie, czy ten ktoś w określonych sytuacjach, jeżeli chodzi o psychologię ruchu drogowego.
0: Co się okazało w tej konkretnej sprawie?
8: Ta kobieta była w pełni sprawna i od strony właśnie pewnych funkcji takich psychomotorycznych i psychopercepcyjnych, widzenie w porządku, szybkość podejmowania decyzji w porządku, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czyli umiejętność jednoczesnej oceny kilku docierających jednocześnie bodźców. Bardzo ładna, bardzo sprawna, pełna
0: Przyjmowanie takiej cezury metrykalnej uważa pan za po prostu nieporozumienie, czy tak?
8: Tak, natomiast czym innym jest skłonienie, nawet przy pomocy przepisów, do tego, żebyśmy od czasu do czasu dokonywali takiej fotografii psychologicznej, naszej kondycji właśnie psychologicznej. Takie badania właśnie psychologiczne, bo nagle okazuje się, że pewne funkcje, które bardzo różnie, w bardzo różnym tempie się degradują, można na przykład wyćwiczyć. Pomóc, żeby ta degradacja albo następowała powoli, albo się zatrzymała, prawda? Albo nawet przywrócić pewne funkcje i pewne sprawności, czego liczne przykłady mamy.
0: Ciekawe, że statystyki, wspominałem o tym, wskazują jednoznacznie, że starsi kierowcy prowadzą bezpieczniej aniżeli młodsi. Może świadczy
8: to... Otóż nieprawda.
0: Może świadczy to o pewnej świadomości.
8: Przepraszam, przerywam i to dość zdecydowanie. Nie ma takich statystyk. Bo co my mamy? Mamy statystyki, które mówią, nie, zaraz powiem dlaczego, mówią ile wypadków na jakąś grupę ludności, prawda? A to jest żadna miara. Jedną, jedyną rzetelną miarę, bo dlatego, że ci ludzie mniej uczestniczą w ruchu drogowym. Dlatego tych wypadków będzie mniej. Natomiast jedną, jedyną miarą jest wtedy, kiedy mianownik jest wspólny. Takim mianownikiem może być liczba przejeżdżanych kilometrów. I tutaj okazuje się, że są znaczne różnice na każdy milion przejeżdżanych kilometrów. Najwięcej wypadków, bo najmniej wypadków robią kierowcy od 26 do 60 roku życia. Ci młodsi trzykrotnie częściej niż ta grupa właśnie, powiedzmy sobie, w średnim wieku. I najstarsi powyżej 65 roku życia 2,5 raza częściej. Oczywiście przyczyny, dla których ci najmłodsi powodują zdecydowanie więcej wypadków i ci najstarsi są różne. W tej pierwszej grupie niedojrzałość emocjonalna, społeczna, chęć popisania się, dowartościowania i tak dalej. W tej najstarszej właśnie pewne funkcje percepcyjne, czy te, które są związane ze sprawnością oceny w ogóle sytuacji. Nagle okazuje się, że te skrajne grupy robią najwięcej wypadków. Także te pomiary, które to jest kolejny przykład, jak dalece można statystykami manipulować. Owszem, na 100 tysięcy ludności, prawda, to wtedy może się okazać, że mniej, ale jest to uczestniczenie w ruchu drogowym jest mniejsze. Także to wcale nie znaczy, że są bezpieczniejszymi. Otóż nie.
0: Co pan sądzi o takim ambitnym planie Unii, by do 2050 roku zredukować liczbę ofiar śmiertelnych do zera, czy też niemalże do zera? To się pewnie nie uda do zera, ale poważna redukcja pewnie jest możliwa. Zastanawiam się, jakimi metodami, co jeszcze możemy zrobić, bo trudno wymyślić, co jeszcze można wykonać. No poza na przykład ograniczaniem prędkości, budowaniem oczywiście bezkolizyjnej infrastruktury, czy też wreszcie to, czego tyczy ta nasza rozmowa po części w dużej mierze, budowania pewnej świadomości.
8: Idea jest wspaniała i bardzo, i rzeczywiście można w sposób znaczny ograniczyć liczbę takich niekorzystnych zdarzeń drogowych, wypadków, kolizji drogowych. Wystarczy spojrzeć na nasz kraj w ciągu ostatnich 12 lat w tej chwili, czy 13 lat, liczba wypadków drogowych spadła o połowę bez mała. Wypadków śmiertelnych tam z 7,5 tysiąca na 2000 chyba 700, czyli to jest znaczna zmiana. Oczywiście tu, bo czym jest ruch drogowy? Ruch drogowy to jest funkcjonowanie kierowców przy pomocy określonych pojazdów w jakiejś infrastrukturze drogowej, czyli przepisy drogi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że można w każdym z tych elementów dokonać pewnej poprawy. Bardziej autonomiczne pojazdy, które coraz bardziej wypierają decyzje podejmowane przez nas, które same zahamują przed przeszkodą, które potrafią same zaparkować i tak dalej, i tak dalej. Ta autonomizacja pojazdów powoduje, że są redukowane te niekorzystne decyzje, które my możemy podjąć. Lepsze drogi, mniej kolizyjne też wpływają na to, no ale przede wszystkim to, co pan powiedział, pewna poprawa funkcjonowania każdego z nas, kierowcy. Dlaczego? Dlatego, że im większą wiedzę mamy o sobie samych, o pułapkach, jakie sami na siebie zastawiamy, o tym, że na przykład ktoś, no tak jak słuchacz, który rozmawiał z panem
0: ostatnio, tak,
8: mówił o swoim ojcu, no więc właśnie, tak. W momencie, kiedy ktoś wie, że gorzej widzi, to będzie uważał w tych warunkach gorszej widoczności. Jeżeli jeszcze w dodatku wpisze, że mu się do prawa jazdy, a jest taka możliwość, możliwość poruszania się samochodem wyłącznie od świtu do zmroku, prawda? Czy, tak jak jest w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych na terenie tylko hrabstwa jakiegoś tam, prawda? Czyli w tych warunkach, które są znane. Można poprzez pewne i zasady, i przepisy, a przede wszystkim świadomość tego, jakie pułapki na siebie zastawiamy, można zredukować liczbę tych sytuacji, w których nasze decyzje mogą być obciążone błędem i tragedią.
0: Andrzej Markowski, psycholog transportu, jest państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze za 8, zapewne 9, może najwyżej minut. Dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
0: 18 minut do 13. Czy specjalne zasady dla kierowców 65+. są państwa zdaniem dyskryminacją. Co na to pan Leszek? Panie Leszku, halo?
1: Panie Kubo.
0: Witam.
1: Uważam, że to nie jest żadna dyskryminacja. Powinno być wprowadzone jak najbardziej z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że osoby, znaczy to dotyczy wszystkich ludzi, to nie dotyczy osób w pewnym wieku tak naprawdę. Jeżeli by panu ktoś powiedział dzisiaj, że nie powinien pan jeździć, to by się pan pewnie oburzył, prawda? A być może akurat popełnia pan jakieś błędy na drodze, których nie jest pan świadomy, bo to jest kwestia refleksu już z wiekiem, prawda? Wzroku może pogorszonego, coś, co my wypieramy z siebie i naprawdę ja mam przypadki, dosłownie kilka dni temu na ten temat rozmawiałem, gdzie u kolegi w rodzinie, no mama nadal chce jeździć samochodem, mimo nie ma jej jakby perswadować tego, że no naprawdę jeździ bardzo źle już i to, że nie doszło jeszcze do jakiejś tragedii, no to tylko
0: graniczy z cudem, tak?
1: Prawda? I być może właśnie to, że się skieruje kogoś na takie badania lekarskie, to może akurat lekarz przekona, że no panie, już nie można dalej, prawda? Natomiast drugi wątek, który przyszedł mi do głowy, że tak naprawdę testy, zwłaszcza psychologiczne, powinni przechodzić wszyscy kierowcy co kilka lat, patrząc na nasze drogi, na to, jak się jedzie autostradą i 140, a tu tak. Ktoś 2 centymetry za mną na zderzaku, bez wyobraźni.
0: Tam wielu należałoby skierować na badania, prawda?
1: Na badania, tak, a już nie mówiąc o zawodowych kierowcach, którzy powinni mieć jakby jeszcze dodatkową kontrolkę w głowie, bo jadą na przykład 40-tonowym tirem, ale oni wyprzedzają na trzeciego i no to tutaj myślę, że co kilka lat każdy powinien mieć takie obowiązkowe badania psychologiczne przechodzić. Natomiast tutaj oczywiście starsze osoby, właśnie choćby po to, żeby być samemu pewnym, że no może są rzeczy, które ja przeaczam, no bo wypieram to z siebie, a to będzie dla zdrowia przede wszystkim swojego, a być może też otoczenia, bo szkoda by było w wieku, nie wiem, 80 lat mieć kogoś na sumieniu na przykład, że się go potrąciło na przejście.
0: No tak,
1: prawda?
0: To oczywiste. Pozdrawiam pana, pozdrawiam. Dziękuję za komentarz, dziękuję za telefon. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo?
9: Dzień dobry, panie Kubo, Andrzej Sigurski.
0: Dzień dobry, witam.
9: Panie Kubo, prawie 69 na liczniku. Tak, w zasadzie słucham tej dyskusji.
0: I nie mówimy o liczniku samochodu, prawda?
9: Nie o liczniku samochodu, tak. To w zasadzie powinien się położyć do trumny i powinien cierpliwie czekać na koniec. Mówimy tutaj, panie Kubo, o jeździe samochodem. Ale ja, wie pan, że jestem wytrwałym rowerzystą i tak mi przyszło do głowy, że wiele osób tych 65+ może jeździć na rowerze, będąc pełnoprawnymi użytkownikami naszej drogi. Szczególnie ci ludzie, którzy jeżdżą po tych drogach wiejskich, bez ścieżek rowerowych, bez oświetlenia, czasami oni też nie znają przepisów ruchu drogowego. I co, osiągamy te 65+ i też zabieramy możliwość jazdy na rowerze?
0: No, dobre pytanie.
9: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
0: Pozdrawiam. Pani Julia, kłaniamy się. Halo, pani Julio? Dzień dobry, pani Julio, słyszymy się? Mamy jakiś problem, może za chwilę wrócimy do pani.
10: Nie,
0: o, teraz.
10: Ja mówię. Tak.
0: Dzień dobry.
10: Pierwszy Tukasz wspomniał o tym, że prawo nie działa wstecz i potem nikt inny się tego nie podjął tego wątku. A mnie to najbardziej zajmuje, bo ja dostałam prawo jazdy, gdzie jest napisane, że ono jest bezterminowe. I ja nie rozumiem, dlaczego ktoś kiedyś za ileś tam lat miałby to zmienić. Bo innym pytaniem jest, czy teraz moglibyśmy wydawać ludziom na przykład prawa jazdy z informacją, że one są ważne, nie wiem, do 60 roku życia, czy coś takiego. Natomiast ci, którzy już prawo jazdy dostali, to ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego miano by im odebrać ich prawa.
0: Tak?
10: Pytanie było na przykład przy paszportach covidowych. Ja do tej pory nie mogę pojąć, że ja się zaszczepiłam z informacją, że na rok, a potem się okazało, że na 9 miesięcy. To nie rozumiem.
0: No chyba nie jest pani odosobniona w tym pytaniu. 14 minut pozostało do 13. Radio 357, czy specjalne zasady dla kierowców 65+ są dyskryminacją, a może państwa zdaniem nie. I jeszcze pan Aleksander. Panie Aleksandrze, halo.
11: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
11: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy 357. Ja tutaj bardzo dzielnie słuchając to, co na antenie się dzieje, ja mam uwagę do młodych kierowców.
0: Tak.
11: Do młodych kierowców, którzy kończą kurs prawa jazdy, otrzymują ten papier i już się cieszą. Ja do nich apeluję. Słuchajcie, moi kochani, do 1000 kilometrów jeździcie ostrożnie i spokojnie. Nie myślcie, że dostaliście już to prawo jazdy. tą zieloną, że tak powiem, kartkę do poruszania się na drodze, ona czasami jest mylna. Także pozdrawiam wszystkich i młodych, i seniorów również.
0: Ważny apel, panie Aleksandrze. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam również. Pani Agnieszko, dzień dobry, halo.
12: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
12: Rzadko do państwa dzwonię, słucham uważnie, natomiast dziś poczułam się wywołana do tablicy, nie ze względu na swój wiek, bo mam ponad 30 lat, więc do ograniczeń wiekowych mi daleko, natomiast choruję na cukrzycę od ponad 20 lat i zbulwersowała mnie wypowiedź pana, który zasugerował odebranie osobie chorej na cukrzycę prawa jazdy. Ja tylko chciałam zauważyć, że faktycznie tutaj oddech osoby chorej na cukrzycę może sugerować wypity alkohol. To jest wynik ciał ketonowych, które się pojawiają przy wysokiej glikemii. Natomiast osoby chorujące na cukrzycę rzadko są niezdolne do pracy, wręcz powiedziałabym, że są zdolne do pracy przeważającej liczby przypadków. Więc oczywiście kwestia badań lekarskich, które oczywiście są tutaj realizowane przy osobach z cukrzycą, takie osoby nie dostają prawa jazdy bez ograniczeń czasowych. Natomiast stygmatyzacja i tutaj sugerowanie, że pani powinna mieć odebrane prawo jazdy, stawiając ją na równi z osobami pijącymi alkohol.
0: Ja nie wiem, jaką decyzję podjął w tym przypadku opisywanym przez słuchacza patrol policji, ale mówiliśmy o skierowaniu po prostu na badania. Nie przesądzaliśmy na antenie, czy z automatu w związku z chorobą pani musi mieć odebrane prawo jazdy. Chodziło o badania lekarskie.
12: Chciałam rzucić światło po prostu jako osoba chorująca na cukrzycę, z cukrzycą pod kontrolą, więc jeżdżę samochodem, robię duże dystanse, robię to odpowiedzialnie, więc takie osoby też mogą funkcjonować jako kierowcy.
0: Bardzo istotny telefon i ważny głos. Pozdrawiam i bardzo dziękuję. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, halo.
13: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
13: Chciałem zapytać o taką rzecz, bo mam bujną wyobraźnię. Właśnie sobie wyobraziłem, jak to będzie egzekwowane, czy za ileś tam lat będzie po prostu w więzienia, będą wypełnione 90-latkami, czy jak to ma być. No bo jak ktoś kilka razy będzie miał zakaz i będzie i tak jeździł tym samochodem. Takie pytanko, no nie wiem.
0: Takie pytanko na koniec, tak.
13: Czy komuś będą od razu zabierane te samochody, jak już będzie miał ten zakaz? Czy ma oddać wtedy samochód? Takie dwa pytania.
0: Wszystko przed nami. Będziemy o to pytać. Mamy na to dużo czasu, by przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury. Pan Marek. Panie Marku, halo.
14: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
14: Pierwszy raz się do państwa dodzwoniłem i chciałbym od razu powiedzieć, że badanie dla osób powyżej 65 roku nie byłyby kłopotem, a myślę, że można byłoby wykorzystać jako badania przesiewowe badania okresowe, które by się tylko dopisało, że te badanie dotyczy kierowcy. To jest takie moje pierwsze rozwiązanie, które mogłoby pomóc jako badania przesiewowe, wykluczając osoby, które nie powinny prowadzić samochodu. A jeszcze tak naprawdę ja zawsze mówię, że wychowanie w ruchu drogowym chciałbym, żeby było w szkołach, na przykład na zajęciach dotyczących zdrowia. To mogłoby być albo w czasie lekcji dotyczących ruchu drogowego w klasach 1-3, nie, w trzeciej klasie, przepraszam.
0: Podejrzewam, że ten pana pomysł spodoba się naszemu gościowi. Andrzej Markowski raz jeszcze, psycholog transportu. A no właśnie, przecież, no cóż, możemy śmiało założyć, że w szkole mamy do czynienia z uczniami, którzy w przyszłości w zdecydowanej większości będą kierowcami, więc takie wstępne elementy podstaw, zachowań, świadomości już na tym etapie u przyszłych kierowców mogą być budowane, prawda?
8: Ale oczywiście, że tak. I pan trafnie powiedział pewne elementy świadomości swoich własnych zachowań. Dlatego, że tutaj nie chodzi o uczenie przepisów ruchu drogowego. To jest jak gdyby osobna sprawa. Ale tego, dlaczego w określony sposób w pewnych sytuacjach drogowych ludzie się zachowują. To byłyby zajęcia takie też warsztatowe, zbieranie różnego typu uwag o ruchu drogowym. Niech sobie dzieci też obserwują, dlaczego ktoś z taką, a nie inną prędkością jedzie. Dlaczego tata czy mama tam przekazują. przekracza prędkość, i tak dalej. Tak. Tego typu informacje, dyskusja o zachowaniu daje sporo różnych informacji o nas samych. I co się okazuje wtedy? Że młodzi ludzie są w stanie bardzo trafnie ocenić sytuacje drogowe i zobaczyć ich istotę, co jest przyczyną tego, tych Aha. wszystkich patologii, które dzieją się w ruchu drogowym. I to zostaje w głowie, bo wtedy, kiedy coś do czegoś dochodzimy sami, to jest to już nasze własne.
0: To jest ważne. Tak, mam, przepraszam, przerywam, bo mam wyniki naszej sondy dzisiejszej. Na pytanie, czy specjalne zasady dla kierowców 65+ są dyskryminacją, potwierdza, odpowiada tak, 39%, ale aż 61% uważa, że nie. No i zapewne to jest grupa, która uważa, że jakieś zasady weryfikacji takich kierowców powinny być wprowadzone. Ja wiem, że pan się przede wszystkim w swojej pracy zawodowej zajmuje człowiekiem, a ja chciałem jeszcze zapytać pana o maszynę. Zastanawiam się, na ile na liczbę ofiar ma wpływ technologia budowy aut w Europie. Koncerny, no wiadomo, w pogoni za redukcją kosztów, myśli pan, że dalej budują bezpiecznie?
8: Nie mam tutaj żadnej wiedzy, ale doświadczenie uczy, że tak, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od człowieka, a nie od pojazdu. Wszystkie badania statystyczne na to wskazują. Co się okazuje? Wśród przyczyn wypadków drogowych zaledwie 1,5% to jest stan techniczny pojazdu, a tam 0,5% to są warunki atmosferyczne i tak dalej, i tak dalej. Reszta to wszystko, co zależy od naszych decyzji. I to wszędzie, we wszystkich krajach wygląda podobnie. Kolejna sprawa. Tutaj mu podał pan statystykę, która wskazuje, że 2/3 jest za wprowadzeniem zasad, 1/3 nie. Niedawno, od wielu lat prowadzone są takie badania przez taką fundację Vinci międzynarodową w wielu krajach europejskich. I co się okazuje? Nasz sposób widzenia siebie i innych wszędzie jest taki sam. My jesteśmy bezpieczni, odpowiedzialni, zrównoważeni, ciągle zagrożeni przez innych uczestników ruchu drogowego. Natomiast ci inni są niebezpieczni, nieodpowiedzialni i tak dalej. To jest zupełne odwrócenie. Aha. I tutaj w momencie, kiedy zaczynamy postrzegać, że jakieś nasze funkcje, jakieś nasze cechy mogą spowodować, że stracimy możliwość pełnej aktywności w ruchu drogowym, to zrobimy wszystko, żeby tę aktywność utrzymać. Są niektóre wypowiedzi, które były. Przecież ja tu stałam bezterminowe prawo jazdy. Z tego wolno mi, bez względu na to, jaką ja będę, funkcjonować w ruchu drogowym do momentu, aż zejdę z tego świata. Bo przecież prawa raz zdobytego nie można
0: powinno się, tak, nie powinno się odbierać. Czego pana zdaniem spodziewać się w Polsce? Co zrobi Ministerstwo Infrastruktury? Zastanawiam się, co zaproponuje, a może a niczego nie zaproponuje, bo też może i nasz system pozostanie bez zmian.
8: Ze względów politycznych, natomiast ja myślę, że Ministerstwo Infrastruktury, pracownicy Ministerstwa Infrastruktury i decydenci, czyli ta warstwa polityczna Ministerstwa Infrastruktury, to nie są ludzie bez rozumu, to są mądrzy ludzie. I na pewno wykorzystają wszystko, żeby zmniejszyć tę tragedię, która dzieje się na drogach. Bo prosta sprawa, na przykład w 2011 w ustawie zostało zapisane, że między 5. a 7. miesiącem posiadania prawa jazdy powinny być takie zajęcia z psychologiem, które będą omawiały to, co się w ruchu drogowym zdarzyło tym młodym stażem. I one są, ja prowadziłem tego zajęcia, one są doskonałe, dają bardzo dobre rezultaty. Gdyby to zostało wprowadzone, gdyby wprowadzono, ja myślę, że tutaj też przecież to nie jest żadna kara, to jest wręcz nagroda. Uczestnictwo w takich rzetelnie przeprowadzonych badaniach psychologicznych, ewentualnie badaniach stanu zdrowia, bo nie każdy chodzi. To nie są jakieś szalone koszta jednego i drugiego. Ba, nawet państwo mogłoby częściowo to moim zdaniem też jakoś sponsorować, bo to jest profilaktyka, a najtańszą formą utrzymania stanu zdrowia, bo przecież osoby, które tracą zdrowie, już nie mówię o tych, które stracą życie, kosztują nasz budżet ogromne pieniądze. Gdyby zmniejszyć właśnie liczbę wypadków, liczbę zabitych, rannych, to nasz budżet...
0: To się po prostu opłaci.
8: najtańsza. To zdecydowanie. Ja zresztą mam liczne tego przykłady. Osoby, które przychodzą na badania i pełne niechęci, bo Boże, ja muszę się poddać czemuś, co nie wiadomo jak wypadnie. Po tych badaniach wychodzą z uśmiechem na ustach i to nie dlatego, że jest jakiś pozytywny tutaj wynik, tylko dlatego, że zdecydowanie więcej o sobie wiedzą.
0: Tak, czegoś się dowiedziałyby. Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Andrzej Markowski, psycholog transportu. Dobrego dnia życzę, dziękuję.
8: Nawzajem, kłaniam się.
0: Kłaniam się panu. 2:00 do 13:00. To wszystko na dziś, ale słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Nie wiem, czy czwartunio, ale na pewno czwarteczek. Szósta minęła, dzień dobry, witamy, czwartek.

0: poranny Glen nam się przytrafił. O, jeszcze obudo na koniec. Niedźwiedziu, jak się wstawało? No, to będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tak jak wczoraj. Jedynie na południowym zachodzie może takie być sobie umiarkowane. Rano miejscami, teraz uwaga, bo ważne, rano miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu lub w dolinach rzecznych, zanikające mgły ograniczające widzialność do metrów 300. Jeśli są Państwo w obniżeniach terenu albo w dolinie rzecznej, albo w jednym i drugim, proszę uważać. Temperatura maksymalna 17 na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20 w centrum, do 24-5 być może nawet na południowym zachodzie.
1: 3-5-7.
0: 7 po.

11 po 6. Proszę zaglądać do aplikacji i klikać i głosówka i tekstówka. Zapraszamy serdecznie telefonicznie, oczywiście także mailowo ranek@radio357.pl. Jeśli chodzi o wiadomości tekstowe, to pan Piotr napisał, że jest ciemno, ale pięknie. I dobrze, że jesteśmy. Dobrze, że wszyscy jesteśmy tutaj tak licznie zgromadzeni. Zresztą, jeśli chodzi o nas w radiu, to cała zgrzewka, cały kartonik nas tu mówi. Dzień dobry, Paulina Kozion i Zawoźniak, Adam Szuraj, Bartek Wasilewski, Antek Pyzel. Znaczy, generalnie Antek Pyzel ciałem jest, ale mam wrażenie, że tam jeszcze jest spanko, więc można go obudzić. Śmiało proszę. Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie na dzisiejszy poranek. A co w nim? A to zaraz.

0: Proszę też pamiętać, żeby... Aha, 15 po. Żeby dzisiaj zerwać tę kartkę z tego kalendarza, no bo to się tam zmieniło. Przeskoczyło w nocy. Nikt nie patrzył i nagle bęc.
1: Ranek 357.
0: A mają państwo jeszcze taki kalendarz zrywany, że codziennie i tam, że jakaś mądrość i że wschód słońca i tak dalej? To były fajne kalendarze. Chyba jeszcze są takie, nie? Nie? Są, są. Dobrze, ale nie o tym miałem opowiadać o tym, co będzie. Będzie o 8.15 gość, jak zwykle Bartek Wasilewski, państwa zaprasza dzisiaj na rozmowę, a będzie to rozmowa o tym, że rząd powołuje Centrum Walki z Dezinformacją. Wiemy, że to jest problem, wiemy, że trzeba zachować czujność, no i porozmawiamy. Gościem będzie pan Paweł Prus, Instytut Zamenhofa, Koalicja Razem Przeciw Dezinformacji. To o 8.15 Bartek państwa zaprasza. Co poza tym? Poza tym właśnie o tym, że dziś 1 października. Drodzy studenci, no bardzo mi przykro, no nie mogę pomóc, ale jakoś będziemy starali się wesprzeć. W tym czasie proszę się tam trzymać cieplutko i o studentach porozmawiamy, a zwłaszcza o tym, że coraz częściej kończy się na licencjacie.
2: Dla wielu studentów to będzie strata czasu, bo jak już zaczęli jakiś staż w trakcie studiów licencjackich, to raczej decydują się kontynuować to i czas im zabierze ta praca niż studia. Studia magisterskie też nie są tanie, zaoczne, więc myślę, że głównie dlatego wiele osób pozostaje po prostu przy licencjacie.
0: I ten magisterski odcinek to jednak strata czasu? No to pytanie też do studentów albo rodziców, bo może studenci jeszcze sobie tam dosypiają przed rozpoczęciem. Śpiewaniem odpowiedniej pieśni 7.50 i za Woźniak o studentach państwu opowiem. Też jeszcze oczywiście przed 6.30 taki delikatny sygnał w tej sprawie. Pan doktor będzie o 7.15 przyjmował. W jakiej sprawie to proszę się zorientować. Tatowanie po 7.35. Dzisiaj będziemy próbowali oszczędzić wodę.
3: Buty sportowe często przekraczają 13 tysięcy litrów wody, a my kupujemy, nawet jeśli nie nosimy. Często ubrania leżą u nas w szafie i kolejna sprawa jest taka, że inni ludzie może by je nosili, dlatego dobrze jest oddawać te ubrania. Ja mam bardzo dużo ubrań z drugiej ręki, czy nawet po bracie, czy po starszych koleżankach.
0: I właśnie, i można także tak sprawę rozwiązać. To po 7.35 o wodzie będzie ta historia i o oszczędzaniu wody. To zapraszam w imieniu Krystiana, Krystian Hankę. Co poza tym? Poza tym po 8.35 będzie Zielińska, Grudniewski, Szubzda, czyli prasa zagraniczna Agnieszka Zielińska o tym, co w Hiszpanii, Ante Grudniewski o tym, co w świecie muzycznym, a niejaki Krzysztof Szubzda o tym, co w kalendarzu.
4: Międzynarodowy Dzień Ptaków, Wegan, Muzyki i Zapalenia Wątroby. I czego tu z tej okazji państwu życzyć? No, nigdy nie zaszkodzi długich lat w szczęściu i zdrowiu, zwłaszcza, że dziś mamy jeszcze Dzień Osób Starszych. A w niektórych krajach również młodszych. Tak, tak. Dziś mamy Dzień Dziecka w Gwatemali, Sri Lance i Salwadorze.
0: Jeśli słuchają nas państwo właśnie w tych miejscach na globusie, to serdeczne życzenia składamy w związku z tym, że Dzień Dziecka. Krzysztof Szubzda opowie o tym, co w kalendarzu, ze sobie wrodzoną swadą i no, tak, na 18 po 6 zapraszamy do słuchania. Pani Patrycjo, no właśnie to jest ten moment, bo pani Patrycja napisała, czy to już? Obudźcie tego gościa z Green Day, już czas. Tak jest, proszę wstawać.

0: Każdego ranka w autobusie mam nieodparte wrażenie, że większość ludzi jest tylko ciałem, a duchem wciąż jakoś tam przytuleni do podusi. No tak to wygląda. Nie wiem, czy jest w kalendarzu świąt dziwnych taki dzień komara w komunikacji miejskiej, ale czasem powinien być. Nie o tym. 23 minuty po 6:00 to teraz już mamy odhaczone, że ten koleś z Green Day obudzony, bo się skończył. Jeden miesiąc, a Łukasz Dunaj całkiem niedawno przypomniał a propos YouTube, że przecież było połączenie Green Day i YouTube. No to akurat teraz może.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Możemy Państwu przypomnieć, że nowe nagranie YouTube w zestawie do głosowania jest. I oczekuję, i to bardzo.

0: Silencio. YouTube, nowe nagranie. 26 minut po szóstej. Tak było?
1: Ranek 357.
0: Powagi, trochę powagi. Poważne sprawy. Coraz więcej studentów kończy edukację po pierwszym stopniu studiów, czyli na licencjacie. Z roku na rok liczba takich osób rośnie. No i pytanie, czy dziś wystarczy licencjat, czy warto jednak mieć magistra?
2: Nie wiem, zobaczymy. Na razie zaczynam dopiero studia, więc się okaże, ale wydaje mi się, że nie skończę na licencjacie. Będę chciała się rozwijać dalej pewnie też.
3: Jaki kierunek?
2: Bioinformatyka i biologia systemów.
3: Czy w twoim przypadku ten magister jest niezbędny potem, żeby dostać lepszą pracę, żeby w ogóle dostać pracę?
2: Jeszcze na to nie patrzyłam, ale wydaje mi się, że jest to na tyle szeroki kierunek, że przydałoby się wyspecjalizować bardziej, no już konkretną rzecz dla przyszłej pracy.
3: Co ci da magister, czego ci nie da licencjat?
2: Bardziej wyspecjalizowane umiejętności i pewnie w niektórych branżach będzie lepiej honorowane to niż właśnie szeroki kierunek, jakim jest bioinformatyka.
4: Większą wiedzę na pewno i poczucie, że jednak mam to pełne wykształcenie wyższe, pomimo że licencjat jest już uznawany jako wykształcenie wyższe.
3: Nie wystarczy ci licencjat, to ambicjonalnie do tego podchodzisz, czy raczej tak pragmatycznie, czyli na przykład wiesz, że będzie ci łatwiej pracę znaleźć?
4: Szczerze, bardziej ambicja niż to, że pracę będzie mogła znaleźć, bo obecnie i z doświadczenia i z tego, jak moi znajomi mają, to niepotrzebne wychodzi na to, że jest to wykształcenie wyższe, w sensie magister, tytuł magistra do znalezienia takiej pracy, więc no ambicja. Licencja jak najbardziej wystarczy do tego, żeby otrzymać pracę. Bardziej się liczą doświadczenie na rynku pracy niż samo wykształcenie.
0: I wrócimy do sprawy o 7.50. Jakie są refleksje w tej sprawie państwa? No i pytanie, czy dziś wystarczy licencjat, czy myśleć jednak trzeba o magistrze? Telefon, głosówka, mail, zapraszamy. Ale też można komentować, uwaga, na naszym Instagramie pod postem, w którym rozmawiamy ze studentami. Tam proszę zaglądać sobie profil instagramowy Radia 357, a zaprasza Iza Woźniak.

0: Zahaczyliśmy o kalendarzowe sprawy, w związku z tym, że trzeba zerwać kartkę albo z całym miesiącem, albo z jednym dniem, bo może są jeszcze gdzieś u kogoś, u Państwa na ścianie takie kalendarze jednodniowe, że tam taki duży, duży plik i codziennie trzeba zrywać. No i pan Paweł się przyznaje, że ma taki zrywkowy, jak napisał, rok w rok. I nawet kartki zrywa następne pokolenie. Córka dba o to, żeby dziś był 1 października. No i jest, ale jaki on będzie? Bezchmurnie lub zachmurzenie małe generalnie. Tylko na południowym zachodzie może być umiarkowane, rano miejscami szczególnie, uwaga, w obniżeniach terenu albo w dolinach rzecznych, zanikające mgły ograniczające widzialność do metrów 300. Temperatura maksymalna 17, to na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, bo mamy około 20 w centrum, do 24, może nawet 5 na południowym zachodzie.
1: 3, 5, 7.
0: No padło, że jest ciemno.
2: Nie jest wcale ciemno, jasno jest, na wschodzie jest jasno. W Różanymstoku jest jasno, tuż pod białoruską granicą świeci już duże, piękne, czerwone słońce.
0: To ja panu pomacham teraz. No nie wiem, czy widać. No ale niby jasno to powinno, prawda?

0: Powiem panu, że ta blacha falista to tak niekoniecznie falista, znaczy bardziej falista niż miało być chyba.
1: Ja będę tak teraz mądrze potakiwał. Tak, wiem, o co chodzi, dobrze. To...
0: Nie wiesz?
1: Nie.
0: No to patrzaj tu.
1: A, ta blacha.
0: No patrz, no nie, no to, nie, państwo z gazety mają trochę jednak racji, panie prezesie, że troszkę by wymagało, zwłaszcza, że ta druga część jest poremontowana.
1: No właśnie, bo tutaj saga z remontem bliźniaka obok bliźniaka Jarosława Kaczyńskiego trwała. No i nie wiemy, czy teraz ci mieszkańcy już tam się wprowadzili. No w każdym razie, no jakoś może być to po oczach. Z jednej strony ładny, wyremontowany bliźniak, a z drugiej strony blacha falista.
0: Nie do końca falista.
1: Nie do końca. No żeby jeszcze było falista, ale to nawet to nie.
0: No. Nie. Bo to Super Express. Prezes PiS będzie musiał uporać się z chwastami i remontem budynku, bo dom Kaczyńskiego popada w ruinę.
1: I teraz mogę powiedzieć tak, prezes tego nie zrobi, bo jest zajęty usuwaniem innych chwastów w polityce.
0: Wiesz, takie letkie niedomówienie i wiadomo, no ale tak, może, no ale no nic, no to państwa tylko informujemy, że jest taka sytuacja na pierwszej stronie.
1: Tak
0: zresztą
1: jest.
0: Zresztą nie jedyna sytuacja na pierwszej
1: stronie. Ale muszę powiedzieć, że nawet pomyślałem sobie, nie głupie.
0: Że?
1: Daniel Olubrychski pastwi się nad lalką. No i oczywiście możemy tutaj powrócić do dyskusji na temat lalki. Tutaj pretekstów mamy sporo. Dzisiaj daje nam je Fakt oraz Super Express. Jesteśmy teraz przy Super Ekspresie.
0: Nad którą lalką?
1: No właśnie, wydaje mi się, że... Nie wydaje mi się. Wiem, nad serialową.
0: A,
1: bo
0: serialowo.
1: Oto pan Daniel twierdzi, że to Julia Wieniawa powinna zagrać Łęcką. I ja tak sobie pomyślałem na początku... W sumie pasowałaby. Ona ma taki vibe takiej Łęckiej.
0: Tak?
1: Tak, myślę, że...
0: Nie znam pani.
1: Idealnie by pasowała. Ja tam panią Wieniawę to ostatni raz widziałem w serialu polskim The Office i jakoś tak nie śledzę jej kariery, ale na tyle, na ile coś tam kojarzę, no to... To dobry pomysł.
0: No ale pani Sandra, co... Nie wiem, nie widziałem, więc się wypowiem.
1: No ja obejrzałem wczoraj drugi odcinek i zasnąłem.
0: No dobrze.
1: Nie, no tak, no bo spałem się
0: no
1: dzisiaj,
0: dobrze.
1: Ale Boże kochany, lalka była zawsze ciekawa, a ten serial dla mnie jest nudny. Ale tu...
0: Może się rozkręci jeszcze.
1: Może jeszcze się rozkręci, może jeszcze będzie ta lalka. No ale jeśli chodzi, dobrze, temat lalko podobny. Szuchard, dobrze przeczytałem jego nazwisko.
0: Tak.
1: Szuchard w Nowych Nocach i Dniach. Był Wokulskim, będzie Niechcicem. No dobrze, czyli teraz mamy tak, jak było kiedyś z Marcinem Dorocińskim, który zresztą też gra w lalce, że w zasadzie każda męska rola była obstawiana przez pana Marcina, to teraz pan Szuchard.
0: Pan Piotr Adamczyk też raczył kilka postaci historycznych zagrać.
1: A jeszcze wcześniej Cezary Pazura.
0: A też. Ale tak sobie myślę, że pan Tomasz, bo jest jeszcze kilka takich seriali z lat, 80. być może. Rodzina Połanieckich, proszę pana, Królowa Bona.
1: A jakby serial Dom robili?
0: O, na przykład. A mają chyba.
1: A właśnie, tylko żeby...
0: Jan Serce, proszę pana, tak.
1: No właśnie.
0: Jest jeszcze kilka.
1: Ale żeby 07 zgłoś się.
0: Nie,
1: to nie.
0: To nie. Tutaj jest,
1: to nie, tutaj jest tylko jeden 07 zgłoś się. Jeśli, ja generalnie nie chodzę na protesty, ale jeśli ktoś by mi ruszył świętość, to nie ręczę za siebie.
0: Spokojnie, Bartek, nie zrobiłbym tu. Ja tu jestem z tobą.
1: Ale tak, no, to znaczy zmierzam do tego, że panu Szuchardowi robi się krzywdę, bo teraz wrzuca się go wszędzie.
0: Ale wiesz,
1: w każdym możliwym serialu. Bardzo cenię sobie jego rolę w serialu Odwilż. Świetny serial. I parę innych ról, ale no jest coś takiego. Jest to takie powiedzenie, że otwieram lodówkę i wyskakuje. Mi tutaj pada imię i nazwisko. Ja mam trochę tak z panem Szuchartem i mam trochę tak z panem Dorocińskim, chociaż ostatnio i tak jest go mniej niż kiedyś.
0: Ale obaj świetnymi aktorami są.
1: Oczywiście, że tak tutaj nie będziemy dyskutowali.
0: Tak na przykład teraz, jak świetnym piłkarzem jest pan Arkadiusz Milik, ponieważ dzisiaj jest Arkadiusz Milik.
1: Co?
0: Ponieważ nie było cię wczoraj.
1: Muszę
0: to nie
1: głośniej
0: wiesz.
1: Wziąć te słuchawki. Nie, sprzęga, nic nie słyszę. Halo, zakłócenie.
0: Pan Arkadiusz raczył jechać samochodem i no tak parę rzeczy mu się przydarzyło. Podwójna ciągła, wyprzedzanie na pasach i jeszcze do tego czerwone światło.
1: Znaczy, bo najpierw został upomniany za przejechanie po podwójnej ciągłej.
0: I to wczoraj było upomnienie.
1: Tak, i stwierdził, a ja wam pokażę. Tak, to jeszcze przejadę sobie na czerwonym świetle.
0: No i dzisiaj jednak... Szef tych policjantów, co go pouczyli, stwierdził, że pouczenia trochę mało.
1: Zadarłeś ze złym Meksykańcem.
0: Tak. Nie wiem tego, ale... Ale no, będzie to... Bo tutaj jest sytuacja rozwojowa, więc fakt na pierwszej stronie kontynuuje. I, no i co tu jeszcze jest takiego?
1: Afrykańskie zwyczaje muchy, gwiazdem jak miłość, w nietypowy sposób nosiła zakupy, czyli że na głowie...
0: Czasem trzeba, no.
1: Słuchaj, musimy dać coś. Mucha dawno nie była na pierwszej stronie. Czekaj. No, zdjęcie. Tak. No, o, dobra, na głowę. No i mamy. Coś, z czym się kojarzy noszenie głowy? Afryka. I już mamy to.
0: Klei się. Klei. Jest. Wszystkie kropki połączone. Jest też pani Grażyna Torbicka na pierwszej stronie faktu, która podbija paryskie wybiegi. I słusznie.

0: się pochwalił, że córka dba o to, żeby na kalendarzu było, że dziś 1 października, to od razu jest riposta. Nie mam córki, więc mam na zadajniku 28 września. Proszę tam doprowadzić do porządku sprawy kalendarzowe.
1: Jest to jakiś pomysł.
0: Kalendarzowe.
1: Albo można nie mieć kalendarza.
0: I żyć szczęśliwie. Nie liczę godzin i lat, proszę tak pana, jest. Śpiewał artysta.
1: Można nie mieć zegarka.
0: Można.
1: Telewizora.
0: Bardzo można.
1: Ale radiem proszę tutaj, nie robimy takich numerów. Można nie mieć, bo można nie kupować prasy, ale można czasem sobie trochę do niej zajrzeć. I co, zaczniemy może od Rzeczpospolitej. Garść złych informacji, proszę państwa. Czego chcieć więcej o 6.45? Ceny paliw podbiły inflację. Co zrobi Rada Polityki Pieniężnej? Pyta Rzeczpospolita. Inflacja w Polsce urosła we wrześniu do 4% rok do roku. Coraz więcej analityków oczekuje, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. To najwyższy skok rok do roku od lipca 2022 roku, a winną jest oczywiście sytuacja związana z cenami ropy i cenami paliw. Pytanie, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej na swoim posiedzeniu już w dniach 6-7 października. Z jednej strony prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński oraz część członków RPP mówili we wrześniu raczej o stabilizacji stóp procentowych. Z drugiej strony nie brakowało też bardziej jastrzębich ostrzeżeń, że Rada nie zawaha się podnosić stóp w razie wzrostu inflacji i dalszej tendencji wzrostowej rysowanej przez prognozy. W październiku stopy procentowe najpewniej pozostaną jeszcze bez zmian, ale w listopadzie już niekoniecznie. Coraz więcej zespołów analitycznych spodziewać się podwyżek. Swoje prognozy opublikowali ekonomiści PKO, BNP Paribas czy ING Banku Śląskiego. Niech będzie, o tym przekonamy się na październikowym, a zapewne na listopadowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Więcej o tym w Rzeczpospolitej. In vitro na granicy wydolności. O tym także w Rzeczpospolitej. Kliniki realizujące rządowy program in vitro alarmują, że tegoroczne środki w praktyce już się wyczerpały. Według szacunków ekspertów może nawet 8,5 tysiąca par nie zostać objętych tym leczeniem. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. Zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej. Lekarze nie mają procedur na wypadek alarmu. Oczekują wytycznych z resortu zdrowia. Samodzielne przychodnie lekarzy rodzinnych, dentystów i specjalistów potrzebują oficjalnych wytycznych na wypadek ataków zbrojnych. Dziś medycy nie wiedzą, jak traktować alerty RCB z poleceniem znajdź bezpieczne miejsce. Czytamy o tym w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazety Prawnej. Wspominając poniedziałkowy alert o zagrożeniu atakiem z powietrza, dr Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny i prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych, w rozmowie z dziennikiem stwierdził: nie wiedziałem, co zrobić. Przerwać pracę i odesłać pacjentów do domu, czy zaprowadzić pacjentów do schronu? Tylko dobre pytanie, gdzie jest ten schron? I czy jak zejdę do schronu, jeśli go znajdę i będę wiedział, gdzie jest, to czy będzie to traktowane jako przerwa w pracy, czy też nie? No i tego nie wiadomo. Więc warto zapoznać się z tym artykułem w dzienniku Gazecie Prawnej. No ale pozostaniemy w służbie zdrowia, tylko od zupełnie innej strony. Zaglądam na stronę główną portalu Wirtualna Polska. NFZ potwierdza ustalenia WP. Politycy Koalicji Obywatelskiej z Piaseczna omijali kolejkę do lekarza. Lokalni działacze KO w Piasecznie byli przyjmowani w miejskiej przychodni przed pacjentami zapisanymi wcześniej. Tak wynika z kontroli NFZ. Jak ustaliła Wirtualna Polska, kontrolerzy doliczyli się 59 takich przypadków, a jeden z uprzywilejowanych pacjentów ominął łącznie 44 osoby. Przychodnia dostała ocenę negatywną i ponad 24 tysiące złotych kary. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. Nie, przepraszam, co jest tą Rzeczpospolitą? W Wirtualnej Polsce. Zaglądamy teraz do Gazety Wyborczej. Sąd zgodził się, prokuratura zdziwiona. List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się wczoraj na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Prokuratura zapowiada złożenie zażalenia. Przed rozprawą śledczy próbowali przekonać sąd, że nie ma podstaw do wystawienia Romanowskiemu listu żelaznego. Zwracali uwagę na brak potwierdzenia, gdzie polityk przebywa, oraz na jego dotychczasową postawę procesową, czyli ukrywanie się przed organami ścigania i ucieczkę z kraju. W ocenie prokuratora okoliczności nie dają gwarancji, że podejrzany będzie przestrzegał warunków listu żelaznego. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek w rozmowie z dziennikarzami tłumaczyła, że kluczową kwestią jest umożliwienie wystawienia wyjaśnienia sprawy. Sąd uznał wcześniejsze metody, w tym wydanie europejskiego nakazu aresztowania, za nieskuteczne. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej.
0: Bartek Wasilewski, państwu o tym opowiadał. Bardzo dziękujemy. Ale co tu miałem jeszcze państwu powiedzieć? Aha, głosówka to za chwilkę. Zapraszamy na 8.15. Wtedy rozmowa gościem o dezinformacji będziemy rozmawiali. 10 minut do 7.00.

0: Poranek 357, mamy 6 minut do 7. Małe przypomnienie i zaproszenie, że od jutra, od piątku, piątek, sobota, niedziela i w poniedziałek także będziemy świętowali Dzień Patrona i przy tej okazji, no jak zawsze, spróbujemy zrobić coś dobrego wspólnie z Państwem. Zbieramy środki na opracowanie i wyprodukowanie spersonalizowanych książeczek mocy. To są takie książeczki terapeutyczne dla dzieci leczonych na oddziałach onkologicznych. Chcemy wspólnie ufundować ich jak najwięcej, bo każda książeczka to szansa na emocjonalne wsparcie i podniesienie samooceny chorego na raka dziecka. To będą takie książeczki w jednym egzemplarzu dla konkretnego dziecka, konkretna historia o nim właśnie. Tak to jest zaplanowane i wymyślone przez Fundację Iskierka i wspólnie to robimy. 2, 3, 4 października. Po prostu proszę zostać patronem Radia 357 albo przenieść się do naszego systemu, albo trochę podwyższyć wsparcie i ta pierwsza wpłata to będzie właśnie na Fundację Iskierka i te książeczki będą powstawały. Będziemy bardzo intensywnie informować w ciągu najbliższych tych 4 dni. Piątek, sobota, niedziela. Zapraszamy serdecznie. Proszę zaglądać na wspieram.radio357.pl. Tam będzie taki specjalny wskaźnik, liczniczek, ile się udało i co jeszcze przed nami. Zapraszamy serdecznie i proszę słuchać radia. Za 5 minut 7.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że

Wieczność w kinach Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela, do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 1 października. Minęła właśnie siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd okręgowy zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli decyzja się uprawomocni, zniesione zostaną europejski nakaz aresztowania i list gończy, a polityk będzie mógł odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju, mówi obrońca Bartosz Lewandowski.
2: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty paszportowe, więc na pewno nie wyjedzie do kraju, który wymagałby jakiejś podróży samolotem, tak, no statkiem, bo to jest po prostu niemożliwe.
3: Pan Romanowski już dał przykład, jakie ma możliwości i również deklaracje składane przez pana mecenasa nie są dla mnie w tym momencie wykładnią.
1: Odpowiada prokurator Piotr Woźniak. Śledczy chcą postawić Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Między innymi chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawienie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Szykują się zmiany w działającym od roku systemie kaucyjnym. Firma obsługująca zwroty byłaby w stanie przyjmować też szklane butelki. Prezes spółki Operator Kaucyjny Tomasz Suligowski mówi, że Ministerstwo Klimatu musi jeszcze doregulować pewne kwestie.
4: My jako operatorzy myślę, że większego problemu nie będziemy mieć. Bardziej jest kwestia tego, jak będzie przygotowany do tego handel, czy faktycznie recyklerzy są gotowi na takie strumienie i ważne, czy to nam w ogóle coś da, jakieś dodatkowe wartości, tak, zmiana tego strumienia. No i ile to będzie kosztować?
1: Resort planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tak zwanych małpek, i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego. Rząd ma zająć się tą inicjatywą w ciągu 2 miesięcy. Zmieniamy temat. Wielkie manifestacje w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście protestu przeciwko drożającym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
5: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
1: Demonstracje rozpoczęły się potem, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez znaczną większość swojego życia. Właściciel lokalu podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro. Władze Hiszpanii w odpowiedzi zadeklarowały już nowe przepisy, które mają być korzystne dla najemców. Wracamy do kraju. W serwisie jeszcze pytanie o prawo własności i przyszłość stacji narciarskich na Podhalu. Mowa o prawie śniegu, senackim projekcie, zgodnie z którym łatwiejsza ma być budowa i utrzymanie stoków narciarskich, wyciągów i kolei linowych na prywatnych gruntach. O szczegółach Andrzej Zasadni.
6: Właściciele przede wszystkim obawiają się przymusowego udostępniania swoich gruntów pod narciarstwo, a to, jak wiadomo, jest fundamentem gospodarki Podhala, który jednak kruszeje w obliczu rozdrobnienia własności i braku regulacji, mówi radny Zakopanego Tymoteusz Mróz.
7: Cały czas mówimy o tym, że czyjaś ziemia zostanie rozdysponowana wbrew jego woli. No dobrze, ale proszę pamiętać o wielu właścicielach terenów, którzy nie zarabiają z czynszów dzierżawnych ze względu na to, że na przykład właścicieli jest 50, ale jeden nie zgadza się na działanie stacji narciarskiej i cała reszta przez tą jedną osobę nie może zarabiać.
6: Rada Miasta przyjęła rezolucję popierającą projekt ustawy, a żeby chronić właścicieli, obowiązkowe mają być konsultacje społeczne i mediacje w przypadku konfliktów. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Prywatni właściciele mieliby być chronieni także poprzez udział w przychodach stacji narciarskich.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
8: Mamy pewne pocieszenie. Piłkarska reprezentacja seniorów co prawda zawodzi, to chociaż młodzieżówka ma lepszy okres. Nasza kadra do lat 21 w przeciwieństwie do starszych kolegów zdołała pokonać Szwedów i to wyraźnie 3-0. Bohaterem meczu w Katowicach był Bartosz Mazurek. Zawodnik Red Bulla Salzburg nie doczekał się powołania od Jana Urbana, mimo że wiele osób je sugerowało, ale za to Mazurek zaliczył debiut marzeń w młodzieżówce. Zdobył 2 bramki.
9: Oczywiście marzenie każdego chłopaka zagrać pierwszy, ale przyszedłem tutaj, żeby pokazać swoją jakość i też wysłać sygnał, że jestem gotowy, ale nie grałem ze zwieszoną głową, ale nie przyjąłem tego ze zwieszoną głową. Przyszedłem tutaj pomóc, gra z orzełkiem na piersi to największe wyróżnienie.
8: Mówił pomocnik w TVP Sport. 9 meczów, 9 zwycięstw. Biało-czerwoni prowadzeni przez Jerzego Brzęczka idą jak burza przez eliminację do Euro U21, ale wciąż nie mogą być pewni awansów. W poniedziałek zagrają ostatni mecz tych eliminacji z reprezentacją Włoch. Piłkarki Barcelony wygrały na wyjeździe z Romą 6-0 w drugiej kolejce fazy zasadniczej Ligi Mistrzyń. A ona znów pokazała się z dobrej strony. Mówiąc ona, mam oczywiście na myśli Ewę Pajor, która zdobyła ostatnią bramkę dla Dumy Katalonii w tym meczu. A komentatorzy ESPN zachwycali się jej statystykami. To nie byłby prawdziwy wieczór z Ligą Mistrzyń, gdyby ona nie wpisała się na listę strzelców. To jej trzeci gol w tym sezonie. Zdobyła bramki w 7 meczach Champions League z rzędu. Trafiła w nich do siatki aż 10 razy. Duma, duma, duma. Przesiadamy się do rajdowego auta. Eryk Goczał zajął drugie miejsce na drugim etapie rajdu Maroka. Wczoraj jadąc nowym Fordem Raptorem przegrał tylko z Henkiem Lateganem z RPA. Wielkiego pecha miał zwycięzca ostatniego rajdu Dakar, Katarczyk Nasser Al-Attiyah, jadący Dacią, który jeszcze na ostatnim pomiarze czasu miał najlepszy wynik, ale na 9 km przed metą stracił szansę na zwycięstwo z powodu awarii samochodu. Do Maroka jeszcze dziś wrócimy. A na koniec tego serwisu wizyta w Chinach i tenis. Magdalena Fręch pokonała francuskę Else Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4 w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. To był zacięty mecz, trwał 2 godziny i 43 minuty, a Polka przetrwała niemały kryzys w swojej grze. Kolejną rywalką łodzianki będzie 20-letnia Czeszka Nikola Bartunkowa, która w pierwszej rundzie miała wolny los. Dziś w akcji kibice zobaczą Magdę Linet, która zmierzy się z Czeszką Kateriną Siniakową, a Iga Świątek oraz Maja Chwalińska rywalizację w Pekinie rozpoczną od drugiej rundy.
0: W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południowym zachodzie zachmurzenie może być umiarkowane. Rano miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu, a także w dolinach rzecznych, zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura Suwałki 17, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Zakopane 18, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Radom i Lublin 19, Warszawa, Kielce 20, Szczecin, Katowice 21, Rzeszów też. Opole, Kraków 22, Gorzów i Wrocław 23, Zielona Góra dzisiaj wygrywa 25 stopni.
10: Radio 357.
0: No pojawił się dzisiaj taki wątek zrywania kartki z kalendarza, albo taka, że nowy miesiąc, albo taka, że kolejny dzień, czyli 1 października. No i ten wątek takiego jednodniowego kalendarza też. Pani Klaudyna się przyznaje, że amatorzy. Moje dziecko w lipcu tak wyrywało kartki, że październik w kalendarzu to my mamy od wtedy.

dobra, trochę Państwu zdradzę, że mamy taką sytuację, jeśli chodzi o głosowanie na listę, że taka delikatna jest sprawa, że będzie być może lampada. To proszę uważać, no to jest jedna rzecz. Po drugie, proszę zadbać o te utwory, które są pierwszy, drugi i trzeci tydzień, bo tam będzie masakra chyba jutro, jeśli o to chodzi. A to, co zawsze, to proszę głosować. lista.radio357.pl. Polecam jutrzejszą listę, szczególnie będą goście. Będą goście i to myślę, że będą Państwo bardzo zadowoleni. Będziemy przypominali o książeczkach mocy. No, proszę zostać mocodawcą, ale to wszystko też jutro od samego rana. Teraz z kolei też utwór, który jest w zestawie do głosowania na listę. Leon Krześniak, to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia.

0: Kręci się ziemia, to Leon Krześniak w naszej dzisiejszej piosence dnia.
1: Pytania z Księżyca.
0: No i dotarliśmy szczęśliwie do czwartku, panie doktorze. No, nie wiem, czy pan też dotarł szczęśliwie do czwartku.
2: Moim zdaniem u mnie też jest czwartek.
0: A, no to dotarł pan. Brawo,
2: i to
0: brawo.
2: Wydaje mi się, że on jest dzisiaj też cały dzień, tak jak u pana.
0: Tak, ale to jest pierwszy i ostatni czwartek w tym tygodniu. Ale nie o tym będziemy rozmawiali. Pani Karolina, żona patrona, czyli patronowa pani, zastanawia się, bo nurtuje taka kwestia od dłuższego czasu. Czy myśli są zbudowane z atomów też? No.
2: Dobra, ja tu mam problem, żeby powiedzieć, czym jest myśl. Myśl nie jest przedmiotem, ale powstaje w mózgu.
0: Czyli mózg jest na przykład z atomów. Impulsem elektromagnetycznym?
2: Bardziej elektrycznym jak już, ale
0: dobrze.
2: To właśnie, na któryś tam etapach do tego potrzebne są cząsteczki chemiczne, neuroprzekaźników, neurotransmiterów, a one są jako żywo z atomów. Mózg jest z atomów. Węgla, wodoru, tlenu, azotu, fosforu, wielu, wielu różnych. Więc gdy myślisz, te atomy nie znikają i nie powstają obok jako jakaś tam niematerialna kulka. Dzieje się co innego, znaczy przez synapsy, czyli przez połączenia pomiędzy komórkami nerwowymi, przechodzą ładunki elektryczne, przechodzą jony. Komórki zmieniają rytm, a pomiędzy nimi krążą no właśnie te neuroprzekaźniki, które są cząsteczkami chemicznymi. Więc myśl to jest bardziej przebieg czegoś, a nie osobna substancja. Te neuroprzekaźniki, one są tutaj ważne, bo to one najczęściej wyglądają, jakbym powiedział, gdybym miał zmaterializować myśl, to bym właśnie myślał o tych neuroprzekaźnikach. O dopaminie, o serotoninie, o GABA, o acetylocholinie, ich jest dużo. I to są zwykłe, znaczy zwykłe, niezwykłe, ale to są cząsteczki chemiczne. One mają wzór chemiczny, mają masę, mają skład atomowy, one często są dość skomplikowane. Neuron uwalnia konkretny neuroprzekaźnik do szczeliny tam, gdzie się łączy z kolejnym neuronem, czyli pomiędzy komórki nerwowe, one nie są spięte ze sobą na stałe, one mają pomiędzy sobą leciutką przerwę i tam przechodzą te neuroprzekaźniki i szaleją i odpalają kolejną, ale odpalają w konkretny sposób, w zależności od tego, jaki neuroprzekaźnik uwolni poprzednia komórka. Drugi neuron je łapie receptorami i przez nie jest albo pobudzony, albo milknie, albo no, może robić różne rzeczy. I bez nich ta sieć nie przekazuje sygnału, tak jak przy myśleniu, pamiętaniu, strachu, skupieniu dowolnej emocji. No i tutaj jest teraz, nie wiem, pułapka, nie pułapka, no bo neuroprzekaźnik nie jest myślą. Cząsteczka dopaminy w fiolce na stole biochemika czy chemika nic nie myśli. Ta sama cząsteczka w synapsie też nie jest myślą samą w sobie. Myślą jest dopiero cały układ. Komórki, które ją wystrzeliły, ile przekaźników poszło, które receptory odpowiedziały, jaki wzór rozlał się po sieci. Neuroprzekaźniki są częścią tego procesu. I tak przez analogię, no tak jak litery są częścią zdania. Natomiast zdania nie buduje się z samego atramentu, bez układu liter, ale liter nie napisze się, jak się nie ma atramentu. Więc mózg i neuroprzekaźniki tak są z atomów. Myśl nie jest stertą tych atomów. Nie da się odważyć jak gdyby myśli w gramach albo w atomach. Gdy zmienia się chemia mózgu, zmienia się też myślenie, bo zmienia się przebieg nie tylko sygnałów, ale także ich na przykład intensywność. I tyle. No. Jakbym tak przez analogię miał powiedzieć, no to melodia nie jest z drewna, chociaż fortepian jest z drewna. Tak? Program nie jest, program komputerowy nie jest krzemem, chociaż procesor jest z krzemu. Tak? Więc tak bym chyba odpowiedział, chociaż nie mam przekonania, czy to jest takie jednoznaczna odpowiedź, ale tu się chyba nie da tak jednoznacznie.
0: Że pana myśl jest jak melodia ulotna. Przepraszam, trochę mnie poniosło, ale tu mi się przypomniał utwór jeden.

0: John Elton. Bardzo dziękujemy, zadzwonimy. Proszę pana, a teraz mamy 24 minuty po siódmej. Przypominam, że dziś 1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki, więc trochę w tej sprawie, no też pani Joanna napisała, nastał ten dzień, zawozimy córkę na pierwszy rok studiów, dziś przeprowadzka do akademika, a tak niedawno sama się przeprowadzałam. Czas leci jak szalony, no trochę zwariował rzeczywiście. Ale powodzenia, jeśli chodzi o te studia, nowy rok akademicki. Zresztą o tym też będziemy rozmawiali za całkiem niedługo, pół godzinki, może trochę mniej. I za państwa zaprasza 7:50. Mówić będziemy o tym właśnie, że studenci coraz częściej podejmują decyzję, że licencjat i wystarczy.
1: Dla wielu studentów to będzie strata czasu, bo jak już zaczęli jakiś staż w trakcie studiów licencjackich, to raczej decydują się kontynuować to i czas im zabierze ta praca niż studia. Studia magisterskie też nie są tanie, zaoczne, więc myślę, że głównie dlatego wiele osób pozostaje po prostu przy licencjacie.
0: No właśnie, warto mieć magistra, czy wystarczy licencjat? Trochę nad tym się będziemy zastanawiali. Też zapraszamy serdecznie na profil instagramowy, bo tam specjalny filmiki można komentować pod postem, a jeśli chodzi o sprawy studenckie, to chwali post teraz będzie, uwaga, od pana Pawła. Zacząłem studia w wieku lat 40. Nie dlatego, że stanowisko tego wymaga. Jestem kierowcą, robię to dla siebie. Zawsze chciałem mieć wyższe wykształcenie. Jestem po pierwszym roku, nie jest łatwo, ale mogę się realizować. Nigdy nie jest za późno, żeby się spełniać. No i taka wersja. Zapraszamy do rozmowy. ranek@radio357.pl albo głosówka, albo tekstówka. To są dwa guziki w aplikacji. Polecamy, zapraszamy. 25 po 7 teraz.

0: Troszkę się nie słyszeliśmy z tym nagraniem, ale trzeba przyznać, że ciągle nieźle plumka. Będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Jedynie na południowym zachodzie może być umiarkowane. Rano miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu, a także w dolinach rzecznych, albo w jednym i drugim naraz zanikające mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna 17 na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20 w centrum, do 24-5 być może nawet na południowym zachodzie. Teraz drobny gruszek jest taki, że w dalszym ciągu będziemy w zasięgu. I to jest raz. Dwa. Nocą stabilne i chłodne środowisko wyżu będzie sprzyjało wypoczynkowi, zapewniając zdrowy i regenerujący sen. Jak ktoś się nie załapał, to już po wszystkim. W ciągu dnia zaś słoneczna pogoda z łagodnym środowiskiem termicznym oraz stabilnymi warunkami barycznymi i tlenowymi nadal będzie korzystnie wpływała na sprawność psychofizyczną i nastrój. I niech tak będzie.
1: 3, 5, 7.
0: A nie, bo tu jeszcze nie doczytałem, że wiele osób w dalszym ciągu może odczuwać zwiększoną ilość energii i chęci do działania. Proszę pielęgnować albo okiełznać.

0: studenci się odezwali, tacy troszkę starsi. To pani Ania, zaczęłam studia w wieku 47 lat, mam licencjat, a pracę pisałam o historii, uwaga, ulicy, przy której mieszkam, i praca otrzymała nagrodę prezydenta miasta. Zdecydowanie nigdy nie jest za późno na studia. O studiach będziemy jeszcze za kilka minut, teraz zaś...
1: Partnerem programu jest Energa, inicjator projektu Planeta Energii. Każdy z nas może być przyjacielem wody.
2: Tatowanie.
0: Wpadł na peron zdyszany. Krystian Hanke, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Wrzesień, patrząc na fotografie, skończył się spektakularnie pięknie, ale to, co piękne na fotografiach, nie zawsze jest dobre dla natury. Poza wyjątkami, kilkoma dniami deszczu we wrześniu spadło tak mało, że znów mówimy o suszy hydrologicznej. Dlatego dziś, jako jeden z ambasadorów Planety Energii, przychodzę do was z ważnym przesłaniem i z propozycją. Kiedyś październik uchodził za miesiąc oszczędzania. No to spróbujmy nauczyć się jeszcze bardziej oszczędzać wodę na co dzień małymi krokami.
4: Odkręcamy kran, leci woda, wchodzimy do sklepu, widzimy zgrzewki z wodą. To jest dla nas coś oczywistego, że jest, a prawda jest zupełnie inna. To jest ten drugi biegun, że wody nam ubywa z bardzo wielu, płaszczyznowych względów, więc tak ważne jest uczyć dzieci szacunku do wody, że jej może nie być, może być jej brak, i że woda jest tak jakby złotem przyrody, że ona nie jest tylko elementem przyrody, ale warunkiem koniecznym, żeby świat przyrody istniał.
3: Opowiada Alicja Gadawska, edukatorka i autorka przyrodniczych audiobajek, jedna z ambasadorek Planety Energii. Ambasadorzy i eksperci podpowiadają dorosłym, ale też dzieciom, a może przede wszystkim dzieciom, bo to one będą nas, dorosłych, zaraz uczyć, jak tę wodę oszczędzać. Na przykład ograniczając zakup nowych ubrań, opowiada Lila Zajbert, nastoletnia aktorka, znana z filmów o psie, który jeździł koleją.
5: Nam się wydaje, to jest przecież tylko t-shirt, a to są tysiące litrów wody potrzebne na wyprodukowanie każdego z tych ubrań. Buty sportowe często przekraczają 13 tysięcy litrów wody, a my kupujemy, nawet jeśli nie nosimy, często ubrania leżą u nas w szafie, i kolejna sprawa jest taka, że inni ludzie może by je nosili, dlatego dobrze jest oddawać te ubrania. Ja mam bardzo dużo ubrań z drugiej ręki, czy nawet po bracie, czy po starszych koleżankach. Często się dogaduję po prostu tak, że ja komuś oddaję, ktoś oddaje mi. I ogólnie trzeba po prostu planować zakupy.
3: Tak, wody potrzebujemy my, ale też potrzebuje natura, zwierzęta, o czym przypomina ekspert planety, znany nam i wam biolog, człowiek z puszczy, Adam Zbyryt.
6: Miasta stały się bardzo ważnym miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, i o ile na terenach rolniczych, leśnych ta woda jest jeszcze w miarę dostępna, to rzeczywiście tereny miejskie mają z tym ogromny problem. Woda pojawia się szybko, szybko znika, odparowuje, w związku z tym tworzenie takich małych oaz w własnych ogrodach, czy w ogródkach jakichś działkowych, nawet na balkonie, ma naprawdę bardzo duże znaczenie, bo my często myślimy o tych dużych, wielkich zwierzętach, jakichś ssakach, ale ptaki i owady też bardzo potrzebują wody.
3: A to, o czym Adam mówi, można zrobić w bardzo łatwy sposób.
6: Akurat mam tutaj dosyć duże doświadczenia, bo sam mam działkę rot i robiłem z moim synem oazę, taki wodopój dla owadów. To jest bardzo proste. Wystarczy szeroka podstawka pod donicę, około 20 cm. Im większa, tym tak naprawdę lepsza. Chodzi o to, żeby to była podstawka, żeby to było płytkie. Wypełniamy to piaskiem, wypełniamy to żwirem, jakimiś kamyczkami, kawałkami kory. Zalewamy wodą, tak żeby to wszystko pokryła milimetrowa, może 2-milimetrowa warstwa wody. Tak bardzo mało, dlatego żeby owady mogły sobie na tych kamyczkach, na tej korze usiąść i mogły pić tę wodę, bo dla nich to będzie oczywiście wielkie jeziora, a dzięki temu się nie utopił.
3: Dużo ciekawych pomysłów i dobrze, gdy działaniom towarzyszy edukacja. Wzbudzanie świadomości i ciekawości dzieciaków nie jest wcale trudne i może zacząć się na rodzinnych wycieczkach i spacerach.
4: Bo woda się kryje w takich nieoczywistych miejscach, ale mistrzami w szukaniu wody są dzieci. Czyli woda kryje się pod każdym liściem w ściółce leśnej, w każdym chłu, który jak ściśniemy, wyleci z niego woda. Na liściu, jak jest rosa, o poranku, więc ta woda jest, tylko trzeba troszkę uważności, na pewno ją znajdziemy.
3: Planeta Energii wystartowała jak zwykle w Chubie w Gdańsku, a do grona ambasadorek w tym roku dołączyła Joanna Jabłuczyńska, aktorka, influencerka z niesamowitą energią do działań na rzecz oszczędzania wody i dbania o przyrodę.
7: Ciężko mi sobie wyobrazić, żebym była inna, ale może to jest właśnie kwestia tego, jak zostałam wychowana. Mój tato szczególnie jest taką osobą, która do tej pory jest tak aktywna i tak ciekawa życia, ale i moja mama też ze mną jeździ w bardzo wiele miejsc, więc to właśnie jest kwestia wychowania. Mam zbiornik na deszczówkę, z której korzystam, i tą deszczówką staram się podlewać swój ogród. Drobne zwyczaje mam, na przykład zakręcać wodę, kiedy myję zęby. Staram się używać zmywarki zdecydowanie częściej niż myć ręcznie, zresztą cierpię myć ręcznie. Także to jest opcja win-win, wszyscy wygrywają.
3: Otóż to, kto z nas lubi. Planeta Energii nie tylko pokaże, jak w prosty sposób i z pożytkiem dla natury robić dobre rzeczy dla wody, ale zaproponuje też, uwaga, ciekawe lekcje w szkołach i nagrody. Tak, tak, jubileuszowa 15. edycja ruszyła już tydzień temu, a od wczoraj na stronie planetaenergii.pl są dostępne nieskomplikowane scenariusze lekcji dla zerówek, także przedszkolnych i klas 1-3. Objaśnia Anna Ruszczak, laureatka 12. edycji, a dziś ekspertka akcji.
2: Nad Wisłą jest dosyć sporo informacyjnych tablic, jakie ptaki tam gniazdują, jakie się tam znajduje. To jest ciekawe edukacyjnie. Natomiast czego ja się dopatrzyłam? Czapli siwej na Wiśle siedziała sobie na środku, na jakimś takim kamieniu, bo akurat tam wystawał. I zauważyłam coś takiego, że cały ten zgiełk wokół, taka czapla siwa niepozorna, stała sobie i tak się po prostu przyglądała.
3: Tak, Ania jest znana z tego, że potrafi wyszukiwać cudowne miejsca do zrobienia takich lekcji w terenie, w przyrodzie, bo takie lekcje są tak naprawdę solą edukacji dziś.
2: Realizacja podstawy programowej wcale nie zamyka się tylko i wyłącznie w 45 minutach i tak naprawdę nie ogranicza nas, żeby korzystając z innych środków, innych narzędzi, innych metod, a tym bardziej właśnie tych metod związanych z przyrodą i z wszelkimi okolicznościami, czy to będzie zielona klasa, czy będzie to park pobliski, czy to będzie podwórko szkolne, albo spróbować znaleźć to rozwiązanie, co zrobić, połączyć może siły, nie wiem, z jakąś organizacją, albo z innym nauczycielem. Naprawdę jest bardzo dużo możliwości, a radość dziecka to jest piękne, to jest niesamowite.
3: Ania wie, co mówi, bo jest nauczycielką i też działaczką taką społeczną, prośrodowiskową. W ubiegłym roku podczas biopikników w zwycięskich szkołach obserwowaliśmy, jak naprawdę pięknie można działać na rzecz mądrego gospodarowania wodą. Zwiedzaliśmy szkolne ogródki, słuchaliśmy opowieści o zajęciach i wyprawach, które podnoszą taką świadomość dzieci. Najbardziej mnie urzekło, że w jednej ze szkół dzieci hodują pieczarki i pewne warzywa i potem na zajęciach w szkole robiły pizzę z tych właśnie składników. Liczymy też na szkoły w większych miastach, bo no właśnie scenariusze zrealizowanych lekcji, które wystarczy krótko potem zaraportować, to nie są skomplikowane rzeczy, drodzy nauczyciele. Pozwalają na działania także w miejskiej dżungli, choćby nad wspomnianą Wisłą w Warszawie. Na 100 szkół, które wezmą udział w akcji, czekają biopakiety Przyjaciół Wody, a do trzech zwycięskich szkół pojedziemy późno jesienią z biopiknikami. Szkoły też dostaną nagrody pieniężne, 15 tysięcy złotych na realizację prośrodowiskowych projektów. Będą warsztaty, będą opowieści. W ubiegłym roku było pięknie, niech w tym roku będzie jeszcze piękniej. W końcu jubileusz zobowiązuje. Namówcie, drodzy rodzice, nauczycieli swoich dzieciaków, klasy 1-3 i zerówki, także w przedszkolach, do tego, żeby zajrzały na stronę Planety Energii i żeby zajrzeli i żeby zrealizowali takie scenariusze lekcji.
0: Polecamy i zapraszamy. Bardzo dziękujemy.
3: Proszę bardzo.
0: Hanke.
1: Partnerem programu była Energa, inicjator projektu Planeta Energii. Każdy z nas może być przyjacielem wody.
0: Tak sobie myślę, że ona czekała na żurawia.

14 do 8 chyba trochę narozrabialiśmy, bo pani Milana napisała, że 9-latek lekko popędzany rano, bo mało czasu, zawsze puentuje kruca bomba. No się wzruszyłem.

0: Za 11:08. No i wystartował.
1: Ranek 357.
0: Ranek wystartował i rok akademicki wystartował. Na ponad 300 uczelniach w całym kraju rekordowa liczba studentów zacznie naukę, bo mamy podwójny rocznik. No i w ranku pytanie, czy dziś wystarczy licencjat, czy może warto mieć jednak magistra? I o tym Iza Woźniak państwu opowie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Licencjat to już jest wykształcenie wyższe, to wiemy.
2: Tak.
0: Ale zdobycie magistra to dłuższa historia, dłuższa nauka.
2: To prawda, ale wszelkie dane pokazują, że jest trend, by kończyć na licencjacie. A co sądzą o tym studenci Uniwersytetu Warszawskiego?
3: Dla wielu studentów to będzie strata czasu, bo jak już zaczęli jakiś staż w trakcie studiów licencjackich, to raczej decydują się kontynuować to i czas im zabierze ta praca niż studia. Studia magisterskie też nie są tanie, zaoczne, więc myślę, że głównie dlatego wiele osób pozostaje po prostu przy licencjacie.
2: Licencjat wystarczy, czy będzie też magisterka? Jakie ty masz plany na ten moment? Bo to się oczywiście może zmienić. Dopiero zaczynasz edukację na uczelni.
4: Ja uważam, że warto robić studia drugiego stopnia. Patrzę na to nie tylko w taki sposób pragmatyczny, ale po to, żeby posiadać raz większe kwalifikacje. Dwa, to, że po prostu możliwości zatrudnienia wtedy też moim zdaniem są lepsze.
2: To przypomnijmy. Licencjat to tytuł, który można uzyskać po zazwyczaj 3 latach studiów pierwszego stopnia. Żeby zostać magistrem, trzeba jeszcze zaliczyć studia drugiego stopnia i zazwyczaj to dodatkowe 2 lata. No i jest jeszcze inżynier na studiach technicznych. Nauka na studiach pierwszego stopnia w tym przypadku trwa około 3,5 roku. Twarde dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że wielu osobom licencjat jednak wystarczy, mówi Krzysztof Jedlak, rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego.
5: W ostatnich latach w każdym roku mieliśmy ponad 750 tysięcy, w 2025 roku nawet prawie 780 tysięcy studentów studiów pierwszego stopnia i tu notowaliśmy z roku na rok wzrost. Jednocześnie w tym samym czasie liczba studentów studiów drugiego stopnia spadała z prawie 280 tysięcy w 2020 roku do poniżej 250 tysięcy w latach 2023 i 2024. Dopiero w zeszłym roku podskoczyła do 264 tysięcy. Nie zmienia to jednak faktu, że studiujących na studiach pierwszego stopnia mieliśmy kilka lat temu 2,7-2,8 razy więcej niż studiujących na studiach drugiego stopnia, a teraz mamy ich ponad 3 razy więcej.
2: No, to sporo, prawda?
0: Sporo.
2: Tegoroczna rekrutacja na studia była rekordowa, chętnych nie brakowało wszędzie, ale uczelnie także widzą trend, choćby na przykładzie poprzedniego roku akademickiego, mówi dr Marcin Kubat, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6: Mamy na razie ponad 900 osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia, a nie zdecydowały się studiować dalej, zamykając swoją edukację w Uniwersytecie Jagiellońskim na licencjacie. Liczba ta może się jeszcze zwiększyć ze względu na obrony październikowe. Spodziewamy się, że będzie ostatecznie oscylowała w okolicach 1000, jak przez poprzednie 2 lata. Spoglądając na kierunki, a dysponujemy danymi od roku 2005, widzimy, że najczęściej kończyli swoje wykształcenie na licencjacie studenci filologii, do wszystkich języków łącznie, pielęgniarstwa, kulturoznawstwa, zarządzania i pedagogiki.
2: Na studiach technicznych pierwszym krokiem do wykształcenia wyższego jest inżynier i to także wystarcza i studentom, i pracodawcom, mówi dr Barbara Wikieł, prorektor do spraw studenckich Politechniki Gdańskiej.
7: Jest duża różnica pomiędzy liczbą miejsc, które oferujemy studentom na pierwszym stopniu, a na drugim stopniu. Przykładowo w tym roku mieliśmy w naszej ofercie na studiach pierwszego stopnia około 4400 miejsc. Natomiast jak zliczymy sobie miejsca, które oferujemy na studiach drugiego stopnia semestru zimowego i letniego, no to tych miejsc jest około 2500. I obserwujemy, że rzeczywiście w momencie, kiedy te studia jednolite magisterskie zostały podzielone na studia dwustopniowe, to zainteresowanie kontynuacją kształcenia na studiach magisterskich spadło.
2: Podobnie jest na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dodaje Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka uczelni.
8: Na studiach drugiego stopnia, na studiach magisterskich, wszystkie uczelnie właściwie, czy to techniczne, czy ogólne, czy uniwersytety, rzeczywiście przyjmują mniejszą liczbę kandydatów niż na studia pierwszego stopnia. Warto pamiętać, że tutaj nie ma się co poddawać, już po pierwszym stopniu te studia drugiego stopnia również są niezwykle wartościowe i takie, które niosą wiedzę już specjalistyczną dla studentów wykształconych na pierwszym stopniu studiów.
2: Dziś studiowanie to duży wydatek. Z danych Związku Banków Polskich, który przygląda się portfelowi studenta, wynika, że aby utrzymać się na studiach poza miejscem zamieszkania, trzeba mieć miesięcznie, pan pamięta, bo 40, rozmawialiśmy.
0: Tak, 4,5 nawet. Jak...
2: Jeśli ktoś tak jest na studiach zaocznych, to 4,5 tysiąca miesięcznie. Studiowanie przez 3 lata to zdecydowanie mniejszy wydatek niż 5-letnia edukacja, a pracodawcy zabiegają o wykwalifikowanego pracownika. Dla nich liczą się przede wszystkim kompetencje i doświadczenie. To, czy pracownik ma licencjata, czy magistra, to dla części z nich nie ma większego znaczenia, mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z Personel Service.
9: Nie ma takiej dużej różnicy z punktu widzenia pracodawcy, czy ktoś skończył licencjat, czy ktoś jest magistrem. Oba te dokumenty traktowane są jako wykształcenie wyższe i generalnie taka jest percepcja pracodawców. Natomiast patrzmy szerzej, patrzmy dłużej. Musimy pamiętać, że sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej utrudniała nam, a szczególnie osobom młodym, wejście na rynek pracy. I żeby wykazać się przed pracodawcą poziomem średniego zaawansowania, często studia magisterskie są tym gwarantem, że ta osoba jest bardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o branżę, o specjalizację. I takie osoby mogą wygrywać może nie samym dokumentem, ale poziomem kompetencji, wiedzy i umiejętności i stopniem specjalizacji.
2: Licencjat wystarczy, czy jednak magister potrzebny? Można wziąć udział w sądzie na naszym instagramowym profilu Radia 357. Można zadzwonić, można napisać. Jesteśmy ciekawi, co państwo o tym sądzą.
0: Tak jest.
2: I jakie są państwa doświadczenia w tym zakresie?
0: Tak jest. Iza Woźniak zaprasza serdecznie i proszę bardzo, od razu jest odpowiedź.
10: Ja mam 27 lat i skończone studia licencjackie i bardzo bym chciał kontynuować studia, ale niestety moja uczelnia nie oferuje takich studiów, które by mnie interesowały w trybie zaocznym. Oczywiście są w trybie dziennym, w zaocznym nie ma. Ja nie mogę sobie pozwolić, żeby studiować dziennie, ponieważ pracuję. Uważam, że to jest też jakiś problem, że uczelnie nie ogłaszają tych kierunków w trybie zaocznym, ponieważ no, dużo osób na magisterce już pracuje normalnie na etacie.
0: Bardzo dziękujemy, zapraszamy kolejnych, czy głosówka, czy tekstówka to w aplikacji, a poza tym telefon i ranek@radio357.pl. No i na Instagramie, tak jak słyszeliśmy, też można dać znak sygnału. To polecamy serdecznie. Aha, jeszcze jedna informacja, to od pani Julki pytanie, bo jej się trochę zaspało i jest niedoinformowana, czy Billy Joe Armstrong już obudzony. 6:18.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 1 października. I właśnie minęła 8, czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Dobiegają końca rozmowy w sprawie utworzenia w Polsce Centrum Serwisowego Rakiet Patriot. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wskazuje, że docelowo mogłaby u nas powstać fabryka tych pocisków. Tymczasem rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa ostrzega, że kraje europejskie pomagające Ukrainie biorą w ten sposób bezpośredni udział w konflikcie. Fabryki produkujące broń dla reżimu kijowskiego w krajach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi i nie należy sądzić, że będą bezpieczne. Kto tak uważa, ten się myli.
2: Które производят оружие для киевского режима, будут в безопасности. Кто так считает, тот ошибается.
1: Dodajmy, trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza, informuje wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Zapewnia też, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
3: Deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. No to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona jest już przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
1: Według ministra rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła. A my za chwilę w ranku porozmawiamy o powoływanym przez rząd Centrum Walki z Dezinformacją. Od 2004 roku 70% polskich gmin się wyludniło, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego opisywanego dziś w Rzeczpospolitej. Autorka opracowania pod tytułem Znikająca Polska lokalna, finansowe skutki depopulacji gmin, Agata Mróz, określa depopulację mianem ukrytego podatku. Zjawisko ogranicza bowiem zdolność samorządów do tworzenia własnych wpływów budżetowych. Jak wynika z opracowania, najbardziej wyludniły się powiaty chrubieszowski i krasnostawski w województwie lubelskim oraz bartoszycki w warmińsko-mazurskim. Z każdego z nich wyjechało około 40% młodych ludzi. Przenieśli się do większych miast z bardziej atrakcyjnym rynkiem pracy. A teraz nawiązanie do tematu sprzed chwili. Co zrobić, żeby życie studenta było tańsze? Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać do posiłków. Rektor uczelni profesor Piotr Jedynek mówi wprost. Kraków to drogie miasto, a koszty życia mogą być dla ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale przy codziennym obiedzie.
4: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
1: A w grę wchodzą pełne obiady z zupą i napojem, za które student zapłacił łącznie 18 zł. Powstała też aplikacja Lunchuj, czy też Lunch UJ. A w serwisie jeszcze Dąbrowa Górnicza i Zagłębie jako Dziki Zachód. Trwają ostatnie przygotowania do premiery spektaklu Gorączka Żelaza. To opowieść o latach 70. i powstającej Hucie Katowice.
5: Tytuł to nawiązanie oczywiście do Gorączki Złota. Spektakl to m.in. opowieść ludzi, którzy przybyli szukając pracy. Szymon Kaczmarek, reżyser spektaklu.
6: Ludzie przybywają do nowego świata z różnych bardzo miejsc i szukają jakiejś szansy na nowe, lepsze życie.
5: Muzyka na żywo w wykonaniu orkiestry Dentej i muzycy w podwójnej roli.
6: Wchodzą i pojawiają się jako robotnicy, którzy przybywają i rozpoczynają budowę wielkiego pieca.
5: Absurd, czasem czarna komedia, stroje hutników nawiązujące do kowbojskich, ale też opowieść o epoce Gierka.
6: Ludzie, że tak oczywiście musieli odnajdywać się w bardzo dziwnych sytuacjach. Trochę korzystamy z takiego absurdu tamtych lat.
5: Premiera spektaklu już jutro, 2 października. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: A sztuka przygotowana przez Teatr Zagłębia z Sosnowca będzie wystawiana w Dąbrowie Górniczej w Pałacu Kultury Zagłębia. Spektakl to część obchodów 110-lecia Dąbrowy Górniczej.
0: Pora na wiadomości sportowe i Mateusz Kuźniewski.
7: W piłkarskiej reprezentacji Argentyny czas na nową erę bez Leo Messiego w składzie. I jeżeli Albi Celestes będą sobie radzili tak jak w meczu z Boliwią, to nie powinno być większego problemu. Wygrali 4-0 po golach Lautaro Martineza, Nico Paza, Cristiana Romero i Jose Manuela Lopeza. To był jedynie mecz towarzyski, ale miał swoją wymowę. Pierwsze spotkanie od przegranego finału Mistrzostw Świata z Hiszpanią. Pierwszy mecz po ogłoszeniu przez Messiego, że kończy reprezentacyjną karierę. W kraju trwają oczywiście debaty o przyszłości drużyny narodowej, od na przykład podczas transmisji radiowej.
8: Que seleccione ¿Qué selección campeona del mundo?
7: Co za drużyna, co za zespół, mistrzowie świata, potem wicemistrzowie, przed nimi wielka przyszłość. Selekcjonerze Scaloni, nie odchodź, wykonujesz świetną pracę. Trener nie powinien odchodzić, bo przegrywa jeden mecz lub kończy mu się kontrakt. Powinien odejść wtedy, kiedy nie ma przyszłości, a Argentyna ma przed sobą wielką przyszłość.
8: I Argentyna.
7: Jak to Argentyńczycy? O futbolu tylko wzniośle. W październiku Albi Celestes zagrają jeszcze z rywalami z Afryki, Burkiną Faso i Beninem. W tym drugim meczu dojdzie do oficjalnego pożegnania piłkarza, który w kraju ma status Boga, Leo Messiego. Niejako po drugiej stronie zupełnie inny, prawdę mówiąc, przykry koniec Cristiano Ronaldo w kadrze Portugalii. Choć, że to koniec, jeszcze nikt nie powiedział. Wszystko jednak zmierza właśnie w tę stronę. Wielki gracz, bo takim niewątpliwie jest CR7, nie mógł pogodzić się z rolą rezerwowego w meczu z Norwegią, nie cieszył się z kolegami na boisku po zwycięstwie 2-1, a wczoraj opuścił zgrupowanie kadry, powołując się na konflikt z selekcjonerem Jorge Jesusem. W koszykówce tymczasem rozpoczynają się europejskie rozgrywki. Zawodnicy Śląska Wrocław przegrali we własnej hali z zespołem Buducnost Woli Podgorica 75-99. W innym meczu Pucharu Europy Dominik Olejniczak był drugim strzelcem zespołu Balietto Dertona Tortona w przegranym wyjazdowym meczu z Zeli Ryga 84-86. Reprezentant Polski zdobył 14 punktów. Na koniec rajdy samochodowe. We wtorek mówił jeszcze, że musi dogadać się z nowym samochodem, że nie wszystko jest jak trzeba. Ale wczoraj było już dobrze, nawet bardzo dobrze. Eryk Goczał zajął drugie miejsce na drugim etapie rajdu Maroka. Wreszcie znalazłem rytm, znalazłem sposób, żeby dobrze współpracować z samochodem. Na kamieniach, ale też na szybkich fragmentach to auto jest wprost niesamowite. Zachwalał Eryk nowego Forda. Przegrał tylko z Henkiem Lateganem. Do zwycięzcy etapu z RPA stracił 41 sekund.
0: O pogodzie będzie tak. Bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południowym zachodzie zachmurzenie może być umiarkowane. Na mgły proszę uważać, zwłaszcza w obniżeniach terenu oraz dolinach rzecznych, ale będą zanikały te mgły. Suwałki, stopni 17, Gdańsk, Olsztyn, Białystok 18, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Radom i Lublin 19, w Warszawie i w Kielcach 20, Szczecin, Katowice, Rzeszów 21, Opole, Kraków 22, Gorzów i Wrocław 23 stopnie, w Zielonej Górze 25. Jeśli Państwo gdzieś dojechali jadąc samochodem na miejsce, to jeszcze proszę nie wysiadać.
9: Radio 357.
0: Bo się Państwu przegapi bardzo dobre nagranie. 8 minut po 8. Wszystkich proszę, żeby się przytrzymać krzesełka teraz, bo będzie...

Grażyna Morek serdecznie pozdrawiamy, bo się uaktywniła, tak? Podobało się na cały regulator. Oczywiście proszę śpiewać bardzo głośno. No niebywale atrakcyjny klawisz nam się o poranku przytrafił. To co? Na drugą nóżkę coś?

0: Prawda, że działa? Zawsze działa. 16 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Bartek Wasilewski.
2: A naszym gościem jest Paweł Prus, Instytut Zamenhofa, Koalicja Razem Przeciw Dezinformacji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rząd powołał właśnie Centrum Walki z Dezinformacją, deklarując, że jesteśmy pod tym względem pierwsi w Europie. To, że jesteśmy pierwsi, ma nas uspokajać, czy wręcz przeciwnie?
3: To nie do końca jest tak, że jesteśmy pierwsi, bo podobne struktury, zorganizowane czasem może w nieco inny sposób, funkcjonują już w pewnych państwach europejskich. Na pewno rozwiązanie, które przyjęła Polska, jest nieco inne od państw takich jak Francja, Szwecja czy Włochy, więc pewnie no, to pozwala rządowi twierdzić, że to pierwsze tego typu centrum w Europie, ale no, nie znaczy, że Polska jest tutaj jakimś liderem, jeśli chodzi o zwalczanie dezinformacji. Wręcz powiedziałbym, że nawet trochę jesteśmy pół kroku za innymi państwami.
2: To może jesteśmy liderem, jeśli chodzi o ataki dezinformacji.
3: No tak, to tutaj na pewno mogę się zgodzić, że Polska jest jednym z najczęściej i najbardziej atakowanych państw, jeśli chodzi o dezinformację. Te główne kierunki, z których pochodzą te ataki, to jest Rosja i Białoruś, ale także Chiny prowadzą u nas kampanie dezinformacyjne. Na pewno problem jest poważny i w opinii wielu ekspertów nadchodzący rok może być bardzo trudny. Zbliżają się wybory, a to jest zawsze taki moment, kiedy te kraje nam nieprzyjazne bardzo uaktywniają się w infosferze i na pewno możemy się spodziewać pewnych ataków kognitywnych, dezinformacji, wzmożonej aktywności na tym polu.
2: Pan wspomniał tutaj inne państwa Europy Środkowej, Europy Zachodniej. Jak te ataki dezinformacyjne wyglądają tam i czym się różnią od tych u nas? Jesteśmy państwem przyfrontowym, także jak rozumiem na froncie manipulacji i dezinformacji.
3: To nie jest tak, że te ataki kierowane do innych państw co do zasady różnią się bardzo, bo zarówno jeśli chodzi o stosowane narzędzia czy całe kampanie, to bardzo często one są realizowane w podobny sposób w całej Europie. Różnica jest w języku i narracjach, bo jednak ci aktorzy dezinformacji próbują dostosowywać te narracje i język do lokalnej specyfiki. To, co widać no, bardzo często, to na przykład kampanie dezinformacyjne kierowane nie tylko do Polski, ale też do innych państw europejskich, podważające zasadność pomagania Ukrainie. Jednym z takich głównych celów jest przekonanie liderów europejskich i społeczeństw europejskich do tego, że nie warto pomagać Ukrainie, że ta wojna jest przegrana i że lepiej będzie, jeżeli państwa unijne zajmą się swoimi sprawami. To, co nas też łączy, to bardzo podobne kampanie dezinformujące na temat klimatu, nowych technologii, energetyki. Wiadomo, że w różnych państwach one mają trochę inną intensywność i używa się innych argumentów, innych narracji, ale z reguły grupa państw, która stosuje dezinformację, jest ta sama, więc i narzędzia, i język używany w tych atakach jest bardzo podobny.
2: No dobrze, ale jak centrum będzie definiować dezinformację? Czy chodzi wyłącznie o celowo fałszywe informacje, czy także o manipulacje? Czy chodzi także o konta, które rozsiewają celowo propagandę i fałsz? A co z pożytecznymi idiotami, których znamy bardzo często? To są realne postacie z życia publicznego, publicystycznego, politycznego, którzy wchodzą to i powielają tę dezinformację. Czasem może nieświadomie, przynajmniej chcemy w to wierzyć. Co z takimi przypadkami?
3: Tutaj pan poruszył jedną z najtrudniejszych kwestii, jeśli chodzi o przeciwdziałanie dezinformacji, czyli w zasadzie brak jednolitej definicji, czym dezinformacja jest. Owszem, eksperci co do zasady zgadzają się, że dezinformacja to są nieprawdziwe informacje wykorzystane celowo, intencjonalnie przeciwko społeczeństwu, aby zmienić sposób myślenia albo wywołać jakąś reakcję. ale w szczegółach tak nawet różne ośrodki badawcze czasem nieco inaczej definiują dezinformację. Druga kwestia, którą chyba należy tutaj poruszyć, Centrum Walki z Dezinformacją, które właśnie zostało powołane, to nie jest

0: osoby decyzyjnej, ani jednego ośrodka czy ministerstwa, które poczuwało się do tego, żeby w jakiś sposób koordynować odpowiedź na te dezinformacje. I to będzie głównym zadaniem centrum, o ile dobrze rozumiemy te założenia, bo to na razie mamy tylko zarządzenie premiera, a w szczegółach pewnie poznamy to dopiero w kolejnych tygodniach, aby koordynować wspólne wysiłki, aby pewne informacje między ministerstwami szybciej przepływały, bo do tej pory widzieliśmy, że w tego typu sytuacjach często bywało tak, że reakcje były spóźnione albo
1: no
0: były
1: właśnie, wypłynione. No właśnie, bo chyba zgodzimy się co do tego, że w obecnych warunkach przydałoby się nam coś na kształt całodobowego sztabu antykryzysowego, a nie instytucji działającej w godzinach pracy urzędu.
0: Tak, tylko tutaj znowu poruszamy kolejny bardzo trudny temat, jeśli chodzi o przeciwdziałanie dezinformacji, bo jest to obszar bardzo delikatny i wkraczający niejako też w obszar praw człowieka. Bo można sobie wyobrazić, że na przykład państwo tworzy coś w rodzaju struktury nawet wojskowej albo cywilnej, która ma szybko identyfikować i szybko reagować na dezinformację. Tylko że ta odpowiedź na dezinformację często oznaczałaby na przykład wpływ na media albo współpracę z mediami społecznościowymi, usuwanie tych treści. I tutaj są to obszary bardzo delikatne.
1: No właśnie, bo widzimy, co się dzieje na X-ie. No, tam dezinformacja i fejkowe informacje po prostu szerzą się jak grzyby po deszczu i nikt nie znalazł skutecznego sposobu na walkę z tym zjawiskiem.
0: To prawda, tylko znowu, do końca nie ma zgody co do tego, gdzie jest granica dezinformacji, a gdzie zaczyna się po prostu zwykły spór polityczny, czy po prostu no emocjonalny.
1: Widzi pan te, zapewne oczyma wyobraźni, widzi pan, słyszy pan te nagłówki, Tusk knebluje niewygodne media, no i z drugiej strony ktoś może pomyśleć, no dobrze, no oczywiście przesadzają, ale z kolejnej strony to jest jakieś narzędzie w rękach polityków, a politycy jak mogą, to tam czasem chcą sobie coś nagiąć na swoją korzyść. I ja się boję trochę, że cel szczytny, ale politycy tacy są, jacy są.
0: Ma pan rację i to jest główny problem, z którym mierzy się nie tylko Polska, ale też inne państwa. Jak wyważyć tutaj z jednej strony potrzebę reakcji na to bardzo realne zagrożenie dezinformacją, które ma coraz większy wpływ na przykład na nasze decyzje polityczne czy codzienne wybory, a z drugiej strony w jaki sposób walkę z dezinformacją wpisać w aparat państwa, aby nie przekroczyć pewnej tej granicy, aby nie pojawił się zarzut cenzury, aby nie doprowadzić do sytuacji, że może dzisiaj ktoś mieć dobre intencje i chcieć stworzyć taką jednostkę, która będzie skutecznie zwalczała czy usuwała dezinformację z internetu, ale za ileś lat takie narzędzie w rękach polityków mogłoby zostać wykorzystane w bardzo zły sposób.
1: Tych czy innych. Więc oczywiście, tutaj nie...
0: Tak, oczywiście, no tych czy innych. No,
1: ale wyobraźmy sobie jeszcze taką sytuację, bo czas nas goni. Jesteśmy przy komputerze, widzimy wpis, nie wiem, powiedzmy, nazwijmy to wprost, kamratów. Tu nie ma żadnej dyskusji. Wiadomo, że oni szerzą dezinformację ukierunkowaną na korzyść Rosji. No i co my powinniśmy móc zrobić jako zwykli obywatele, widząc wszem i wobec zalewające nas filmiki z tymi dwoma panami? Tak od strony technicznej.
0: Jest kilka działań, które możemy zrobić. Niestety wszystkie mają ograniczoną skuteczność. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to wykorzystać narzędzie do zgłaszania tego typu treści. Każda platforma takie narzędzie musi mieć taką opcję zgłoszenia, że dana treść wprowadza dezinformację, jest nielegalna i należy ją usunąć. Niestety pierwszy problem, który się tutaj pojawia, jest taki, że platformy bardzo często ignorują takie zgłoszenia. Możemy też zachować to zgłoszenie, to znaczy na przykład zrobić screenshota, a do tego wysłać link do tego wpisu, na przykład do NASK-u. NASK ma stronę internetową, gdzie można zgłaszać tego typu treści i wtedy NASK jako Państwowy Instytut Badawczy użyje jakby swoich wpływów na platformy, żeby one usunęły te treści. Praktyka pokazuje, że często platformy nawet te prośby czy żądania nas ku ignoruje.
1: Możemy ale i teraz, bo naprawdę już tutaj czas nas nagli, wszyscy do mnie machają, więc krótkie pytanie, krótka odpowiedź. I co w związku z tym, jak pomoże

0: pomoże nam to nowo powołane Centrum do Walki z Dezinformacją?
1: Pomoże tak, że szybciej niż do tej pory ministerstwa, instytucje państwowe będą reagować i mówić, ostrzegać przed dezinformacją i robić debunking, czyli wyjaśniać, jak działa dezinformacja, a jakie są fakty w danej sytuacji. Do tej pory tego brakowało. Ja liczę na to, że to centrum trochę usprawni i przyspieszy tego typu działania.
0: Coś czuję, że to nie ostatnia nasza rozmowa na ten temat, więc do usłyszenia i to niebawem. Paweł Prus, Instytut Zamenhofa, Koalicja Razem Przeciw Dezinformacji był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartek Wasilewski, 27 po 8.

0: No i jeszcze o studiach rozmawialiśmy, o studiach licencjackich.
1: Będąc na kierunku zarządzania ze specjalizacją zarządzania zasobami ludzkimi, czułam, że mimo to, że wiem, w którym kierunku chcę iść i że chcę pracować w HR-ze, to ten licencjat jest już wystarczający, bo i tak nie dowiedziałam się tam praktycznych rzeczy, więc moją decyzją było zakończenie edukacji na licencjacie, ale pójście na studia podyplomowe, typowo skierowane do tego, co chcę robić.
0: A dziękujemy, zapraszamy do rozmowy, głosówki, tekstówki, wiadomości tekstowe, to przez aplikację najprościej. Będzie bezchmurny dzień, no może być zachmurzenie małe, no może na południowym zachodzie umiarkowane. Mgły to potem. Temperatura maksymalna 17 na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20 w centrum do 24-25, jak będziemy grzeczni, na południowym zachodzie.
2: 3-5-7.
0: A właśnie, październik się zaczął, a Mikołaj już patrzy. I jeszcze... W sprawie studiów córka Hania właśnie została studentką geodezji i kartografii i to dobrze. Dostała miejsce w akademiku, to bardzo dobrze, bo taniej. Wyprowadziła się do Poznania, to źle, smutno, pustka. Skończyła się jakaś epoka, pisze pani Lucja i pan Kuba, piszą razem. Coś tu jest nie tak, dopiero co prowadziłam ją pierwszy raz do przedszkola za rękę. Coś poszło za szybko. Nie tak się umawialiśmy.

0: Licencjat czy magister? Mówiliśmy przed ósmą o tym, że no coraz częściej to się kończy na studiach licencjackich. Jest informacja od słuchacza niepodpisanego, nauczyciel akademicki, tak jest napisane. O ile brak tytułu magistra nie stanowi bariery w pierwszym zatrudnieniu, to bywa sufitem w dalszej karierze zawodowej, awansach na poziomie kadry zarządzającej. Także doświadczenie mówi, że jednak warto wysilić się na studia magisterskie w trybie stacjonarnym, żeby później nie szukać na gwałt studiów w trybie niestacjonarnym.
1: Dzień dobry. Z tej strony Sebastian. Chciałem nawiązać do pana, który mówił o tym, że rozpoczyna studia. Chciałem przekazać jedną radę, którą sam usłyszałem, jak sam rozpoczynałem swoje studia. O tym, żeby się nie zrażać, bo na studiach najgorsze są pierwsze 3 lata.
0: Potem to już z górki. Za 25 minut 9 teraz przeniesiemy się do Hiszpanii i usłyszymy o tym, co w mediach i co w ogóle w Hiszpanii. O tym opowie Państwu Agnieszka Zielińska.
2: Hiszpania od kilku dni żyje protestami na placu Puerta del Sol. Demonstranci walczą o prawa najemców mieszkań i domagają się zaprzestania eksmisji. Dziennik El Mundo na pierwszej stronie pisze dziś o 2 dekretach mieszkaniowych rządu oraz o nerwowych poszukiwaniach przez premiera Pedro Sancheza poparcia dla nich wśród prawicowych partii z Katalonii i kraju Basków. El Mundo zwraca uwagę, że dekrety rządu, które jutro trafią na głosowanie w parlamencie, nie rozwiązują problemu braku mieszkań w Hiszpanii, a zdaniem gazety mogą go pogłębić i uderzać m.in. w osoby posiadające 2 mieszkania. Rząd wprowadził 2 dekrety mieszkaniowe po presji społecznej związanej z eksmisją 87-letniej Mari Carmen. Najważniejszy z nich zakłada automatyczne przedłużenie o 2 lata umów najmu kończących się do 31 grudnia 2028 roku, ochronę osób zagrożonych eksmisją do 2030 roku oraz kredyty do 50 tysięcy euro na zakup pierwszego mieszkania. Dziennik El País informuje dziś z kolei, że Hiszpania rozpoczęła działania mające na celu powrót migrantów z Ceuty do Maroka, a to po likwidacji ostatnich nieformalnych obozowisk na plaży Benitez. Część osób wybrała dobrowolny powrót, przekraczając granicę na własną rękę. Od 10 września z Ceuty wróciło ponad 8 tysięcy osób, z czego blisko 500 zostało wydalonych. W mieście nadal przybywa ponad 10 tysięcy migrantów. Jednocześnie Amnesty International po zebraniu 22 relacji oskarżyła hiszpańskich żołnierzy o tortury i poniżające traktowanie migrantów. Ministerstwo Obrony przekazało sprawę prokuraturze i nakazało zbadać ewentualną odpowiedzialność poszczególnych osób. Euronews pisze o tym, że coraz więcej Hiszpanów potrzebuje pomocy psychologicznej, ale na terapię w publicznej służbie zdrowia często trzeba długo czekać. Powód? W Hiszpanii na 100 tysięcy mieszkańców przypada zaledwie 6 psychologów klinicznych. Europejska średnia to około 18. Kto może, szuka więc pomocy prywatnie i płaci z własnej kieszeni. Problem jest szczególnie widoczny jesienią, gdy rośnie liczba osób zgłaszających się po wsparcie. Agencja EFE ostrzega przed silnymi opadami deszczu w regionie Walencji i Castellón oraz na północy Alicante. Dziś w tych prowincjach obowiązuje alert pogodowy od godziny 14. W ciągu godziny może spaść tam nawet 50 litrów deszczu na metr kwadratowy, a lokalnie w ciągu 12 godzin nawet 160 litrów. W związku z zagrożeniem kilkanaście gmin zawiesiło dziś zajęcia w szkołach, a w Walencji zamknięto część obiektów i odwołano aktywności na świeżym powietrzu. To kolejny trudny dzień po gwałtownych burzach w Katalonii. W Barcelonie we wtorek odwołano ponad 120 lotów, a około 700 miało opóźnienia. I na koniec El Diario Es, który pisze o nowych przepisach drogowych, które dziś wchodzą w życie w Hiszpanii. Nowe regulacje zaostrzają m.in. zasady dotyczące jazdy na motocyklach i skuterach. Wymagane jest odpowiednie obuwie, a poza terenem zabudowanym także rękawice ochronne. Surowsze są również przepisy dotyczące wyprzedzania rowerzystów. Kierowcy muszą zachować odpowiedni odstęp, a na drogach z co najmniej 2 pasami w jednym kierunku całkowicie zmienić pas. Zmiany obejmują także hulajnogi elektryczne. Wprowadzono m.in. minimalny wiek kierującego oraz obowiązek korzystania z kasku. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
0: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. No i hulajnogi. Nie tylko w naszym kraju sprawa, którą się próbuje uregulować. Mamy 21 minut do 9, 1 października. Jeszcze od pani Oli szybki komentarz. Nigdy nie cieszyłam się aż tak z pierwszego dnia października jak dziś. Zaczynam doktorat. Jupi! 2,5 roku starań wreszcie tak. Pozdrowienia dla wszystkich świeżaków ze szkoły doktorskiej UW. Pani Olu, proszę się tam trzymać.

0: Panie Antoni, pan chwilę jeszcze poczeka.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Bo tu mamy takiego dżentelmena w zestawie do głosowania i on akurat teraz ma okienko, to może zaśpiewać. To pan Charlie.

0: to jest Charlie Winston, ten Charlie Winston. No i tydzień temu to było 53 miejsce, coś. Nie bardzo, nie bardzo, a ładne, nie?
1: Jak 53, to niegrane, prawda?
0: Niegrane.
1: Niegrane.
0: Nie było.
1: Niegrane. Tak. To może jutro.
0: Słuchaj, świetny pomysł.
1: Plan? Dobry?
0: Między 9 a 12?
1: To na pewno.
0: No właśnie.
1: No.
0: No.
2: Muzyczny goniec.
0: A jak będzie między 9 a 12, to potem też po 19 być może.
1: Pewna szansa na takie utrwalenie.
0: Tak,
1: no,
0: to
1: właśnie.
0: Działa.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiejszego gońca rozpoczynamy od Archive, którzy wracają z nowym materiałem. Ledwie rok po premierze Glass Mind zespół zapowiada kolejny album Not In My Name, bo tak będzie zatytułowany, ukaże się 19 marca przyszłego roku. Będzie liczył 11 utworów, a jego centralnym punktem jest monumentalny 18-minutowy utwór tytułowy, którego można już posłuchać. Czyżby Again miało konkurencję?
0: Przepraszam, ile minut?
1: 18. 18. Może pan sobie utrwalić. 18. Darius Killer nazywa nową płytę najbardziej imponującą, jaką Archive do tej pory nagrali. Album powstał pod wpływem wydarzeń na świecie i, jak mówi Killer, wspólnego poczucia gniewu. Brzmieniowo ma być równie szeroko, od elektroniki i art rocka przez hip-hop po punkową intensywność. Na jesieni przyszłego roku Archive zabiorą oba ostatnie albumy w trasę i tu dobra wiadomość, Polska dostanie aż, proszę mi powiedzieć, ile koncertów
0: strzelać? 14.
1: Był pan bardzo blisko, minus 9. A może ja się... Nie. Na paluszkach, naprawdę na paluszkach liczy. Skubany.
0: Dwa, rozumiem. Zaraz wrócę.
1: Dobrze. 7 października w Krakowie, dzień później we Wrocławiu, następnie Warszawa, a następnie Poznań i Gdańsk. Teraz pan mógł policzyć.
0: Kiedy?
1: No chwilę temu.

0: No, razem, razem.
1: Trzy, cztery.
0: Koncertów będzie pięć.
1: Pięć.
0: Faith No More znowu w grze i znowu również zobaczymy ich w Polsce.
1: Zespół 14.
0: Z Mike'em Pattonem, którego przyszłość jeszcze niedawno stała pod dużym znakiem zapytania, wrócił w tym roku do pracy i zapowiedział światową trasę. Teraz również poznaliśmy jeden z polskich przystanków i 12 czerwca również przyszłego roku Faith No More zagrają w Gdańsku jako jeden z headlinerów Mystic Festiwalu. Festiwal potrwa od 10 do 12 czerwca, a Patton i spółka zamkną jego ostatni dzień.

I na koniec wracamy do wątku sprzed 2 tygodni. Mówiłem wtedy, że Stevie Wonder będzie świętował 50-lecie Songs in the Key of Life, specjalną trasą, podczas której zagra swój klasyczny album w całości. Trasa rusza już w październiku, ale okazuje się, że Wonder przygotował na jubileusz coś jeszcze. Artysta sięgnął do archiwów i wybrał 4 niepublikowane wcześniej piosenki, które powstały podczas sesji do Songs in the Key of Life, ale ostatecznie na album nie trafiły. To It's Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun in the Late December oraz I'm Into Living. Wszystkie ukazały się właśnie jako Songs in the Key of Life, The EP, czyli taka mała 4-piosenkowa epeczka. Po 50 latach jeden z najważniejszych albumów w dorobku Wondera dostał 4 nowe pioseneczki.

0: Jak cztery nowe, to trzeba by dodać. Spytałem niedźwiedzia właśnie i zrobił tak.
1: Teraz na paluszkach. Ene, Due, Rike i którą wybierzemy?
0: Ence, pence, proszę pana, w tej piosence. Mhm. Oj, dobra, chyba musimy kończyć.

0: Chyba pora zaczynać, bo mamy 7 minut do 9.
1: Latka lecą.
0: I umówione spotkanie z panem Krzysztofem. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. 1 października. Międzynarodowy Dzień Ptaków, Wegan, Muzyki i Zapalenia Wątroby. I czego tu z tej okazji państwu życzyć? No, nigdy nie zaszkodzi długich lat w szczęściu i zdrowiu, zwłaszcza, że dziś mamy jeszcze Dzień Osób Starszych. A w niektórych krajach również młodszych. Tak, tak. Dziś mamy Dzień Dziecka w Gwatemali, Sri Lance i Salwadorze. Czyli świętują dziś właściwie wszyscy. Młodzi, starzy, weganie, a nawet ptaki. Wszyscy. No chyba oprócz nielatających mięsożerców w wieku średnim, bo w ogóle chyba nie ma czegoś takiego jak Światowy Dzień Nielotów Mięsożernych w wieku średnim. Co jest jednak przejawem pewnego ageizmu, dietetyzmu i ptakocentryzmu. Mamy dziś też jeszcze dwie rocznice papieskie. Aleksander II został papieżem 965 lat temu, a w 965 na papieża obrano Jana III, a więc dziś mija dokładnie 1061 rok od wyboru Jana III, a w 1061 wybrano Aleksandra II, za którego kadencji święty Stanisław został biskupem Krakowa. A za kadencji Jana III, który był biskupem Narni, Polska się ochrzciła, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie był to pierwszy polski papież. 57. urodziny obchodzi dziś jedyny prezydent na świecie, który mógłby pokonać naszego w wyciskaniu sztangi. Nazywa się Markus Steffen i zanim został prezydentem, wyciskał w rwaniu 125, a w podrzucie ponad 170 kg. Mocarstwo, którym władał prezydent sztangista, nazywa się Nauru i jest to chyba pierwszy kraj na świecie, który ma w herbie fregatę i gumiaka. To pierwsze to ptak z rzędu głuptakowatych, a drugie to roślina z gatunku gumiakowatych. Natomiast pierwszy na świecie horror, który miał w tytule Piłę motorową i to z gatunku teksańskich, pojawił się na ekranie równo 52 lata temu. Przyszły prezydent Nauru kończył tego dnia 5 latek, więc nie miał szansy obejrzeć teksańskiej masakry piłą motorową. No niestety film zgłoszono do dystrybucji z ograniczeniem od lat 7 pod opieką rodzica. Amerykańskie urzędy nie dały się jednak przekonać, że jest to kino familijne i poprzeczkę podwyższono do 18. W wielu krajach filmu zupełnie zakazano, a w Stanach masakra została uznana za dzieło o szczególnym znaczeniu kulturowym, historycznym i estetycznym. No cóż, 6 lat przed masakrą, też 1 października, odbyła się premiera innego klasyka tego samego gatunku – Noc Żywych Trupów. I jeśli ktoś z państwa nie orientuje się albo nie ceni, to przypomnę tylko, że to pierwszy horror, w którym z grobów wstały zombie. A jeśli ktoś z państwa dziś z łóżka wstał jak zombie, to informuję, że oprócz ptaków, starszych, młodszych i wegan, dziś świętuje również kawa. Polecam solenizantkę podwójną.
0: Tak, koniecznie, oczywiście, ale jak to dziś? Przecież Łukasz mówił, że kawa to we wtorek. I racja. I w tym tygodniu co 2 dni jest święto kawy. Trzeba korzystać. Krzysztof Szubsta, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Bardzo serdecznie.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 1 października. Dziewiąta minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Szczyt inflacji jest dopiero przed nami. Bieżące wyniki sugerują, że w styczniu wskaźnik zbliży się do 5%. Prognozują ekonomiści mBanku, komentując dane GUS. Za wzrost inflacji mają odpowiadać podwyżki cen paliw. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 zł za litr. Takie ceny straszą kierowców przy dystrybutorach, a w najbliższych dniach przewidywane są kolejne podwyżki. O co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
2: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
1: Według prezydenta Karola Nawrockiego rządowa propozycja zbijająca ceny jest niekonstytucyjna, a przepisy łamią zasadę niedziałania prawa wstecz, opodatkowują zyski firm uzyskane przed wprowadzeniem przepisów. Rząd wskazuje, że regulacja stanowi reakcję na nieprzewidywalne skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie i mieści się w dopuszczalnych granicach wyjątku od zasady retroaktywności. Prezydent przesłał do Sejmu projekt ustawy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Przewiduje możliwość tymczasowego ograniczenia przez rząd marż firm paliwowych i tymczasowe zwolnienie sprzedaży paliw od podatku od sprzedaży detalicznej w sytuacji, kiedy cena ropy Brent będzie o 20% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Minął pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego, a w jego ramach zakazu używania telefonów przez uczniów. Placówki same decydują, jak to egzekwować. W szkole podstawowej nr 18 w Poznaniu uczniowie zostawiają telefony w szafkach.
3: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych. Ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
1: Mówi dyrektor Magdalena Katarzyńska-Radomska. Dyrekcja i szkolna psycholog wskazują, że to działa. Dzieci chętnie ze sobą rozmawiają i poprawiły koncentrację. Naukowcy odkryli i zidentyfikowali na dnie Zatoki Gdańskiej wrak brytyjskiego bombowca Avro Lancaster z czasów II wojny światowej. Ponad 30-metrowej długości samolot spoczywa na głębokości 11 metrów między wejściem do portu w Gdyni, a torpedownią w Babich Dołach. Nadal są tam silniki i łopaty od śmigieł, co bardzo szybko dało nam możliwość rozpoznania, że jest to brytyjski Lancaster, zaznacza w rozmowie z Radiem Gdańsk Nurek Tomasz Stachura z grupy Baltic Tech. A z ustaleń w brytyjskich archiwach wynika, że samolot został strącony z małej wysokości podczas zrzutu min morskich w sierpniu 1944 roku. Trwają teraz dalsze poszukiwania w archiwach, by ustalić nazwiska załogi. W serwisie jeszcze o tym, że Lublin szuka osób kreatywnych. Miasto ruszyło z naborem do kolejnej edycji projektu Kreatywni i czeka na zgłoszenia od osób, które z pomysłu potrafią zrobić produkt, usługę albo zupełnie nowe rozwiązanie.
4: To propozycja dla osób związanych z Lublinem, którzy łączą kreatywność, pasję i przedsiębiorczość. Do udziału zaproszeni są twórcy, projektanci, rzemieślnicy, innowatorzy i przedsiębiorcy. Mogą to być przedstawiciele nowych technologii i startupów, ale też osoby, których działalność opiera się na tradycji, rzemiośle czy designie, informuje Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
5: W projekcie mogą wziąć udział twórcy działający m.in. w obszarach filmu, wideo i multimediów, muzyki, telewizji i radia, wydawnictw, gier i oprogramowania, rzemiosła i rękodzieła, architektury, designu oraz mody. Uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i realizujące swoje pomysły poza formalnymi strukturami.
4: Wybrani uczestnicy zostaną bohaterami profesjonalnych sesji zdjęciowych i filmowych nagrań, które pokażą ich miejsca pracy, proces twórczy i efekt działania. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: A czas na zgłoszenia upływa 26 października. Regulamin i formularz można znaleźć na stronie kultura.lublin.eu.
0: Mateusz Kuźniewski o sporcie.
6: Polski futbol reprezentacyjny tkwi w kontraście pomiędzy fatalnie grającą pierwszą kadrą, a rewelacyjnie spisującą się młodzieżówką. Wczoraj nasza kadra narodowa U21 wygrała 9. mecz eliminacji Euro, pokonała w Katowicach Szwedów 3-0, a na boisku błyszczał Bartosz Mazurek, którego Jan Urban do dorosłej kadry powołać nie chciał, to o szczebel niżej skorzystał z niego Jerzy Brzęczek. I to właśnie selekcjonera reprezentacji U21 teraz posłuchamy. Nalega, by wyników jego drużyny w żaden sposób nie porównywać do tego, co dzieje się w dorosłej kadrze.
7: Ja myślę, że również cała Polska musi mieć ten szacunek i niepotrzebnie nie podgrzewać atmosfery, bo najważniejszą reprezentacją jest ta pierwsza reprezentacja i myślę, że zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwy moment, a czekają nas dwa bardzo trudne spotkania. Jeżeli chodzi o przyszłość, tu nie mówimy, i nie mam na myśli selekcjonera, ale sytuacji z tym, co się będzie działo ewentualnie przed losowaniem do kwalifikacji do Mistrzostw Europy. My jako młodzieżówka mamy swoje dwa zadania, czyli to jedno dostarczać zawodników, przygotowywać, a drugie oczywiście spełniać nasze marzenie, czyli zakwalifikować się na Mistrzostwa Europy.
6: Mówił Brzęczek w TVP Sport. Biało-czerwoni wciąż nie mogą być pewni awansu. W poniedziałek zagrają ostatni mecz eliminacji z Włochami, a jutro za to swój mecz w Lidze Narodów rozegra wspomniana dorosła kadra, która na PGE Narodowym zmierzy się z Rumunią. Dziś za to w Lidze Narodów inne ciekawe mecze, a już tak najciekawiej to zapowiadają się dwa. Grecja kontra Holandia i Niemcy kontra Serbia. Nasi zachodni sąsiedzi, prowadzeni przez Jurgena Kloppa, poszukają przełamania po niespodziewanej porażce z Grekami. Przetasowania na szczytach futbolu. Szwajcarski Związek Piłki Nożnej wycofał swoje poparcie dla kandydatury Gianniego Infantino na kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA. Decyzja ta jest wynikiem gruntownej, ponownej oceny wydarzeń z ostatnich miesięcy. Czytamy w komunikacie. Infantino spotkał się z ostrą krytyką w związku ze swoją propozycją sprzedaży prywatnym inwestorom 20% udziałów w prawach komercyjnych FIFA, w tym do Mistrzostw Świata. Plan ten po protestach został ostatecznie odrzucony. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Tymczasem ważna postać światowego sportu kończy karierę. Kolumbijski kolarz Nairo Quintana, zwycięzca dwóch wielkich turów Giro d'Italia i Vuelta Espania, w sobotę po raz ostatni wystartuje w zawodowym wyścigu. Pojawi się na starcie klasyka wokół Bolonii Giro dell'Emilia, który wygrał w 2012 roku. Quintana nigdy nie zwyciężył w Tour de France, ale trzykrotnie stawał na podium wielkiej pętli. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych górali swojego pokolenia. Jestem szczęśliwy. Kilkanaście lat temu pojechałem swój pierwszy poważny wyścig. Dziś cieszę się towarzystwem młodszych kolegów. To ogromny honor, że mogłem reprezentować mój kraj, mówił Quintana podczas niedawno zakończonych Mistrzostw Świata w Montrealu. I to już wszystko w porannym sporcie. Wrócę do Państwa po 16.
0: Będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na południowym zachodzie takie umiarkowane może być. Temperatura od 17 to na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim około 20 w centrum do 24-5 na południowym zachodzie.
8: Radio 357.
0: Tylko Państwu przypomnę, że w drobnym druczku dzisiejszym, jak my się będziemy czuć, jest napisane, że wiele osób w dalszym ciągu może odczuwać zwiększoną ilość energii i chęć do działania. Właśnie nie wiem, czy pielęgnować w sobie, czy jakoś próbować to
9: okiełznać.
0: To zaraz dojdziemy i do tego, drogi niedźwiedziu.

0: słuchacz próbuje mnie skusić, on napisał tego 18-minutowego archive, to w ranku nie zagracie. No pewnie nie.
1: W ranku, ale jak wejdzie na listę,
0: to już nic więcej się nie zmieści tam.
1: Trzeba będzie Adama poprosić o radio version.
0: Jakoś to wyedytujemy. Chyba najdłuższy porankowy utwór to 11 minut raz zagrałem, ale więcej to już się chyba nie da zmieścić. Ale nie o tym miało być, drogi niedźwiedziu, bo od wczoraj mamy tutaj taką prośbę od słuchacza, żeby zapytać o taki lot, bo Jarek Sroka opowiadał o tym, że z Londynu do Sydney w jednym rzucie 22 godziny.
1: Tak,
0: co pan na to?
1: Ja o tym słyszałem też już, bo to nie jest od dzisiaj, to od jakiegoś czasu tak lata. Wiesz co, no gdybym był, mieszkał w Londynie, to może jest to jakaś opcja, ale leciałeś kiedyś do Londynu z Warszawy?
0: Nie.
1: Trzeba po pierwsze wstać chyba czwartej albo piątej, bo samolot jest wcześnie rano.
0: Nie, to nie.
1: Leci się chyba 2 albo 3 godziny, bo już nie pamiętam, bo już dawno nie było mnie w Londynie. Lądujesz na Heathrow, na Terminal 1, musisz autobusikiem przejechać na Terminal 4 i znowu w tej takiej kolejce, wiesz, stać godzinę.
0: Co to, żeby tasiemkami wyznaczone, tak, że w zygzak?
1: I potem już idziesz w tym terminalu czwartym do stanowiska, nie wiem, 65 powiedzmy. I samolot do Sydney odlatuje. Znaczy wtedy nie było bezpośrednio jeszcze. Ja leciałem albo przez Singapur, albo przez Bangkok. Samolot odlatuje o 18.
0: No to jak nie masz podwawelskiej, to nie ma co się...
1: już chce ci się wracać do domu. Mało tego, po następnych 3 godzinach na mapce widać, że jesteś nad Warszawą, a ty jesteś już dzień w podróży.
0: No.
1: Także te 22 godziny okej, natomiast do tego trzeba dołożyć 6 albo 8 godzin przesiadek. Nie.
0: Nie opyla się.
1: Nie opyla
0: się.
1: Nie. Dobrze.
0: Ale 22 godziny w jednym miejscu, żeby siedzieć na...
1: No tak, ale tam jeszcze są jakieś te...
0: Siłownia. No żeby basen był, no to ja, jeszcze jakoś,
1: ja,
0: nie?
1: Znaczy może basen jest, bo ja ostatnio już latam w klasie biznes. Może w biznesie jest basen. Nie byłem, nie wiem, nie leciałem.
0: No basen to może to lepsze jest. Ale jacuzzi chociaż.
1: Jacuzzi tak, mogłoby być.
0: No to mamy już ustalone, że nie lecimy.
1: Nie. Lepiej wybrać coś przez z takim połączeniem stąd do 6 godzin i potem 12. W sumie się zamyka w 24 cała podróż.
0: Można. Znaczy sytuacja jest taka, że ja jednak będę leciał.
1: Tak, wiem. A dzisiaj jak rano włączyłem radio i usłyszałem Glena Freya, to myślałem, że mi się Spotify włączył.
0: Nie, taka była niespodzianka, czyli jednak było słyszane. Tak, dobrze, tak. A niedźwiedź ma taki w domu kalendarz, że cały miesiąc się zrywa, czy taki jeden po jeden dniu?
1: Mam taki cały miesiąc, tak, i takie okienka się przesuwa.
0: No to ja to lubię sobie tam przesunąć.
1: Za szybko to się przesuwa, niestety.
0: No właśnie, niestety. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się wesoło, zapraszamy na jutro na listę i zostają Państwo w najlepszych rękach.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

No tak, biegnij razem ze mną, a ja tutaj z rowerem na zdjęciu profilowym. Ale w sprawie... A, zdjęcie wykonane, tak wygląda, jakby było wykonane przed II wojną światową, ale w tej sprawie w okolicach Big Beatu się pojawimy. Dzień dobry, teraz już oficjalnie Helena Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy do 12. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, dlatego też polskich utworów będzie więcej niż zwykle. Za chwilę pojawi się w studiu gość, myślę, że za parę minut, o godzinie 10.30 Anna Tatarska. Podejdziemy dzisiaj do lalki, no, ale tej z Netflixowej. Trzeba to, że tak powiem, wziąć na klatę. Płyta tygodnia to Beck oczywiście, a poza tym no właśnie to zdjęcie czarno-białe, bo dzisiaj jest rocznica pierwszego notowania listy przebojów Studia Rytm. To niewiarygodne, że to tak się złożyło, że to dzisiaj 1 października 1968 roku ta lista pojawiła się w Popołudniu z Młodością. No a my tutaj, kawa już jest, orkiestra gra, lecimy dalej.

0: zakochał w tobie się.
1: Igor Herbut, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Chłopie, jak tyś daleko odleciał z tą piosenką. A jak ci jest?
2: Wspaniale jest mi, dziękuję.
1: No właśnie tak wygląda. Wyglądasz na to, że ci jest wspaniale.
2: Jest.
1: A muzycznie, no to jest po prostu kosmos. Ta nowa płyta, płyta wychodzi jutro, prawda, Jeremie?
2: Tak, dokładnie. Bardzo się z tego cieszę. Jestem z niej naprawdę dumny.
1: Okej. Myślę, że od czasów, kiedy widzieliśmy się ostatnio, to był jeszcze Lemon. Zrobiłeś takie milowe kroki, jeśli chodzi o muzykę, no bo teksty zawsze miałeś istotny i ważny, tak mi się wydaje. To pochwal się trochę, jak to ta płyta będzie wyglądała. Znaczy na razie widzę, że płyta analogowa, znaczy płyta winylowa wygląda pięknie.
2: Jest pięknie wydana, cudowne zdjęcia Doroty Schulz i wszystko się scala naprawdę w taką jedność. I jest to 12 historii osobistych, no i te kroki to bardzo, bardzo, bardzo mocno stąpane po szlaku, różnej maści szlaku, ale jestem w bardzo dobrym miejscu, jestem szczęśliwy, zakochany i jutro dzielę się tymi historiami osobistymi. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak zostaną przyjęte. Jest to coś ważnego dla mnie i cieszę się, że możemy się znów spotkać.
1: Powiedz mi, co ci dał występ w męskim graniu?
2: Och, to zależy, który.
1: No, ale ogólnie myślę tutaj, bo przecież...
2: Ja to taki żart, bo to po prostu były dwie edycje różne. Tak. Spełnienie marzenia, krótko mówiąc. To było zawsze marzenie moje. I cieszę się, że się udało dwukrotnie. Za drugim razem już byłem troszkę bardziej pewny siebie i wiem na pewno, że się nie naginałem w żadną stronę i szczególnie ostatnia edycja stworzyła jeszcze większą więź między mną a tą rodziną męskiego grania, czy współbratyńcami po prostu tej sceny męskograniowej, mianowicie Mateuszem i Julią i całą ekipą. To, co udało nam się stworzyć, utwór, który jak się okazało bardzo szeroko uderzył i został w ludziach. Jest to na przykład ulubiony utwór mojego syna, co napawa mnie ogromnym szczęściem, radością i dumą. To, krótko mówiąc, po prostu szczęście i spełnienie marzenia. To mi to dało i cieszę się też, że zagrałem na męskim graniu solo act, czyli mój taki projekt solowy. Tylko z fortepianem. Kilka tysięcy po prostu było tak cicho, tak spokojnie i słuchali mnie i oddychali razem ze mną głębiej niż zazwyczaj to każdy z nas robi. No i to było bardzo, bardzo piękne. A dodatkowo powstał projekt Grechuta Herbuta. Świetne miejsce, które okazało się niesamowitą kopalnią różnych przyszłych projektów muzycznych i mnóstwa emocji pozytywnych.
1: No i zaśpiewałeś piosenkę z repertuaru Jam. Ja myślałem, że to tak jest, że losuje się tam, powiedzmy, utwory, które się śpiewa, a to okazało się, że ty miałeś ochotę, żeby to zrobić.
2: Jam? Tak? Zawsze. Bardzo blisko. Ja kochałem Jam i kocham do dziś. I pamiętam taki wieczór, kiedy przegadaliśmy z chłopakami z Jamu całą noc. Mhm. I od zawsze ta dyskografia mi super towarzyszyła. No i utwór Jak malowany ptak, bardzo bliski. Trochę się bałem, ponieważ nie jest to oczywisty wybór.
1: Tak.
2: I bałem się trochę reakcji. No i po każdym koncercie tak miałem taką niepewność, czy to jest okej, że ja to śpiewam, czy to trochę nie dla siebie samego, ale od ludzi czułem dużo energii, prosiłem o nią też i jak się później okazało, po prostu ludzie słuchali, więc w jakiś sposób mogłem też się podzielić tą miłością, bo to jest szalenie, szalenie ważny zespół w mojej takiej inspiracji.
1: Mm-hmm. No i teraz za 10 dni ruszasz w trasę koncertową i to tym razem już będzie trasa z zespołem, prawda?
2: Tak, to jest solowa trasa, ale z zespołem. Tak. No zaczynam od Nospru, więc bardzo wymagające miejsce.
1: Ale też świetne.
2: Świetne, fantastyczne. Uwielbiam energię tego miejsca. Super. No, takie miejsca, które bardzo lubię, jak warszawska Roma, czy IC Kraków. Też nie mogę doczekać i wiem, że na pewno będzie to wyjątkowa trasa, a ludzie, którzy idą na tę trasę, wiedzą chyba, że to jest trochę inne niż Lemon i to, co robię z zespołem i wiedzą, czego się spodziewać. Na pewno przygotuję się i nie zawiodę was, obiecuję. Na pewno to będzie szczere.
1: No widzę, że wybrałeś naprawdę takie dobre miejsce, bo pod koniec listopada będzie też Kawatina Hall w Bielsku Białej, też wyjątkowe miejsce.
2: Świetne. Ten dźwięk imersyjny jest czymś wyjątkowym bardzo. Też trzeba go umieć kręcić, kolokwialnie mówiąc. Więc, bo lubię tam grać i Kawatina chyba też mnie lubi. Byłem tam z Grechutą, Grechuta Herbuta, projekt. A w IC mieliśmy błogosławieństwo i fizyczną obecność pani Danuty Grechuty. To też było bardzo, bardzo, bardzo dla mnie ważne. Cieszę się, że mogę wracać do tych miejsc, które już same sobą tworzą taki jednak dość intymny, ale dość taki szlachetny klimat, mógłbym powiedzieć. I taki szlachetny kolor. Więc postaram się nie zawieść.
1: Po całym lecie męskiego, potem też realizacja płyty przecież i teraz ruszasz w trasę. To męczące dosyć, nie?
2: Ja to kocham. Tak? Ja bez tego nie umiałbym żyć. Okay. Po prostu. Ja jestem pracoholikiem i cieszę się, że mogę dotykać różnych kolorów po prostu tego mojego scenicznego bycia.
1: No to trzymamy kciuki i za płytę, i za trasę koncertową. Dziękuję ci bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia następnym razem.
2: Do zobaczenia, dziękuję.
1: Igor Herbut był naszym gościem.

No to Igor Herbut z nowej płyty. Premiera tego albumu jutro, jak Państwo słyszeli, płyta winylowa, ale jest też kompaktowa w Żeremie. Igor Herbut, premiera 2 października. Za 17 minut godzina 10. Wspieramy system, głosujemy na listę. Czwartek dzisiaj, to do jutra do godziny 12.

i nie żal, że popsuł się zegarek, inaczej czas mierzę. Od czasu pewnego nikomu nic przecież do tego nie.

ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie w wymiarze podłogi.

Tak, to wspieranie systemu. Robert Mróz młodszy, a potem Zabłocki osobiście i Anna Szałapak. Do jutra, do południa, bardzo poprosimy o głosy. Kolejne wydanie listy jutro o godzinie 19:00.

Blue Cafe, ale to tytuł piosenki, a Chris Ria pięknie to zaśpiewał. 5 minut do godziny 10. Cudowne komentarze, jeśli chodzi o zdjęcie dzisiejsze profilowe. Pan Tomasz napisał, na zdjęciu profilowym to chyba mój wujek Stefan, jak mu w 1973 roku milicja oddała skradziony rower. I nie pamiętam, jaki to był mój rower oczywiście, nie pamiętam jak on się nazywał. Co do ubioru, też już nie pamiętam. Co do fryzury, to sztuczna inteligencja.

0: Dobra, możemy zakończyć sprawę zdjęcia. Pytają państwo, czy to ten misiu w kurtce to jest lys. Nie, to nie jest lys, to jest raczej tworzywo sztuczne. 10 minęła.
1: Kieruj się na południe.

Perfekt. Na początek drugiej godziny naszego spotkania. Dziś dzień polskiej muzyki, więcej. Teraz jeszcze raz Perfekt, ale w wykonaniu Vicky Benckert.

Vicky Pankard, tekst Changing All The Time napisał Jerzy Grunwald, a piosenka oczywiście z repertuaru Perfektu, Nie Płaczewka.

stąd ston w dali śpiew, to nie me. I nie z głośnika drga gdyka, pojawia się i znika matematyka. Siada jak mięso kontra czekolada, czy się nada? Odpowiedź jedna, sto bądź dwa, chociaż deszcz tu nie pada, ciało mokre, wilgoci parada, jak lastrada. Słyszysz światło, czujesz, chociaż nie wypada. Odwręcz się, upuść nóż, niech wygra ogłada. Widokręgi przeminą, zamkną oczy się otwarte.

fela. Kariera w koło się rozpościera, zrobi z diabła frajera. Jest chęć zabrać tylko to, co twoje, żeby zawsze to mieć. Gdzieś ciężka wolność jak chęć, ni w pięć, ni w dziesięć, co za słowa. Wybuchowe rozdanie, pali cała głowa, trawa mowa. Nie, nie, nie zrozumcie mnie źle, czuję, że lecieć chcę cały czas. Gdzie jest trawa, po pas i las i zamknięte wciąż drzwi, przed nimi ja, za nimi sny i ty, i łzy, i gdy.

0: nic tu nie zmyka, nic tu nie unika.
1: La Paz. No właśnie, to 15 minut projekt i chórki wykonana szefowa, czyli Kaja. Ania Bratek i Przemysław Hanaj.

0: Nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko, bo tuż obok nas mieszkało dwoje dzieci. Dziewczynka miała na imię Maja, a chłopiec Piotruś. No zaraz, ale dlaczego to się urywa? Tu nic dalej nie ma.
1: Bo dalszy ciąg tej historii dopiero może powstać. Z Państwa pomocą.
0: Wiemy, że życie nie zawsze przypomina bajkę. Zwłaszcza, kiedy dziecko musi zmierzyć się z chorobą nowotworową.
1: A Fundacja Iskierka wie, że dobra historia potrafi dać dziecku naprawdę dużo siły.
0: Jej podopieczni otrzymują niezwykłe książeczki i sami stają się bohaterami tych opowieści. Czytając je, nabierają odwagi, by mierzyć się z tym, co trudne.
1: Z okazji Dnia Patrona możemy wspólnie stworzyć takie książeczki. Wystarczy wejść na wspieramradio357.pl i między 2 a 5 października zostać naszym patronem.
0: Pokażmy naszą siłę. Siłę społeczności Radia 357.
2: O to. Właśnie, dokładnie.

No tak, o miłości było. Pani Agnieszka prosiła o pozdrowienia dla męża Romana, który ma dzisiaj urodziny. Ja są właśnie z przyjaciółmi na Wyspach Liparyjskich. To gdzie to jest? Wyspy Liparyjskie. Na pewno piękne miejsce. Na pewno piękne miejsce. Chciałem powiedzieć, że dwa dni temu były urodziny Elżbiety Dmoch, ale akurat graliśmy 2+1 wcześniej. Chyba tydzień temu. No to dzisiaj takie miłe wspomnienie w środku dnia.

0: No prawie w środku dnia, bo to jest 10:30.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Anna Tatarska. Dzień dobry.
2: To ja. Dzień dobry.
0: Cześć lalka.
2: A tak można? Nie będzie zaraz maili?
0: Pewnie będą, no ale wiadomo, że dzisiaj...
2: Co to za seksistowskie powitanie?
0: Że dzisiaj będziemy rozmawiać o lalce. No tak trudno. Jest. Co zrobić? Porządna dziewczyna. Oczywiście mówimy o serialu, ale ty widziałaś i serial, i film.
2: To prawda.
0: Który lepszy?
2: One są całkiem inne. Ja mam wrażenie, że to tak jakby mieć dwoje dzieci. Jedno ma, jest gdzieś tam w spektrum w stronę ADHD, a drugie jest grzeczne i prasuje ubrania i się ubiera, ale kocha się je tak samo, tylko inaczej.
0: A jesteś fanką w ogóle tej lalki, znaczy lalki jako lalki, Brusa?
2: Moja historia z lalką jest dość klasyczna, to znaczy ja nie powtórzyłam tej grubaśnej książki przed oglądaniem seriali, natomiast dokładnie pamiętam, jak w liceum mieliśmy to czytać i jak zobaczyłam tę książkę, to pomyślałam, że to chyba będzie, a ja byłam czytająca i to dużo, i pomyślałam, że to będzie ten pierwszy raz, że sięgnę po Bryka, no bo ona ma chyba tam 1200, no jest ogromna.
0: Tak.
2: Ale jednak zaczęłam ją czytać i byłam zachwycona tą książką. Pamiętam, że ona była niesamowicie żywo napisana, wszystko było dla mnie fascynujące i że to była jedna z moich ulubionych lektur. Ostatecznie. Co prawda, jak wiemy, było to 20 parę lat temu.
0: To ale... Powiedziałbym, że nawet, znaczy w ogóle więcej, ale okej. Pamiętasz seriale poprzednie? Znaczy te filmy poprzednie?
2: Tak. Film Hasa jest trochę takim obligiem na studiach filmoznawczych i potem ten serial też. On, mam wrażenie, że powracał do telewizji po prostu od czasu do czasu. Zdaje mi się, że oglądałam go z babcią. Ale no, to były takie klasyczne ekranizacje. Jednak tam jakieś drobne zmiany względem tektu, jakiejś postaci nie było. Któraś była bardziej wypuklona, trochę inne było podejście do tego głównego no, węzłowego, dramaturgicznego do tej relacji. Ale wydaje mi się, że o tym serialu nowym, który jest do oglądania na Netflixie, który wyreżyserował Paweł Maślona, mówimy dlatego, że on jednak jest trochę inny i nie traktuje tego tekstu źródłowego tak no, bardzo rygorystycznie, tylko tak bardziej bierze go sobie i się potem od niego.
0: Czasami trudno uwierzyć, że to jest Prus i że to w ogóle... Okej, ja teraz się przyznam bez bicia. W ogóle nie jestem fanem lalki, szczerze mówiąc. Znaczy książki nie pamiętam, bo to było 100 lat temu, kiedy ja ją czytałem, ale ani te seriale, ani te filmy, za dużo jest tam takiego czegoś złego, co się dzieje tam dookoła. Za dużo takiej brutalności. Nie chciałbym się urodzić w tamtych czasach. Może dlatego jakoś tak nie jestem wielkim fanem.
2: No myślę, że jeśli chodzi o ten aspekt, to serial na pewno bardziej niż ten nowy film podkreśla, jak bardzo trudne i też no, po prostu nieprzyjemne, brutalne, brudne to były czasy. Okrutne też, no przede wszystkim jeśli chodzi o relacje społeczne, tak, które były pełne, nie wiem, nienawiści, zawiści, pogardy, więc rzeczywiście to nie jest przyjemny świat. Ale ja myślę sobie, że to, co serial robi z materiałem źródłowym, jednak mi się podoba. Ja tam mam różne zarzuty, ale dużo osób mówi, że ta lalka serialowa dobrze się przegląda we współczesności.
0: Tak, to na pewno.
2: No bo właśnie jest równie trochę popsuta, jak ten świat, w którym my żyjemy dzisiaj. Też byśmy mogli długo siedzieć i wymieniać, co się w przeciągu ostatnich kilku lat zaledwie popsuło bardziej i co jest gorzej, ale nie musimy być dzisiaj malkontentami. Więc ja mam wrażenie, że im się udało wziąć taką społeczną złożoność tego momentu, też właśnie różne napięcia i klasowe, i społeczne, i no, przerobić to trochę na swoją opowieść, nie? No bo o tym, że to się nie zgadza z tym, jak jest w książce, to wiemy. To nie ma o czym dyskutować. Pytanie, czy nam to przeszkadza? Ja lubię sobie myśleć, że jeśli dla kogoś tekst, który był wydawany pierwotnie w odcinkach między 1887 a 89 rokiem, jest w stanie być taką żywą zachętą do tego, żeby coś opowiedzieć, to już jest dobrze. Nie mam problemu z tym. To też jest, to jest też pytanie, nie? Bo na przykład, jak mamy filmy biograficzne, ale fabularne, taki na przykład film, nie wiem, o Amy Winehouse, tak? Czy o Bobie Marleyu, to czy dla nas ważne jest, żeby tam była dokładnie 1:1 opowiedziana historia tak, jak było, i żeby aktor wyglądał dokładnie tak?
0: Tak samo,
2: czy
0: tak.
2: Ta esencja, nie? Bo według mnie to jest dyskusja o tym. Esencja i duch. Ja jestem trochę we frakcji, że ważniejsza jest esencja i duch, a fakty to niech sobie trochę potańczą jak chcą i nie jest to takie istotne.
0: Jedno jest pewne, aktorzy są fantastyczni. Już nie mówię o tym zestawie aktorów w filmie, bo to jest taka petarda. Zdaje się, że to jest jakaś największa produkcja od... Nie wiem.
2: Film to jest jeden z najdroższych filmów w historii nowożytnego, współczesnego polskiego kina. 80 milionów złotych ten film kosztował. Brutto, dodam, jakby ktoś był ciekawy. No ale serial też jest zrealizowany z rozmachem i jedno i drugie filmowe uniwersum ma obsadę, która jest naprawdę świetnie imponująca. Tak, to prawda.
0: To właściwie robi na mnie największe wrażenie, bo kiedyś tak się znaczy nawet potrącaliśmy ten temat, że niektórzy aktorzy uważali, że granie w serialu to jest taka...
2: No już.
0: Takie trochę to gorsza sytuacja. Teraz tak nie jest, bo Netflix ma tyle tych seriali, ale też i telewizja, właśnie te inne telewizje mają też tyle seriali, w których sami najlepsi polscy aktorzy grają bez wstydu.
2: No, mnie się wydaje, że jest tak, że po takim okresie, kiedy serial się kojarzył po prostu z operą mydlaną, z jakąś niewolnicą Izaurą, tak, prawda? Przyszło HBO tak naprawdę najpierw w Stanach i właśnie takie jakościowe seriale w tych sezonach pozamykane, które pozwoliły opowiadać historie, które może komercyjnie nie były atrakcyjne dla kina. I jednak to jest plus w streamingu, że ponieważ ludzie oglądają więcej w domu, oglądają często na telefonie, w metrze, niektórzy nawet w sytuacjach, w których nie powinni.
0: W samolocie.
2: W samochodzie, chciałam powiedzieć, niektórzy. Widziałam ostatnio kogoś, kto oglądał w samochodzie i bardzo proszę, nie róbmy tego, bo to już jest naprawdę za daleko. Ale chodzi o to, że oglądamy w kawałkach, bo nasze życie jest w kawałkach. Pędzimy, coś się cały czas dzieje, przerywamy. Więc te seriale gdzieś tak idealnie wypełniają, mam wrażenie, takie życie fragmentaryczne, bo się jedzie do pracy, ogląda się pół odcinka, wraca się z pracy, ogląda się kolejne pół odcinka. Niektórzy jeszcze podczas lunchu, zamiast rozmawiać z kolegami z pracy, oglądają kolejne pół odcinka. Więc nagle się okazało, że jest na to budżet, że są na to pieniądze, że jest zainteresowanie. No i sam fakt, że przecież co tydzień rozmawiamy o czymś i niektóre z tych rzeczy są naprawdę fantastyczne, to jest znak, że warto, jak najbardziej. No pomyślmy o tych najgłośniejszych serialach Netflixa z ostatnich lat, na przykład tak, o Heweliuszu czy o Wielkiej Wodzie. Tak. To były wspaniałe, artystyczne przedsięwzięcia, które absolutnie można równać z filmami kinowymi, jeśli chodzi o jakość.
0: No i to nie na temat seriali, ale podobno lalka kinowa będzie miała największe otwarcie, znaczy w sensie
2: polskie
0: oglądalności, tak.
2: No, jest bardzo możliwe, bo to jest taka ciekawa propozycja, że wszyscy mówią, pójdą szkoły. Na lalkę akurat tę szkoły mogą iść, bo ona rzeczywiście jest bardzo wierna oryginałowi, więc tutaj nie będzie... Chociaż tłumaczenie, co jest w serialu, inaczej też by było ciekawe, tak, jak nauczyciel byłby kreatywny, ale zdecydowanie wyobrażam sobie bardzo różnych widzów, którzy na ten film idą. To jest też trochę taki film, mam wrażenie, który przypomina, że kino może być takie porywające skalą. To jest chyba też pierwszy polski film, który mogłabym obejrzeć w IMAX-ie i miałoby to sens.
0: Okej. No cóż, no to jesteśmy tak w sumie za raczej niż przeciw.
2: Jesteśmy za, tylko jeśli chodzi o serial, uprzedzamy państwa, że jeśli są tu tak zwani ortodoksi, którzy po prostu wiedzą, że ich oburzy to, że tam się no prawie nic nie zgadza, są pododawane postaci.
0: Język jest taki też.
2: Język jest, no powiedzmy, że przekleństwa są z epoki, ale na przykład są przekleństwa, jest seks, są używki, tak? Dużo rzeczy, które może gdzieś tam były, możemy to sprawdzić, ale nie ma ich w książce, to nie róbcie sobie tego, bo się bardzo denerwujecie, a jeśli jesteście bardziej otwarci i cieszy was to, że ktoś się bawi tekstem, chociaż jedzie po bandzie mocno, to śmiało, zapraszamy.
0: Przekleństwa z epoki przypomniało mi się Niechcie Dunder Świśnie.
2: To takie jest łagodne kulturalne w porównaniu z tym, co tam...
0: Do Diaska. Anna Tatarska, dziękuję ci, Aniu.
2: Na psa urok, dziękuję.
0: A z kim ostatnio rozmawiałaś takim... Z pierwszych stron gazet?
2: No chyba z Bradem Pittem rozmawiałam ostatnio. Właśnie. Ale dzisiaj na przykład montuję wywiad z Anne Hathaway.
0: O, no, polecamy przy okazji. Dziękuję. Do za tydzień.
2: Tak jest.

Anna Maria Jopek. Zdjęcie profilowe wzięło się stąd, że 1 października 1968 roku odbyło się pierwsze notowanie listy przebojów Studia Rytm. No, ja byłem wtedy w siódmym niebie, no, bo ta lista pokazała mi, że jest muzyka bardzo szeroko i właściwie ukształtowała mój gust muzyczny. Lista nie trwała zbyt długo, bo to od 68 do 73 roku, ale no, dzisiaj akurat przy okazji Dnia Polskiej Muzyki potrącimy sobie ten temat, bo to pierwsze notowanie, ktoś zadał pytanie, co było na pierwszym, Trubadurzy. Zdradziło cię jedno spojrzenie. Wtedy Krzysztof Krawczyk oczywiście śpiewał. Na drugim był Czesław Niemen, Klęcząc przed tobą. To graliśmy przed chwilą. Na trzecim czerwone gitary Anna Maria. No to Anna Maria śpiewała też przed chwilą. Zresztą stąd jest imię Anki. No to wybrałem z tej dziesiątki pierwszego notowania Stan Borys i Bizony, To ziemia. To jest wersja z Festiwalu Opolskiego. I co, kto tam był jeszcze? Był jeszcze Sami, tak? To jest Jumble. No właśnie, jak ktoś prosił, żeby był Andrzej Zaucha, no to będzie.

lista przepowiedzi 100 teorytm. Na początku było tak, że było 10 polskich, 10 zagranicznych, potem to się zmieniało, ale myślę, że przejdziemy wszystkie te etapy, bo pomyślałem sobie, że cała jesień i zima to będzie wspominanie listy 100 teorytm sprzed lat. To było pierwsze notowanie z 1 października 1968 roku. W zagranicznych, na pierwszym The Beatles i Hey Jude, a na drugim

Tak, The Beatles, Hey Jude częściej się pojawia niż Tom Jones, Help Yourself. To drugie miejsce pierwszego notowania listy przebojów Studia Rytm. No tak wyszło. Jeszcze tak raz, dwa, trzy i będzie 11.

0: Tak, wiem, że dzisiaj koncert Drupiego w Warszawie. Mój kolega się wybiera. Raz, dwa, trzy, jutro możemy być szczęśliwi. No tak jak powiedział, tak się stało, zbliża się 11.
1: Kieruj się na południe.

Da, on in the city, październik przyszedł, ale jaki piękny, w Warszawie świeci słońce, takiego słońca Państwu życzę, oczywiście. Płyta tygodnia, Back, Right, Lonesome. Mamy taką płytę dla Państwa, proszę napisać halina.wachowicz@radio357.pl. Dziś Runaway.

Całą płytą Becka będzie mógł się zachwycać pan Robert z Krakowa. Nasza płyta tygodnia Ride, Lonesome Beck właśnie. Wczoraj były urodziny Basi, napisałem do niej maila i z pozdrowieniami ode mnie i od państwa.

Tak, koncert Basia on Broadway i Clarice Sisters, które pięknie się nauczyły po polsku z Mauritiusa, dziewczyny, które były tutaj przecież naszymi gośćmi także. I cała ta akcja, kiedy ja wysyłałem na dacie tę piosenkę, żeby mogły posłuchać i nauczyć się, jak to się śpiewa. Był taki czas. Dzisiaj jest rocznica wydania płyty Diamonds and Pearls.

Diamonds and Pearls, Prince and the New Power Generation. No, dzisiaj jest rocznica wydania tej płyty. A teraz dwa razy w jakimś sensie Magda umer, bo Magda napisała specjalnie dla Marii Rodowicz Łza na rzęsie mi się trzęsie, ale wcześniej osobno.

Podobno żyć można osobno, podobno to zmieni coś w nas, podobno ze sobą nie sposób, podobno przy sobie nie czas, podobno wiatr za mocno wieje, podobno rozwiał już nadzieję. Spokojny wiatr już tylko we śnie i tylko we śnie, tylko we śnie już czereśnie. Podobno milczenie jest w cenie,

kochanie. A po nadziei, po wietrze, po słowach zostanie ślad na wiele lat. Zawsze to coś, zawsze to coś. Niech ryczy z bólu ranny łódź. Zawsze to coś, zawsze to coś.

Tak, to dwa razy Magda Umer, teksty Magdy, a śpiewała najpierw Magda, a potem Maryla. Magda, Maryla, to Seweryn.

0: Jak nie było, to nie było. A jak się ukazały, to aż 3 płyty Sewerynia Krajewskiego i jeszcze singiel z 2 piosenkami napisanymi przez, znaczy tekstami napisanymi przez Magdę. Magdę. To tak, to Seweryn, to teraz jeszcze Kasia Nosowska.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, 100 krotka śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

0: To jest, to jest, tutaj też jest.
1: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
0: No a jak było w Gdyni na koncercie? Pod sceną? Lało? Było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem. Pogoda zmienna.
1: Wuje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
0: A, no i to jest festiwalowy Game Changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.
2: I nawet nie trzeba chodzić na głodnego, jedzenie też jest smaczne.

0: A miałeś taki rower?
1: Dzień dobry Państwu. Przepraszam, śmieję się, bo redaktor Niedźwiecki zaprezentował swoje zdjęcie. No, tak, sądząc po papierze sprzed 130 lat.
0: Nie, powiedziałem, że sprzed II wojny.
1: Ale rower chyba jeszcze przedwojenny, nie?
0: Rower chyba Ukraina się nazywa.
1: Ukraina tak się nazywał?
0: Tak, tak.
1: O, to mi się ciekawe. To czasy dzieciństwa, czy już taki młodzieniec byłeś?
0: Tak, 68, tak, 14 lat.
1: To wtedy dręczono cię kaszanką, tak?
0: Nie. Właśnie nie pamiętam, jak się nazywa zupa taka, w której się rozpuszcza kaszankę. Czasami jak gotujesz kaszankę, ona ci pęknie i to nie, z tego jest
1: proszę
0: zupa.
1: Proszę państwa, proszę nie wierzyć, nie ma takiej zupy z myśla po prostu.
0: Przepraszam, ale, że wraca temat kaszanki.
1: Musiałeś jeść taką zupę.
0: Tak, ale teraz wraca temat kaszanki.
1: To ty cudem przeżyłeś dzieciństwo,
0: albowiem
1: ty byłeś dręczony.
0: Słuchacz napisał, że tak. Rzucili u niego w sklepie lokalne produkty. Kaszanka z zagrody, Zagroda Opolska, 2,69. Przestraszyłem się, że to za kilogram, ale to za 100 gramów. 2,69. I druga kaszanka biała z pieca Haga. I ona w ogóle nie wygląda jak biała, tylko jak normalna
1: jaka
0: kaszanka.
1: Jaka Haga?
0: Haga.
1: Dlaczego ona jest Haga?
0: Nie wiem, no tak jest tu napisane.
1: Dziwne.
0: Lokalne produkty z twojej okolicy. No dobrze, a co tam u pana?
1: Ja nie wiem, czy bym polski produkt regionalny nazwał Haga. Ale może pochodzenie tego słowa, znaczenie jest inne. Zupa z kaszanki. Mhm.
0: Taka wodzianka. Taka wodzianka. To... Czarna polewka?
1: Nawet
0: nie, czarna polewka.
1: Nie,
0: to jest,
1: czarna polewka to jest z krwi tak. Kaczej.
0: To jest... Wiesz, że to jest w pierwszej dziesiątce najgorszych zup na świecie.
1: A jeszcze w polskiej tradycji teraz już wyszło to z mody, ale miała takie znaczenie symboliczne.
0: Czarna polewka.
1: Tak, tak jest. Jak młodzieńcowi podawano w domu czarną polewkę, no to to był taki ostateczny znak, że w konkury nie powinien uderzać.
0: Gorzej, jak nie lubił czerniny.
1: A właśnie.
0: No bo to jest czernina.
1: To jest czernina, tak. Brawo. Tak, tak, zapomniałem tej nazwy, rzeczywiście. Ale, no, powiem ci, że z zupą z kaszanki to mi zaimponowałeś.
0: To słuchaj, prostu... może to była inwencja mojej mamy, jeżeli kaszanka odgrzewana nagle puścił ten...
1: A czy to się da zjeść pewnie, ale...
0: No właśnie, ale... jak się dobrze doprawi.
1: I kasza już od razu była w
0: kaszance? Kasza była w tym kaszance, tak, tak, tak.
1: Mój Boże.
0: Wzruszyłeś się. I to mógł być 68 rok, no, jakoś
1: coś
0: tak.
1: Niesamowitego. To nie będę cię pytał o całe menu z dzieciństwa, bo to aż strach po prostu.
0: A jadłeś chleb namaczany w wodzie i posypany cukrem?
1: Nie.
0: No widzisz, to jest moje też wspomnienie z dzieciństwa.
1: Nie, ale wiem, że to był rarytas.
0: Tak, tak.
1: No. Zresztą, wiesz, to były czasy takie, kiedy sam cukier był rarytasem.
0: Ale i chleb był dobry.
1: A nieprzypadkowo przez wieki w Polsce cukiernica w domach miała co? Kluczyk.
0: Tak.
1: I to nie dlatego, żeby ładnie wyglądało, tylko żeby...
0: Dzieci nie taki, się dobierały.
1: Taki mały Marek tam nie podjadał, nie zaglądał po prostu i nie wyjadał cukru. No ale widzisz, to menu, moim zdaniem, bardzo pięknie cię ukształtowało. Co się cieszysz? No. Zobacz, jak ładnie wyrosłeś.
0: Przejdźmy do...
1: Jaki jesteś okaz zdrowia i w ogóle cienia nadwagi. No,
0: przejdźmy do godziny 12.
1: I nie chorujesz. Czy ty chorujesz czasami?
0: Nie, nie choruję.
1: No właśnie.
0: Jakoś mi się
1: jak rozmawiałem dobrze z twoimi pracodawcami, to bardzo cię chwalili zawsze, że w ogóle nie bierze zwolnień lekarskich.
0: Wiesz, że ja chyba miałem ostatni raz zwolnienie lekarskie w 1984 roku.
1: Tak?
0: Na półpasiec.
1: A dlaczego nie wziąłeś na cały, trzeba było brać? Po na pół.
0: Kolega Jarek Kawecki mówi wtedy o mnie półpasiec.
1: Co panu dolega? Lekarz pyta. Proszę pana, cały pasiec. No, chyba pół.
0: Nie, ja mam cały.
1: Proszę?
0: Obustronny.
1: Obustronny, tak. Słuchaj.
0: Co po 12?
1: No właśnie zmierzam.
0: Tak.
1: Zmierzam. A jak będziesz tyle pytał, to ja się po drodze wykoleję. Nieprzypadkowo zagaiłem o tych zwolnieniach lekarskich, bo będzie o zwolnieniach. Czy zwolnienia lekarskie są nadużywane? Pytanie oczywiście źle zadane, retoryczne, bo są. Z badań wynika, że tak. Z różnych badań wynika, że nawet do 33% wszystkich zwolnień lekarskich L4 wydawanych w Polsce wiąże się z nieprawidłowościami albo nadużyciami.
0: I potem się leci na wakacje i na społecznościowych się wrzuca piękne zdjęcie na plaży.
1: To samobójcy robią, tak. ale dziwnym trafem, znaczy ja gratuluję, bo to oczywiście jest podstawowy trop, pracownicy ZUS-u wpadli na to, że trzeba zajrzeć na Facebooka, a tam się okazuje, że pod palmami.
0: Hulaj dusza.
1: Z drinkiem. Tak. A tu akurat, o, ciekawy pan na zwolnieniu. To tak. To tak często niestety pomysłodawcy wpadają. Natomiast mam jeszcze jedno pytanie, zagadkę dla ciebie. Mianowicie, bo są dwa dni w tygodniu ulubione na jednodniowe zwolnienia lekarskie. A to się zdarza, prawda? Brawo. Mhm. I drugi dzień?
0: Piątek?
1: No!
0: No tak, proszę. Taka kumulacja, żeby była.
1: Kompletny przypadek. Połowa zwolnień, rozumiesz, przypada na poniedziałek i piątek. Takich jednodniowych. Przypadek?
0: Nie sądzę.
1: No to o tym wszystkim porozmawiamy sobie po 12.
0: Kuba Strzyżkowski, zapraszam.
1: To ile ma ten utwór ostatni?
0: Za chwileczkę.
1: Ale 8 czy 7?
0: Nie, 7. 7. Dokładnie 6.45.
1: No to kończymy.
0: 6.40.
1: Ja nie chcę być popsuj zabawą, ale czas się kończy.
0: Halina Wachowicz, Adam
1: Szulej. To już są sekundy.
0: Marek Niedźwiecki.
1: Może jedna.
0: Do usłyszenia w sobotę.
1: Czas minął.
0: Sobotę, tak, minął.

0: A tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: Michał Foltak, Artur Gaweł, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Pierwszy dzień października, mamy czwartek. Na zlecenie pracodawców firma Conperio skontrolowała 33 tysiące zwolnień L4. Aż w 1/3 przypadków stwierdzono nieprawidłowości. To jest powód do niepokoju, ponieważ nadużywanie zwolnień, oszustwa przy wykorzystywaniu zwolnień powodują ogromne straty. Dla budżetu, dla systemu ubezpieczeń społecznych, dla przedsiębiorstw. Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku zarejestrowano 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. To jest duży wzrost w porównaniu do 2024, kiedy to odnotowano 22 miliony zwolnień. Co ciekawe, rośnie również liczba jednodniowych L4. W ubiegłym roku połowa wszystkich jednodniowych zwolnień lekarskich wypadała tuż przy weekendzie, taki przypadek, czyli wielu rodaków, na przykład tuż przy majówce, postanawia nagle zachorować. Niezbyt ciężko, bo na jeden dzień. Bardzo nie lubimy poniedziałków, bo szczególnie chętnie chorujemy właśnie w ten dzień. Podobny problem, bo to nie jest polski wynalazek, występuje też u naszych zachodnich sąsiadów. Zwolnienia chorobowe w ubiegłym roku kosztowały niemieckich pracodawców, jak oszacowano, ponad 85 miliardów euro. Suma zawrotna. Dziś pytanie, czy zwolnienia lekarskie są nadużywane, co z tym robić, czy zwiększyć kontrolę. Zapewne mamy słuchaczy pracodawców. Ciekawe, czy ze zwolnieniami pracowników mają problem. Czekamy na państwa komentarze. Czeka pan Artur, 510-357-357. 510-357-357. Sonda oczywiście w aplikacji. 2 minuty po południu. Pan Mikołaj Zając jest moim gościem, prezes firmy doradczej Conperio, ekspert zajmujący się zjawiskiem absencji chorobowej. Witam pana, panie prezesie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Ile traci rocznie gospodarka Polski z tytułu absencji chorobowych? Mamy szacunki? Mamy takie koszta?
2: Jeśli chodzi o, może lepiej, bardziej takim mówiącym wskaźnikiem będzie ogólny transfer do ZUS-ów z budżetu, to będzie około 200 miliardów złotych rocznie. Ale tutaj uwzględniamy absolutnie wszystko, czyli cały deficyt, który jest wygenerowany między innymi przez zwolnienia chorobowe.
0: Liczba zwolnień L4 w ubiegłym roku nam mocno urosła w porównaniu do lat poprzednich. Zauważalny skok, prawda?
2: No, jest to na pewno niepokojący skok przede wszystkim. No, z jednej strony mamy starzejące się społeczeństwo, co też poniekąd tłumaczy wzrost ilości zwolnień chorobowych, ale z drugiej strony te szczególnie krótkie albo też zwolnienia bardzo kreatywnie wykorzystywane do zmostkowania określonych dni wolnych, czerwonych kartek w kalendarzu, też na pewno są powodem do niepokoju.
0: Ładne określenie swoją drogą, zmostkowanie. No tak, bo czasami brakuje tego jednego dnia, żeby należycie wypocząć, no bo chyba często intencje są takie.
2: Niestety przy tych zwolnieniach super krótkich, my na nie mówimy też chwilówki albo bigosowe, to faktycznie intencją jest no, uzyskanie większej ilości dni wolnych. Czasami też sprzyjają temu procederowi sposób, w jaki naliczane są wynagrodzenia w firmach. To niestety wynika z konstrukcji polskich przepisów, ale jeśli policzy się średnią z ostatnich 3 miesięcy, a wliczamy tam do podstawy i nadgodziny, i ewentualne premie, to może się okazać, że chorowanie jest dużo bardziej opłacalne niż przychodzenie do pracy, zwłaszcza jeśli liczy się na przykład koszt dojazdu do tej pracy albo konieczność jej świadczenia, to czasami okazuje się, że zwolnienie jest dużo bardziej praktycznym sposobem.
0: A wyniki państwa badań pokazują skalę nadużyć czy też nieprawidłowości. Skontrolowaliście, jak powiedziałem, 33 tysiące zwolnień na zlecenie przedsiębiorstw, pracodawców z całej Polski. No i co się okazało?
2: No, niestety okazuje się to, co część pracodawców podejrzewa. Też zauważmy, że ta skala skontrolowanych zwolnień versus skala wystawionej ilości zwolnień, to jednak jest bardzo duża różnica. No, niestety u nas z naszych kontroli wynika, że no, tak blisko 1/3, w zależności od firmy też i regionu, są to zwolnienia wykorzystywane w sposób, który budzi wątpliwości. I są to bardzo różnego rodzaju wątpliwości.
0: No właśnie, jakiego typu nieprawidłowości stwierdziliście? Jakiego rodzaju to były nadużycia?
2: Panie redaktorze, tutaj mówimy o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach. Bardzo ciekawym zapisem na przykład na zwolnieniu chorobowym jest adres. Bo to jest adres pobytu w trakcie trwania zwolnienia chorobowego. Mhm. 13 kwietnia zmieniły nam się przepisy dotyczące zwolnień chorobowych i między innymi pracownik zyskał obowiązek umożliwienia pracodawcy przeprowadzenia kontroli. Mhm. Natomiast ten adres zauważyliśmy, że czasami jest na przykład adresem, który już dawno nie stanowi żadnego adresu pracownika, zburzonego, sprzedanego mieszkania, czy też na przykład miejsca, w którym już dawno nie mieszka.
0: Myśli pan, że to często są działania celowe, tak?
2: To śmiem podejrzewać, że właśnie tak jest. I tutaj jest piłeczka po stronie pracodawców, żeby z takiej sytuacji wyciągać konsekwencje, bo są celowo świadomie wprowadzani w błąd i na podstawie druku, który zawiera błędy ewidentne w zapisie, który jest nieprawdziwy, pracodawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie. No tutaj trochę sprawy nie ułatwia ZUS, bo ta zmiana w przepisach została tak dosyć dziwnie przez ZUS interpretowana. Bo zmiana w przepisach pozwala na incydentalne świadczenie pracy, ale uwaga, dla swojego pracodawcy. Mm-hmm. Czyli na przykład kiedyś wątpliwości budziło to, czy można podpisać fakturę albo wysłać maila. Ta zmiana miała ukonstytuować tą możliwość i umożliwić pracownikowi podejmowanie incydentalnej pracy, a ZUS interpretował to jako incydentalne podejmowanie pracy, niekoniecznie na rzecz pracodawcy. I tutaj jest dosyć duży błąd. Staramy się korygować te decyzje i wpływać na decyzyjność ZUS-u w tym zakresie, bo to jest opatrznie rozumiany przepis. Zresztą po tej zmianie też cała fala TikTokerów, specjalistów rzuciła się na te przepisy, zaczęła interpretować w bardzo karkołomny sposób, co naraziło pracowników na ewidentne straty finansowe.
0: Ciekawym zjawiskiem są zwolnienia jednodniowe według państwa analiz w pierwszej połowie tego roku. 46% spośród tych zwolnień jednodniowych przypadało na poniedziałki lub piątki. To zresztą jest taka tendencja, która się utrzymuje od dawna. Dlaczego tak? To można wiązać z chęcią wydłużenia sobie odpoczynku, jak pan to nazwał? Pomostowanie, tak? Albo z formą...
2: Pomostkowanie, chwilówki, albo bigosowe. Po części na pewno tak, ale jest też grupa osób. Mhm. Przepraszam?
0: Skąd to bigosowe? Jeszcze dopytam.
2: No bo w momencie, kiedy pojawiają nam się na przykład święta i trzeba gotować bigosy, to zauważyliśmy taką tendencję, że pracownicy znikają. Mm-hmm. Natomiast tutaj z tymi zwolnieniami bardzo krótkotrwałymi jest jeszcze jedna sprawa. Oczywiście są osoby, które wykorzystują zwolnienia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, ale jest też ogromna część osób, które są po prostu chore, a część pracowników chce po prostu sobie na przykład ze względu na swój system premiowy zaoszczędzić utraty pieniędzy. Czyli jeśli nie przyjdę do pracy, tylko wezmę w tym czasie urlop, wykuruję się przez sobotę i niedzielę, to w poniedziałek będę mógł do tej pracy wrócić. Czyli podejrzewam nie tylko nieprawidłowości w zakresie tych zwolnień chorobowych, ale również są osoby, które po prostu nie chcą tracić wynagrodzenia dodatkowego albo mają dużą pulę urlopową, którą mogą też w ten sposób wykorzystać.
0: Mikołaj Zając, prezes firmy doradczej Conperio, ekspert w dziedzinie zarządzania absencją pracowniczą. Wrócimy na antenę do rozmowy przed 13. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: 8,5 minut po 12. Czy zwolnienia lekarskie są nadużywane? Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam, halo.
3: Panie Kubo, ja powiem tak, pan to chyba czyta mi w myślach, przez to ja nie wiem, czy my przypadkiem tym Pfizerem nie byliśmy szczepieni i dlatego te chipy tak
0: działają.
3: Tak działają. No powiem tak, ja jako pracownik, powiem, ja już zdążyłem wziąć takie jednodniowe, tylko na usprawiedliwienie powiem, że zważywszy, że jestem nauczycielem, to i tak było w momentach, kiedy i tak nie było, bo były jakieś tam ferie czy święta i to było jak miałem operację i zdjęcie szwów. To tak tylko dla wyjaśnienia.
0: To jest pan tak usprawiedliwiony, odnotowałem tak, tak.
3: Tak, no jestem usprawiedliwiony, ale powiem tak, jeżeli chodzi o te inne sprawy, to powiem, wie pan, to trochę chyba technika pomaga te takie zwolnienia, powiedzmy, lewe, ponieważ ja właśnie parę dni temu, to tak właśnie mówię, że czyta pan w myślach, no też sprawdzałem, jak to wygląda z tymi tak zwanymi e-zwolnieniami. I to się tam płaci 89 zł i po prostu wpisujesz taką tabelkę do konsultacji. No wiesz, znaczy ja też nie wiem, jak to do końca jest, ale też słyszałem od innej koleżanki, że to właśnie to jest tak bardzo łatwo zrobić i po prostu wypisujecie receptę.
0: Nigdy, nigdy tego nie robiłem, ale rozumiem, że to żadna trudność, tak?
3: Znaczy ja tego też na razie nie próbowałem, ale z tego, co słyszę, to rzeczywiście, tylko wie pan, ja panu powiem, nasze ulubione nasze słowo, to wszystko zależy, bo wie pan, jeżeli ja jako nauczyciel na przykład przychodzę z katarem mocnym i no z problemem z głosem, czyli z chrypą, czyli takim powiedzmy przeziębieniem, prawda? No to powiedzmy, że w innych dziedzinach pracy ktoś by mógł znać, no jak ktoś pracuje przy komputerze.
0: Wie pan, ale to jest sytuacja zupełnie zrozumiała, natomiast...
3: No bo ja jestem z dziećmi pracuję, jeśli, żeby ktoś mnie później nie oskarżył, że jeśli, ja dzieci zaraziłem.
0: Jeśli, no to jest jasne, ale jeśli w niedzielę albo w sobotę planuje pan urodziny szwagra, no i w związku z tym kombinuje pan z poniedziałkiem, no to sytuacja znaczy, już jest...
3: Wie pan, rozumiem, wie pan, ja tylko to mówię dlatego, że wie pan, to w poprzedniej audycji takie też były też głosy a propos nauczycieli, że wie pan, że my mamy te tylko tam niecały etat, znaczy, że to nie są te takie pełne 40 godzin, to też chciałbym wszystkim powiedzieć, że to jest błąd, ponieważ ja podpisując umowę podpisuję na 40 godzin, a to, że te 26 czy 18 godzin to są te godziny pedagogiczne, to nie znaczy, że ja te inne swoje obowiązki wypełniam w tych 26 godzinach.
0: Wróćmy do pytania. Pozdrawiam pana. Czy zwolnienia lekarskie są nadużywane? 510 357 357. Pan Kuba. Panie Kubo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu. Panie Kubo, ja myślę, że najlepszą weryfikacją i dowodem na to, czy te zwolnienia są nadużywane, czy nie, jest porównanie tego, ile chorują osoby prowadzące działalność, a ile chorują osoby zatrudnione na etapie. I to tak naprawdę odpowiada nam na pytanie, czy zwolnienia są nadużywane, czy nie. Oczywistością jest, że...
0: Śmiem twierdzić, że osoby na własnym praktycznie nie chorują, tak?
4: No ja szczerze mówiąc nigdy w życiu nie wziąłem zwolnienia lekarskiego, a pracuję już ponad 20 lat zawodowo i nawet miałem taką sytuację, będąc kiedyś u lekarza, gdy zapytał mnie, czy wypisywać zwolnienie, to w pierwszej chwili zdębiałem, bo nie za bardzo wiedziałem o co chodzi.
0: Miał,
4: bo mnie w ogóle pyta. Tak.
0: Może w dzieciństwie był pan żywiony tak jak redaktor Niedźwiecki, czyli kaszanką, no i wyrósł pan na wyjątkowo odpornego.
4: Być może. Natomiast wydaje mi się, że taka likwidacja zachęt, stworzenie jakiegoś takiego systemu, który pokazałby ludziom, że nie opłaca się w błahych, bo wiadomo, że są różne sytuacje w życiu, ale w błahych sytuacjach tego zwolnienia brać, byłby to jakimś rozwiązaniem. I nie wiem, czy w Polsce nawet kilka lat temu nie było tak, że służbom mundurowym zcięto wynagrodzenie zasadnicze, tam bodajże do 80% na urlopach chorobowych i automatycznie poprawiła się tutaj statystyka obecności w pracy, więc być może tego typu rozwiązania systemowe byłyby w stanie no jakby zapobiec temu dużemu problemowi, który
0: rośnie, tak, jeszcze nie jest tej skali, co w Niemczech przywoływanych, ale rośnie. Pozdrawiam pana, pan Paweł. Panie Pawle, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy. Tutaj poprzednik wyjął mi z ust argument o tym, że ja jako osoba prowadząca działalność gospodarczą nie mogę zachorować, nie mogę umrzeć, nie wolno mi, dlatego że to bardzo wpłynie na wydajność w mojej firmie. I to rzeczywiście jest ogromna różnica pomiędzy ludźmi na etacie, którzy biorą zwolnienia, a prowadzącymi działalność. A wiem to stąd, bo moi rodzice prowadzą przychodnię lekarską. I tą skalę nadużyć i takich oczekiwań społecznych pokazuje ilość telefonów do przychodni z prośbą po prostu o wystawienie L4 i jest wielkie zdziwienie, jak lekarz zaczyna zadawać pytanie,
0: przeprowadza tak zwany wywiad, tak, lekarski.
5: Przeprowadza wywiad i jest wielkie zdziwienie, wręcz pretensje, że on chciał, że po prostu dzwoni po zwolnienie lekarskie, tak jakby szedł po bułki do Żabki.
0: Aha.
5: I jest to takie oczywiste, więc takie są oczekiwania społeczne i odpowiadając na pytania uważam, że tak, zwolnienia lekarskie są bardzo nadużywane właśnie w takich celach, przy tych przysłowiowych imieninach szwagra, prawda, żeby sobie dołożyć kolejny dzień. Są też osoby, które regularnie biorą zwolnienia lekarskie i też oczekują, że z powodów typu, że nie wiem, szef jest zły, albo że nie chce im się iść do pracy. No, tak jak mówię, wiem to od źródła. Mhm. Wiem to od źródła, więc tak, zwolnienia są zdecydowanie nadużywane i myślę, że lekarze powinni być bardziej restrykcyjni przy wydawaniu tych zwolnień, bardziej dociekliwi, a są tacy, co wystawiają te zwolnienia tak lekką ręką, podobnie jak recepty.
0: No właśnie, to jest...
5: Też bardzo, bardzo, bardzo łatwo rozdawane, można powiedzieć.
0: To jest wyzwanie dla nas wszystkich. Co robić, jak radzić sobie z rosnącym problemem? Kwadrans po południu, 510-357-357. Dzień dobry, panie Romanie, halo?
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Ja chciałbym się wypowiedzieć na temat zwolnień jednodniowych. Jestem kierowcą zawodowym, pracuję w Niemczech i od zeszłego roku no trochę zdrowie mi podupadło i teraz korzystam z takich zwolnień, bo pracuję przez cały tydzień w Niemczech, a muszę się spotkać ze specjalistą, więc umawiam te spotkania na poniedziałek lub piątek, bo wtedy biorę ten dzień chorobowy, no i jestem w stanie wrócić z trasy, bo pracodawca musi mi tak ułożyć pracę, żebym zdążył wrócić na ten piątek lub zacząć dopiero od wtorku. Aha. Więc to jest taki głos, gdzie po prostu ja nie mam innego wyboru, tak? I te jednodniowe, bo muszę się spotkać z nefrologiem, z okulistą, z innymi lekarzami, także tak to wygląda
0: w pana przypadku.
6: Z mojej strony, tak.
0: 510-357-357. Pan Sylwester, panie Sylwestrze, halo?
7: Dzień dobry, witam
0: wszystkich. Dzień dobry, witam pana.
7: Nie chciałbym zabrzmieć zbyt sarkastycznie, bo pytanie jest, czy pracodawcy mają problem ze zwolnieniami pracowników. No to z mojego przykładu osobistego powiedziałbym wprost, że nie mają najmniejszego, ponieważ sam osobiście zawezwany zupełnie znienacka na taką zwykłą rozmowę, na tejże rozmowie dostałem właśnie wypowiedzenie z pracy, które po okresie wypowiedzenia, tak ciekawostka, kończyła się ta umowa, czyli zajście w wiek ochronny. Także jakiś dziwny zbieg okoliczności, ale nie zmienia to faktu, że nie mają pracodawcy najmniejszego problemu z zwolnieniem pracowników. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam pana. 510-357-357. Co państwo na to, czy zwolnienia lekarskie są nadużywane? Panie Krzysztofie, halo?
8: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
8: Cieszę się bardzo, że udało mi się dodzwonić, bo przecież troszeczkę w emocji, że tak powiem, uderzyłem, bo jak włączyłem radio w pracy, to akurat była wypowiedziana, który jest przedsiębiorcą i który twierdził, że wystarczy spojrzeć, ile przedsiębiorcy biorą zwolnień, to wtedy będziemy wiedzieli, jak faktycznie ludzie chorują. Tak,
0: pracujący na własny rachunek, tak.
8: Okej, ja prowadzę własną działalność od kilkunastu lat. I uważam, że ten pan jest w ogromnym błędzie. To nie dlatego przedsiębiorcy nie biorą zwolnień, bo nie chorują. Po prostu świadczenie, które nam oferuje ZUS, jest nieadekwatne do tego, więc, że tak powiem...
0: Nie mogą sobie pozwolić, tak?
8: Dokładnie, inaczej nie ma sensu składać wniosku o zwolnienie. Ja wolę sobie pochorować, posiedzieć tydzień w domu bez tego zwolnienia, bo, że tak powiem, to świadczenie, które z ZUS-u dostanę, często bardziej mi utrudni życie, bo na przykład muszę wykazać okres, w którym ja nie pracuję faktycznie i tak dalej, i powiedzmy nie mogę świadczyć zleceń na przykład, tak? Mm-hmm. Więc bardziej mi się opłaca pokichać, pokasłać w domu bez tego zwolnienia niż i pracować sobie zdalnie niż faktycznie to zwolnienie brać. Więc to bym powiedział jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o kwestię nadużywania zwolnień. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja na etacie nie pracuję od kilkunastu lat, ale pamiętam kilkanaście lat temu ludzie, którzy brali zwolnienia lekarskie pracując w korporacji. Tak? No i to, ja bym powiedział tak, że wtedy oni w pewnym sensie wyprzedzili czasy, bo dzisiaj, jeżeli się rozmawia z lekarzem i mówimy o tym przeciążeniu psychicznym, o zdrowiu psychicznym, o tego typu rzeczach, wtedy takiego pojęcia nie było. Jak człowiek był wypalony, zniszczony emocjonalnie, to musiał wziąć to zwolnienie lekarskie na przysłowiową kręgosłup, ucho albo co innego, no bo nie było takich nawet możliwości, bo lekarze tego po prostu nie traktowali w ten sposób. Dzisiaj się zmieniła świadomość i w pewnym sensie mamy to, nasza służba zdrowia dogania tą sytuację, że taki problem też może być potraktowany jako przyczyna do zwolnienia lekarskiego i nie jest to źle widziane, tak? Mhm. A trzecią rzecz, którą jeszcze bym
0: dorzucił,
8: może chciał zwrócić, to tak. Dorzucił, jeśli chodzi o te kwestie tych, też tych nadużyć, pewnych rzeczy, no to chyba trochę bym powiedział, że to wynika z naszej mentalności. Dlatego, że my cały czas wychodzimy z założenia, że jak nam coś nie leży, albo mamy tam jakąś moment, powiedzmy, punkt niezgodności z pracodawcą, to ja ci pokażę, ja sobie wezmę i co mi tutaj będziesz się wypowiadał, tak? A w dzisiejszych czasach, kiedy zmienia się charakter pracy i formy pracy, gdzie można wziąć pracę zdalną, ja patrzę też po firmach moich klientów, to tam, gdzie faktycznie mamy większą elastyczność, że możemy coś zrobić, tak? Ja sobie wezmę pracę zdalną, ja popracuję z domu, bo na przykład mam dziecko chore, bo coś tam się innego wydarzyło, to wtedy taka ilość zwolnień w sektorze prywatnym widzę, że zwalnia, tak? Dlatego zmniejsza się, dlatego między innymi, że można wykorzystać inne rzeczy. Natomiast nasz chyba mentalność troszeczkę i te relacje też z pracodawcą są nadal takie, że czasem, no jeżeli ktoś nam nie chce pójść na rękę, to ja ci pokażę, pierdykniemy zwolnieniem, tak? Więc powiedziałbym, że może takie trzy aspekty ze swojej strony
0: działalność odwetowa. Pewnie to zjawisko występuje. Pozdrawiam pana, pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo?
9: Dzień dobry,
0: panie redaktorze. Witam.
9: No w sumie dobrze się składa to, co mówił mój poprzednik. Mogę potwierdzić, jako pracownik korporacji, w której mamy dosyć dużą elastyczność, mamy możliwość pracy zdalnej, mamy możliwość, nie wiem, przesunięcia godzin pracy, bo dziś przyjdę na 8, a jutro potrzebuję być wcześniej, więc zacznę pracę o 7. Odsetek tych zwolnień jest absolutnie minimalny. W moim zespole to naprawdę nie pamiętam, kiedy zespół jest ponad 10-osobowy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio ktoś brał jakieś L4. Natomiast na drugą nogę, w tym sektorze takim, nazwijmy to, publicznym, u mojej żony, no to branie L4 na 1-2 dni nie dość, że jest powszechne.
0: Powszechna jeszcze praktyka, tak?
9: Tak, ale do tego jest jeszcze jakimś takim powodem do dumy. Pan sobie wyobrazi, że są ludzie, którzy innym swoim współpracownikom potrafią mówić, a nie chciało mi się przychodzić po weekendzie, wziąłem dwa dni L4. Czyli wprost kierują przekaz do swoich współpracowników. Słuchaj, nie chciało mi się robić, wzięłam lewy L4 i ty musisz za mnie, za przeproszeniem, zasuwać. I ludzie to robią swoim kolegom, koleżankom z pracy. To jest dla mnie nie.
0: To pewnie nie mają świadomości, jak to działa.
9: Natomiast na trzecią nóżkę jeszcze powiem panu, że my tu blisko mamy zakłady Amazona i z tego powodu nie ma sensu iść oddawać honorowo krwi w czwartki, bo za czwartkowe oddawanie krwi dostaje się wolny czwartek i wolny piątek. I tam jest zawsze taki opór ludzi, że oni oddają krew, żeby znaleźć trochę wytchnienia, bo trzeba sobie powiedzieć, że pracę mają naprawdę koszmarnie ciężką.
0: 22 minuty po południu. Czy zwolnienia lekarskie są nadużywane? 510-357-357. Pan Aleksy z nami. Witam pana, halo.
10: Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Witam wszystkich. Trzy sprawy. Pierwsza sprawa, pracodawca ma broń atomową w postaci rozwiązania umowy o pracę uzasadnieniem, że częste zwolnienia lekarskie dezorganizują pracę jego firmy. Druga sprawa, każdy pracodawca musi posiadać profil na EZUS i zawsze może wystąpić o weryfikację i zasadności zwolnienia lekarskiego i sposobu jego wykorzystania. A trzecia sprawa, pracuje na etacie albo jeszcze dłużej. I ostatnie zwolnienie lekarskie wziąłem sierpień, wrzesień 1997.
0: Czyli sugeruje pan, że pracodawcy nie są bezbronni, prawda?
10: Nie są bezbronni, bo mogą machnąć wypowiedzenie z takim uzasadnieniem, jak wspomniałem.
0: No tak, ale statystyka, dane z ZUS-u świadczą o tym, że coraz mocniej sobie z tym problemem jednak nie radzimy.
10: Trudno.
0: Aha. No jest to odpowiedź na pytanie. Pan Robert, pozdrawiam pana. Panie Robercie, dzień dobry, halo.

0: dostaje zwolnienie lekarskie na kolejne 9 miesięcy. Znaczy ono nie jest wystawiane na 9, ale tak partiami, więc przez te 9 miesięcy jest nieobecna. No, udało nam się w pracy to wypracować jakby taki model, żeby ta chęć zajścia w ciąży była sygnalizowana wcześniej, żeby można było na to miejsce osobę na zastępstwo zatrudnić, ponieważ wyrwa w takim zespole jednej osoby zawsze jest bolesna, bo ciężko ją zastąpić, bo to są ludzie, którzy już potrafią pracować. Wdrożenie nowego pracownika zawsze jest i kosztowne w czasie, i pieniędzy, i kosztowne
1: rozumiem
0: w sensie
1: intencje,
0: pieniędzy.
1: Ale obawiam się, że troszkę pana oczekiwania mogą być potraktowane jako przesadzone, bądź na wyrost, wie pan. No to,
0: natomiast
1: to czasami są no, krępujące sytuacje. To,
0: to prawda, ale
1: nie każda
0: pani udało nam się wypracować taki model, bo to wszystko zależy od jakby tej kultury organizacyjnej, że te sytuacje mamy sygnalizowane, ale wiem od kolegów, którzy pracują w innych branżach, że to różnie z tym bywa. Co do tych zwolnień takich jednodniowych, to też dużo zależy od kultury organizacji. Jeżeli potrafimy tak zorganizować proces pracy, żeby te takie dni pomiędzy świętami zrobić wolne, jako urlopowe. Bo ludzie mają tych urlopów całą masę i w większości one zostają do wykorzystania na rok kolejny, to wtedy liczba tych zwolnień lekarskich no, znacząco spada, no bo jakby jest wilczyty i...
2: Bo nie ma potrzeby,
0: dokładnie.
2: Tak?
0: A z tymi urlopami zawsze jest problem, szczególnie na przykład teraz we wrześniu, jak jest urlop zaległy musi być wykorzystany do końca września, a co najmniej rozpisany, inaczej przepada. Więc końcówka wakacji i wrzesień to jest zawsze kumulacja tych urlopów poprzedniorocznych, a to oznacza, że pracownikowi niektórym zostaje urlop tegoroczny w całym wymiarze do wykorzystania na 3 miesiące, co oczywiście nie będzie zrealizowane. Dlatego mówię, kwestia jest organizacji. Jeżeli się idzie pracownikowi na rękę, to ci pracownicy też nie będą tego nadużywać, nie?
1: 26 minut po południu. Bardzo panu dziękuję. Pan Hubert, panie Hubercie, witamy pana, halo. Panie Hubercie, dzień dobry, śmiało.
3: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
3: Mnie, prawda?
1: Tak, tak.
3: Super. U nas w firmie wprowadzono w tym roku bardzo fajny benefit, który dał nam 10 dni dla siebie. U mojej koleżanki w pracy też w korporacji, co prawda zagranicznej, nie polskiej, mają raz w miesiącu możliwość wzięcia jednego tak zwanego wellness day i z tego co wiem, w miejscach pracy, gdzie są takie możliwości, taka praktyka nie jest nadużywana i chciałem tylko się z tym podzielić.
1: Podpowiedź dla pracodawców. Pan Marek. Panie Marku, halo.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam.
4: Panie Kubo, jakby mógł pan mi tylko odpowiedzieć na jedno pytanie, bo nie jestem pewien, czy wcześniej ta informacja padła. Z tego, co kojarzę, to ten problem jest rosnący, tak, nadużywania L4.
1: Jeszcze raz może pan zadać pytanie, ten problem?
4: Czy ten problem z nadużywaniem L4 narasta od jakiegoś czasu, tak?
1: Tak, tak, od tego zaczęliśmy. No, dane są jednoznaczne. Mocno nam urosła liczba zwolnień L4 w ubiegłym roku w porównaniu do roku poprzedniego.
4: No to wie pan co, mi się od razu nasuwają dwie rzeczy właściwie. Czyli po pierwsze Gen Z, trochę niechlubne już, weszło na rynek pracy, prawda? A z drugiej strony istnieje coś takiego jak kultura pracy i zawsze istniała, tylko ona w pewnych momentach się troszeczkę zmieniała wraz z kolejnymi pokoleniami, które na rynek pracy wchodziły.
1: No to tutaj muszę zweryfikować to, co pan mówi, bo dane z 2025 roku pokazują wyraźnie, że im starszy pracownik, tym wyższa absencja chorobowa. Osoby do 29 roku życia miały w całym ubiegłym roku najniższy wskaźnik absencji.
4: Rozumiem.
1: Dla porównania grupa 50+ miała ten wskaźnik dwuipółkrotnie wyższy. Czyli to pokolenie Z jest najbardziej obecne w pracy.
4: Rozumiem. No to w takim razie chyba tutaj mi pan obalił ten argument. Ja nie będę się w nim upierał. Natomiast wie pan, jeżeli pan oglądał taką słynną komedię polską Chłopaki nie płaczą, to tam jest taka dosyć pamiętna scena, gdzie panowie wchodzą ściągnąć pewien dług i pada hasło, czy jest jakiś cwaniak. No i wie pan co, jakby statystycznie patrząc, to w

0: W dużych towarzystwach, powiedzmy w firmach takich liczących około 100 osób, zawsze będzie przynajmniej jakiś grono cwaniaków i mówię to też z autopsji, a jestem przedstawicielem pracowników w mojej firmie akurat. I no, nie będę ukrywał tego, że mimo, że jakby domyślnie mam reprezentować interes moich kolegów, pracowników czy koleżanki, no to nie jestem ślepy na to, że pracodawcy też mają pewien swój interes, on nie zawsze jest zbieżny z naszym. I ja nie jestem jakby bezkrytyczny wobec moich kolegów i koleżanek, a znam kilka takich przykładów, gdzie ewidentnie nadużywają L4 i szukają tylko właściwie pretekstu, żeby tego nadużyć, prawda?
1: Pozdrawiam pana, panie Marku, dziękuję za telefon. Jeszcze pani Kinga. Pani Kingo, halo?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Tak, właśnie słuchałam teraz tej statystyki, o której mówił pan, że ludzie młodzi nie biorą jednak tak wiele zwolnień, jakby mogło się spodziewać, że będą, bo ja pamiętam, że jak byłam dużo młodsza, myślę, że już miałam więcej niż te 24 lata, to zdarzało mi się brać zwolnienia lekarskie częściej niż teraz, kiedy mam no, te kilkanaście wiosen więcej. Bo wtedy jakby nie czułam problemu, tak? Tego, że ktoś musi coś zrobić za mnie, albo tego, że nie wiem, trzeba odwołać na przykład pacjentów, czy coś w tym stylu, tak?
1: A teraz odpowiedzialność urosła, tak?
2: Jakoś, ja mam takie, dokładnie to jest właśnie druga rzecz, a propos tego, że na etacie bierze się łatwiej urlopy, czy zwolnienie, przepraszam. No, to wszystko zależy od tego, w jakiej ekipie się pracuje. Bo jeśli jest nas na przykład dwoje, max troje, bo ja w takiej drużynie jakby pracuję, to ja po prostu wiem, że cała moja robota przejdzie na moich dobrych znajomych i oni będą to musieli zrobić, tak? I jak nie byłabym po prostu nie miała
1: rodzą się serca. Rodzą się wyrzuty sumienia. Pani Kingo, pozdrawiam.
2: Dokładnie.
1: Bardzo dziękuję za wypowiedź. 29 minut do 13. Pan Łukasz Kozłowski jest moim gościem, a główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, wiceprezes zarządu Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej. Witam pana, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Rośnie, o tym dzisiaj rozmawiamy, problem w Polsce związany z absencjami chorobowymi. 1/3 wystawianych zwolnień no, wiąże się z nieprawidłowościami. Nawet znam badania, które wskazują na jeszcze więcej, 34%, przy czym znaczna część wystawiana jest no, po prostu ludziom zdrowym. To uderza w całą gospodarkę?
3: Tak, oczywiście. Jakby skala kosztów, które są związane z absencją, jeśli chodzi o same wynagrodzenia chorobowe czy zasiłki chorobowe, to w skali kraju już jest to rzędu 35 miliardów złotych. Oczywiście część tych zwolnień ma charakter zasadny, natomiast jednak pewien kawałek tej kwoty stanowi również no, koszt związany z no, właśnie nieprawidłowościami. I to jest de facto, to są pieniądze, na które my jako ubezpieczeni, jako pracownicy płacimy, które nie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. I wspominając też o utraconej produktywności, te osoby, które nie wykonują pracy, no też to skutkuje tym, że nasza gospodarka wytwarza mniej. W skali całego kraju koszty absencji chorobowej związane z utraconą produktywnością może szacować na około 120 miliardów złotych. To jest około 3% PKB. Gdybyśmy w ogóle nie chorowali, nasz PKB byłby o tyle wyższy. Oczywiście to jest założenie świata idealnego. Zawsze będziemy chorować, natomiast ważne jest, żeby właśnie no, te zwolnienia lekarskie były wystawiane w środkach, które faktycznie są uzasadnione, a nie są po prostu pewną formą dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W tym kontekście widzimy przede wszystkim no, niepokojące zjawisko wzrostu absencji krótkoterminowych. Tak? W tym momencie prawie połowa zaświadczeń lekarskich dotyczy zwolnień do 5 dni. Natomiast zwolnienia jednodniowe to jest 2 miliony takich zwolnień w skali całego kraju. W ciągu 4 lat liczba jednodniowych zwolnień chorobowych wzrosła o prawie 2/3, o 64%. Więc to jest wzrost gigantyczny, który trudno uzasadniać tym, że nagle Polacy zaczęli inaczej chorować, niż chorowali do tej pory. Wygląda na to, że jednak łatwość uzyskania zwolnienia w formie właśnie teleporady, konsultacji telefonicznej z lekarzem i też jednak no, dużej skłonności tak, personelu medycznego do tego, żeby takie zwolnienia wystawiać jakby bez faktycznie oceny stanu zdrowia pacjenta, no, powodują, że faktycznie no, to to jest pewne przedłużenie właśnie no czasami po prostu weekendu, tak, dla takiego pracownika, który
1: czyli
3: decyduje się, że jednak nie przyjdzie do pracy.
1: Przyczyną, źródłem tej zwyżki liczby zwolnień, zwolnienia internetowe?
3: Tak, to znaczy przed wprowadzeniem zwolnień właśnie w formie teleporad, czyli właśnie przed pandemią w 2019 roku, tylko około nieco ponad 30% zwolnień lekarskich dotyczyło zwolnień na okres właśnie nie dłuższy niż tydzień, tak, czyli 5 dni roboczych. No teraz ten odsetek wzrósł bardzo wyraźnie, o ponad 10 punktów procentowych w ciągu kilku lat. Tego nie da się wytłumaczyć właśnie tym, że Polacy inaczej chorowali.
1: Że nagle słabujemy.
3: Tak, więc rzeczywiście wygląda na to, że coś się zmieniło, jeśli chodzi właśnie o to, w sposób, w jaki te zwolnienia są wystawiane, w jaki sposób z nich korzystamy, co oczywiście ma związek z tym, że również zmieniła się forma, poprzez którą możemy właśnie takie zwolnienia uzyskać. No i tutaj też wygląda na to, że mamy mniejsze opory przed właśnie proszeniem o takie zwolnienia, jeśli właśnie korzystamy z teleporad, nie wspomniałem o tym, że no, też pojawiły się po prostu na rynku tak zwane zwolnieniomaty, tak? Czyli wręcz podmioty, które specjalizują się właśnie w takim pośredniczeniu, w pozyskiwaniu zwolnień. Jednak przed wprowadzeniem zwolnień elektronicznych, które są dużym postępem generalnie rzecz biorąc, jednak tego rodzaju praktyki no, nie miały miejsca.
1: Od kwietnia zmieniły się przepisy i mali pracodawcy mogą sami kontrolować, czy zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane prawidłowo. No ale 7-8 powiedzmy pracowników można skontrolować, ogarnąć, a co mogą zrobić duże przedsiębiorstwa, w których pracują setki, czasem tysiące, można wystąpić do ZUS-u, prawda? Z wnioskiem o kontrolę?
3: Można, natomiast no, w przypadku ZUS-u też trudno oczekiwać, żeby taka kontrola nastąpiła natychmiast. To jest to też określone procedury i w przypadku, kiedy pracownik bierze zwolnienie jednodniowe, nie ma żadnej możliwości, żeby w praktyce tego skontrolować. Więc tutaj w zasadzie kontrole raczej mogą i powinny dotyczyć samych lekarzy, którzy wystawiają zwolnienie. Czyli ZUS powinien po prostu zaprząc sztuczną inteligencję do analizy danych i na przykład stwierdzić, że dany lekarz w ciągu godziny wystawił 40 zwolnień lekarskich. No i to jest już moment, kiedy powinna zapalić się lampka alarmowa i w takim przypadku po prostu ZUS powinien cofnąć takiemu lekarzowi uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich. Oczywiście po przeprowadzeniu odpowiedzi kontroli i właśnie w ten sposób próbować rozwiązać problem, ponieważ same kontrole u pracowników, no właśnie mówimy tutaj o 10 milionach zwolnień w skali roku do tygodnia, to jest taka skala, której się praktycznie nie da jakby tutaj weryfikować, tym bardziej, że ZUS ma coraz mniej lekarzy orzeczników, którzy właśnie no, weryfikują de facto stan zdrowia pacjentów, muszą też weryfikować na przykład osoby, które są poważnie chore, które na przykład mają zaświadczenia rentowe, a nie zasiłki chorobowe. Średni wiek lekarzy orzeczników w ZUS-ie to jest ponad 60 lat. Znaczna część tych osób już przekroczyła wiek emerytalny. Przechodzą na emeryturę i tych osób jest coraz mniej. A nowych lekarzy ZUS ma coraz większe trudności z pozyskaniem, no bo wynagrodzenia lekarzy wiemy, że w tym momencie są na tyle no, atrakcyjne i wysokie, że ZUS nie jest tak bardzo konkurencyjnym pracodawcą, jak na przykład szpitale czy inne placówki medyczne.
1: Jak zapanować nad problemem zatem, bo podejrzewam, że same wezwania do uczciwości po prostu nie pomogą. Obawiam się, że nie stworzymy systemu, bo przykładem jest tu Państwowa Inspekcja Pracy, która no nie jest w stanie kontrolować pracy w całej Polsce. Potrzebowalibyśmy tysięcy kontrolerów, no chyba, że kontrolować zwolnienia będzie, o czym Pan wspomniał, sztuczna inteligencja.
3: Znaczy, no, warto zwrócić uwagę, że niektóre kraje europejskie, nawet kraje postrzegane jako państwa socjalne, które mają wiele przywilejów jakby dla pracowników, tak jak Szwecja, jednak wprowadziły zasadę, że na przykład pierwszy dzień zwolnienia chorobowego nie jest płatny, tak? Co jednak zniechęca po prostu do tego, żeby właśnie korzystać z takich możliwości. No, jeśli ktoś choruje, no to jego dochód jest zabezpieczony, ale w przypadku choroby bardziej długotrwałej, a nie takich właśnie pojedynczych, jednorazowych zwolnień. To jest taki mechanizm na pewno kontrowersyjny i radykalny, ale taki, który pewnie by
1: mocnym cięciem rozwiązanie na pewno ukróciłoby te zwolnienia, jak pan to prezes Mikołaj Zając nazwał bigosowe, no bo wiadomo, że nie każdy pracownik na L4 oszukuje, ale jeśli gro zwolnień jednodniowych przypada na poniedziałek albo piątek, no to chyba nie jest to przypadek.
3: Tak, no a drugim elementem no, powinny być kontrole, ale właśnie no, nie kontrola jakby na ślepo w przypadku wybranych pracowników z tej grupy 10 milionów jakby dzwoni lekarskich, tylko kontrole właśnie skoncentrowane na przykład na przypadkach lekarzy, którzy wystawiają hurtową liczbę zwolnień za pośrednictwem właśnie systemów elektronicznych. To wydaje się no, ten element właśnie, który powinien dużo skutecznie i w oparciu o możliwości, którymi ZUS faktycznie dysponuje, tą sytuację w jakiś sposób panować, aniżeli właśnie próbować ścigać samych no, tych pracowników i ich kontrolować, bo nie istnieje żaden system, który posiada wydolność po prostu aparatu kontroli, która byłaby w stanie
1: na taką
3: to wszystko
1: skalę
3: ogarnąć.
1: Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, wiceprezes zarządu Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze za 10-11 minut. Tak więc do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia 20 minut, proszę państwa, do 13. Czy zwolnienia lekarskie są nadużywane? 510-357-357. Wracam do państwa telefonów. Pani Marzena, dzień dobry, halo.
4: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, ja dzwonię, bo chciałabym opowiedzieć o sytuacji z własnej perspektywy, bo uważam, że z mojego doświadczenia pracowałam kilkanaście lat w korporacji, w zespole HR-owym, więc blisko tematów związanych właśnie z pracownikami. Nie spotykałam się z takim nadużyciem, a aha, wręcz przeciwnie. Ja kojarzę sytuację, kiedy ludzie przychodzili chorzy do pracy, kiedy wręcz oczekiwano od nich, że pójdą do domu chorzy, nie chcieli.
1: To też, też źle. Ja też znam takich bohaterów, bo raz, że źle się czują,
4: tak.
1: Bóg raczy wiedzieć, czym to zaniedbanie się skończy, a trzy, że zarażają, prawda?
4: No dokładnie. No ja pamiętam sytuację, że cały zespół był położony właśnie dlatego, że jedna osoba przyszła chora do pracy, do biura. Mhm. Więc ja znam takie sytuacje, bo pracowałam w korporacji, ludzie byli odpowiedzialni, chcieli dowozić tematy i nie szli na zwolnienie lekarskie. To jest jakby jedna rzecz, ale chciałabym się jeszcze odnieść do pana, który mówił o kobietach w ciąży. No nie będę ukrywać, bardzo mnie to poruszyło, między innymi dlatego, że jestem kobietą, ale oczekiwanie od kobiet, że będą powiadamiały o tym,
1: że się że starają, planują, tak, że planują.
4: Tak, no jest,
1: no
4: jest,
1: ale,
4: jest.
1: Ale z rozmowy wyniknęło, ja to tak zrozumiałem, że w korporacji czy też w firmie tego pana taką praktykę czy taki zwyczaj wprowadzono.
4: Rozumiem i bardzo współczuję tym paniom, które muszą się do tego dostosować, bo to jest nieprzewidywalne, niepokojące wręcz dla mnie, bo wiele kobiet jest w sytuacji, że tracą dzieci, nie mogą zajść w ciążę i to jest dla nich bardzo trudne doświadczenie. Mhm. Co więcej, to nie powinien być temat firmy. To nie jest jak zabieg, nie wiem, rekonstrukcji kolana, kiedy trzeba, kiedy można to zapowiedzieć, bo wiem, że 20 października mam taki zabieg. Absolutnie nie, więc oczekiwania wobec kobiet, stawiane takie oczekiwania są dla mnie niezrozumiałe i wręcz kobiety nie powinny się do tego dostosowywać, bo to jest bardzo indywidualny przypadek, bardzo trudny, wrażliwy. I tyle. I jeśli kobieta idzie na zwolnienie lekarskie od pierwszego dnia zajścia w ciążę, to ja wierzę, że ma ku temu powód. Bo mogą być różne sytuacje, ona mogła stracić wiele ciąży przed tą sytuacją i lekarz decyduje o tym, czy kobieta jest w stanie pracować, czy nie. Więc
1: bardzo pani dziękuję, pani Marzeno, za tę wypowiedź, za ten telefon. Mam nadzieję, że to, co pani powiedziała, trafi do wielu pracodawców. 510-357-357. Dzień dobry, panie Michale, halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
5: Chciałem się odnieść do kilku wcześniejszych wypowiedzi, tutaj na przykład do pani Marzeny i wcześniej pana przedsiębiorcy, który właśnie mówił o tym ustalaniu terminów ciąży, że tak powiem. Mhm. No, w przypadku ubezpieczenia NNW jest coś takiego jak wypłata z tytułu urodzenia dziecka jako następstwo nieszczęśliwego wypadku. No może takie następstwo nieszczęśliwego wypadku powinno być jakimś ubezpieczeniem dla przedsiębiorców. Tak w sumie mówię trochę żartobliwie, no bo w pełni zgadzam się z panią Marzeną, że jest to trochę urągające dla kobietom, jeżeli miałyby zgłaszać, że teraz chcę zajść w ciążę. Mm. To jest absolutnie prywatna sprawa.
1: No ja to
5: i
1: też sobie
5: nie ma
1: słabo wyobrażam, zwłaszcza w sytuacjach no, mocno intymnych ciąży, zagrożonej bądź przerwanej, prawda?
5: Tak, tutaj inna była wypowiedź, że może by te dni około świąteczne dawać jako wolne pracownikom, bo wtedy i tak są nieproduktywni, szukają zwolnienia albo jak nie urlopu, no to L4. Mhm. Na przykład spotkałem się z taką praktyką, pracowałem w firmie, gdzie okres od świąt do Trzech Króli był wolny. Mhm. Oficjalnie byliśmy pracujący, ale mieliśmy wypłacane, to mieliśmy czas dla siebie. No tutaj się trochę jeszcze ewentualnie pojawia problem ewentualnego wypadku w pracy, ale no, myślę, że dałoby się to jakoś rozwiązać. Inna jeszcze sprawa, pracowałem w firmie, gdzie za zwolnienie chorobowe wypłacane było 100% wynagrodzenia, nie 80%, a 100%. Bo pracodawca uznał, że ma większą wartość zdrowych pracowników, a nie zarażonych przez kogoś, bo ktoś nie może stracić jakiejś części pensji, przyjdzie zarazić pozostałych i cały dział nagle kicha.
1: Czyli ta motywacja została wyeliminowana.
5: Tak, ta została wyeliminowana i jakoś przyznaję, że nie zauważyłem, żeby ktoś jakoś nadmiernie korzystał z tego, że wypłacane jest 100% wynagrodzenia za L4, żeby jakoś więcej tych L4 było
1: wykorzystywanych. Statystyk zatem to nie pogorszyło. Bardzo panu dziękuję. Pan Darek z nami. Panie Darku, halo.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Panie Kubu, ja chciałbym się od tych dwóch spraw. Mianowicie zainteresowała mnie wypowiedź tego pana rewizora, który na samym początku opowiadał o kontroli zwolnień. Jemu bardzo nie odpowiadała niezgodność adresu. No więc no taki mamy klimat, że ja często korzystam ze zwolnień od lekarza psychiatry i on w 80% przypadków zaleca mi zmianę środowiska, wyjazd i tak dalej. W związku z tym ten pan nigdy by mnie w domu nie zastał. To jest pierwsza rzecz. Aha. A druga rzecz, no to ciąże. No to tak trochę Huxleyem trąci kontrolą urodzeń. To nie, niesmaczne było. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo panu dziękuję. Dziękuję za komentarz. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, halo.
7: Kłaniam się, dzień dobry panie redaktorze, witam. Dzień dobry państwu. Tak się składa, że ja jestem lekarzem tak zwanego pierwszego, czasami też ostatniego kontaktu. Panie redaktorze, no myślę, że tu nie ujawnię jakiejś prawdy objawionej, ale w głównej mierze zależy to od człowieka. Mhm. Są pacjenci,
1: od
7: którzy...
1: Od człowieka mówią, pacjenta czy od pacjenta? Człowieka lekarza?
7: I to. Mhm. Są pacjenci, którzy mówią wprost: panie doktorze, jestem zmęczony, chcę sobie odpocząć. No cóż, no to ja wtedy grzecznie odpowiadam, że od odpoczynku jest urlop. A z drugiej strony, na przeciwległym biegunie są osoby, które do momentu, dopóki będą przebierać nogami, pójdą do pracy. I to jest to, co państwo poruszyliście już w swojej audycji, że przyjdzie jeden zarażony i za tydzień, 10 dni cały zespół chory. Kwestia jest też taka, myślę, że warto o tym wspomnieć, lekarz nie może zmusić pacjenta do pójścia na zwolnienie. Mimo tego, że widzi, klient ma 40 stopni, ma ewidentne objawy grypy, ale chce iść do pracy. Nie powinien. No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? To wygląda.
1: Ciekawa konstrukcja rzeczywiście, bo rozumiem, że spotyka pan takie przypadki, że no, ewidentnie człowiek się nadaje do łóżka natychmiast. Tak. Ale nie chce się położyć, nie chce zostać w domu. A z drugiej strony zdarza się to panu? Pewnie pan to potrafi, mając na uwadze pewnie wieloletnią praktykę. Czy można łatwo rozpoznać, że pacjent symuluje, że udaje chorobę?
7: Ale rzeczywiście. Trudniejsze to jest w przypadku teleporad, panie redaktorze. Natomiast w przypadku wizyty w przychodni, w gabinecie, no dla doświadczonego lekarza to nie jest żaden problem, żeby rozpoznać, czy pacjent jest naprawdę chory, czy chce być chory.
1: A co pan, panie doktorze, jeszcze na koniec zapytam, sądzi o zwolnieniach wystawianych drogą elektroniczną, kiedy to ta konsultacja jest tylko i wyłącznie przez internet?
7: To znaczy inaczej.
1: Czy nie jest to forma, która generuje nadużycia?
7: To znaczy pan redaktor chyba myśli o zwolnieniach wystawianych na przykład podczas czatów czy teleporad.
1: Tak.
7: Bo obecnie każde zwolnienie jest wystawiane drogą elektroniczną.
1: Tak, oczywiście. Tak, tak.
7: Bardzo... Papierki już odeszły, mimo tego, że słynna nazwa L4 nadal się utrzymuje. Mhm. Niestety podczas tego typu porady lekarz ma o wiele mniejszą, no kolejna oczywistość, możliwość weryfikacji, czy ten człowiek udaje, czy nie. Niekiedy rzeczywiście słychać zasmarkany, kaszle, kicha, a innym razem słyszy pan zdrowy, męski, elegancki głos, który twierdzi, że jest strasznie chory. No i bądź i weź i udowodnij, no.
1: No ale to wie pan, to excusez le mot, to zasmarkanie, to można też symulować, prawda?
7: Ale no można, dlatego proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, to też dla wszystkich państwa informacja. Lekarz może wystawić zwolnienie 2 dni wstecz. Mhm. Więc jeżeli mam na przykład takiego pacjenta, co do którego mam ogromne wątpliwości i nie wystawiam podczas teleporady zwolnienia, mówię, proszę pani, proszę pana, proszę albo jeszcze dziś, albo jutro zajść do przychodni, dać się zbadać, lekarz wystawi. Druga rzecz jest, o której ludzie zapominają, a myślę, że też naszym słuchaczom się przyda. Sytuacja następująca. Jestem chory w poniedziałek, nie było mnie w pracy. Mhm. We wtorek wracam do tej pracy i kontaktuję się z lekarzem, prosząc go, żeby mi za ten poniedziałek wystawił zwolnienie. Mhm. To jest wbrew przepisom, lekarz nie może tak zrobić.
1: O.
7: Logiczne, prawda? No bo byłeś chory, no to jak ja teraz we wtorek mam wykazać się choćby przed osobą kontrolującą moją dokumentację medyczną, że ty byłeś w poniedziałek chory. Jak?
1: Bardzo panie doktorze dziękuję za telefon, dziękuję za wyjaśnienia.
7: Pozdrawiam
1: pana, dobrego dnia.
7: Dziękuję.
1: 9 minut do 13. Ponownie z nami pan Mikołaj Zając, firma doradcza Comperio, ekspert zajmujący się zarządzaniem absencjami pracowniczymi. Ponownie pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, także związany z Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej. Panowie, słyszymy się zapewne?
8: Tak, dzień
1: dobry. Świetnie. Sonda na początek. Na pytanie, czy zwolnienia lekarskie są nadużywane, uwaga, aż 80% naszych słuchaczy biorących udział w tej sondzie dzisiejszej twierdzi, że tak. 20% uważa, że nie. Mikołaj Zając, wiem, że w Niemczech już teraz toczy się taka poważna debata na temat problemu, a mają dużo większy niż my. I wiadomo, co z tej dyskusji w Niemczech wynika? Wpadli na jakieś ciekawe rozwiązania?
9: Ciekawe rozwiązania niekoniecznie. Tutaj pozwolę sobie nawiązać do tego, co mówił wcześniej, co padło wcześniej, że pierwsze dni nie powinny być płatne. Taki system w Polsce kiedyś funkcjonował. Pierwsze kilka dni zwolnień chorobowych było niepłatne, ich długość znacznie wzrosła po tym. Co do tej możliwości kontroli. ZUS kontroluje też, bo to też był ciekawy temat. ZUS kontroluje około 300 tysięcy zwolnień chorobowych rocznie na 27 milionów wystawionych. Dlatego pracodawcy chętnie korzystają z naszych usług, czyli z Comperio, po to, żeby te kontrole faktycznie zrealizować, zwłaszcza ci mniejsi. Tu też jeszcze pozwolę sobie, panie redaktorze, nawiązać do tego, co mówili wcześniej słuchacze. Słuchacze mówili o tym, że w ich zespole się nie choruje, że ich zespoły nie chorują i tak dalej. Tak, ja się z tym zgodzę. Problem absencji chorobowej najczęściej dotyczy jednak stanowisk produkcyjnych, gdzie nie ma ciągłości pracy. Czyli zniknięcie z pracy nie generuje powstania żadnych zaległości. Im wyższe kompetencje, im większe kompetencje, tym mniejsza skłonność do chorowania i do zwolnień chorobowych. Nie wiem, czy sobie z tym problemem nie poradzili, bo zbyt dużo wyjątków wprowadzili od zasady, którą chcą wprowadzić. Bo oni chcą z kolei wprowadzić to, co u nas funkcjonuje, czyli żeby od samego początku to zwolnienie chorobowe było uzasadnione, żeby było pokryte papierem od lekarza. W tym momencie tego nie mają.
1: Łukasz Kozłowski, czy są branże, które szczególnie wyróżniają się taką mnogością zwolnień L4?
3: No my tutaj według tych informacji, które mi dysponujemy, raczej wynika, że no jest to kwestia jednak dosyć powszechnie występująca w gospodarce i tutaj trudno wskazać jakieś jednoznacznie tutaj te kwestie, które są jakoś wyjątkowo jakby obarczone zwolnieniami lekarskimi. Wiadomo, że w przypadku jakby tej części administracji publicznej i służb publicznych, gdzie te wynagrodzenia chorobowe płatne jest od początku, początku w wymiarze 100%, no to pojawiały się sygnały od większej skłonności do chorowania, ponieważ nie wiąże się to z konsekwencjami finansowymi. No i też tutaj musimy odróżnić kwestię tych zwolnień krótkoterminowych od długoterminowych, ponieważ mamy tutaj te dwie skrajności, tak? Wspominałem dużo o tych zwolnieniach jednodniowych i pięciodniowych, natomiast też no, zdarzają się przypadki takich zwolnień długotrwałych, nawet do właśnie okresu półrocznego, co też jest czasami związane z różnymi kwestiami związanymi z funkcjonowaniem w miejscu pracy.
1: Mikołaj Zający, co zrobimy, jeśli problem urośnie jeszcze mocniej, jeszcze bardziej? A no, wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stanie.
9: Tak właśnie tak będzie się działo, bo to się dzieje od lat i w taki powtarzalny, przewidywalny sposób. Zmiany widzimy w firmach, które wzięły się aktywnie za zarządzanie tematem absencji chorobowej i tutaj należy połączyć dwie jakby strony medalu. Część firm zajęła się tylko i wyłącznie, powiedzmy sobie, brzydko nazywając to systemem nagrodowo, takim bym powiedział appraisalowym, a nie zajęła się konsekwencjami. Tutaj jeden ze słuchaczy wspominał o tym, że pracodawca może w łatwy sposób zwolnić za częste destabilizujące nieobecności w pracy. Może zwolnić, tu się zgodzę, ale nie jest to proste. Trzeba uzasadnić, wykazać i udowodnić, dlaczego właśnie to zwolnienie jest związane no, ze zwolnieniami.
1: Tak właśnie pomyślałem, słuchając wówczas tego telefonu, że to nie jest, nie byłoby takie oczywiste dla sądu pracy na przykład, prawda? Bo sama podstawa, że dużo zwolnień, no ale zwolnień powiedzmy wystawianych w zgodzie ze sztuką i legalnie, no to jest marna podstawa.
9: Wszystkie są w zgodzie ze sztuką i legalnie, panie redaktorze. Nawet te kilkanaście tysięcy zwolnień chorobowych, które wystawiali lekarze z Wielkopolski dwaj, były wystawiane ze sztuką i legalnie. Liczy się sposób ich wykorzystywania, bo jeśli lekarz podejmuje decyzję, to jedyną osobą, która może kwestionować decyzję lekarza jest lekarz rzecznik ZUS-u. Tutaj, jak wspomnieliśmy, mamy istotny problem, co do tego się zgadzam. Mhm. A drugą, no i lekarz sam o tym decyduje, czy to zwolnienie jest zasadne i każdy jest zasadne. Liczy się sposób wykorzystania. Niestety jest to procedur niezwykle opłacalny dla lekarzy, którzy taśmowo produkują zwolnienia chorobowe. No i jest to też często dla nich źródłem utrzymania. My spotkaliśmy się w naszej praktyce z panem doktorem, który wystawia 163 zwolnienia chorobowe miesięcznie dla jednej firmy. Mm-hmm. Czyli jedna firma traciła 163 pracowników miesięcznie na skutek działalności jednego lekarza. Był niezwykle wydajny w pracy.
1: No i co zrobiła firma? Bo rozumiem, że dowiedziała się od państwa, tak?
9: Tak i no, udało się zgłosić, udało się przeprowadzić pewnego rodzaju działanie, które potwierdziło, że lekarz handluje tymi zwolnieniami i prokuratura i policja się tym procederem zainteresowały i pan doktor już tych zwolnień nie wystawia.
1: Mikołaj Zając, firma doradcza Conperio, prezes firmy, Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej. Dziękuję panom za rozmowę, za spotkanie.
9: Dziękuję.
1: 3 minuty do 13:00. Do usłyszenia jutro, piątek o 16:00, popołudniówka. Zapraszam, dziękuję.

Misia Furtak to nowe piosenki, a my tutaj w pierwszej godzinie czwartkowego Mam Gracia też wam zagramy po nowemu same świeżynki. To tylko powiem, że Bartek Gil i Misiu Foltak, Michał po drugiej stronie, a Tomasz Smokowski, dzień dobry. Tak mi się przypomniała, zapowiadając pierwszą piosenkę, powiem tak, Włodzimierz Szaranowicz, legenda telewizji polskiej, sportu w TVP Sport, kiedy był szefem redakcji, miał zwyczaj dopingowania swoich pracowników do lepszego komentarza. Opowiada mi jeden kolega, jak to siedzi w tak zwanej dziupli komentatorskiej, na uszach ma słuchawki, siedzi tyłem do wejścia do tej dziupli, skoncentrowany, bo zaraz wchodzi na antenę, i nagle otrzymuje potężny strzał ręką w plecy. A to Włodek Szaranowicz, który za nim stanął, klepnął go w plecy, ale klepnął tak mocno i tylko mu powiedział: dynamicznie! Kolega mi powiedział, że serce mu najpierw stanęło w gardle, a potem o mało nie stanęło. A mówię o tym dlatego, bo dzisiaj też zaczniemy dynamicznie. Tomora, Aurora i Chemical Brothers z piosenką Celebration.

zgodnie z życzeniem Włodka Szaranowicza było dynamicznie i mocne uderzenie w plecy. To była Tomorrow i od razu było słychać też dobrą rękę Tomorrowlandsa, czyli Chemical Brothers na początek. smok@radio357.pl to mój adres mailowy. Piszcie, to sobie porozmawiamy na antenie, popiszemy, bądźmy razem przez te najbliższe godziny. Wiadomo, że pracujecie, no to pracujcie. A tymczasem Empressov wraz z Blood Orange'em znowu pracują razem po latach. Tym razem nie Empressov na płycie Blood Orange'a, a odwrotnie, to ta pierwsza zaprosiła tego drugiego.

To Impress Off, której pomagał Blood Orange na zakończenie tego utworu. Patrzę w kalendarzu świąt nietypowych, co to dzisiaj mamy. Wiadomo, dzisiaj zaczynają studenci nowy rok akademicki, ale mamy też Światowy Dzień Ptaków. To jest ciekawa sprawa. Czy wiecie, że raz w roku w Warszawie pod Pałacem Kultury są organizowane zawody dla ludzi, którzy naśladują głosy ptaków? To jest nadzwyczajna zabawa, wielostopniowa, wielowątkowa. Tłumy ludzi przychodzi słuchać tych, jak ja to o nich mówię, ludzi pozytywnie zakręconych i świetnie naśladujących ptaki, a czasami nie umiejących w ogóle naśladować. Wchodzi facet i robi takie fiu, fiu, fiu i to niby coś ma być. No, tak to i ja bym umiał. O innych świętach opowiem za parę minut. Na razie posłuchajmy sióstr eBay, które wracają z nową piosenką.

pochodzące po części z Francji, po części z Kuby, siostry eBay, które tytułują swój zespół po prostu eBay. Świetne dziewczyny. To co my tu jeszcze mamy za święta w kalendarzu świąt nietypowych? Mamy Międzynarodowy Dzień Wegetarian, mamy Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, mamy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, mamy Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. To ciekawe. No i mamy poniekąd święto, które właśnie tutaj w Mam Graciu staram się Dzień Święty święcić, a nawet podwójnie. Mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Kawy. I aktualnie robię i jedno, i drugie.

A to jest nowy album od dziewczyny, która nazywa się Blonde Shell i z tego albumu Violins piosenka Lucky. Przed momentem zajrzał tutaj redaktor Stelmach, który powiedział, wiesz co, powiedz od czasu do czasu na antenie i co niniejszym czynię, że mamy kanał 357 Music, kanał YouTube'owy, gdzie akurat, i tu już jest dodatek ode mnie, dwóch balkonowych dziadów, nie obrażam ich, Stelmi sam tak powiedział, dwóch balkonowych dziadów, takich z Muppet Show, wiecie. To znaczy redaktor Stelmach, redaktor Dunaj, akurat prowadzą bardzo fajne rozmowy o YouTube. Za chwileczkę będzie kolejna rozmowa z Krzyśkiem Zalewskim, potem wpadnie Wagiel i tak to się kręci. 357 Music, polecam, naprawdę warto. Blonde Shell. Ten album podoba mi się tak bardzo, że dzisiaj trochę wzorem gry podwójnej zagram tę dziewczynę dwukrotnie.

Jeśli lubicie takie melodyjne, gitarowe granie, to płyta pani Teitelbaum, czyli Blond Shell, jest dla was. To utwór, który zamyka cały zestaw. Für Elise nazywa się ta piosenka, nosi taki tytuł. Mamy też nowy kawałek od Queens of the Stone Age.

Napisał Łukasz z Krosna. Powiem szczerze, po wczorajszym Mam Graciu, gdzie w zastępstwie pojawił się Łukasz Dunaj z sekcji metalowej, apetyt na mocne gitarowe granie dzisiaj jeszcze większy. Pozdrawiam. Łukaszu drogi, drodzy słuchacze, robię co mogę, ale powyżej Queens of the Stone Age to już nie podskoczę. Także nie trzymaj mnie za słowo, już mocniejszych gitar niż Queensi nie będzie. Tutaj w czwartkowym Mam Graciu bardziej taka muzyka jak O. Nowa piosenka od Tomasa Dybdala.

Anna Lise Frekedal i Tomas Dybdal prosto z Norwegii. My Soul is on Fire, premiera z ostatniego czwartku, piątku, może nie pamiętam. I kolejne maile płyną. Ciekawe, jak Łukasz Dunaj sprawdziłby się w zastępstwie Oli Budki w stonowaniu. Podejrzewam, że dałby radę. No pewnie, że dałby radę. On jest zawsze, wszędzie potrzebny. On wszędzie da radę.

Ta dziewczyna to Ali Page z piosenką Dancing on the Moon. Następny utwór zaprezentowałem wam już w ostatnią niedzielę, ale namawiacie mnie do tego w kilku mailach. Miałem taką prośbę, a może by zgłosić do listy Radia 357. No to spróbujemy. To spróbujemy w takim razie. Zgłoszę Helen. Nie wiem, czy frankofońska piosenka sobie akurat poradzi na liście, ale może. To Belgijka z kongijskimi korzeniami, Kami Yembe. To jej świetnie przyjęta płyta już z maja, no ale umówmy się, że dla nas tutaj w Polsce trochę jak zupełna nowa nowość, nowa świeżynka i nowa lika, bo przecież nie do końca jesteśmy pewnie za pan brat z tym, co się ukazuje w Brukseli, w Paryżu i tak dalej, i tak dalej. No to posłuchajcie, je ne l'ai jamais dit à personne. Nigdy nikomu tego nie mówiłam. Kami Yembe.

Jeśli was to rusza, jeśli wam się to podoba, ta piosenka od Camille Yembe, Je ne l'ai jamais dit à personne, nigdy tego nikomu nie mówiłam, to wiedzcie, że już została piosenka zgłoszona Helci. Także pewnie w okolicach piątku pojawi się w propozycjach na listę. Riam.

Podobno niektóre redaktory z Radia 357 już od 2 dni opowiadają, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy. Ale to ja wiem dlaczego, bo oni wszyscy to kawosze, więc znajdują tylko... Każdy pretekst jest dobry, żeby zrobić sobie Dzień Kawy. Riam zawsze daje radę, podobnie jak z nowymi piosenkami Hamish Hawke.

Idziesz pan w dobrą stronę? Dostaję taką wiadomość. Hamish Hawke ostrzejszy od Queens of the Stone Age. Nie, no aż tak to nie. Chociaż teraz będzie dziewczyna, która pochodzi z Austrii, ma nigeryjskie korzenie, mieszka na co dzień w Berlinie i właśnie ukazała się jej płyta. A na okładce tej płyty uczę Jara, bo o niej mowa, no, dzierży gitarę, taką metalową gitarę, której nie powstydziliby się, czy ja wiem, członkowie grupy Kiss. Ale czy tak śpiewa, ostro i gra, to już sami ocencie.

A i to jest tytuł Hello Hello, Ucie Jara. Co? Chcę ci powiedzieć, że ta metalowa gitara z okładki płyty to pewnie jej służy tylko do dobrego ujęcia, dobrego zdjęcia. A akurat w tej piosence tak, ale na całym albumie Ucie sama przebiera palcami po gryfie i coś rzeczywiście gra, umie. I tę gitarę tam słychać, no akurat nie w tym utworze. John Legend, dwie nowe piosenki, obie, no jak to u Johna, bardzo przebojowe.

John Legend, Daylight. A jako, że w czwartkowym mam graciu i w grze podwójnej, w niedzielę w sumie też, lubię trochę poprzeplatać wiadomości sportowe, a czasem takie wiadomości z boisk Mazowsza. O, tak bym to powiedział. Nie z wielkiego świata sportu. To czy macie świadomość, bo ja do dzisiaj nie wiedziałem, że Tarn Willers, brytyjski dźwiękowiec, który w 2024 roku zdobył Oscara za najlepszy dźwięk w filmie Strefa Interesów, mieszka w Polsce i uwaga, gra w polskiej B-klasie w piłkę nożną w klubie AKS Zły Praga Warszawa. Jest taka drużyna, Zły. Fajny zespół notabene, fajni ludzie. AKS Zły Praga Warszawa. 54-letni Brytyjczyk jest tam bramkarzem. No i proszę, da się? Nawet Liga Hiszpańska, Liga Angielska i inne ligi nie mają zdobywców Oscara, a polska B-klasa ma. Radiowa piosenka dnia. Leon Krześniak.

0: Mam grać?
1: Jakby co? To przez ostatnie 3 minuty mnie tu nie było. Poszedłem rozchodzić Leona Krześniaka. Woda po pierogach. Tak na takie piosenki mówimy, ale nie mówcie nikomu, nie mówcie. Druga godzina czwartkowego Mam Gracia. To będzie godzina starego boomera. No, to już wiecie, o co chodzi. No to mamy notowanie. Zaraz okularów nie wziąłem, słabo widzę. A już widzę. 76. z 1 października, a jakże? Roku pamiętnego 1983. Marek Niedźwiecki. No proszę, jaka niespodzianka. Marek Niedźwiecki na wokalu. I Marek zapowiada. Na przykład zapowiada piosenkę z miejsca 28.

43 lata minęło, to dalej brzmi znakomicie. Lecho Janerka i jego Klaus Mittwoch. Śmielej. A czy wy wiecie, że w tymże 1983 roku na 25 miejscu wskoczył, bo chyba wtedy Marek miał takie myśli, żeby od czasu do czasu zaproponować jakieś utwory starsze. No i co za tym idzie, mamy na 25 Czesława Niemena.

prawda. Dokładnie brzmi o godzinie 14.10 czasu polskiego. Czesław Niemen, wspomnienie. A znacie wersję Kobra Nocki, gdzie Andrzej Krajeński, czyli Kobra, tak bardzo ładnie naśladuje ten wschodni zaśpiew i to gładkie L Czesława Niemena? Znacie? Nie znacie? To może w trzeciej godzinie uda mi się gdzieś to wcisnąć, jeszcze zagrać. No kto to wie. Na razie ciągle jesteśmy w poczekalni właściwej listy.

No, to jeszcze był, to był początek Azylu P, bo to właśnie oni na miejscu 21, po wydaniu pierwszych piosenek, po Och Lila, było właśnie Chyba Umieram z no, nieżyjącym już na wokalu Andrzejem Siewierskim, Siwy, bo tak o nim mówili. Potem zaśpiewał jeszcze największy przebój Azylu P. Wiecie, pamiętacie, która to piosenka? Mała Megi. Oczywiście, że tak. Azyl P na miejscu 21 i to jeszcze była poczekalnia, ponieważ w tamtym 83 roku lista zasadnicza zaczynała się dopiero od miejsca 20. I tam na miejscu 20 Michel Mabel.

No, rzekłbym, że nietypowa piosenka, bo taka bardziej podchodząca pod budą, takie lekkie country w wykonaniu Romualda Lipki, Budki Suflera i śpiewającej tutaj Urszuli, Urszula Michelle Mabel, miejsce 20. Teraz miejsce 17.

mniej bluesa, więcej reggae. To jam oczywiście. Kim jestem? Jestem sobie na miejscu 17. Bardzo lubię te godziny starych boomerów i wybierać sobie takie listy sprzed wielu lat

No, tę piosenkę było nam znaleźć najtrudniej, ale to też świadczy o tym, że jest to zupełnie zapomniany utwór. RSC, muzyka semaforów, ale też przyznajmy, że te klawisze, nie wiem, czy to są Korgi, czy to jest Casio, to tak zestarzały się i to mocno. 43 lata temu, 1 października 83 roku, była sobota, oczywiście, to wtedy Marek Niedźwiecki miał swoją listę przebojów programu trzeciego.

To jest bardzo ważna data dla Warszawy. Z jednej strony pamiętajcie, że stan wojenny został zawieszony w grudniu 1982 roku, a zniesiony dopiero w lipcu roku 1983, czyli raptem 3 miesiące przed tą datą, kiedy w radiu była ta konkretna lista, notowanie 76. I właśnie 1 października odsłonięto piękny pomnik, ważny pomnik na Starym Mieście w Warszawie, pomnik małego powstańca w Warszawie, którego oczywiście, który to pomnik możecie oglądać naturalnie do dziś. Wracamy na listę. Jesteśmy już w pierwszej dziesiątce, miejsce 9.

Zbigniew Hołdys, co się stało z Magdą K., tekst piosenki, który został odrzucony z powodu swojej kontrowersyjności i takiego mocnego przekazu przez członków grupy 2 plus 1. Na przykład, co się działo 1 października 1983 roku na świecie? No, w kinach królowały dwa filmy wtedy. Po pierwsze gry wojenne, ktoś pamięta jeszcze, War Games, a drugi Powrót Jedi. No to wiadomo, stara trylogia. A co jeszcze się działo, to wam za chwilę opowiem, ale na razie piosenka z miejsca szóstego.

cześć.

Tak, Republika z piosenką Arktyka na miejscu szóstym. Zanim przejdziemy do miejsca piątego, to ślecie maile, czy dzisiaj można liczyć na listę Billboardu w godzinie Boomera? No nie, bo zostało nam 18 minut, a jeszcze kilka polskich piosenek, także dzisiaj zostaniemy przy tej niedźwiedziowej liście. Natomiast ja wam chętnie powiem, co wtedy, czego wtedy słuchali Amerykanie na liście Billboardu, czego słuchali Brytyjczycy. Na liście 100 Singles Chart, czy jak to się tam nazywa. No więc tam Culture Club, czyli Boy George, Karma Chameleon na miejscu pierwszym. W Stanach Zjednoczonych na miejscu pierwszym była Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart na liście Billboardu. I jeszcze jedna sprawa. Wtedy bardzo wysoko był już Thriller Michaela Jacksona, ale 1 października 83 sam Michael był jeszcze na etapie rozmów i dopiero przygotowywania się do produkcji tego ikonicznego, epokowego, wielominutowego, chyba 10-minutowego teledysku. Jak byłem mały, miałem wtedy 10 lat, daję wam słowo honoru, ja się bałem oglądać. Naprawdę, zawsze oglądałem tak z zamkniętymi oczami, tak żeby widzieć, ale przypadkiem niczego nie widzieć. Ale nie o Jacksonie dzisiaj. Wracamy na listę. Miejsce piąte.

1 października 1983 roku. Lombard oczywiście. Kto mi zapłaci za łzy? 1 października byliśmy 8 dni przed meczem eliminacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Polska jechała na Łużniki do Moskwy, by zagrać ze Związkiem Radzieckim, z Olegiem Błochinem w składzie. Przypomnę, że raptem rok wcześniej zremisowaliśmy ze Związkiem Radzieckim i dzięki temu wyeliminowaliśmy naszego wielkiego przeciwnika, wroga z Mistrzostw Świata sami, potem sięgając po brązowy medal tych finałów. No ale niestety w eliminacjach Mistrzostw Europy wtedy zawsze przez bardzo długi czas szło nam beznadziejnie. I w tamtych eliminacjach też mieliśmy Finlandię, Portugalię, Związek Radziecki. Za ten tydzień z lekkim ogonkiem mieliśmy przegrać na Łużnikach 0-2. A na liście jesteśmy już na miejscu drugim.

Jedna z tych piosenek Lady Bang zaśpiewana przez samego kompozytora, Jan Borysewicz, wciąż bardziej obcy. To było miejsce drugie listy, a na miejscu pierwszym, no nie, nie Bonnie Tyler, jak w Stanach Zjednoczonych, nie Culture Club, jak w Wielkiej Brytanii. Młodzież Polska śpiewa polskie piosenki i na liście też na miejscu pierwszym polska piosenka. No i fajnie, fajniusio, bo to mój ukochany zespół z tamtych lat.

0: Krzysztof Jaryczewski, Wojciech Łuczaj, Pogorzelski i koledzy z oddziału zamkniętego w piosence, wielkim przeboju, chociaż moim zdaniem wcale nie najlepszej piosence z tamtej premierowej płyty oddziału. Tymczasem prawie 15.
1: Były niewidzialne światy, będzie planeta. Planeta Nonfiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
2: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna. I migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie, to jest tylko rolka.
1: Planeta Nonfiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
3: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
1: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Nie wiem, czy tam pracujecie, ale jeśli pracujecie, to pracujcie. I uwaga, możecie, teraz jest chwilka dla was, byście się uaktywnili na dystansie następnych 4 minut. A w zasadzie 3 minut 13 sekund, bo tyle potrwa piosenka z naszej płyty tygodnia. A w tym tygodniu jest to Mrozu ze swoją świetnie brzmiącą, amerykańsko powiedziałbym nawet, brzmiącą płytą. Naprawdę nie ma czego się wstydzić. To nasze polskie, a brzmi światowo. Ale wy już mnie pytacie w mailach o to, to ja poproszę o płytę Mroza, No nie, no to za darmo. Za darmo umarło. Musi być jakieś zadanie. I teraz właśnie się okaże, czy wy słuchacie Mam Gracia Czwartkowego pilnie i czy robicie sobie notatki. Bo ja was zapytam o to, na którym miejscu w tej trójkowej liście niedźwiedziowej był sklasyfikowany, no niech będzie, Klaus Mittwoch z piosenką Śmielej. Macie 3 minuty 13, a wcześniej jeszcze oddam głos samemu Łukaszowi.
1: Chyba nigdy nie usłyszeliście, żeby ktoś zaśpiewał w piosence, że Rudy się nie dostał.

0: 28 miejsce. Zdążyłam? Pyta w mailu słuchaczka Kasia. Zdążyłaś. Napiszę do ciebie w takim razie. Już możecie przestać pisać. Na 28 miejscu był Klaus Mittwoch z piosenką Śmielej, a w nagrodę nowy album, bardzo dobry album Mroza. No to co? To trzecia godzina, a na początek trzeciej godziny no tradycji musi się stać zadość.
1: Padnie na kolana przed jego laską.
0: Aż to jest hicior.
1: Padnie na kolana przed jego laską.
0: Ale dzisiaj, moi drodzy, chyba po raz pierwszy, od kiedy gramy czechosłowackie covery, w roli głównej wystąpi wielka diwa czechosłowackiej piosenki. Jeszcze jej tu chyba nie było. Bo każdy zna Karela Gotta, każdy zna Jiřího Korna. A kto? No, kto najczęściej przyjeżdża i dalej przyjeżdża do Polski śpiewać? No kto? No, posłuchajcie.
2: Holky a chlapci z naší školky.

0: holky a chlapci z naší školky.
1: Bo także Helena Wondraczkowa śpiewała covery, tutaj piosenka Hola i Oatsa, rzecz jasna. Trzecia godzina, godzina z cyklu Co mi tam w duszy gra? No to gra.

Jose Gonzalez, Junip. Jest też wersja tej piosenki z Sharon Van Etten, brzmi równie dobrze, Line of Fire. A teraz piosenka z, no już nawet nie tyle z zakurzonej półki, co z jakiejś skrytki, która znajduje się za tą zakurzoną półką. Już wam opowiadałem historię tego utworu. Robert Lester Folsom na początku lat, no nie, 50 lat temu wydał płytę, która minęła i która po prostu przeszła bez echa, trochę jak solowy pierwszy album Zbigniewa Wodeckiego, i nagle wraca po latach i teraz mamy zremasterowaną wersję tego albumu i piosenka April Susan brzmi zjawiskowo.

Ciekawe swoją drogą, czy zabieg w postaci takiej jak Marek Niedziecki, mówiłem o tym przed godziną z piosenką Czesława Niemena, wspomnienie, czyli wprowadzanie starszych piosenek na listę, czy to by się sprawdziło przy Robercie Lesterze Folsomie? Jak myślicie? Zaproponować April Susan, czy to już byłaby przesada?

Absolutne dzieło sztuki od Madrugady, czyli piosenka Majesty i Sivert Høyem na wokalu. I możemy się w sumie spierać, kto ma najpiękniejszy głos.

A może, tylko może, ten najpiękniejszy, najcieplejszy baryton w muzyce nie należy ani do Siverta Williama z Madrugady, ani do Richarda Hawleya, a może do Johna Granta?

Queen of Denmark od Johna Granta, kiedy John jeszcze nie poszedł w stronę muzyki, oj, takiej trochę dziwnej, klubowej czasem, albo takiej bardzo mocno eksperymentalnej. Tutaj był jeszcze taki, powiedziałbym, klasyczny. No to kto czwarty mógłby usiąść z panem Hayemem, z panem Hawleyem i z panem Grantem do tego barytonowego bridge'a? Myślę, że on, Peter Murphy.

Aż to dalej fantastycznie siedzi, w cudzysłowie, Peter Murphy, All Night Long. Jakby co, jakby ktoś pytał, bo nie wiem, czy ktoś pyta, jakby co, to Posak jest Lucy, a Hubert Hurkacz w Pekinie wygrał bardzo trudne spotkanie ze świetnym młodzieńcem Lernerem Tienem, 2-1 w setach. No i Yogi Babu, i brawo Jasiu, a to teraz niech zaśpiewa jakaś pani, to może Solange.

I przygniatającą liczbą waszych głosów Robert Lester Folsom z April Susan też zostanie zgłoszony do Helen na listę, do propozycji na razie póki co, listy piosenek Radia 357. Może się uda, może się nie uda. Trochę jak z tą taktyką na udo. Albo się udo, albo się nie udo.

To może jeszcze taka jedna mała autopromocja, chociaż nie będzie to promocja radiowa, ale auto, bo trochę przyłożyłem do tego rękę. Otóż, jeżeli macie czas jutro o godzinie 18, to w MOK-u, w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie na Kardynała Wyszyńskiego 1, odbędzie się spotkanie z naszym niedźwiedziem. No, jak ja już to teraz powiedziałem, to czuję, że jutro będzie Beatlemania tam w Józefowie i że będziecie tam się pchali drzwiami i oknami. 18. MOK Józefów, Kardynała Wyszyńskiego 1. Marek Niedźwiecki. Zapraszamy.

10 minut do godziny 16. Już za moment popołudniówka. Redaktor Michał Trantał weźmie się z nią za bary. A my słyszymy się w niedzielę przy okazji gry podwójnej. Dziękuję wam. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Czwartek, 1 października, zaczynamy popołudniówkę. Czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Stan psychiczny podejrzanego o atak na terenie opactwa w Jarosławiu przed tygodniem nadal uniemożliwia jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Tak brzmi nowa opinia biegłych psychiatrów po obserwacji i chora M. Według biegłych 31-latek nadal ma objawy psychotyczne.
2: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: Mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, ale przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale z wzmocnionym zabezpieczeniem. W wyniku ataku, do którego doszło przed tygodniem, 1 osoba zmarła, a 4 zostały ranne. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie nadal badana, informuje prokuratura okręgowa w Lublinie. Wczoraj do placówki żandarmerii listonosz przyniósł list nadany z Niemiec. W środku nie było żadnego płynu czy substancji, również nic się z niej nie wysypało. Znajdowała się za to kartka z podpisem "Pozdrawiam, Złota". Po chwili funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i został przewieziony do najbliższego szpitala. Objawy drapania w gardle zgłosiły jeszcze 2 osoby, również trafiły do szpitala, zostały już wypisane do domów. Jakim badaniom zostanie poddana przesyłka, wyjaśnia prokurator Marcin Kozak.
3: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja?
1: Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia i uszczerbku na zdrowiu. 2 rosyjskie drony uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu południowego w Kijowie, którym jeżdżą samochody i pociągi metra, podają władze ukraińskiej stolicy. Ruch został wstrzymany. Tymczasem Ukraina potrzebuje więcej pieniędzy, aby skutecznie bronić się przed rosyjskimi atakami. 90 miliardów euro pomocy z Unii Europejskiej na najbliższe 2 lata nie wystarczy Ukrainie na pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania państwa w trakcie wojny. Potrzeba jeszcze co najmniej 27 miliardów, poinformował premier Serhii Korecki. Skąd taka dziura? O tym z Kijowa Piotr Kaszuwara.
4: Według najnowszych danych ukraińskiego rządu koszty wojny w 2026 roku sięgną 155 miliardów dolarów. Dziura finansowa na ten rok sięga obecnie 27 miliardów i są to głównie potrzeby obronne. Kijów planuje, żeby 7 miliardów wygospodarować dzięki oszczędnościom, optymalizacji i relokacji wydatków własnych. Środki te mają zapewnić w szczególności wypłaty dla żołnierzy oraz wsparcie dla ich rodzin, stwierdził premier Korecki, cytowany przez media. Według niego pozostałe 20 miliardów dolarów jest przedmiotem negocjacji z partnerami. Od tych środków zależy nasza zdolność do prowadzenia aktywnych działań bojowych w pierwszym kwartale 2027 roku, ponieważ konieczne jest sfinansowanie produkcji odpowiedniego uzbrojenia, wyjaśnił premier Ukrainy. W szczególności chodzi o drony i rakiety ukraińskiej produkcji. Dla Radia 357 Piotr Kaszuwara, Kijów.
1: Prezydent Ukrainy zapowiedział, że będzie negocjował z Europą wsparcie. Wracamy do kraju. Nadmorskie plaże w Ustce, Rowach, Dębinie, Poddąbiu, Orzechowie i Przewłoce zostały po południu ponownie otwarte. Udało się tam usunąć substancję ropopochodną, którą w sobotę wyrzuciło morze. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jutro, informuje Urząd Morski w Słupsku. Jutro też urząd powinien mieć wyniki badań pobranych próbek tej potencjalnie niebezpiecznej substancji i dowiedzieć się, czym ona jest. Wolontariusze Szlachetnej Paczki poszukiwani. Potrzeba prawie 2000 osób. Nabór przedłużono do 18 października. To praca wymagająca i odpowiedzialna, ale jak przekonuje jeden z wolontariuszy, Adam, warta każdego wysiłku.
5: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
1: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwach opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. W tym serwisie to wszystko, kolejny za niecałą godzinę.
0: Teraz czas na sport. Mateusz Kuźniewski.
6: Nie wiem, czy państwo czekają z niecierpliwością. Pewnie nie, ale jakby ktoś nie wiedział, to jutro piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się na PGE Narodowym z Rumunią. Atmosfera po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz porażce ze Szwecją napięta jak planteka na żuku, ale co ciekawe, w ekipie rywali jest bardzo podobnie. Rumuńskie media pokusiły się nawet o stwierdzenie, że jutrzejszy mecz może przynieść dymisję jednego z selekcjonerów, albo George Hadziego, albo Jana Urbana. No z tym, że nasz Selekcjoner ma na ten temat zupełnie inną opinię.
7: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła. Natomiast no nie, jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, no to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś, nie? A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią. Wiemy, że zwycięstwo pozwala nam wrócić do gry, jak się to mówi. I na tym tylko i wyłącznie się koncentrujemy.
6: Tak orzeczy selekcjoner. Mecz jutro o 20:45. Nerwowo nie tylko w polskim futbolu, nie tylko w rumuńskim, ale również w niemieckim. Kadra naszych zachodnich sąsiadów zawaliła mundial. Ostatnio przegrała z Grecją 0-1 i kibice już chyba tylko w osobie selekcjonera Jurgena Kloppa pokładają jeszcze nadzieję na lepszą przyszłość. Dziś Niemcy zagrają w Lidze Narodów z Serbami, gdyby ktoś miał ochotę. Koszulka słynnego koszykarza Michaela Jordana z trzeciego meczu finału w NBA w 1998 roku, ostatnich w jego karierze, została sprzedana na aukcji za ponad 12 milionów dolarów. To rekordowa wartość pamiątki związanej akurat z tym sportowcem, ale do ogólnoświatowego rekordu bardzo daleko. Należą do koszulki legendarnego bejsbolisty Babe Rutha z World Series z 1932 roku, która została sprzedana dwa lata temu za 24 miliony dolarów. Nie mało. Chwila o tenisie. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał 5-7, 6-3, 6-4 Lernera Tiena, dzięki czemu awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. No i nasz tenisista zna już kolejnego przeciwnika. Zmierzy się z Arturem Geą. A zawodnicy nigdy wcześniej ze sobą nie rywalizowali, a zatem to też będzie jakaś ciekawostka. Ze smutniejszych wieści to Magdalinet przegrała z wyżej notowaną czeską tenisistką Kateriną Siniakową 4-6, 3-6 i odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Ale najgorsze wieści i tak zostawiłem na koniec. Michał Dziegtiariew, rosyjski minister sportu i prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, ogłosił, że reprezentacja tego kraju wystartuje w Igrzyskach Europejskich w Stambule w roku 2027. Bez komentarza.
8: I zdenerwowałeś mnie teraz, przyznam szczerze, więc szybko przejdę do prognozy pogody, bo ta jest obiecująca, aby trochę ukoić sobie nerwy. Po południu i wieczorem w większości kraju będzie pogodnie, choć na zachodzie miejscami pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą od 17 do 19 stopni na północnym wschodzie, przez około 21 stopni w centrum do 23 na południu i zachodzie. Lokalnie na południowym zachodzie temperatura wzrośnie nawet do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, z kierunków południowych i wschodnich. W rejonie Sudetów porywy do 60 km na godzinę, a wysoko w górach nawet do 100 km na godzinę.
9: Popołudniówka 357.
8: Michał Foltak, Andrzej Rutke i Michał Trantał. Kłaniamy się, mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy na popołudniówkę. I już na starcie mam do Państwa pytanie, a te pytanie często na pewno słyszą teraz i zadają sobie wzajemnie mieszkańcy bloków. A czy już u Państwa grzeją?
10: Wraz z nadejściem chłodniejszych dni rozpoczyna się sezon grzewczy. Termin uruchomienia dostaw nie jest sztywno określony ustawowo i zależy od warunków atmosferycznych oraz decyzji odbiorców i administratorów w budynku.
8: Bardzo proszę, tak wygląda teoria, a jak wygląda praktyka? 510-357-357 to telefon do naszego studia. Głosówki, tekstówki mogą również Państwo do mnie bezpośrednio na Instagramie napisać. Bardzo proszę, czy grzeją już u Państwa? Czy kaloryfery są już cieplutkie? Szczególnie wieczorami czekam na Państwa informacje i raporty z Polski.

0: Prawie 12 minut po godzinie 16. Warto dodać, że to jest nowe YouTube, a są redaktorzy, którzy twierdzą, że takie YouTube jak kiedyś już nie wróci. Na kanale Radio 357 Music redaktor Stelka i redaktor Dunaj pochylają się nad nową płytą YouTube i zadają pytanie, czy jest jeszcze na co czekać. Zapraszam tam, a jeżeli państwo poczekają jeszcze chwilę z zobaczeniem, co tam na YouTubie, no to bardzo proszę, najnowsze informacje już teraz.
1: To jest raport 357.
0: Trwa rewolucja w amerykańskiej armii. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział powrót z zagranicy dziesiątek tysięcy żołnierzy. Padła też deklaracja m.in. utworzenia dowództwa do spraw wojny autonomicznej, a w tle rosyjskie groźby wobec NATO i tajne posiedzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie przesmyku suwalskiego. O szczegółach Sebastian Kierzek.
2: Wystąpienie Pita Hegsetha w bazie piechoty morskiej w Quantico pod Waszyngtonem pełne było takich odniesień.
3: No fatties, no trannies, no beardos, no weirdos.
2: Żadnych grubasów, transów, brodaczy, dziwaków, mięczaków, radykałów w armii, tylko wojownicy. Powiedział Hegseth i słowa te padły w ramach orędzia o stanie sił zbrojnych. Szef Pentagonu zapowiedział redukcję stanowisk generalskich i admiralskich o 20% oraz utworzenie biura do spraw religijnych. Ponadto do kraju ma wrócić spora liczba amerykańskich żołnierzy. Mowa o dziesiątkach tysięcy. To kolejny etap dłuższego procesu, komentuje analityk polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute.
4: Trwa obecnie już od pewnego czasu próba rewizji strategii amerykańskiej obecności globalnej. Ona jest prowadzona już od przynajmniej kilku miesięcy. Amerykanie jednocześnie są w stanie podjąć decyzję o redukcji sił en masse ze strony Europy. W tym samym czasie mogą podjąć decyzję o stałej obecności na terytorium Polski.
2: Bo Polska, jak zauważa Bartłomiej Kot, postrzegana jest jako wzorowy sojusznik USA, choćby w kwestii wydatków na zbrojenia. Potwierdził to dziś w programie Graffiti w Polsat News doradca prezydenta Nikodem Rachoń.
5: Od samego początku byliśmy informowani o tym, że zmiany, które będą zachodzić w Europie, nie dotkną w sposób istotny Polski. Te kraje, które wydają dużo środków na rozwój i modernizację armii, które biorą na siebie znaczącą część kosztów architektury bezpieczeństwa, są tutaj wspierane.
2: Wystąpienie Pita Hegsetha zbiegło się w czasie z groźbami Rosji wobec NATO. Tak, przypomnijmy, mówiła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Zakłady w krajach europejskich, które produkują broń dla Ukrainy, stanowią potencjalne cele wojskowe dla Rosji. Nie możemy być bierni, musimy stanowczo reagować. Takie głosy coraz częściej słychać po stronie sojuszu. Dziś w Parlamencie Europejskim debatowano w sprawie przesmyku suwalskiego. Polskę reprezentował generał broni Piotr Błazeusz.
6: Może powinniśmy być troszkę bardziej proaktywni. Może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, żeby odpowiedzieć bardziej stanowczo, bo Rosja odczytuje nasze reakcje jako niezbyt stanowcze.
2: To polski generał, a to szef NATO, Mark Rutte. Nie zapominajmy, jeśli Rosjanie zechcą podjąć działania przeciwko Finlandii, państwom bałtyckim, Polsce lub innemu krajowi NATO, zauważymy gromadzenie sił. Teraz zagrożenia nie ma, ale jesteśmy przygotowani. Będziemy bronić każdego cala terytorium sojuszu, każdego kilometra czy mili kwadratowej. Nie ma wątpliwości, że Putin o tym wie. I tu pojawia się kluczowe pytanie, co z amerykańską bazą w Polsce, o której mówi się od wielu miesięcy.
7: Ja zostałem przez Radę Ministrów upoważniony do tego, żeby podjąć wszystkie możliwe kroki i działania, zabezpieczyć środki finansowe, żebyśmy mogli na stałe gościć amerykańskich sojuszników. Ten proces trwa. Bardzo ważne jest po polskiej stronie współdziałanie w tym zakresie.
2: Mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To jeszcze raz doradca prezydenta.
5: Jesteśmy w takim momencie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podczas oficjalnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego powiedział, że zależy mu na tym, żeby ilość wojsk w Polsce pozostała niezmieniona albo nawet zwiększona. Następnie była cała seria spotkań za zamkniętymi drzwiami, a 17 września została ona w oficjalnym stanowisku przedstawiona na piśmie, więc jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek byliśmy.
2: Do tego wszystkiego dorzucę jeszcze jeden wątek i jeszcze jedną zapowiedź Pita Hegsetha. Ogłaszam utworzenie dowództwa do spraw wojny autonomicznej, nowe czterogwiazdkowe dowództwo bojowe. To będzie najszybciej przeprowadzona zmiana w historii nowoczesnej armii.
8: AI już dzisiaj jest wykorzystywane głównie w procesie targetingu i oceny skutków uderzeń. Targeting, czyli wyznaczenie celów do uderzenia. Często człowiek może coś pominąć, może czegoś nie zauważyć. AI w założeniu ma pomóc wykrywać cele, na przykład na mapach mapach satelitarnych, po to, żeby łatwiej było podejmować decyzje o uderzeniach.
2: Tłumaczy Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego Defense 24. I już zupełnie kończąc, nieoficjalnie mówi się, że ostateczna decyzja w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce ma zostać podjęta do końca tego roku.
0: I czekamy na tę decyzję. 17 minut po godzinie 16 popołudniówka Radia 357, także w temacie obecności polskich wojsk w... Obecności amerykańskich wojsk w Polsce mogą się Państwo wypowiedzieć. 510 357 357.

0: Po godzinie 16 zadałem Państwu to niezwykle ważne pytanie. I bardzo proszę, są pierwsze raporty grzewcze.
1: Ogrzewanie? Teraz dopiero w Warszawie, w centrum, to grzeją już od kilku tygodni. Właściwie od początku prawie września.
0: A jak tam u Państwa? 510-357-357, głosówka, tekstówka. Bardzo prosimy o Państwa raporty grzewcze. A co jeszcze w popołudniówce? Profilaktyka, profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka.
2: Szczepienie na HPV tak naprawdę zalecane jest każdemu z nas, dlatego że 8 na 10 osób w swoim życiu zetknie się z tym wirusem. Wirusem, który może powodować m.in. choroby nowotworowe i u kobiet, i u mężczyzn, ale też szereg innych dolegliwości.
0: I tym tematem jeszcze w pierwszej godzinie popołudniówki zajmie się Ola Dobieszewska. A już teraz w popołudniówce piosenka dnia. Leon Krześniak, Kręci się Ziemia.

0: 24 minuty po godzinie 16, popołudniówka Radia 357, a to była nasza piosenka dnia.
1: Popołudniówka 357.
0: Dziś na polskich uczelniach zaczyna się nowy rok akademicki. Wygląda na to, że będzie wyjątkowo tłoczno. Mamy bardzo duże nabory, rekordowe zainteresowanie niektórymi kierunkami i wyjątkowo liczny rocznik maturzystów. Ale czy rzeczywiście mamy wielki powrót mody na studia, czy część tego boomu zawdzięczamy reformie edukacji sprzed ponad dekady, której efektem jest dziś kumulacja dwóch licznych roczników? O tym porozmawiam z Waldemarem Siwińskim, prezesem Perspektywy Press. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: To szybkie przypomnienie. 2025 rok, maturę zdawało 250 tysięcy osób. W tym roku podeszło do niej 350 tysięcy. W przyszłym roku 386 tysięcy. Ta nadwyżka to ostatni akt reformy sześciolatków, którą próbowali wprowadzić rządzący. W 2014 roku do pierwszych klas szkół podstawowych poszły wszystkie dzieci siedmioletnie i obowiązkowo półrocznika sześciolatków. Podobnie było jeszcze rok później. Później reformę odwrócono. Czyli to nie jest efekt boomu, powrotu, chęci studiowania, tylko efekt reformy.
2: Dokładnie tak, dlatego że poszły w tym roku na studia gdyby dwa roczniki czy półtora rocznika i stąd jest akumulacja. Ta akumulacja jest bardzo wygodna dla uczelni, dlatego że no w tym roku

0: będzie ten zwiększony rocznik maturzystów, dlatego uczelnie zwiększyły liczbę miejsc na pierwszym roku studiów. Tak średnio od 10 do 15%, dlatego że to jest uzasadnione, tam gdzie można było, prawda, bo nie wszędzie można zwiększyć liczbę miejsc, jeżeli dotyczy to laboratoriów czy na medycynie, a gdyby dostępu do prosektoriów czy do innych dydaktycznych części tych uczelni. Natomiast generalnie dla uczelni była to szansa, żeby wybrać najlepszych, to znaczy, żeby mogły bardziej przebierać. To wcześniej uczelnie brały, no może nie wszystkich, ale brały, prawda, tak, kto był i się zgłosił. Natomiast teraz uczelnie mogły sobie pozwolić na to, żeby podnieść poprzeczkę, czyli procent, z jakim ktoś zdał maturę jako wyższy. Dla uczelni to jest dobrze, dla nas jako społeczeństwa to jest dobrze, że do uczelni tych medycznych, czy uczelni IT, czy tych, które decydują na psychologię, pójdą osoby lepiej przygotowane, no ale oczywiście zwiększa to konkurencję. Tutaj ma pan absolutną rację. Ja rozumiem stresy, no ale wie pan, to politycy podejmują decyzje, a potem inni się martwią.
1: Zaczął pan wymieniać kierunki. Co jest popularne w tym roku wśród studentów pierwszego roku? Jakie kierunki?
0: Wie pan, ten zestaw popularnych kierunków, on mniej więcej się utrzymuje, dlatego że to zawsze jest medycyna, no wiadomo, bo to jest jakby i w wielu przypadkach tradycje, i w wielu przypadkach no, autentyczne takie przekonanie osób, że to jest służba społeczna. Ale również jak gdyby rodzinne różnego rodzaju tradycje, że jeżeli dziadek czy mama no, byli lekarzami, to większa szansa, że i dzieci będą. To jest prawo, dlatego że no, prawników nam trzeba i tutaj też jest element tej kontynuacji rodzinnej, no bo jeżeli ktoś ma kancelarię notarialną, no to zapewne będzie chciał oddać to komuś z dzieci. Ale to jest oczywiście psychologia. To jest IT tradycyjnie, przy czym to IT, czy informatyka jest już rozbita na wiele różnych kierunków dodatkowych, dlatego że nie ma jednej informatyki, to jest kilkadziesiąt różnych specjalności, które są na uczelniach.
1: Zaczął wymieniać pan te najbardziej popularne kierunki. Oczywiście zawsze dającym pracę kierunkiem są kierunki medyczne, jest to prawo, kierunki politechniczne. Postawię odważną tezę, że dziś warto studiować na tych kierunkach, które dają pracę, dobrze płatną pracę, a jeżeli chcemy wybrać inny kierunek, to chyba lepiej w ogóle nie studiować.
0: No wie pan, to jest rzeczywiście odważna teza. Natomiast wie pan, to dam panu przykład, że takie proste podchodzenie do kierunków studiów jak gdyby często się nie sprawdza, bo na przykład w Polsce jeszcze no, tam 10, 8, 7 lat temu było przekonanie, że górnictwo jest passé, prawda? No bo węgla kamiennego wydobywamy coraz mniej, no w związku z tym potrzeba będzie mniej fachowców. Co się okazuje, że dzisiaj na świecie jest takie zapotrzebowanie właśnie na absolwentów górnictwa, no między innymi metale ziem rzadkich i tak dalej, że...
1: Bo górnictwo to nie tylko węgiel.
0: Ale dokładnie, wie pan, to są różnego rodzaju przecież konstrukcje podziemne, metra, no ale przede wszystkim cały świat szuka surowców, które zapewnią no, strategiczną przewagę właśnie lit, inne metale. I dzisiaj każdy absolwent na AGH, bo tam są kształceni górnicy, na Politechnice Wrocławskiej i na Politechnice Śląskiej, no ma, wie pan, wybór pracy, ile chce i to na całym świecie, nie tylko w Polsce. Czyli okazuje się, że tradycyjne, wie pan, niemodne kierunki mogą być bardzo atrakcyjne.
1: Teraz mamy i będziemy mieli na studiach dwa roczniki, kiedy tych studentów będzie dużo, ale w końcu wrócimy do tego, co było, czyli raczej mniejszej liczby studentów. W Polsce mamy około 350 uczelni i teraz pytanie, czy polski system szkolnictwa wyższego nie jest zbyt rozbudowany, czy rzeczywiście potrzebujemy teraz uczelni w każdym większym mieście, no bo wydaje mi się, że część z uczelni walczy dziś o studentów niż o rozwój naukowy.
0: My mamy problem z uczelniami, ze strukturą, dlatego że ten system właśnie uczelni, rodzajów uczelni, ich rozmieszczenia nie rozwijał się jakby autonomicznie, znaczy w miarę potrzeb, jakie są, tylko się wtrącali w to polityce. Znaczy kiedyś postanowiono nagrodzić wszystkie województwa, którym zabrano status województw, no, prawda, nie jesteście województwem.

0: ale w zamian dostaniecie jakąś tam wyższą szkołę czegoś. Natomiast my nie potrafimy, jak gdyby państwo nie potrafi ingerować w świat szkół wyższych. Na przykład nawet Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucje, którymi dysponuje, takie jak Polska Komisja Akredytacyjna, nie mają praktycznie instrumentów, żeby dbać o jakość tych uczelni. Dlatego my mamy grupę dobrych uczelni, ale coraz szersza jest grupa uczelni byle jakich, która de facto sprzedaje dyplomy i nie ma instrumentów na dzisiaj, żeby to poprawić, bo oczywiście można przyjąć różnego rodzaju nowe regulacje, no ale tutaj się...
1: Tylko, że wtedy zawsze pojawia się informacja, że to jest zamach na szkolnictwo wyższe i zamach na niezależność szkolnictwa wyższego, więc chyba dlatego rządzącym jest trudno wkroczyć tam.
0: Guzik w zamach, wie pan. Jeżeli uczelnia daje chłam, prawda, to powinna być, wie pan, ograniczona, powinny być restrykcje, powinna być zamykana, jeśli trzeba. Natomiast hasłami właśnie autonomii bardzo często się usprawiedliwia po prostu chałturę.
1: A czy dziś sposobem na pozyskiwanie studentów to jest pozyskiwanie, ściąganie ich z zagranicy? Bo są w Polsce uczelnie, które tak naprawdę specjalizują się w zapraszaniu studentów z zagranicy do siebie i w ten sposób się utrzymują.
0: My mamy problem ze studentami zagranicznymi, bo oni oczywiście są potrzebni, bo one oczywiście wzbogacają jak gdyby ofertę dydaktyczną, bo one dają większe szanse polskim studentom, bo jeżeli ktoś chce robić karierę międzynarodową już na studiach, prawda, ma kolegów, studentów z innych krajów, to wiemy, że to znakomicie ułatwia. Natomiast tutaj znowu wtrącili się politycy i z powodów czysto politycznych zaczęto wymyślać różnego rodzaju restrykcje, ograniczenia zarzucają drugim, że poprzez studia jak gdyby robią, wie pan, tutaj nielegalny nabór na rynek pracy. To jest w ogóle bzdura. Myśmy sobie strzelili w kolano, dlatego że liczba studentów przyjmowanych na studia w Polsce radykalnie spada. W tym roku o 10 tysięcy mniej przyjęliśmy. I no, kiedyś to minie, dlatego że politycy nie są wieczni i potrzeby polityczne nie są wieczne, ale na dzisiaj rzeczywiście mamy utrudnienia w przyjmowaniu studentów, utrudnienia administracyjne, wizowe do Polski w szkół. Jeżeli to się nie zmieni, będziemy wszyscy poszkodowani.
1: Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: I w tym temacie napisała do mnie pani Agnieszka z Komorowa. Jestem mamą dziecka z 2008 roku i wiem, że w przyszłym roku będzie trudniej, bo teraz jest rocznik 2007 plus 1/4 2008, a nie 1/2 jak planowali. A w przyszłym roku będzie 3/4 2008 i cały 2009. Cudowne są eksperymenty edukacyjne na dzieciach, pisze pani Agnieszka. A jakie jest państwa zdanie na ten temat? 510-357-357, głosówki, tekstówki. Bardzo proszę, 25,5 minuty pozostało do 17:00.

0: Pan Łukasz w popołudniówce w temacie edukacji i rozmowy, która za nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie operuję nazwiskami ministrów i osób odpowiedzialnych za reformę, ale chyba trzeba powiedzieć sprawdzam, bo dla mnie ta decyzja nie była przemyślana i chyba nikt nie brał pod uwagę takich konsekwencji, o których państwo już mówiliście. A dla mnie z perspektywy rodzica dziecka 2014, którego problem bezpośrednio teraz nie dotyczy, no ja widzę jeszcze jeden problem. Tak jak konkurencja będzie na studiach, tak i potem konkurencja będzie na rynku pracy. Tym ludziom gdzieś trzeba będzie znaleźć albo lepszą, albo gorszą pracę, albo w Polsce, albo za granicą. Uważam tę, jak i inne decyzje podejmowane w naszym kraju po prostu za nieprzemyślane i nietrafne.
0: Dziękuję bardzo za telefon. Do usłyszenia. Pan nie chciał wspominać o nazwiskach, to bardzo proszę. Do szkół sześciolatki posłała Joanna Kluzik-Rostkowska, jeszcze jako minister w rządzie Platformy Obywatelskiej, a później reformę odwrócił rząd PiSu, a ministrą edukacji była wtedy Anna Zalewska.
2: Popołudniówka 357.
0: 20 minut pozostało do 17. Raporty grzewcze od państwa. U nas we Wrocławiu grzeje słońce. Dziś 25 stopni, pisze pan Łukasz. Tychy tam grzeją od 22 września, pisze pan Tomasz do nas. I jeszcze informacja z Krakowa, dokładnie z Bronowic Małych. Na grupie sąsiedzkiej dyskusja o ogrzewaniu trwa już od 2 tygodni, ale ostatnie grzanie, jakie było, miało miejsce podczas fali upałów w lipcu, gdy naprawiano piec we wspólnocie i sprawdzano, czy działa. To był niezapomniany czas, pisze pan Jarek z Krakowa.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: 20 minut pozostało do godziny 17. Popołudniówka Radia 357. Państwo mogą wysyłać do nas swoje raporty grzewcze, bardzo proszę, ale także w edukacyjnym temacie. Państwa głos jest jak najbardziej wskazany.

0: 17 minut pozostało do godziny 17. Już teraz po południówce temat, który zapowiadaliśmy. Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV nie są już zarezerwowane tylko dla najmłodszych. Program właśnie rozszerzono o młodych dorosłych aż do 26 roku życia. Warto się zaszczepić, bo chociaż o wirusie częściej słyszą kobiety, panowie są na niego równie mocno narażeni, a ich świadomość problemu wciąż pozostaje niepokojąco niska.
1: Wirus ten dotyczy niemal każdego z nas, a konsekwencje zakażenia mogą być tragiczne, mówi Martyna Wyrzykowska z Sext.pl.
2: Szczepienie na HPV tak naprawdę zalecane jest każdemu z nas, dlatego że 8 na 10 osób w swoim życiu zetknie się z tym wirusem. Wirusem, który może powodować m.in. choroby nowotworowe i u kobiet, i u mężczyzn, ale też szereg innych dolegliwości.
1: Wirus HPV przez lata kojarzony był niemal wyłącznie z rakiem szyjki macicy. Dziś medycyna nie ma wątpliwości. Odpowiada on także za nowotwory gardła, krtani, odbytu czy prącia. Dlatego kluczowa jest ochrona obydwu płci, zanim dojdzie do kontaktu z wirusem, mówi Rafał Kuźnik, ginekolog.
3: W każdym wieku można się zaszczepić. Mało tego, nawet szczepienie jest zalecane kobietom, które mają już raka szyjki. Tu chodzi o to, żeby organizm był na tyle uodporniony i umiał walczyć na uodpornienie na 9 najczęstszych typów wirusa HPV.
1: Dotychczas darmowy program obejmował dzieci od 9 do 14 lat. Wymagało to jednak zgody rodziców. Decyzja Ministerstwa Zdrowia o objęciu refundacją grupy 18-26 lat znosi główną barierę, z jaką mierzyli się młodzi ludzie, czyli barierę finansową. Płatny pakiet trzech dawek to koszt nawet 1500 zł. Mimo to warto zainwestować w zdrowie nawet po 26 roku życia. Trzy dawki trzeba wziąć w ciągu pół roku, zatem 1500 zł rozkłada się na 6 miesięcy.
3: Ja się bardzo cieszę, że rozszerzono ten program, bo tu chodzi jednak o to, że leczenie raka, czy szyjki macicy, czy krtani jest dużo droższe niż ta profilaktyka.
1: A edukacja i łatwy dostęp do szczepień przynoszą realne efekty na całym świecie.
4: Na przykład w Australii program szczepień przeciwko temu wirusowi działa od 2007 roku. W 2021 roku po raz pierwszy w historii nie odnotowano ani jednego przypadku raka szyjki macicy u kobiet poniżej 25 roku życia.
5: W Polsce dostępne są dwie szczepionki przeciw wirusowi HPV. Cervarix, czyli szczepionka dwuwalentna, i Gardasil 9, czyli szczepionka dziewięciowalentna. Cervarix chroni przed typami HPV 16-18, tymi najbardziej wysokoonkogennymi, natomiast Gardasil 9 obejmuje 9 typów wirusa, więc jego zakres ochronny jest szerszy i obejmuje też typy związane m.in. z kłócinami kończystymi.
3: Mamy też szczepionki dwuwalentne, no bo one są, ale mamy coś lepszego, to po co szczepić szczepionką, która pokrywa mniejsze spektrum?
5: 26 urodziny nie są jakąś magiczną granicą, po której szczepienie przestaje mieć sens. Dla osób od 27 roku życia szczepienie jest zasadniczo odpłatne, choć jest dostępna 50% refundacja, na przykład dla szczepionki Cervarix.
1: Darmowe szczepienia dla osób w wieku 18-26 lat realizowane są w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Aby z nich skorzystać, wystarczy skontaktować się ze swoją placówką.
0: I tym niezwykle ważnym tematem zajęła się nasza reporterka Ola Dobieszewska. Jeszcze kilka niezwykle ważnych tematów po południówce dziś będzie.

10 minut pozostało do 17. Za 10 minut serwis, ale najpierw jeszcze Państwa głosy w temacie edukacji, matury i studiów. Pan Jacek napisał: mój syn w tym roku będzie pisał maturę. Jeśli nie dostanie się na wymarzone studia, czego mu nie życzę, to zrobi sobie rok przerwy. Skoro poszedł rok szybciej do podstawówki, to ma rok zapasu. Na pewno nie będzie to rok stracony, pisze nasz słuchacz. I jeszcze pani Gosia z Gliwic. Do puli osób zdających maturę dorzucam jeszcze syna z rocznika 2009, który jako sześciolatek poszedł do szkoły w Norwegii. Tam rozpoczynanie szkoły w tym wieku jest standardem. Natomiast szkoły są dużo bardziej przystosowane do potrzeb i możliwości dzieci, pisze nasza słuchaczka pani Gosia.

0: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia regularnie słyszą już syreny alarmowe, a to oznacza, że trzeba się ukryć. Pytanie gdzie?
1: No i okazało się, że w niektórych miejscach kraju, z tego co pamiętam, w okolicach 60% obiektów była w złym stanie technicznym, czyli takim stanie, który uniemożliwiał wprowadzenie do nich obywateli. Czyli niestety tak naprawdę, dopóki my nie zaczniemy budować tych obiektów w sposób masowy, w sposób systemowy, no to ten procent zapewnienia miejsca dla naszych obywateli będzie gdzieś w granicach, powiedziałbym, 2%.
0: I czy są państwo w tych 2%? Można to sprawdzić o godzinie 18 na kanale YouTube'owym Radio 357 Tok. Pojawi się moja rozmowa z Aleksandrem Fiedorkiem, prezesem Stowarzyszenia Instytutu Budownictwa Ochronnego. Jest wiele wniosków, wiele konkluzji dotyczących schronów w Polsce i zdradzę państwu, że nie są to optymistyczne informacje.

0: Teraz w popołudniówce słuchacz, który świeci dobrym przykładem. Chodzi o szczepienia na HPV.
1: Mam 39 lat, zaszczepiłem się w tym roku szczepionką Gardasil. Sprawa niezwykle prosta, lekarz wystawia e-receptę i można się zaszczepić w aptece. Polecam.
0: My również polecamy.
2: Popołudniówka 357.
0: Drodzy Państwo, ja prosiłem o raporty grzewcze z Polski, ale Państwo jak zwykle daleko wykroczyli poza granice naszego kraju, bo mamy północną Anglię. Słoneczko przygrzewa jak w czerwcu, choć za oknem 18 stopni w cieniu, w domu 22. Pan Artur z Leeds pozdrawia i napisał tę tekstówkę. Drodzy Państwo, jeszcze pan Michał, będąc ostatnio w Chorwacji, zastanawiałem się jako hydraulik, że coś mi tu nie pasuje. Okazało się, że brakuje tam kaloryferów, a na chwilę obecną w Niderlandach, gdzie mieszka pan, mamy wyrównaną temperaturę, która wynosi wewnątrz i na dworze około 21 stopni, więc sezon grzewczy w naszym przypadku jeszcze ho, ho, ho. Albo i dalej. No, zobaczymy, kiedy w Niderlandach będą grzali, a na przykład, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Portugalii zimą jest cieplej na dworze niż wewnątrz budynku, bo tam również nie ma żadnego ogrzewania. I no, w sumie to nie jest śmieszne, bo to jest jeden z większych problemów Portugalczyków.

0: Czwartek, 1 października, punktualnie 17. Już teraz w Radiu 357 najnowsze informacje. Serwis i Ola Żaczek.
1: Za 3 godziny, czyli o 20:00, prezydent Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Poinformował o tym na Platformie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nie poinformował jednak, czego będzie dotyczyć wystąpienie głowy państwa, ale w mediach pojawiły się spekulacje, że może chodzić o ceny paliw i sprawę rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów energetycznych. W lipcu prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, a teraz na jego biurku leży niemal identyczny projekt. Rząd przekonuje, że przyjęcie tej ustawy pozwoli sfinansować program ceny paliwa niżej. Karol Nawrocki złożył własny projekt ustawy w tej sprawie. Tymczasem ceny paliw na polskich stacjach biją kolejne rekordy. Być może jednak w przyszłym tygodniu kierowcy zobaczą kilkunastogroszowe obniżki. Orlen obniżył bowiem ceny hurtowe. 15-latek wyszukiwał w sieci informacje dotyczące przeprowadzenia zamachu w centrum handlowym. Młody obywatel Ukrainy został zatrzymany przez warszawskich policjantów. Najbliższe 3 miesiące spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
2: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. Policjanci ustalili jego tożsamość, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono mu czyn karalny przygotowania do zabójstwa.
1: O losie chłopaka zdecyduje sąd rodzinny. Skazana na śmierć przeżyła egzekucję, a ONZ apeluje do władz amerykańskiego stanu Tennessee, aby zrezygnowały z kolejnej próby wykonania kary śmierci. Przypadek Christy Pike uwidacznia wiele powodów, dla których kara śmierci powinna zostać zniesiona, przekazało Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka. Jak czytamy we wpisie, długotrwałe cierpienie fizyczne i psychiczne wynikające z wielokrotnych, nieudanych prób wykonania wyroku jest odrażające i okrutne. Biuro zwróciło również uwagę, że w sprawie Pike pozostają nierozstrzygnięte istotne kwestie dotyczące prawa do rzetelnego procesu. ONZ niepokoi też wzrost liczby egzekucji w Stanach Zjednoczonych. Nie ma miejsca dla kary śmierci w żadnym społeczeństwie, podkreślono. Wczoraj w Tennessee doszło do nieudanej próby egzekucji 50-letniej Pike, skazanej na śmierć w 1996 roku za zabójstwo 19-latki. Po podaniu 2 zastrzyków serce skazanej nadal biło i przewieziono ją do szpitala. Władze stanu zawiesiły następnie wszystkie egzekucje do końca roku i zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie przebiegu procedury egzekucji. Wracamy do kraju i do tematu sezonu grzewczego, który to temat rozgrzewa dziś państwa, również w popołudniówce. Teraz w serwisie ostrzeżenia i apel od strażaków, bo sezon grzewczy to dla nich czas wzmożonej pracy i większej liczby interwencji. Najczęściej są wzywani do zatruć tlenkiem węgla i do pożarów.
3: Dla zwiększenia naszego bezpieczeństwa rekomendujemy instalację czujki czadu, która wykryje tlenek węgla stanowiący zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Pamiętajmy, czad jest gazem bez smaku, bez zapachu i bez koloru. Nie jesteśmy w stanie go wykryć. Jest bardzo, bardzo toksyczny. Tylko czujka czadu może go wykryć i uratować nam i naszym bliskim życie. Kolejnym dużym zagrożeniem w sezonie grzewczym są pożary. Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem.
1: Przekonywał Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Temat sezonu grzewczego wróci w popołudniówce przed 18:00. A w serwisie o 17:00 jeszcze polskie zamki i pałace. Które robią największe wrażenie, gdzie znajdują się najpiękniejsze pałace, a które ruiny najlepiej zachowały klimat minionych epok? Magazyn Travelist razem z Polską Organizacją Turystyczną ogłaszają pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. Eksperci nominowali blisko 60 obiektów w 4 kategoriach tematycznych, a w kategorii otwartej każdy może wskazać własnego faworyta.
4: W rankingu znalazły się obiekty aż z 14 województw. Są wśród nich miejsca, które zna właściwie każdy, takie jak Wawel, Zamek w Malborku, Książ Wilanów czy Łańcut, ale również zabytki mniej oczywiste, które dla wielu osób mogą stać się inspiracją do kolejnego weekendowego czy wakacyjnego wyjazdu po Polsce.
1: Mówił Eugeniusz Triason z Travelist. Głosowanie potrwa do 14 października. Kolejny serwis Radia 357 za godzinę.
0: W nocy w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i miejscami umiarkowane. We wschodniej Polsce bezchmurnie. Lokalnie na wschodzie kraju, szczególnie w obniżeniach terenu i dolinach rzecznych, utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 4-8 stopni na wschodzie do 9-12 na zachodzie. Cieplej w rejonie Helu około 13 stopni oraz lokalnie na obszarach podgórskich Sudetów około 15 stopni. Chłodniej miejscami na południowym wschodzie. Chodzi około 2 stopni, a lokalnie w Kotlinach Karpackich spadek do, uwaga, minus 2 stopni.
5: Radio 3, 5, 7.
0: Skoro minus 2 gdzieś tam może dziś być w Polsce, no to warto przypomnieć o naszym raporcie grzewczym. Państwo do nas piszą nie tylko z Polski. Pan Wojtek, my z żoną siedzimy na Krecie i marzniemy. Kaloryferów brak. Także raport z Lublina. Grzeje słoneczko, ale że już po 16 ogarniam wolontariuszy na półmaraton w Lublinie i się zastąpiłam, że to już 16. Tak dobrze gracie. A tu chyba jakaś literówka jest. W każdym razie właśnie sobie przypomniałem, że zapisałem się na niedzielę na Biegnij Warszawo i to będzie 10 kilometrów, a ja nigdy w życiu 10 kilometrów nie przebiegłem, tylko piątki. Chyba potrzebuję jakichś słów wsparcia. Popołudniówka, godzina 2. Andrzej Rutke, Michał Foltak, Michał Trantał. Zaczynamy.

9 minut po 17. Kasabian w popołudniówce Radia 357. Jak się okazuje, mamy więcej raportów pogodowych z Krety, bo nasza słuchaczka pisze: moja mama, siostra i siostrzenica są na Krecie. Pojechały na 40 siostry. Leje, wieje i dramat. To skoro międzynarodowo, to bardzo proszę. Jeszcze pan Radek z Liverpoolu. W Beatles City słoneczko. 19 stopni na zewnątrz i 22 w domu, a sezon grzewczy, jak co roku zresztą, mamy zaplanowany na listopad, a nawet jego końcówkę. Do tego czasu są kocyki, jest herbatka i są dwa futrzaste koty, które mogą wywiązać się z umowy i w zamian za smaczki mają grzać. Czyli to taka transakcja wiązana. Drodzy Państwo, u mnie na przykład grzeją nocami. W dzień otwieram okno, bo jest zbyt ciepło, a w nocy dogrzewam się grzejnikami, bo jest już zbyt zimno. Taka to sytuacja w Polsce. Za chwilę daleki zasięg i temat ukraiński poruszy Michał Żakowski. Chodzi dokładnie o operację Vivaldi. Jeśli nie wiedzą Państwo, czym jest operacja Vivaldi, to spokojnie. Za chwilę Michał Żakowski wszystko Państwu wytłumaczy.

0: 14, prawie minut po 17 w studiu Michał Łużakowski. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Wiele mówimy o atakach dronów odrzutowych i o tym, jak Ukraina broni się mniej lub bardziej skutecznie, ale także Ukraina na tej wojnie ma sukcesy.
1: Tak, i to sukcesy, które trzymała skrzętnie w tajemnicy przez kilka miesięcy. Wspominałeś już o operacji Vivaldi, czyli operacji, która z wykorzystaniem tych najnowszych technik wojskowych została i prowadzona jest na froncie właśnie wojny obronnej Ukrainy z Rosją, bo z tej strony patrząc, to jest trzecia część tejże operacji Vivaldi, bo to się wzięło od Mozarta. Teraz jest jesień, no nie wiem, czy tą czwartą będzie zima i na czym ona będzie polegała, ale jest to niezwykle ciekawe i te informacje, które zaczęły do nas dopiero teraz spływać, no za chwilę myślę, że z Markiem Meissnerem przeanalizujemy i opowiemy, na czym ona polega.
0: I o tym już teraz Michał Żakowski.
1: Daleki zasięg. Marek Meissner, dziennikarz, analityk OSINT, znawca wojskowości krajów byłego Związku Radzieckiego, że tak powiem staromodnie, teraz śledzący wojny Rosji z Ukrainą, a także współprowadzący kanał na YouTubie Kremlinka Show. Dzień dobry, Marku.
2: Dzień dobry, Michale, dzień dobry państwu. No cóż, Andrzej Bilecki, dowódca trzeciego Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Ukrainy, oficjalnie już poinformował, że nowe Rytkodub, Kateriniwka, Karpiwka i Nowomichajliwka są wyzwolone, że w tej chwili jest na tym trzecim etapie operacji odzyskano 51 km kwadratowych terytorium Ukrainy, a od początku kontruderzenia 176 km kwadratowych. No i podobno Rosjanie stracili 2000 żołnierzy według Ukraińców. Jest prawdopodobne to, bo sami Rosjanie mówią, że jest mnóstwo zaginionych, a ich jedna z najbardziej znanych milblogerek i wojenkorek, czyli Anastazja Kaszewarowa, przyznała 2 miesiące temu, że 95% zaginionych to martwi, którzy po prostu już zostali po ukraińskiej stronie frontu.
1: Co dlatego nie mogą doliczyć operacji? Się ich Rosjanie w tym momencie.
2: Tak, dlatego nie mogą się doliczyć ich Rosjanie i dlatego prawdopodobnie nigdy się nie doliczą. Pamiętajmy o jednym. Jeżeli chodzi o ilość zabitych, jeżeli chodzi o całą statystykę, to liczone są wyłącznie osoby, które stanowią personel Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Co to znaczy? Liczeni są wyłącznie operacyjni. Nie ma tam ludzi z Barsa, nie ma tam ludzi ze wszelkich służb pomocniczych, nie ma ludzi z rozgwardii, a tacy na linii też są. Także zawsze można powiedzieć, to już tak konserwatywnie nawet Institute Study of War liczy, że 20 do 25% na niektórych odcinkach frontu do zabitych doliczyć trzeba.
1: No ostatnio nasz premier mówił również z mównicy sejmowej, że po stronie ukraińskiej też 20 kilka tysięcy ginie żołnierzy. To też jest bardzo poważna dana,
2: ale
1: prawda?
2: Miesięcznie. Oczywiście, że tak. Znaczy, ja podejrzewam, że tutaj
1: wiesz, bo to pokazuje skalę wyzwań na tym froncie, który liczy 1200 kilometrów przecież.
2: To są dwie rzeczy. Tutaj nie można zawsze powiedzieć, że straty to są killed in action, zabici. Dlatego, że zawsze liczymy jako żołnierze i analitycy dwie grupy strat. Straty bezpowrotne i straty powrotne. Czyli straty bezpowrotne to są ci, którzy są zabici oraz tak ranni, że nigdy nie wrócą do szeregu. Znaczy, w przypadku Rosjan to różnie bywa, ale jak wiesz, żołnierz bez nogi czy bez ręki to nie jest w sumie bardzo kompletny żołnierz i wiadomo, jak oni ich używają jako żołnierzy jednorazowych.
1: Tak jest.
2: Natomiast jeżeli chodzi o straty powrotne, to są lekko ranni, którzy do szeregu prędzej czy później wrócą i to prędzej czy później to się liczy w okresie od 3 do 6 miesięcy. Także jak jest mowa o tych 20 tysiącach, to są straty, które są stratami bezpowrotnymi. Nie wszyscy są zabici. Niestety część jest w takim stanie, tak rannych, że do szeregu nigdy nie wróci. Natomiast to nie są ludzie, którzy giną. I to jest to samo jest zresztą u Rosjan, z tym, że tam jest pewna charakterystyczna rzecz. To niedoliczanie wszystkich ludzi, którzy pochodzą z innych jednostek niż z wojsk operacyjnych, powoduje, że większa liczba jest zabitych w stosunku do liczby rannych, ciężko rannych.
1: Słuchaj, i to jest to, co nakreśliłeś, jakie są skutki między innymi operacji Vivaldi, czyli te 176 kilometrów kwadratowych terenu odbitego, zabitych bądź wyeliminowanych z akcji z frontu żołnierzy rosyjskich. Tyle tylko, że ta operacja ma tę część tajemniczą, do tej pory nieujawnianą, to znaczy sposób, w jaki została przeprowadzona, używając dronów. I teraz tak, ja nie wiem, na ile tu jest fantazji, na ile tu jest fantazji, na ile jest propagandy ukraińskiej, na ile jest rzeczywistości, ale posłużę się cytatem króciusieńkim z The Telegraph, który opisał część tej operacji. Fragment frontu w Doniecku, ukraiński ciężki dron transportowy przeleciał w nocy w głąb terytorium Rosji, czy za front, przepraszam, może nie terytorium Rosji, tylko za front, dokonał desantu z powietrza robota wypełnionego materiałem wybuchowym. Ten robot zaczął atakować żołnierzy rosyjskich i wybuchł. No i w ten sposób podobno około 3000 żołnierzy Federacji zginęło, a takich dronów, czy takich zestawów, czyli dron transportowy z podwieszonym dronem kołowym, no było ponad 100. I teraz pytanie, czy rzeczywiście tak Ukraińcy prowadzą również swoje działania wojenne? Bo to jest to, co w tej operacji Vivaldi jest bardzo interesujące i frapujące, ale słyszę, że masz jeszcze do powiedzenia kilka ciekawostek.
2: A tam jest jeszcze inna historia. Mianowicie znasz takie wozy jak BRDM, BRDM-2, czyli stare BTR-60-70.
1: Tak, pamiętające Ukraińcy jeszcze Związek Radziecki i wojnę w Afganistanie.
2: Tak, praojca Sowieta. Mhm. No to wiesz, Ukraińcy je zdobyli, zamienili w jeżdżące bomby i w ten sposób jako roboty, czyli V-biedy, i wpuścili je na rosyjskie linie. I to był jeden z elementów przełamania. Drugim elementem była operacja PSYOPS, po raz pierwszy zastosowana przez Ukrainę. I tutaj ja widzę, że dziennikarze brytyjscy się nabrali na tą operację. Dlaczego? Dlatego, że to pięknie brzmi, wiesz, ten dron, który tam leci, spuszcza tego kołowego.
1: Z podwieszonym tym czterokołowcem takim.
2: Podwieszonym czterokołowcem. To teraz ja rozproszę teraz to. Mm-hmm. Dlaczego? Dron transportowy uniesie 50 kilo. Taki czterokołowiec, to naprawdę on się nawet z karabinem maszynowym, no to tam jednak te 50 kilo przekroczy zdecydowanie. Tym bardziej, że tam jest używany ciężki sprzęt UGW, czyli te ciężkie drony.
1: Tak.
2: Ze względu na to, że no, już mamy tam deszcze, już się zaczyna rasputica, chociaż to jest po rosyjsku. Ukraińcy to inaczej nazywają. Także w tym momencie to są takie przypowieści frontowe. Natomiast wiadomo, że używane były drony różnych typów i rodzajów. Używane były także w nocy do bombardowań, ale przede wszystkim cała operacja Vivaldi to jest sukces zupełnie nowego typu walki. Mhm. To znaczy, po pierwsze, zastosowania po raz pierwszy ciężkiej artylerii o dużej donośności. Ciężkiej jak ciężkiej, bo głównie 155 mm, ale pamiętasz, jak rozmawialiśmy, ja nieraz podkreślałem, że ukraińska artyleria ma dłuższą rękę. Dłuższą rękę, czyli dłuższy zasięg pocisków. Otóż w tym momencie mamy taką bardzo ciekawą analizę, w której jest mowa o tym, i to jest analiza zachodnia, bo mianowicie w tym momencie mamy analizę Brytyjczyków, którzy twierdzą, że za poprzedniego ministra, no i Amerykanów, Modern War Institute, czyli West Point, za poprzedniego ministra Fedorowa bardzo duży, nacisk położono na pociski 155 mm z gazogeneratorem o zwiększonym zasięgu ponad 30 km.
1: Czyli siła rażenia po prostu bardzo poważna, tym bardziej, że artyleria jednak to jest zasięg, mocno zasięg, ale też chodzi o destruktywność tej artylerii, prawda?
2: Tak,
1: zdolność
2: dokładnie.
1: Niszczenia celów.
2: I dlatego zaczęły te pociski. Dlaczego? Ponieważ Rosjanie, jak to się mówi popularnie, wycwanili się i zaczęli się mocno chronić przed dronami na tych odległościach do 40 kilometrów, zwłaszcza punkty dowodzenia, zwłaszcza droniarzy własnych, zwłaszcza systemy komunikacyjne. No to Ukraińcy wpadli na pomysł: przed dronami potraficie się bronić, ale przed pociskami artyleryjskimi nie, bo nie ma takiego sposobu. I zaczęli im to demolować po prostu artylerią dalekiego zasięgu, mając dłuższą rękę, bo w tej chwili po stronie rosyjskiej większość systemów artyleryjskich stanowią systemy 122 mm, gdzie tam zasięg pocisku standardowego to jest tak 9000 metrów z ogonkiem. Aha. A na wzmocnionych możesz zrobić 12000 metrów. Aczkolwiek Rosjanie mówią 15 tysięcy, czyli 15 kilometrów, ale nie słyszałem o takich aż donośnościach. W każdym razie to jest połowa tego, co Ukraińcy mogą zrobić na pociskach z gazogeneratorem na 155 mm. Tu wiem, że nasze kraby, które też tam były użyte, i były takie próby, mogą strzelać tymi z pociskami z gazogeneratorem nawet na 40 kilometrów.
1: Czyli operacja Vivaldi, poza tym, że no, są jakieś osiągnięcia terytorialne odbite, no nie jest to oczywiście przełom, to jest 170 kilometrów kwadratowych, to bez przesady, to nie jest wyłom w murze.
2: Dobrze zorganizowany kontratak.
1: Tak jest.
2: Zorganizowany kontratak. A pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Pamiętasz Bachmut?
1: Tak.
2: Pamiętasz historię, kiedy Prigozhin robił dziką awanturę 72. brygadzie, która mu nie zabezpieczyła skrzydeł, uciekła 5 kilometrów i on się musiał wycofywać razem z Wagnerem, żeby łatać tą dziurę. Mhm. No to tutaj nastąpiło to samo. Rosjanie po raz kolejny nie zabezpieczyli skrzydeł, a konkretnie prawego skrzydła. I tam poszło duże uderzenie ukraińskie, ale uwaga, niewielkimi jednostkami, z dużym wzmocnieniem. Coś, co trochę przypominało te ataki rosyjskie, tylko te ataki rosyjskie były grupami szturmowymi, a tutaj miałeś jednostki mniejsze od kompanii, z droniarzami, własnym wsparciem radioelektronicznym, z własnymi detaszowanymi sekcjami saperskimi, z własnymi sekcjami ze wsparciem artylerii.
1: Czyli nowość w organizacji. Nowość w organizacji. I ta cała operacja Vivaldi to też poza tymi nowościami stricte wojskowymi.

0: Marek Meissner, no, bardzo ci dziękuję.
1: Atak na mózg był straszny.
0: Atak na mózg na Dnieprze, teraz to jest w ostatniej chwili, to jest informacja, gdzie nie działa w Kijowie metro, linie komunikacyjne, no i została przerwana, no, bardzo ważna linia, prawda? To jest też od strony technicznej, strategicznej mocne uderzenie rosyjskie.
1: No niestety tak, tu musimy przyznać.
0: Dziękuję bardzo. Marek Meissner, dziennikarz OSINT, znawca wojskowości krajów byłego Związku Radzieckiego, współprowadzący kanał na YouTubie Kremlinka Show.
2: A to był Michał Rzekowski. Za chwilę w popołudniówce rozszerzony serwis sportowy i za chwilę w studiu pojawi się Mateusz Kuźniewski.

0: 5 sekund po godzinie 17.30. O, już 10, a to oznacza 1. Już 15 sekund po 17.30, Mateusz Kuźniewski.
1: A wiesz, że to do państwa trochę później dolatuje i u nich się to kompletnie nie zgadza.
0: Ale nie psuj zabawy.
1: Dobra, przepraszam, przepraszam.
0: Dawaj, bo o tenisie coś.
1: Przyszedł psuciciel dobrej zabawy.
0: Czemu wy tu tak zawsze coś psujecie?
1: No tak, ci od sportu.
0: Ci od sportu.
1: Łobuziaki jakieś takie. Dobrze, zaczynamy od tenisa, bo informacja aż nadto. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. Hubi przegrał pierwszego seta, ale nie zraził się i w kolejnych dwóch partiach był już lepszy od 15 zawodnika w rankingu ATP.
2: Hubert Hurkacz kontynuuje znakomitą grę. Po finale w Chengdu melduje się w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Tak to brzmiało w Polsacie Sport. To znakomity okres polskiego tenisisty. W Chinach ewidentnie czuje się dobrze. Oby tak dalej, panie Hubercie. W kolejnej rundzie już czeka Francuz Arthur Rzea. Niestety z rywalizacji w Pekinie odpadła pani Magda. Magda Linet konkretnie, która przegrała z Czeszką Kateriną Siniakową 4-6, 3-6. Swoją pierwszą rywalkę w stolicy Chin poznała Iga Świątek. Będzie nią reprezentantka gospodarzy Xinyu Gao, która występuje w imprezie dzięki dzikiej karcie. Dziś pokonała Węgierkę Pannę Udvar 6-2, 6-3. I jeszcze jedna mniej przyjemna informacja z kobiecego tenisa. Amerykańska zawodniczka Emma Navarro w poruszającym poście opisała ostatnie 3 lata

0: swojego życia, w trakcie których cierpienie psychiczne i fizyczne odbiło się negatywnie na jej występach. Skłoniło ją to do decyzji o zakończeniu sezonu, aby powrócić do 100% formy i za to trzymamy oczywiście kciuki. Czy mają Państwo ochotę na odrobinę futbolu? I tak, mówię o polskiej reprezentacji. Czy Panie Michale, Pan ma ochotę na odrobinę futbolu?
1: Jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to raczej...
0: To specjalnie
1: nie,
0: dla pana.
1: Nie mam ochoty.
0: Spróbujmy. No tak, może jednak.
1: Tak?
0: Nasi po remisie z Bośnią i Hercegowiną i porażce ze Szwecją jutro zmierzą się z Rumunią. Już po 16 ustaliliśmy, że Jan Urban nie wierzy, że walczy w tym meczu o posadę, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jest na cenzurowanym. Posłuchajmy dla odmiany, co mówił nie Jan Urban, a Wiktor Nowak, świeżo upieczony reprezentant, zadebiutował na tym zgrupowaniu, a dziś też debiutował, bo to była jego pierwsza konferencja prasowa. Swoją drogą tak sobie myślę, że kiepskie zgrupowanie na debiut w reprezentacji. Trochę panu Wiktorowi współczujemy, no a z drugiej strony zazdrościmy, no bo jednak reprezentowanie swojego kraju to duma.
2: Dzieje się to wszystko szybko i trzeba gdzieś zachować chłodną głowę przy tym wszystkim, ale jak widać radzę sobie i też trzeba sobie z tym radzić, żeby nie odlecieć gdzieś za daleko.
3: A jakie masz sposoby na to, żeby nie odlecieć?
2: Po prostu być sobą i tyle.
0: To taki mały apel do biało-czerwonych. Bądźcie jutro sobą, ale bez przesady. A tymczasem w kadrze Portugalii, no właśnie, wisi nad nami pytanie, czy to przykry koniec Cristiano Ronaldo w reprezentacji, czy może drobne nieporozumienie. Wszystko wskazuje na to, że to pierwsze. Wielki gracz, bo takim niewątpliwie jest CR7, nie mógł pogodzić się z rolą rezerwowego w meczu z Norwegią. Nie cieszył się z kolegami na boisku po zwycięstwie 2-1, a wczoraj opuścił zgrupowanie kadry, powołując się na konflikt z selekcjonerem Jorge Jesus. Do tego dochodzi informacja z dziś, że oto Rafael Leao figuruje z siódemką, z którą do tej pory występował właśnie Ronaldo w składzie na mecz Ligi Narodów z Danią w Kopenhadze. Nie ma świętości. Jak różnie ze swoimi drużynami narodowymi żegnają się ci wielcy, najwięksi, Ronaldo i Messi. Ten drugi wkrótce z honorami zostanie pożegnany przez kibiców Albiceleste podczas meczu z Beninem. A co jeszcze czeka nas dziś futbolowo? Niemcy postarają się udobruchać nieco swoich kibiców po porażce z Grecją. Dziś o 20:45 zmierzą się w Monachium z reprezentacją Serbii. Mają wielki problem, bo kontuzji nabawił się podstawowy obrońca Nico Schlotterbeck.
4: Nico is now firm.
0: Podczas treningu Nico skręcił kostkę bez kontaktu z żadnym z kolegów. Trudno na ten moment powiedzieć więcej. Trzeba poczekać na wieści lekarzy. Na pewno nie będzie dostępny w meczach przeciwko Serbii oraz Grecji. Porzuciłbym futbol, ale jeszcze chciałbym podzielić się taką dość niecodzienną informacją, że oto były duński bramkarz, syn legendy Petera Schmeichela, Kasper, znalazł sobie nową pracę. Przyznał, że pracuje obecnie codziennie jako taksówkarz. Nie jest to związane z brakiem środków finansowych, lecz z nadmiarem wolnego czasu po nagłym zakończeniu kariery i niespodziewanym przejściu na emeryturę. Tak powiedział Kasper Schmeichel, ale nie on jeden ma nietypowy jak na byłego piłkarza zawód, no bo proszę posłuchać, taki Thomas Gravesen, na przykład Duńczyk, też były piłkarz, jest profesjonalnym pokerzystą. Daniel Ager, inny Duńczyk, został tatuażystą i przedsiębiorcą branży sanitarnej, a David Hiller, mistrz Anglii z Arsenalem z roku 1999, jest, proszę Państwa, strażakiem w Bristolu. Taką ścieżkę kariery wybrał po zakończeniu tej piłkarskiej. To my teraz o szachach. Arcymistrz Magnus Carlsen pozostaje liderem klasycznego rankingu FIDE w notowaniu na 1 października. Pierwsze miejsce norweski szachista utrzymuje już od 15 lat i 3 miesięcy. Niesamowita sprawa. Jeśli chodzi o Polaków, to Jan Krzysztof Duda jest 13, a Radosław Wojtaszek 56. To na koniec jeszcze informacja z lodu. Nathan McKinnon, najlepszy strzelec poprzedniego sezonu ligi NHL, nową edycję rozgrywek rozpoczął od 2 goli, a jego zespół Colorado Avalanche pokonał na własnym lodowisku Los Angeles Kings 8-4 i to było pierwsze spotkanie obu ekip w tym sezonie. Więcej o NHL, więcej generalnie o hokeju na lodzie będziemy opowiadać w niedzielę w audycji sportowej, to już mogę Państwu zapowiedzieć, a teraz mogę podziękować za uwagę, bo to już wszystkie informacje sportowe.
1: Dziękuję bardzo, a ja chciałbym mieć jeden przekaz do wszystkich, którzy zwalniają trenera Jana Urbana. Muszę, bo inaczej się uduszę. Didier Deschamps był nieprzerwanie trenerem reprezentacji Francji w latach 2000 2012-2026. W tym samym czasie Polska miała 10 selekcjonerów. Waldemar Fornalik, Adam Nawałka, Jerzy Brzęczek, Paulo Sousa, Czesław Michniewicz, Fernando Santos, Michał Probierz, Jan Urban. Dziękuję.
0: Jeszcze mam tutaj ja tylko jeden komentarz, skoro już tak podniosłeś ten temat. I to rzeczywiście fajnie byłoby mieć jednego selekcjonera przez takie długie lata. No tylko teraz pytanie, czy to akurat powinien być Jan Urban?
1: Dajmy komuś w końcu więcej czasu i sprawdźmy, jak to by było mieć troszeczkę dłużej jednego selekcjonera. Adam Nawałka powiedział, że się da, pokazał, że się da.
5: Radio 357.
1: Drodzy Państwo, a może Państwo wiedzą, kim jest Kuki Ryniarz. To tak troszeczkę z innej beczki, bo my powoli już dochodzimy do tego momentu, że weźmiemy na tapet to słowo, które ostatnio w internetach, jak to się mówi, jest bardzo popularne.

0: A teraz udowodnię Państwu, że w jednym wejściu można poruszyć trzy tematy. I najpierw odniesienie naszego słuchacza do serwisu sportowego. Pan Rafał napisał, że no przecież normalnym zajęciem piłkarza po karierze jest bycie celebrytą. Drodzy Państwo, jeszcze pozdrowienia w temacie edukacji i temacie tym, że dwa roczniki właśnie rozpoczynają naukę uniwersytecką, naukę na studiach. Mówiliśmy o tym w popołudniówce i pani Kasia chciałaby pozdrowić swojego tatę Jarosława, który wraca teraz po zawiezieniu mnie do akademika. Już tęsknię. Pozdrowienia od córki Kasi. Oho, ciekawe, do którego akademika i gdzie. Chociaż nie, pani Kasia napisała, że Wrocław. Mam nadzieję, że to jest nowa miejscowość bytowania naszej słuchaczki. Drodzy Państwo, i Państwo jeszcze w temacie raportu 357. Ho, ho, ho, o 16.10 był raport 357. Tam mówiliśmy o obecności polskich wojsk, amerykańskich wojsk. Już drugi raz próbuję mówić, że polskie wojska gdzieś będą wyjeżdżały. Nie, na razie nigdzie nie wyjeżdżają. Obecność amerykańskich wojsk w naszym kraju.
1: Muszę powiedzieć, że ogarnia mnie pusty śmiech, kiedy słyszę te wszystkie przechwałki na temat tego, jakim to jesteśmy super sojusznikiem amerykańskim i jakim to przyjacielem jest prezydent Nawrocki, prezydenta Trumpa. Prawda jest taka, że my nie mamy takich pieniędzy, żeby utrzymać w Polsce amerykańską bazę w stylu bazy Rammstein i nigdy nie przebijemy oferty niemieckiej czy oferty włoskiej. W tych krajach stacjonują siły nuklearne Stanów Zjednoczonych. A jeśli chodzi o słowa pana Hekseta odnośnie dziwaków brodaczy, to on sam jest niezłym dziwakiem, wytatuowanym od góry do dołu w ekstremistyczne tatuaże, z których powodu jeszcze 20-25 lat temu nie miałby sam szans zrobienia żadnej kariery w armii USA, nawet cywilnej.
0: I taka oto analiza od naszego słuchacza. Analiz może być więcej. Bardzo proszę, głosówki, tekstówki 510-357-357.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: My często prosimy Państwa o wiele aktywności. Była prośba o aktywność popołudniówkową, ale Państwo mogą również głosować na listę piosenek 357, na przykład na ten utwór Simple Pleasures. Bardzo proszę, jak najbardziej głosować można.

0: 14 minut pozostało do 18. Drodzy Państwo, nocami, wieczorami jest coraz zimniej, choć w dzień jeszcze taka niepozorna dla niektórych, można powiedzieć, wczesna jesień. Niektórzy mówią o wiośnie, ale najwyższy czas, żeby włączyć ogrzewanie. I teraz o sezonie na domowe ciepło opowie Państwu Tomasz Jeleński.
1: Rano jesiennie, w południe trochę lata, a wieczorem i w nocy przeszywający chłód.
2: Zmarzłem strasznie.
1: Czas włączyć ogrzewanie, bo w domu nie jest już za ciepło.
3: Bardzo zimno.
1: Pani to ma dobrze.
3: Ja mam po prostu swoje ogrzewanie gazowe.
1: I u pana też w środku miło i ciepło.
4: Siłą rzeczy trzeba było też już zacząć grzać. W domu mamy 22 stopnie.
1: Ale w bloku zimno. Czas włączyć ogrzewanie.
5: Wraz z nadejściem chłodniejszych dni rozpoczyna się sezon grzewczy.
1: Oznajmia Piotr Michalczyk, inżynier inwestycji sieciowych Fortum.
5: Termin uruchomienia dostaw nie jest sztywno określony ustawowo i zależy od warunków atmosferycznych oraz decyzji odbiorców i administratorów w budynku.
1: Coraz więcej wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni jest zainteresowanych uruchomieniem ogrzewania, mówi Renata Krężel z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie.
6: Już na początku września do naszego przedsiębiorstwa zaczęły wpływać wnioski o uruchomienie ogrzewania w niektórych budynkach w naszym mieście. Z czasem coraz więcej zarządców i właścicieli nieruchomości zwracało się o to, żeby dostarczać ciepło do ich budynku.
1: Zajrzymy teraz do kotłowni.
7: Kocioł węglowy.
1: Cieplutko, przyjemnie.
8: Ile wejdzie?
1: A na tym osiedlu też niebawem zrobi się ciepło.
9: Mieszkańcy mogą być spokojni, że ciepło dotrze do ich domów bez zakłóceń.
1: A w Krakowie od dziś zaczyna się oficjalnie sezon grzewczy.
6: Obserwując panujące warunki pogodowe, a także liczbę wniosków, która wpłynęła do naszego przedsiębiorstwa, zaproponowaliśmy, żeby 1 października dostarczać ciepło już wszystkim naszym klientom.
1: We Wrocławiu na większości osiedli ogrzewanie włącza się automatycznie. Wszystko zależy od ustawień czujników temperatury.
5: W praktyce we Wrocławiu 94% odbiorców ciepła posiada na węzłach automatykę pogodową, dzięki której ogrzewanie jest włączane automatycznie, gdy temperatura zewnętrzna schodzi poniżej ustalonej temperatury indywidualnie z odbiorcami.
1: A jeśli gdzieś jest zimno, to warto sprawdzić kaloryfery, bo te mogły się zapowietrzyć.
10: Niektórzy robili remonty, wymieniali grzejniki, zawory. Tam się dostaje powietrze. To powietrze trzeba z instalacji usunąć.
11: To jest zaworek, który będziemy odkręcać, żeby upuścić nadmiar powietrza z grzejnika.
12: Okej, leci woda, znaczy się, że grzejnik nie jest zapowietrzony.
1: U mnie w domu o włączeniu pieca decydują koty. Jak tam, Kiciu? Zimno? Bo jak kot po otwarciu drzwi nie chce już wyjść na zewnątrz, to trzeba niezwłocznie włączyć piec. Od razu przyjemniej. I kotu, i człowiekowi też.
0: I po co instalować w domach pogodynki, które decydują, kiedy włączyć ciepło, a kiedy nie? Jak koty mogą o tym decydować? Przynajmniej tak jest w domu Tomka Jeleńskiego. Temat i dyskusja na temat ogrzewania, sezonu grzewczego, uważam za zamknięty, ale rozpoczynam nową dyskusję. No już niewiele na nią czasu, ale zadałem Państwu pytanie o wytłumaczenie, podpowiedź dotyczącą jednego słowa i bardzo proszę.
13: Służę pomocą. Kółki, liniarz, jak mnie uświadomiły moje dzieci, to ten, kto jeździ jak szalony na hulajnodze elektrycznej. Wzięło się to od nazwy firmy, która te hulajnogi produkuje.
0: Dziękuję bardzo za podpowiedź, a my tematem kukirniarzy za chwilę się zajmiemy, ale trochę od innej strony. Proszę zostać z nami.

0: Drodzy Państwo, kukiryniarz brzmi trochę jak nazwa plemiona, trochę jak zawód, a trochę jak ktoś, kogo lepiej nie spotkać na chodniku. To jedno z nowych słów, które wyrasta z internetu i opisuje nie tylko konkretny pojazd, ile pewien stereotyp jego użytkownika. Skąd się wzięło, dlaczego tak szybko się przyjęło i czy mamy właśnie do czynienia z narodzinami nowego słowa, czy raczej to taka chwilowa moda, o której za chwilę zapomnimy. I o tym porozmawiam już teraz z profesorem Pawłem Nowakiem, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, językoznawca i członek Rady Języka Polskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Już nasza słuchaczka kilka minut temu wytłumaczyła, czym jest kukiryniarz, ale czy to już jest nowe słowo, czy jeszcze my nie możemy tak mówić? Bo ja przed chwilą powiedziałem o nowym słowie, ale może to za daleko idące stwierdzenie.
1: Panie doktorze i proszę państwa, chyba nie jest to za daleko idące stwierdzenie, bo skoro jest używane, skoro jest zapisywane, skoro pojawia się w wypowiedziach, to jest słowem. Nie wiem, czy zostanie utrwalone w systemie na stałe, bo to też kwestia tego, jak będzie popularne, jak często, jak długo będzie funkcjonowało jako określenie, ale na pewno w tej chwili pełni funkcję słowa, czyli języka w użyciu, jednostki, która opisuje rzeczywistość, interpretuje ją, w jakiś sposób objaśnia to, co się dzieje tym razem na naszych ścieżkach, chodnikach i drogach.
0: Jak to jest, że ktoś wymyśla jedno słowo i one lotem błyskawicy praktycznie używane jest przez dużą część społeczeństwa w języku polskim?
1: No to jest zjawisko, które wiąże się ewidentnie i nierozerwalnie z internetem, jego szybkością i zmianami technologicznymi, które w ostatnich dziesięcioleciach, to pewnie za dużo powiedziane, ale kilkunastu latach nastąpiły, bo przed erą internetu nie było możliwości, żeby słowo w takim tempie i tak błyskawicznie się rozpowszechniało. Natomiast teraz, jeśli ktoś wymyśli słowo, które oddaje to, na co nie ma nazwy, albo co potrzebuje jakiejś nazwy, co jest popularne, co ludzie chętnie oglądają, bo przecież nie oszukujmy się, to słowo robi furorę w połączeniu z obrazem. To nie jest tak, że to jest tekst, który opisuje jakieś zdarzenie za pomocą słów, tylko to raczej jest obraz, który jest skomentowany nazwą albo jakąś wypowiedzią, to ta zmiana, która poprzez internet nastąpiła w ostatnich latach kilkunastu. Kiedyś obraz komentował tekst, dzisiaj tekst komentuje obraz.
0: I właśnie to jest doskonała myśl, którą pan teraz wypowiedział, bo kukiryniarz niekoniecznie musi jeździć dokładnie tym modelem hulajnogi, bo właśnie wyobrażamy sobie taką osobę, która ma wielki kask na głowie i jeździ szybką hulajnogą i najczęściej łamie przepisy. No i nie da się ukryć, że to słowo jest wyrażeniem pejoratywnym. Czy razem z nazwą pojawia się tutaj cała charakterystyka człowieka? No bo ja w sumie dokonałem przed chwilą takiej charakterystyki.
1: Tak i pewnie nie na wyrost, natomiast ta charakterystyka jest znowu wynikająca nie z nazwy, tylko z tego, co wiąże się z tym pojazdem, który jest używany przez ludzi. I to też bardzo ciekawe, bo też pan redaktor o tym wspomniał na początku naszej rozmowy, że ten formant aż, który posłużył do utworzenia tej nazwy od podstawy, która jest wskazówką firmy, która proponuje czy produkuje hulajnogi, on ma bardzo wiele znaczeń i tak naprawdę najczęściej w języku polskim oznacza wykonawcę czynności, ale także oczywiście bardzo wiele innych działań, które podejmuje człowiek. I w związku z tym to jest charakterystyka poprzez to, że ta kukiryna kojarzy się nam z niebezpieczeństwem, że media, że zwyczaje używania hulajnogi przez społeczeństwo doprowadziły do tego, że hulajnoga nie jest zabawką, nie jest pojazdem, na którym się bezpiecznie i spokojnie przemieszczamy, tylko coraz częściej stanowi zagrożenie. I dlatego nazwa tego, kto jeździ na tej hulajnodze, stała się właśnie taką nazwą groźną, niebezpieczną, budzącą może nie strach, ale pogardę i taki dystans co najmniej.
0: Panie profesorze, została nam minuta. Ostatnie pytanie, bo czy to nie jest trochę tak, że tworzymy kolejny stereotyp? Bo nam ludzie jeżdżący na przykład BMW kojarzą się w pewien sposób. Jeżdżący Mercedesami kojarzą się nam w pewien sposób. Jeżdżący motocyklami, ścigaczami również kojarzą się nam w pewien określony sposób. I tak samo jest teraz.
1: Tak, tworzymy dlatego, że właśnie ci ludzie wskazują na takie, pokazują w internecie, czy też osoby, które nagrywają te ich działania albo rejestrują, pokazują ich właśnie w takim świetle i to jest widoczne na zewnątrz, więc trudno powiedzieć, że to jest ogólna opinia, czy że to jest właściwa, logiczna, prawdziwa opinia o tych ludziach, którzy jeżdżą na hulajnogach. Natomiast przez to, że są widoczne te osoby, to się upraszcza, stereotypizuje, tak jak o tym też rozmawialiśmy, powoduje, że tak naprawdę logika i przyczynowo-skutkowość tutaj nie ma za wiele do powiedzenia.
0: Profesor Paweł Nowak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, językoznawca, członek Rady Języka Polskiego. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Drodzy Państwo, a za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny.

0: repeating now.
1: Czwartek, 1 października, 18. Podsumowanie dnia w serwisie informacyjnym. Już teraz. Ola Rzeczek.
2: Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach, deklaruje minister energii Miłosz Motyka. Jak tłumaczy, rezerwy będą uwalniane tylko wtedy, gdy paliwa zabraknie.
3: Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
2: Przedstawiciele rządu cały czas powtarzają, że program CPN wróci, gdy prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Tymczasem za 2 godziny o 20:00 prezydent Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Według mediów tematem może być właśnie sprawa cen paliw. Na razie jest burza po słowach Sławomira Mencena z Konfederacji, który w nagraniu w mediach społecznościowych zadrwił z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku.
4: Od razu czuję się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
2: W sieci zawrzało, politycy reagują. Niewykluczone, że słowami Mencena zajmie się Sejmowa Komisja Etyki.
5: Uważam, że zapłaci za to najwyższą cenę polityczną, dlatego że nie może być to akceptowalne.
2: Mówi europoseł KO Dariusz Joński, a Zbigniew Kuźmiuk z PiS dodaje.
6: Polskie służby mundurowe od jakiegoś czasu rzeczywiście przyjmują więcej kobiet i to jest, myślę, stan naturalny i oczywisty.
2: W policji pracuje ponad 40,5 tysiąca kobiet, z czego ponad połowa to funkcjonariuszki. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. Policjantki pełnią służbę na wszystkich szczeblach, zaczynając od prewencji, a kończąc na służbie kontrterrorystycznej. Wyśmiewanie, poniżanie kobiet, które realnie narażają często swoje życie, żeby zadbać o bezpieczeństwo, świadczy wyłącznie o męcenie, tak komentuje szefowa Barbara Nowacka. Prezes PKP Cargo Zbigniew Prus i pozostali członkowie zarządu Paweł Miłek i Michał Łotoszyński zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji, podała spółka. Od jutra obowiązki prezesa będzie wykonywać członek Rady Nadzorczej Monika Starecka. Decyzja o rezygnacji zarządu jest związana z wydanym przez sąd postanowieniem o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie przez PKP Cargo zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. 11 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym m.in. Kolegium Humanum usłyszało zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach, ułatwiania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom oraz prania pieniędzy, informuje zespół prasowy CBA. Wobec 6 podejrzanych prokurator zawnioskował do sądu o areszt. Śledztwo w sprawie uczelni jest wielowątkowe, do tej pory zarzuty postawiono prawie 100 osobom. Rolnik z Gliwic, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak wyjaśnia adwokat rolnika Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
7: Musimy to udokumentować, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
2: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Na koniec w serwisie. Wielka Brytania, w Anglii i Walii ruszył program wcześniejszego zwalniania skazanych z więzień. Od wielu lat zakłady są przepełnione, obecnie w 98%. Dziś na wolność miało wyjść około 700 osób. Z Londynu Adam Dąbrowski.
8: Seryjne kradzieże sklepowe, rozbój, niestawienie się na spotkanie z kuratorem w sprawie narkotyków. Sprawcy tych m.in. przestępstw opuścili dziś więzienia. Zwolnienie nie oznacza wolności. Te zmiany sprawią, że system się nie załamie. Zapewnia Alex Norris, minister sprawiedliwości, w specjalnie nagranym filmie na platformie X, bo to nie amnestia, a zwolnienie warunkowe. Co do zasady, ludzie ci będą musieli mieć na przykład elektroniczną obrączkę. Według konserwatywnej opozycji pomysł to zniewaga dla ofiar, zagrożenie dla społeczeństwa i zachęta dla przestępców. Część mediów w Polsce donosiła, że oznacza to, że na wolność wyjdą też Polacy, a część zostanie deportowanych, więc nad Wisłą pojawią się nagle nowi przestępcy. W rzeczywistości jednak deportacje odbywają się w ramach innego programu. Wypuszczenie dziś Polaka nie oznacza automatycznej deportacji, ani też jej nie przyspiesza. To nieporozumienie, usłyszałem w brytyjskim Ministerstwie Sprawiedliwości. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
2: Więźniowie będą wypuszczani aż do lata przyszłego roku w 10 turach. W sumie program ma objąć 4,5 tysiąca osób. W dzisiejszych serwisach Radia 357 to wszystko. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
1: Jutro w większości kraju będzie pogodnie i bezchmurnie. Na zachodzie i północnym zachodzie w ciągu dnia przybędzie chmur. Rano na wschodzie lokalnie pojawią się mgły, szczególnie w dolinach rzek i obniżeniach terenu. Widzialność może spaść do 400 metrów. Pod wieczór na zachodnich krańcach kraju możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura od 20 do 23 stopni w większości kraju. Chłodniej na północnym zachodzie, na północy i w regionach podgórskich od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu i południa. Po południu na zachodzie zmieni kierunek na południowo-zachodnie i zachodnie.
0: Radio 357.
1: Michał Foltak, Andrzej Rutke, Michał Trantał. Dziękujemy za wspólne dwie godziny i za wspólną popołudniówkę. A za chwilę w studiu pojawi się Bartek Gile.

Niby apartheid się skończył i to dawno temu szczęśliwie, ale życie w Soweto wcale nie musi być proste, o czym na swoim tegorocznym albumie przypomina pochodzący z tamtąd właśnie kolektyw BCUC, czyli w skrócie Bantu Continua Uhuru Consciousness. To fragment ich piątej tegorocznej płyty. Wszyscy mamy marzenia, wszyscy widzimy te same reklamy i to, gdzie świat pędzi, zostawiając nas w tyle. Ja też chciałbym mieć kasę na pizzę z podwójnym serem i żebym był rozpoznawalny na Ibizie. Tomek Matlinkiewicz i Bartek Gil mówimy, no niech będzie, że jeszcze dzień dobry i zapraszamy na godzinne spotkanie w audycji Panoptikum. Tak brzmi BCUC na swoim najnowszym albumie. U nich zawsze jest coś do zagrania w audycji i jakoś rzadko nam się to zdarza. Dobrze, że udało się przypomnieć o tym ich najnowszym albumie The Road Is Never Easy. No, droga nigdy nie jest prosta. Wie o tym w zasadzie każdy wykonawca, który pojawi się dziś do godziny 19. Kolejny z nich w zasadzie z BCUC jest poniekąd związany. Można przeprowadzić taką relację między nimi, ponieważ Saul Williams, poeta amerykański, pojawił się na ich albumie The Healing z roku 2019. Tam występował w utworze Isi Wungu Wungu. I cóż, właśnie okazuje się jego pierwszy po wielu, wielu latach album. Pierwszy na pewno w tej dekadzie, a zatem pierwszy też w epoce Radia 357. To bardzo, bardzo ważny czas, bo to bardzo, bardzo ważny artysta. Album zatytułowany Leap Life. Tytuł wziął się z tego, że Saul Williams przyszedł na świat 29 lutego, więc zbyt wielu okazji do świętowania swoich urodzin nie miał. Być może to byłby za duży szpagat, gdybyśmy próbowali doszukiwać się wpływu tamtej współpracy z roku, w zasadzie 2018, z zespołem BCUC na to, co dziś dzieje się na albumie Saula Williamsa. Ale nie sposób nie zauważyć, że w utworze Conspiracy, który błyszczy gwiazdami tak naprawdę związanymi z twórczością tego poety, pojawiają się tutaj Moore Mother oraz Gonja Sufi, który produkował poprzedni album Saula Williamsa z roku 2019. Otóż ten utwór Conspiracy, no nie sposób nie zauważyć, że w zasadzie jego rytmiczny silnik bardzo, bardzo wysokocylindrowy stanowi jedno z najmodniejszych brzmień pochodzących z Republiki Południowej Afryki, czyli stamtąd, skąd pochodzi BCUC, czyli Amapiano.

0: but I'm here when I disappear.
1: Saul Williams, poeta buntu i niezgody na system, system opresji, który gniecie nas wszystkich, jak twierdzi Saul Williams i jak twierdzi wielu wykonawców, którzy do godziny 19 się pojawią. Przewodnik duchowy w świecie, który atakuje nas swoją agresją i systemowo niszczy. Być może można by go również połączyć z kolejnym poetą, który pojawi się już za chwilę. To Delano de Coto, znany pewnie bardziej pod swoim muzułmańskim imieniem i nazwiskiem Abdul Malik. Na islam przeszedł pod koniec lat 60. na Trinidadzie, gdzie spędził znaczną część swojego życia. Urodził się na Granadzie i tam w zasadzie spędził sporą część swojego dzieciństwa, ale w wieku 2 lat rodzice zabrali go do tego bogatego i uprzemysłowionego sąsiada, czyli do Trinidadu. Tam mieszkali do jego 8 roku życia w Laventille. To taka dzielnica biedy, nędzy i rozpaczy Port of Spain, a co za tym idzie oczywiście także przemocy. Stąd już po 6 latach rodzina postanowiła wrócić na Granadę, ale jego serce zawsze było związane z Laventille i wrócił tam po ukończeniu szkoły. Tam zamieszkał. Tam związał swoją poezję z brzmieniem Steel Panu, który postrzegał jako nośnik karaibskiej, żywej, bo oddolnie tworzonej kultury. Był prawdziwym wizjonerem oraz oczywiście rewolucjonistą. No nie sposób nie być rewolucjonistą w kraju, który wybija się na niepodległość w roku 1962, ale w zasadzie nic się w nim nie zmienia. Wszystko nadal jest w rękach tych, którzy trzymali ten kraj w swojej garści przed niepodległością. Stąd zawiązuje ruch Black Power, jest jednym z jego, nazwijmy to, przywódców. Po klęsce tego powstania, po klęsce rewolucji roku 1970 trafia do więzienia, tam tworzy swoją poezję, ale na szczęście to jest też ten czas, kiedy jednak Trinidad i Tobago się zmieniają. Jednak na coś ta oddolna rewolucja Black Power była potrzebna. W latach 80. wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, tam również tworzy swoją poezję, nagrywa swoją muzykę, oczywiście z towarzyszeniem Steel Panu, a w utworze, którego posłuchamy teraz, More Wade, o tym, że była to między innymi reguła młodych kolonistów, opowie, może bardziej tak, już za chwilę, również z towarzyszeniem grającego dla niego tutaj na syntezatorze Denisa Bovella. Abdul Malik zmarł przed rokiem, ale jego poezja, proszę posłuchać, jaki niesie żywy przekaz.

kolonializm oczami Abdulla Malika de Kotu, pochodzącego z Granady, ale związanego całe swoje życie w zasadzie z Trinidadem. Kolonializm to nie jest oczywiście coś, co się skończyło. Czy zamierza się skończyć w najbliższym czasie? I mam wrażenie, że coraz więcej artystów zaczyna to dostrzegać, czuje coraz większy dyskomfort i potrzebę wypowiedzenia się na tematy, z których wielu ludzi zdaje sobie sprawę bez tego. Ktoś mi dzisiaj dokładnie powiedział, że Google Maps odświeżyło swoje mapy. Nie wiem, czy to dzisiaj, czy już wcześniej, i można sobie zobaczyć na przykład na tych zdjęciach robionych z góry, jak dziś wygląda Gaza. Można zobaczyć, jak wygląda, czy raczej nie wygląda Rafa, jak wygląda, czy raczej nie wygląda sąsiednie Khan Yunus. Yunus, przepraszam. Jeśli ktoś tego nie robił wtedy, kiedy te miasta były niszczone, bo na YouTubie, należącym zresztą też do Wielkiego Brata, można było sobie przejechać się tymi miastami, śledzić, jak one są systemowo niszczone. Zauważa to również w swoim nowym utworze, zapowiadającym nowy album, Matt Elliott. To ciekawe, chyba przed tygodniem słuchaliśmy zespołu Movie Tone sprzed lat, który Matt Elliott również współtworzył w czasach, kiedy mieszkał jeszcze w Brighton. Od wielu lat mieszka w Paryżu. Album zatytułowany This World is No Place for Children. Kiedyś mówiono nam, że to nie jest kraj dla starych ludzi. Dziś Matt Elliott mówi, że świat nie jest miejscem dla dzieci, w nieco naiwnym, ale bardzo obrazowym tekście. I oto leży to, co niegdyś było domami, dziś zaś jest gruzami, popiołem i kamieniami. Pod pogrzebanymi łóżkami i kuchenkami spoczywają pogrzebane kości małych dzieci. No, tych małych dzieci, ich kości na zdjęciach Google nie sposób się dopatrzeć. W Gazie jest opowieść, którą trzeba opowiedzieć, gdzie codzienne życie jest piekłem na ziemi, gdzie małe dzieci boją się stawiać kroki. Jeden zły ruch i możesz zostać okaleczony albo zginąć. Ich matki zabito kilka dni temu, ich ojców, braci i siostrę również. Takiego horroru doświadczają tak małe oczy. Nie ma nikogo, kto mógłby je przytulić, gdy umierają.

Tak, zabieramy się za obalanie siłą reżimów autorytarnych, a tymczasem to demokracje przeprowadzają ludobójstwo, demokracje to ludobójstwo sponsorują. W najlepszym wypadku, jak to było w Rwandzie, udają, że tego ludobójstwa nie ma. Na szczęście czasem futbol potrafi wygrać z ludobójstwem i to wynikiem takim, jakim kończą się walkowery. W dość podobnym do Matta Eliota tonie, choć zdecydowanie bardziej radykalnie wypowiada się od wielu

Lat Amirtra Kidambi, aktywistka, wokalistka wykształcona w tradycji karnatackiej, czyli południowoindyjskiej, uprawiająca cyberpunkowy jazz o radykalnej albo po prostu piętnującej kapitalizm i kolonializm wymowie, zarówno w formie, jak i w słowie. Postać zupełnie nietuzinkowa, nie bojąca się wchodzić tam, gdzie większość wejść się boi, a reszta nie jest w stanie objąć swoją wyobraźnią, że w ogóle takie miejsca na muzycznej mapie można stworzyć i eksplorować. Niesie pochodnie muzyki w pełni zaangażowanej, tworzonej wcześniej, między innymi przez Jamie Branch, jej przyjaciółkę, do tego stopnia, że w składzie jej zespołu Elder Ones od kilku lat grają perkusista, dobrze nam znany, nie tylko w tej audycji, Jason Nazarene, który grał z Jamie Branch w Antelope'er. Jest wiolonczelista Lester St. Louis też, a nowy czwarty album Amirtry Kidambi i starszyzny powinien ukazać się jeszcze w tym roku. Jeszcze go nie ma, ale my możemy posłuchać, jak brzmieli na swoim ostatnim albumie w utworze kończącym to dzieło New Monuments, The Great Lie.

0: Amir Kidambi, jej Elder Ones. To zespół, to kobieta, która nie stawia pytań o to, czy artysta ma prawo i powinien się angażować, tylko na nie odpowiada bardzo krótko i treściwie. I między innymi o tym będzie można posłuchać, a także zobaczyć samą Amirtę Kidambi z zespołem Elder Ones już wkrótce, za 2 tygodnie w Bydgoszczy, bo tam między innymi Amirta Kidambi z Elder Ones zagra, wystąpi na festiwalu Fonomo. W związku z tym mamy na łączach człowieka, który jedną ręką w zasadzie odpowiada za zbudowanie całego fermentu twórczego w Bydgoszczy od wielu, wielu lat, może i nawet już dekad, trzeba by powiedzieć, a drugą ręką buduje od wielu lat festiwal Fonomo. To Artur Maćkowiak. Halo, halo, słyszymy się?
1: Tak, słyszymy się. Dzień dobry, cześć.
0: Cześć Artur, dzień dobry. Dobrze cię słyszeć. Fantastyczny festiwal, fantastyczny line-up w tym roku i no, bardzo żywy przekaz tego, co we współczesnej sztuce chodzi. O tym wszystkim będzie już wkrótce w Bydgoszczy. Co byś mógł nam o tym powiedzieć na 2 tygodnie przed festiwalem?
1: No, chyba chciałbym przybliżyć ideę festiwalu i to festiwalowe DNA od 15 lat, bo w tym roku 15 edycja, pozostaje niezmienne. Czyli tak jak wspomniałeś, festiwal ma w nazwie filmy i muzykę, ale tak naprawdę szczególnie nas interesuje to, co się dzieje na skrzyżowaniu, na styku tych dziedzin, czyli to, co pomiędzy filmem a muzyką albo dźwiękiem i obrazem. I czym te oddziaływania, te zależności są mniej oczywiste, tym nas bardziej interesują i takie pozycje programowe staramy się budować. To w tym roku, no oprócz Amirty Kidambi, którą Państwo mieliście okazję wysłuchać przed chwilą, jeszcze zespół Moin z Wielkiej Brytanii, to już bardziej gitarowe granie, z bardziej elektronicznych, na ta polska artysta Zamilka. Zespół Sztuściu ze Stanów Zjednoczonych z takim szczególnym programem, właściwie multimedialnym spektaklem, który jest hołdem dla Davida Lynch'a. Wśród koncertów jeszcze, no muszę wymienić, Luto Lento z Polski, Kino The Tapes, Arker, Sebastian Brumcz, francuski perkusista i muzyk eksperymentujący z elektroniką, czyli solo, perkusja i elektronika. I polska DJ-ka Daisy Cutter z specjalnym programem z wizualizacjami kosmopoderni.
0: Sami ważni wykonawcy, w zasadzie trudno znaleźć tutaj jakieś przypadkowe nazwisko, ale jak wspomniałeś, festiwal Fonomo to nie tylko muzyka i to, co się z nią filmowo łączy, jak chociażby w przypadku Shushu i Eraserhead, ale też filmy, wystawy. Możesz opowiedzieć o tym 2 słowa?
1: Tak, są też wystawy. Oczywiście one też jakoś łączą się z dźwiękiem albo z muzyką. Pierwsza wystawa to Upadek pewnej planety. To wystawa Rafała Kołackiego, którego słuchacze na przykład mogą kojarzyć z takich zespołów jak Katy albo Inner City Ensemble. Obydwa te składy w przeszłości grały już na Fonomo, więc mamy Rafała złapanego jako muzyka, ale od kilku lat para się też sztukami wizualnymi i nigdy go w tej odsłonie nie widziałem, więc pomyślałem sobie, że to świetny pomysł, żeby Rafała określić też na tym festiwalu jako artystę wizualnego. Kolejna z wystaw to Łukasz Rychlicki, który myślę, że w większości słuchaczy tej audycji jest znany jako gitarzysta Kristen Lotto, teraz Dynasonic, ale to przecież świetny grafik, który ma na swoim koncie dziesiątki plakatów koncertowych, opraw do książek. No i chcieliśmy go tutaj też złapać jakby od tej strony właśnie artysty grafika, artysty wizualnego. No i będzie wystawa wybranych grafik, które wspólnie z Łukaszem wybraliśmy na tą wystawę.
0: Ciekawie też, takie mam wrażenie, zapowiada się właśnie debata na temat roli sztuki, co jej wolno, co powinna móc robić bez żadnych przeszkód.
1: Tak, tak. No oprócz tego, że na tym festiwalu oglądamy filmy, najgłównie rzeczy ujmując, i chodzimy na koncerty, ale też chcemy rozmawiać o rzeczach, które naszym zdaniem są istotne i aktualne. I też dlatego w tym roku jest taka debata, panel, rola sztuki jako narzędzia protestu, komentarza politycznego i budowania wspólnoty. Chodzi nam o to, żeby się zastanowić, jak daleko artysta może się posuwać, czy w ogóle powinien się angażować, czy są jakieś granice tego zaangażowania, a jeśli są, to kto je wyznacza i tak dalej, i tak dalej. Ja na dzień dzisiejszy nie znam odpowiedzi na te wszystkie pytania. Jakieś tam swoje osobiste przemyślenia mam, ale myślę, że warto na takie tematy rozmawiać, bo świat i rzeczywistość koło nas poniekąd zmusza nawet do tego typu refleksji.
0: I posłuchać ludzi, którzy mierzą się z takimi pytaniami i z różnymi naciskami na co dzień, bo takich gości zapraszacie do tej debaty przecież.
1: Tak, tak, dokładnie. Różne dziedziny, są przedstawiciele świata filmowego i sztuk wizualnych i muzyki właśnie, więc myślę, że będziemy mogli spojrzeć na ten wątek czy tematykę jakby z różnych perspektyw.
0: Artur, festiwal Fonomo Music and Film Festival odbywa się gdzie i kiedy? Możesz przypomnieć?
1: Tak, odbywa się tradycyjnie w Bydgoszczy między 15 a 18 października. No i jest rozwikłany po mieście, bo to są koncerty w Miejskim Centrum Kultury, w Klubie Mózg, wystawy w Galerii Miejskiej BWA, w kawiarni Velvet, ale nie wspomniałem, a są to warsztaty dla dzieciaków, które odbywają się w Młynach Rotera.
0: Świetnie. Życzę ci powodzenia i gratuluję ci tak znakomitego festiwalu i tak znakomitego line-upu takich artystów, którzy do ciebie przyjeżdżają w tym roku. Mam nadzieję, że będą zachwyceni i zadowoleni, tak samo jak publiczność, która przyjdzie ich oglądać, słuchać i oklaskiwać.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki ci bardzo i do usłyszenia. Trzymaj się. Powodzenia.
1: Dziękuję. Do zobaczenia.
0: A my słuchamy kolejnego wykonawcy, który na Fonomo przyjeżdża, nie po raz pierwszy do Polski. Fantastyczna historia tego tria, ponieważ oni swój pierwszy koncert w ogóle w swojej karierze zagrali właśnie w Polsce. To dobrze znane trio, które zresztą Artur wspomniał w swoim wystąpieniu, czyli Moin.

Anything but Sopo, to Moin, słusznie Artur mnie poprawia, że już w tym momencie Moin gra jako kwartet. Zdążyli zresztą w Polsce pojawić się chyba dwukrotnie w czteroosobowym składzie koncertowo. Ich wspomaga człowiek, którego nazwiska nie pomnę w tym momencie, ale trzon zespołu to niezmiennie Tom Halstead i Joe Andrews, wcześniej tworzący jako duet Rhymy fenomenalną muzykę elektroniczną, niezwykle oszczędną i eksperymentalną, a z nimi nasza ulubienica wszędobylska perkusistka Valentina Magaletti. To jeden z kilku wykonawców, którzy w tym roku już za dwa tygodnie przyjeżdżają do Bydgoszczy na Fonomo Film and Music Festival. Proszę sobie sprawdzić na stronie fonomo.pl co, gdzie i kiedy. I zainteresować się, może warto się wybrać. A ostatni wykonawca w dzisiejszej audycji? Tak sobie myślę, nie będziemy się słyszeć za tydzień, ponieważ już jutro zaczyna się festiwal Unsound i o ile po raz pierwszy w tym roku zaczyna się częścią stołeczną, warszawską, tak od czwartku odbywa się tam, gdzie zawsze się odbywał, czyli w Krakowie. W związku z tym no, nie sposób, żebyśmy się usłyszeli tego dnia. Nie będziemy się też słyszeć przez kilka kolejnych tygodni, gdzieś tam na przełomie października i listopada. Ale co zrobić w sytuacji, gdy za trzy tygodnie ukazuje się pewien album? Album rzadkiej urody, tak rzadkiej jak nierzadko, rzadko padają na nim kolejne akordy. Może w tym kontekście możemy pozwolić sobie na drobne podsłuchiwanie, takie przez dziurkę od klucza. Gdyby ktoś miał w swoim sercu odrobinę miejsca na trochę miłości i był gotowy ją przyjąć, to myślę sobie, że ta piosenka bardzo się poleca do zakochania się w niej. A gdyby ktoś miał potrzeby dowiedzieć się, co kryją znaki zapytania, to adres bartek.gil@radio357.pl poleca się uwadze. Ale odpowiem tylko na takie maile, w których będzie zawarte jakieś własne przypuszczenie. Artysta jest znany i lubiany. Jeśli jeszcze nie, to teraz już tak. Tomek Matyngiewicz i Bartek Gil. Dziękujemy. Po 19:00 Piotr Stelmach.

0: Panoptykum. Bartek Gil. Każdy czwartek od 18 do 19. Raz jeszcze podbijam zaproszenie na tę audycję i ją polecam. Gust autora jak wyżej. Minęła 19.
1: Wierność w stereo.
0: I oto w dalszym ciągu jest czwartek, który nastąpił po środzie, jutro, według moich wyliczeń, piątek. Jeżeli Państwo się z tym zgadzają, zapraszam. piotr.stelmach@radio357.pl. Czy ja dobrze liczę? Ach, czy dobrze? Media społecznościowe. Jesteśmy tam, na oficjalnych profilach zapraszamy, żeby odwiedzać Radio 357. A jeżeli chodzi o mój profil facebookowy, przepiękne zdjęcia. To była przepiękna sesja, pamiętna sesja, którą wykonał dla nas onegdaj mistrz Jacek Poręba. No i postanowiłem jedno z tych zdjęć wykorzystać do naszych czwartkowych spotkań. Proszę tam zaglądać, wpisywać, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357. My się słyszymy dzisiaj do 21.00.

sztuczka ze światłem Track of the Lights. Villages. Od kilku tygodni tak się właśnie witamy i no, jak wszystko dobrze pójdzie, nie wiadomo jak pójdzie, ale mamy nadzieję, że dobrze pójdzie, to przez najbliższy rok taki będzie początek, takie będą początki tych naszych wspólnych pastelowo-rokowo-nowo-romantycznych czwartków. Villages właśnie, Track of the Light, na początek wierności w stereo. Panie Tomku, co ja tam wymyśliłem w ciągu dalszym?

0: Molten, Young Lovers z 2017 roku, piękna płyta Aerial, przed chwilą utwór tytułowy, bo jakoś tak w ostatnim czasie sypnęło mailami na temat muzyki shoegaze, jakoś tak państwo tęsknią za tym brzmieniem, za rozmytymi gitarami w chmurach, no to spróbowaliśmy.
1: Wierność w stereo.
0: Kiedyś to była moja codzienność, przepraszam, tych, którzy mentalnie się zapisali do klubu miłośników czystych poranków, nas wszystkich. Pure Mornings Fan Club. Czy ktoś to jeszcze pamięta? Ta codzienność polegała na tym, że co jakiś czas regularnie dostawaliśmy od naszego ukochanego zespołu nowe utwory. Przez lata to się trochę zmieniło, ale czasami jednak nowe się wciąż pojawiają.

Klub miłośników czystych poranków, Pure Mornings Fan Club. Kącik poświęcony muzyce Placebo w latach rozkwitu tego zespołu. No a w Polsce to już było kompletne szaleństwo. Może jeszcze ktoś jest, kto słucha w tej chwili Wierności w stereo i pamięta koncert w Stodole, ich pierwszy z 2001 roku. 9 kwietnia 2001 roku. Szok. I co jeszcze? Mówiliśmy wtedy po wydaniu trzeciej ich płyty Black Market Music o tak zwanej wielkiej ukrytej trójce. H.K. Farwell na płycie pierwszej, Evil Dildo na płycie drugiej i Black Market Blood na płycie trzeciej. Trzy utwory ukryte po wszystkich zasadniczych na danych albumach, czy danym albumie. No i ten był na płycie pierwszej, H.K. Farwell. Wrócili do głównego motywu, zatytułowali ten nowy singiel Helen Keller w związku z obchodami tych swoich fonograficznych początków. Pieśń poświęcona słynnej amerykańskiej działaczce, która pracowała na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Helen Keller, Placebo. No i jak u Państwa? Co tam? Czysto porankowcy. Była mrówa? Proszę napisać. Piotr.Stelmach@radio357.pl.

Co jest charakterystyczne w wierności od jakiegoś już czasu? Ktoś z Państwa może mi wierzyć, ktoś nie, ale zupełnie tego nie planowałem. To po prostu się okazało. Inaczej, okazywało się to długimi miesiącami i kilkoma latami, że lubimy jakoś tak w te czwartkowe wieczory tubalne inaczej. Charakterystyczne męskie głosy. Że to są głosy, które nam coś robią. W jakiś sposób coś rozcinają na pół. Jonathan Bree z Nowej Zelandii. I to są dwie jego płyty solowe, fragmenty tych płyt. Sleepwalking, to było wcześniej, z 2018 roku. You're So Cool. No i przed chwilą In The Sunshine. Płyta After The Curtains Close. Rok 2020. Jonathan Bree. Jeszcze dzisiaj co najmniej jeden taki głos, na który nie można być obojętnym. Po prostu nie ma takiej osoby, która by to słysząc przeszła obok albo robiła w dalszym ciągu te czynności, które robi. Musi się zatrzymać. Tak mi się coś wydaje. To teraz z Nowej Zelandii zapraszam Państwa do Irlandii.

0: Raz jest u nich szybciej, raz jest wolniej, raz jest jaśniej, raz jest ciemniej, ale to wszystko jest spowite taką przepiękną gitarową mgiełką i to z pięknymi melodiami. Save Distance to Watch, czyli Columbia Mills, zespół z Dublina. Ta właśnie płyta Save Distance to Watch, 2017 rok. I The Wall Around You. Takie mam coś wrażenie, że takiej muzyki nam potrzeba troszeczkę więcej w te czwartkowe wieczory.
1: Radio 357.
0: Pan Paweł napisał, że zrobił sobie przerwę w słuchaniu rozmowy Dunasz, Łukasza Dunaja i mojej na temat YouTube na naszym kanale 357 Music na YouTubie, żeby posłuchać wierności. Panie Pawle, bardzo dziękuję. Jesteśmy z redaktorem Dunajem współtwórcami, właściwie twórcami takiego blitzkriegowego duetu, czyli medytacje dziadów balkonowych. Albo balkonowych dziadów, jak kto woli. I właśnie w ramach tych medytacji pierwszy odcinek sobie nagraliśmy na temat zespołu YouTube. 357 Music na kanale YouTube, to tam hula i to podobno ktoś chce jeszcze tych dziadów balkonowych słuchać i oglądać. To jakby coś, to polecamy się

Bardziej proszę słuchać niż oglądać. Trzeba być po prostu zdrowszym, tak mi się wydaje. W związku z tym posłuchać i już. Ale sobie zdecydowanie odpalić. Jakby co, to będziemy jeszcze coś tam nagrywać i nad czymś medytować. Obiecuję w imieniu redaktora Łukasza Dunaja. Co my tu mamy? O, dawno tego nie było, tego zespołu bardzo dawno nie było. Najpierw taki głos gdzieś ze światów powie Subdivisions, a później The High School Halls, The Shopping Malls. Poznają państwo?

Tak sobie patrzę na to, co się działo w latach 80. No, ci, którzy się zakochali jeszcze w latach 70. w zespole Rush, kanadyjskim trio, no to mieli prezenty od nich właściwie regularnie. Permanent Waves, Bach. Moving Pictures, Bach. Signals, Bach. Grace Under Pressure, Power Windows. Co tam jeszcze było? Hold Your Fire pewnie, tak jest. Presto. No i nastały lata 90. Ale raczyli nas swoją muzyką, mimo że to był taki czas w dyskografii, historii zespołu Rush, że to rockowe brzmienie było gdzieś troszeczkę na dalszym planie, a na planie pierwszym syntezatory i troszeczkę więcej plastiku, ale czy to odejmowało im czaru? Raczej niekoniecznie, bym powiedział. Pamiętam, że pierwszą płytą, w którą wpadłem po uszy, był Power Windows z 1985 roku i dzisiaj się z tych tarapatów nie wygrzebałem szczęśliwie. Subdivisions. To było wcześniej, płyta Signals, rok 1982, przed chwilą Available Lights, czyli sam koniec, epilog albumu Presto. Króliczki na okładce wyskakujące z kapelusza. Tak wtedy, jak się nagrywało, czy jak ja nagrałem płytę z Anteny Polskiego Radia na swój kaseciak, naprawdę myślałem, że to są czary. Zwłaszcza jak się zaczął utwór Chain Lightning, albo właśnie ten ostatni. No Superconductor też. Mnóstwo wspaniałych wspomnień przy muzyce Kanadyjczyków. Za kwadrans 20, Radio 357, wierność w stereo. Jeden z tych nowych głosów. Thank you.

Słuchasz sobie tej muzyki i tego głosu i do końca nie wiesz, czy ten facet chce cię przykryć pięknym i ciepłym kocykiem, czy chce ci po prostu walnąć portfel z kieszeni. Nie wiadomo. I to chyba jest najbardziej fascynujący. Głos z jednej strony głaszcze, z drugiej przeraża. Tommy Barlow, Earth Killer, wydał niedawno nowy singiel. On będzie w drugiej godzinie i tam się dopiero dzieją rzeczy, no, lekko szokujące. Ale na razie jeszcze jedna jego piosenka sprzed kilku dobrych tygodni. Won't you ever need me?

Volles alte Band. Count the times you leave with me. Head out.

0: chory, co nie? No, jeszcze trochę tej choroby będzie. Tego wirusa po 20. Gość nazywa się Tommy Barlow.
1: Radio 357.
0: No to teraz on i oni.

0: Ładne, prawda? Tak brzmi początek płyty Carnaval de Luz zespołu U2. Żartowałem. To 87 rok, pierwsza płyta solowa Robiego Robertsona, no i ich udział gościnny w tym utworze, czyli Sweet Fire of Love. Jeszcze muzycy na tej płycie się zaznaczyli dosyć konkretnie, bo i w tym utworze całość U2 i w zamykającym album Testimony. Oni też tam są obecni. Wspaniały album, wspaniały głos, wspaniała muzyka. Nawet specjalnie, przyznam się, nie zestarzała. Minęła 20.
1: Wierność w stereo.
0: A pani Maria pyta, czy jeszcze coś będzie z tego YouTube. Pani Mario, drodzy państwo, nie ma takich czasów, nie było, ja nie pamiętam takich czasów, kiedy bym sobie myślał, że z jakiegoś YouTube czegoś nie będzie. Dobrego w sensie, nawet jeżeli to by były dwa utwory. No i co z tego? Niech będą. Czekamy na spokojnie na listopad. Tymczasem na początek tej godziny...

07 Swimmers. To już ile? Znakomity utwór. Ile to już lat minęło od jego wydania? 7. Jejku. A wcześniej jeszcze Submotion Orchestra z Leeds, z Anglii. Zespół kompletnie niedoceniony, tak mi się wydaje. Color Theory, piękna płyta z 2016 roku i czerwona sukienka, czyli Red Dress. Chciałbym się z Państwem teraz na coś umówić przez radio. Uwaga, uwaga. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, proszę nie patrzeć w żadne aplikacje. Następny utwór ma 2 minuty i 35 sekund. Umawiamy się tak. Zero patrzenia w aplikacje. Gałka od odbiornika idzie trochę w prawo, czyli robimy głośniej. Spróbujemy dać się ponieść chwili. Wiem, że to są być może tanie sztuczki, ale przez radio mogę tylko zrobić właśnie to. Zero aplikacji, zero patrzenia w jakiekolwiek ekrany, czy na jakiekolwiek ekrany. Słuchamy muzyki. I proszę mi za mniej więcej 3 minuty napisać, co Państwu to zrobiło. Przez jakiś czas utwór będzie żaden, ale później

0: No ale umówmy się. Jak się facet odezwał, może ktoś z Państwa miał takie wrażenie, jakby można było tym głosem rozbroić połowę armii. No dobra, ciężkiej dywizji, niech będzie. Nie wiem, co to się dzieje i co to się stanie na jego debiutanckiej płycie, ale wiem, że mruwa jest konkretna. Tommy Barlow, nowy jego singiel. To jest w ogóle singiel? No tak czasami niektórzy mają. Wydają to jako single takie utwory i tyle. Bill is dead. W bardzo wolnym tłumaczeniu. Gruby na bramkę.
1: Radio 357.
0: Jak się chociaż w jednej wierności ich muzyka nie pojawi w zamszowym kąciku, to bardzo tęsknię.

0: Dziś z Markiem Niedźwieckim nagrywaliśmy kolejny odcinek singli z Żoliborza poświęcony perełkom, które się nie znalazły, nie zmieściły na płytach z nowym, regularnym materiałem. Poświęciłem jakiś czas, jakąś część tego odcinka zespołowi Suede. Wkrótce on w naszych podcastach. Falling Planes i Human Tide. No właśnie spoza płyt. Tylko drugie strony singli, ale jakież to utwory w zamszowym kąciku. Przed chwilą Suede.
1: Wierność w stereo.
0: No, co tam słychać na wirtualnej liście obecności na moim profilu facebookowym? Oczywiście te oficjalne profile Radia 357 przede wszystkim się polecają i ja Państwu je polecam, żeby Państwo je odwiedzali. A u nas Słupsk, Tatiana, Londyn, Arkadiusz, Szczecin, Magdalena. Granice pozdrawiają i słuchają, napisał Konrad. Bydgoszcz, Monika. Kraków, Wojtek. Warszawska, Wola, Małgorzata. Gdzie jeszcze jesteśmy? Koszalin, Renata. Gostyń, Zbyszek. Kraków, Łukasz. I Pionki, Anna. I Londyn, Sławomir. Katowice, Darek. Bawaria, Sylwia. Leszno, Maria. Zapraszam tam. Proszę, proszę się wpisywać. Miejsce dla wszystkich w internecie wystarczy. Niepoprawnie romantyczni. To był 4 października. Nawet pamiętam. 4 października 2023 roku. Scena przepięknego Royal Albert Hall.

I podczas tego koncertu między innymi ten utwór Royal Albert Hall, październik 2023 roku, Mr. Meteor na scenie. Jakoś tak w ostatnich tygodniach, może nawet miesiącach, trochę omijam płytę Brilliant grupy Ultravox z 2012 roku i chyba to robię niesłusznie.

0: W najbardziej znanym swoim składzie ostatnia płyta, jaką nagrał zespół Ultravox. Chris Cross, już niestety gdzieś tam podający nam dźwięki gitary basowej z góry, z nieba. Warren Cann, Billy Carey i Michio. Brilliant, 2012 rok. Change.
1: Radio 357.
0: I wierność w stereo. Wracamy do przepięknej płyty z 1987 roku. Robbie Robertson i jego album solowy, ten pierwszy, i współpraca cudowna, kolejna, tym razem z Archaniołem.

Moim zdaniem mistrzostwo klimatu, maestrię klimatu osiągnął 11 lat później na płycie Contact from the Underworld of a Red Boy. No ale ten album, ta płyta wspaniała. Robbie Robertson, pierwszy jego solowy album, 87 rok, Peter Gabriel gościnnie i w tym utworze, czyli Fallen Angel i też Broken Arrow. Warto to sobie przypomnieć. O, zdecydowanie. Tymczasem pewien jesienny, smutny pan.

Być może po latach nie zanucisz ani jednej pieśni Davida Sylwiana, ani jednej piosenki Japan, ale jeśli chcesz, żeby ta muzyka, ich muzyka, działała u ciebie jak centralne ogrzewanie, jak kaloryfer, to śmiało. Secrets of the Beehive, 1987 rok, When Poets Dreamed of Angels. Przed chwilą. Wracamy do Leeds.

Submotion Orchestra, Call Theory, w dalszym ciągu ta płyta. Niektórzy się teraz z Państwa być może zdziwią, trochę ockną, na zasadzie, o, przecież to było tak niedawno. Ktoś pamięta jeszcze ten utwór?

0: Kiedyś sobie zrobimy taką audycję razem, wspólnie. Ostatnie piosenki, albo inaczej, pierwsze i ostatnie piosenki, którymi się przez te wszystkie lata witaliśmy i żegnaliśmy w poszczególnych audycjach. To jest jedna z nich. Good Night Song, T.S. Who Fears. Gdzie ja będę w listopadzie? Gdzie? Gdzie?
1: No jak to gdzie? Na Inside Seaside.
2: Lipiec, listopad, pogoda taka sama.
1: Ta ekipa z Elbląga? No nieźli, co? A wziąłem telefon.
2: Nie no, siedmiolatek mnie rozpykał w ping.
1: Jak mam cię oznaczyć, jak cię nie było?
2: Na festiwalu, a gdzie? Do jedzenia, co chcesz i wszystko. Wszystko mega.
3: Ale się najadłem churrosami. O.
2: Editorsi? Stary, miazga.
1: Ty, był ten śmieszny stand-uper i typ z telewizji z nim gadał. No na scenie, no gdzie?
2: Co było słychać? No było, to nie stadion.
1: Nie, czysto, elegancko, mydełko pachniało.
2: 20 tysięcy kroków. No masterem jestem na grupie.
1: Jesse Ware, co gdzie? Gdzie? A, Ware, nazwisko, Ware.
2: Połowa to patroni, 357.
1: Po wrażenia, wspomnienia na Inside Seaside. 13-14 listopada. Hala Amber Expo, Gdańsk.
0: Od siebie tylko dodam, za Krystianem i Marcelem, że szykujemy dla Państwa niezłą jazdę po bandzie. Co więcej, nawet trochę poza bandą. Bardzo gorąco polecamy. Maestro Tomasz Mantlingiewicz, nasz dyrygent realizacyjny i ja mówiący te słowa, Piotr Stalmach. Dziękujemy za wspólne spotkanie w Wierności w Stereo. Poszło sobie, już poszło, już poszło, już poszło. Pa, pa.

0: Minęła godzina 9:00, przy mikrofonie Violetta Myszkowska.
1: Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
0: Czy rozumiemy to, co czytamy? Czy potrafimy korzystać z mapy, instrukcji, czy rozumiemy, jak wypełnić formularz? W czerwcu dowiedzieliśmy się, że 39% z nas w Polsce ma z tym poważne problemy. Nazywamy to analfabetyzmem funkcjonalnym. Potrafimy odczytać tekst, ale mamy problem z jego zrozumieniem czy wyciągnięciem wniosków. Jakie czynniki wpłynęły na taki wynik? Jak rozwija się takie społeczeństwo i jak się komunikuje? Czy nowe technologie będą pogłębiać ten problem, czy wprost przeciwnie, mogą pomóc w rozwiązaniu go, w podwyższeniu naszych kompetencji? No i oczywiście, jak edukować młodsze pokolenie, aby było lepsze od nas? Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Tomasz Matlingiewicz. Oczywiście czekam również na Państwa głosy, komentarze, refleksje. Tekstówki w naszej aplikacji są dla Państwa dostępne. Tekstówki, oczywiście adres mailowy violetta.myszkowska@radio357.pl. Zapraszam.
2: Please and call in 8 to 9 years old.
3: You're the call.

0: No, to jest taki utwór, drodzy Państwo, który brzmi jakby był po angielsku, ale nie jest po angielsku. To jest utwór, który nagrał włoski artysta. Miał on brzmieć jak po angielsku, natomiast jest to zupełny bełkot. No i właśnie pytanie, czy dla wielu z nas, bo to 39%, teksty są bardzo podobnym bełkotem. No zaraz się o tym przekonamy, czy to w ogóle można porównać. W studiu jest z nami dr Kinga Białek, dyrektorka do spraw rozwoju w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowczyni dydaktyki języka polskiego, członkini zarządu Fundacji Dobrej Edukacji. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i na łączach Filip Dębowski, technohumanista, który specjalizuje się we wdrażaniu nowych technologii, takim mądrym wdrażaniu nowych technologii. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Pierwsze pytanie, bo mówimy tutaj o czytaniu i rozumieniu tekstu. Ja pamiętam na mojej maturze takim bardzo trudnym zadaniem, to naprawdę było wymagające. Jedna część składała się właśnie z czytania ze zrozumieniem. No i moje wspomnienia z matury są takie, że no, to był ciężki kawałek chleba do zgryzienia. Czy macie podobne wspomnienia?
1: Ja nie. Ja jestem absolwentką IB, nie miałam takiego zadania na maturze. Natomiast przez wiele, wiele, wiele lat mojej pracy towarzyszyłam moim uczniom i uczennicom w przygotowaniu do tego typu egzaminów. Więc wiem, że kolejne pokolenia również miewają kłopot z tym zadaniem.
0: Filip?
2: Tak, ja różnie zazwyczaj starałem się tym słowem władać i wnikliwie te rzeczy analizować. Lubiłem takie wyzwania, mocowanie się z językiem, szukanie ukrytego sensu i to takie niesławne, co autor miał na myśli, akurat mi sprawiało przyjemność. Natomiast faktycznie pamiętam, że ten wysiłek umysłowy no, był wpisany w moją edukację szkolną.
0: No i okazuje się, że to jest bardzo cenne, ale może zanim przejdziemy do tego, dlaczego warto się zmagać z takimi tekstami, to w ogóle wyjaśnijmy, czym jest analfabetyzm funkcjonalny. Definicja, ale też o przykłady bym prosiła. Jak to się przekłada na życie?
1: To taka najprostsza definicja, tak żeby sobie wyobrazić, z czym w ogóle mamy do czynienia. Mówi o tym, że to jest taki poziom funkcjonowania w świecie tekstów, który uniemożliwia mądre korzystanie z dobrodziejstw technologii, społeczeństwa, obywatelstwa itd., itd. Czyli nasze umiejętności związane z analizą, rozumieniem tekstu są niewystarczające do tego, żeby żyć, no, nie chcę powiedzieć pełnią życia, ale przynajmniej na takim średnim poziomie.
0: Lepiej sobie radzić.
1: W ogóle sobie radzić. To znaczy, to jest tak, że jeżeli nie mamy wystarczających umiejętności, to całe mnóstwo obszarów życia jest dla nas zupełnie niedostępne. I nie mówię o literaturze tutaj absolutnie. Mówię także o świecie pism urzędowych, komunikacji z państwem, komunikacji z lekarzem, szukaniu jakichś najlepszych ścieżek pomocy sobie w sytuacjach kryzysowych, dostępu w ogóle do zrozumienia, czego tak naprawdę powinnam szukać wtedy, kiedy mam jakąś potrzebę.
0: Filip Dębowski, czy to się przekłada, no właśnie, to się na pewno jakoś przekłada na korzystanie z nowych technologii, bo mówimy tutaj o korzystaniu z narzędzi po prostu.
2: Tak, oczywiście. Z jednej strony ta umiejętność rozumienia tekstu pisanego i czytanego, bo ja rozumiem też, że współczesny analfabetyzm możemy rozumieć też jako nie tylko trudność w składaniu liter czy rozumieniu liter, ale przede wszystkim w samodzielnym nadawaniu sensu temu, co czytamy, piszemy i powtarzamy, ale też rozumieniu tych treści. Więc z jednej strony może nam to pomóc sprawniej, bystrzej używać technologii, rozumieć narzędzia i faktycznie nadążać za tym światem cyfrowym, a z drugiej strony, no w tym paradoksie, te technologie mogą bardzo mocno te rzeczy ograniczać.
0: No to teraz pytanie drugie. Jak można sprawdzić, czy ja jestem analfabetką funkcjonalną? Czy taka samodiagnoza istnieje? Czy są jakieś takie sytuacje, w których powinna nam się zapalić taka czerwona lampka?
1: Na pewno jest bardzo dużo narzędzi sprawdzających właśnie poziom rozumienia, bo to wspaniale, że pan Filip o tym wspomniał. Analfabetyzm funkcjonalny niekoniecznie oznacza nieumiejętność dekodowania, czyli składania literek, tak? Czyli rozumienia znaków.
0: To też nie jest dysleksja.
1: Tak, absolutnie nie. W związku z tym myślę, że w naszym społeczeństwie nie mamy problemu z osobami, które nie posługują się pismem po prostu, takim znaczeniu dawnym analfabety.
0: No już od wielu, wielu lat, z tego co wiem, to jeszcze lata 50. W każdym razie kilkadziesiąt lat, jeśli chodzi o analfabetyzm taki, który właśnie polega na tym, że nie umiemy czytać, no to już zostało
1: wyrugowane. No
0: tak, wyrugowane.
1: Znaczy rzeczywiście Szkoła Polska tutaj daje radę i wypuszcza osoby, które składają literę. Natomiast rzeczywiście mówimy o rozumieniu. I to jest, jeżeli próbujemy się sami zdiagnozować, to możemy sięgnąć oczywiście po takie narzędzia, jak te, którym posługują się uczniowie i uczennice na egzaminach. Tam też są takie zadania na rozumienie czytanego tekstu. Ale proszę spróbować sobie zrobić taki kilkuetapowy test. Czytam artykuł w gazecie i próbuję swoimi słowami opowiedzieć sobie, co właśnie przeczytałam. Scrollując, nie wiem, Facebooka, nie wiem, czy ktoś jeszcze to robi, ale scrollując po prostu jakieś takie media, zatrzymać się i powiedzieć, to teraz opowiem sobie, co przeczytam, co do mnie dotarło i co ja o tym sądzę. To jest drugi etap.
0: Co w ogóle przed oczami w ciągu ostatniej minuty te ileś filmików, bo przecież te filmiki są bardzo krótkie, albo też nie oglądamy wszystkich, tylko parę sekund.
1: Więc to jest też pytanie na uważność, ale też na pytanie o rozumienie. To znaczy, czy nawet jeżeli przyjmuję cudze komunikaty, to czy wiem, kto do mnie mówi i co?
0: Filip Dębowski, jeśli chodzi o narzędzia, to masz jakieś konkretne na myśli, nie wiem, aplikacje, może są już programy takie?
2: Takie, które wspierają to myślenie i to czytanie?
0: W której możemy sprawdzić, czy jak to u nas jest z tym rozumieniem tekstu?
2: Jasne. To ja tylko dodam jeszcze do wypowiedzi pani Kingi, że można też sprawdzać sobie to rozumienie czytanego tekstu, zadając sobie pytanie, co zmieniłoby mój stosunek, moje podejście, moją opinię na temat tego, co właśnie przeczytałem. To po pierwsze. A po drugie, nie znam konkretnych narzędzi, które mogłyby to sprawdzać. Natomiast no, sztuczna inteligencja z jednej strony może nas ogłupiać, ale odpowiednio zrobiony asystent AI-owy, na przykład mam takiego do fact-checkingu, który rozwija moje myślenie, no właśnie analizując teksty, które mu podsyłam i sprawdza, ogląda je z różnych stron, rozwija też myślenie krytyczne, że sztuczna inteligencja też może tutaj w takich obszarach pomagać, ale no wymaga to bardziej wnikliwego używania tych narzędzi.
0: Rozumiem, że to jest takie narzędzie, które analizuje tekst pod kątem tego, czy można mu zaufać, czy nie?
2: Między innymi tak, bo ustawiłem sobie tego asystenta w ten sposób, że wrzucam tam konkretny artykuł, jakąś tezę, jakieś badanie naukowe czy jakąś daną i ten agent ogląda ten tekst, szuka informacji na jego temat w różnych językach, w różnych opcjach politycznych, w różnych mediach i prawicowych, i lewicowych. Pokazuje mi takie rozbicie danego tekstu na wszelkie ewentualne czynniki i określa, na ile jest szansa, że dany czynnik, dane zdanie, dana teza jest prawdą, na ile półprawdą, a na ile kłamstwem. No i później zadaje mi pytania pogłębiające lepsze zrozumienie tego tekstu. Więc jest to też zahacza o tą zdolność takiego sensotwórczego analizowania przyswajanych informacji. Natomiast no, to jest narzędzie, które sobie zrobiłem sam. Pewnie każda osoba, która bardziej korzysta z AI-a, może sobie coś takiego wyklikać, co nie znaczy, że AI oczywiście jest wyłącznie dobry, bo te cienie AI-owe są olbrzymie.
0: I do nich za chwilę na pewno przejdziemy, bo na pewno będziemy rozmawiać o tym, jak po co czytać, jak można całość, jak można przeczytać streszczenie, ale to za moment. Tymczasem właśnie, żeby zachęcić do tego, żeby się zmierzyć właśnie z prawdą na swój temat, no to jest jednak 39%. To nie można w takiej sytuacji, przy takim wyniku pomyśleć sobie, a to na pewno mnie nie dotyczy. To jest prawie połowa. I teraz no właśnie, co my wiemy o tych 39%? Czy te wyniki wskazują, nie wiem, jakieś konkretne grupy społeczne? Bo od razu można by było pomyśleć, no ale zaraz, no jak wyższe wykształcenie, no to chyba jestem bezpieczna. Czy to jest prawda,
1: To dużo pytań naraz. Po pierwsze, to myślę, że akurat do tego wskaźnika, co w ogóle nie przeczy temu, co zaraz będziemy mówić, to są zatrważające informacje. Natomiast akurat te dane 39, podchodzimy do nich z pewną rezerwą, bo one też jakby dotyczą badania, w którym była duża taka stopa zwrotu niewypełnionych ankiet. Krótko mówiąc, nie wszyscy ankietowani rzeczywiście po prostu chcieli wziąć udział w tym badaniu, więc nie zawsze mamy pewność, że to jest akurat 39%, a nie 37% albo nie wiem, 35%. Niemniej jest to rzeczywiście duża liczba osób, które z jakiegoś powodu nie funkcjonują w Republice Listów, tak, czyli w świecie słowa pisanego. Więc jeżeli szukamy odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że mogę być zagrożona tym analfabetyzmem funkcjonalnym, myślę, że tutaj dotykamy bardzo, bardzo złożonego tematu. Pan Filip mówił o agencie AI, który jest na pewno cudownym narzędziem i który bardzo ułatwia pracę, ale zwracam tylko uwagę, że ktoś tego agenta AI zbudował, zapromptował, nie wiem, czy używam tego słowa tak, jak powinnam, ale rzeczywiście...
2: Bardzo dobrze, dokładnie, spromptował. Tak.
1: Więc za tym agentem AI stoi osoba, która ma uważność, która jest czytelnikiem, która ma taką łatwość myślenia krytycznego i tak dalej, i tak dalej. Pan wie, czego szuka w tekstach, pan wie, na jakie niebezpieczeństwo może się narażać czytelnik i tę swoją wiedzę i takie głębokie rozumienie tekstów trochę pożyczył pan AI-owi, tak, jeżeli dobrze rozumiem proces powstawania agenta AI. Problem polega na tym, że my mówimy o ludziach, którzy absolutnie nie mają tej potrzeby. Nie mają takiej, pewnie gdzieś tam na poziomie zupełnie zewnętrznym, być może wiedzą, że teksty ze sobą rozmawiają, albo że każdy problem należy przedstawić z wielu stron, ale nie mają wprawy w tego typu myśleniu. To są też często osoby, które bardzo szybko dają się tekstom porwać, tym emocjonalnym szczególnie, prostym nagłówkom, prostym tezom, które nie czekają na jakieś wysublimowane czy zniuansowane argumenty, bo ich po prostu nie potrzebują. Nie rozumieją, że to jest jakby ważny element budowania naszego sposobu myślenia.
2: Więc tutaj jedno tylko zdanie, jeśli mogę dodam. Przepraszam, że pani wchodzę w słowo, ale myślę, że to będzie tutaj adekwatne. To też może oznaczać mniejszą wnikliwość przy wyłapywaniu pewnych nieścisłości związanych z danymi, z wykresami, oczywiście, z pewnymi ogólnikami i niestety firmy, czy media, czy influencerzy czasami żonglują takimi nagłówkami, że ilość jakiejś substancji, na przykład w powietrzu, tak, spowoduje katastrofę klimatyczną, tak, albo jakaś choroba rozprzestrzeniła się na dużą skalę, no i ten wykres na przykład jest ucięty, nie widać w nim pełnej skali. Więc ten analfabetyzm współczesny może też oznaczać, że łatwiej nami manipulować pod kątem prezentowania danych, prezentowania pewnych wywodów i faktów.
1: Oczywiście, że tak. Zgadzam się jak najbardziej. Będę chyba dzisiaj często wracać do tej powieści. Nie wiem, czy państwo znają, czy pan zna taką powieść 451 stopni Fahrenheita, Raya Bradbury'ego. Znasz?
3: Oczywiście, że tak. To jest podstawa, jeśli chodzi o...
2: Świetna.
1: To jest cudowna książka. Genialna. I mam nadzieję, że dzisiaj będziemy o niej dużo mówić, bo to jest tak, że minęło 70 lat od jej wydania, a wcale nie mam poczucia, że jesteśmy w innej rzeczywistości. Powiem tylko tyle, że w którymś momencie główny bohater, kiedy próbuje zrozumieć, czym jest fenomen czytania, słyszy od starego profesora takie zdanie, że wobec
3: jeszcze
1: książki...
3: Wtrącę, że tak? Mówimy tutaj o świecie bez książek, że ludzie czerpią rozrywkę, informacje z ekranów, które są gigantycznymi ekranami na ścianach.
1: To powiem tylko tyle, że to jest świat, w którym ludzie podróżują metrem z muszelkami w uszach, nie słyszą się nawzajem i słyszą tylko reklamy nadawane non-stop.
3: Książka z lat 50., o ile
1: tak,
3: się nie mylę.
1: Tak, dokładnie tak.
2: A Fahrenheit odnosi się do tej dużej temperatury, spalania tych książek.
1: Tak, tak, bo nasz główny bohater jest strażakiem, czyli kimś, kto pilnuje nie książek, nie...
3: Żeby się nie paliły.
1: Tylko właśnie je spala, bo pilnuje społeczeństwa, które jest bezpieczne od książek, bo w książkach jest coś niebezpiecznego, co trzeba wyrugować. I właśnie kiedy paląc kolejną książkę widzi kogoś, kto za książką mógłby wręcz zginąć za chronienie książek, próbuje dowiedzieć się, na czym ten fenomen polega. I stary, zapomniany profesor mu tłumaczy, różne rzeczy, ale między innymi pada takie zdanie, bo widzi pan, wobec książki mogę być Bogiem. Mogę odłożyć książkę i powiedzieć, hola, hola, zaczekajmy przez chwilę. Ja nie muszę od razu podejmować decyzji. Nie da się zatrzymać wobec przekazu, który dociera do nas ciągle z ekranów telewizorów w tym świecie, a w naszym świecie z internetu, z ciągłego takiego bombardowania danymi mediami, przekazami. Więc ten analfabetyzm to może być także taka, powiedziałabym, takie stępienie czułości i stępienie wrażliwości na komunikaty, które do mnie docierają. Jest mi to już po prostu obojętne. Ja je przyjmuję bez żadnej kontroli.
3: Ja tu jeszcze dodam, że nie da się albo jest bardzo trudno, bo te narzędzia są tak zbudowane właśnie, żebyśmy im bardzo dużo tych treści przyjmowali tak. Naraz. Filip Dębowski. O, tutaj chyba się na chwilę, mam nadzieję, Filip rozłączył. To poczekamy i zaraz wrócimy do tego wątku, a jeszcze w międzyczasie chciałabym dopytać, no właśnie, bo jeśli chodzi o media społeczne, o, już dostałam informację, że Filip jest z nami. Filip, czy chciałbyś do Fahrenheita coś jeszcze dopowiedzieć?
2: Tak, dziękuję. Coś tutaj mi przerwało, nie wiem dlaczego, już jestem z państwem, bardzo się cieszę.
3: Zdarza się.
2: Myślę sobie, że warto tutaj powiedzieć też o całej plejadzie emocji, wrażliwości, kruchości, wyobraźni, którą mamy w literaturze, mamy w książkach. I ten właśnie analfabetyzm, czy niechęć do tego, żeby głębiej rozumieć świat, czy te kompetencje poszerzać, no może nam też odbierać bardzo ważne spektrum przeżywania tego, że jesteśmy ludźmi, tak, doświadczania światów, historii, trudnych emocji, przyjemnych emocji, które możemy sobie wyobrazić, poczuć dzięki literaturze na przykład, tak? Czy dzięki tekstom, jeżeli będziemy je, no właśnie, troszkę przeżywać, a nie tylko zero-jedynkowo, te emocjonalne, te clickbaitowe nagłówki czytać. No a dzisiejszy świat trochę dąży do tego, żeby nam to wszystko upraszczać i skracać. Ja sobie kiedyś przeglądałem badania na temat długości utworów muzycznych i okazywało się, że w badaniu 50-letnim od lat 80. w 5 badanych gatunkach, tam był rock na przykład, ale też muzyka elektroniczna, we wszystkich wskaźnikach następowało ubożenie tekstów piosenek i też formy, ale też długości. To samo dotyczy bajek dla dzieci. Te dawne bajki, Pinokio, baśnie Andersena, to średnio, te bajki animowane na przykład, to średnio 10-15 sekund na jedno ujęcie, czyli zmianę sceny na totalnie inną. Badanie na Psim Patrolu pokazało, że mamy tam 2,80 sekundy na jedną scenę i bardzo często nie ma historii, nie ma tej puenty, nie ma tego fabuły. Ciągu przyczynowo, nie ma fabuły, dokładnie. I postaci, którymi możemy się utożsamić, o których możemy sobie pomyśleć, niedopowiedzeń, tak? No i to kino też dla dorosłych. Przede wszystkim kino superbohaterskie, które też potrafi być głębokie i piękne, no też się bardzo upraszcza w taką papkę, która ma nam zaserwować bardzo szybkie emocje. No i to jest właśnie też to zagrożenie. I literatura może nam pokazywać też te elementy właśnie kruchości. Tutaj papież Leon bardzo fajnie w tej encyklice swojej pierwszej o tym opowiada, no, że bycie człowiekiem to też nie tylko bycie, jak to się mówiło jeszcze niedawno w młodzieżowych kręgach, Sigmą czy Goatem, ale też właśnie, że w tym mroku, tak, w tych trudnościach, w tym czasem taplaniu się być może w tej melancholii, nie mówię, że oczywiście cały czas, jest pewna magia bycia człowiekiem.
1: Ale też trzeba ją poczuć, tylko chcę powiedzieć, że to też bywa trudne. Mam takie wrażenie, że my często uciekamy od tych emocji, bo kiedy wchodzę w tekst i na przykład przeżywam razem z bohaterem rozczarowanie, smutek, żałobę, to są naprawdę trudne emocje i czasem mam wrażenie, że trochę się ich boimy. A dobra literatura to jest taka literatura, która czasami łamie nam serce. I to jest dobra literatura, prawda?
3: Na przykład.
2: Ja pamiętam, że po roku 1984 Orwella patrzyłem w ścianę przez 20 minut po ostatnim zdaniu.
1: Tak.
2: Uwaga, będzie teraz spoiler, jedno zdanie. Kochał wielkiego brata, tak brzmi to zdanie. Czyli został całkowicie już złamany. Po tym zdaniu patrzyłem w ścianę po prostu i myślałem przez 20 minut. I to jest takie doświadczenie transformujące, którego nie miałbym, gdyby nie literatura.
3: No to widzę, że tutaj rozmawiamy, dwa tytuły już padły z takiej podstawy, jeśli rozmawiamy o antyutopiach, dystopiach i literaturze science fiction. Zastanawiam się, czy jeszcze do Nowego Wspaniałego Świata, czyli do tego trzeciego filaru tego tria dzisiaj dojdziemy, chociaż chyba już jesteśmy bardzo niedaleko.
1: Już mówiliśmy o pędzie do przyjemności i o tym, pamiętacie, tak, że...
3: Jak się upraszcza rozrywkę.
1: Jak się upraszcza rozrywkę i jak się upraszcza miłość, która jest lekka, łatwa, przyjemna, a ta prawdziwa wcale taka nie jest i nie musi być.
3: Dobrze, to ja tutaj zrobię przerwę, bo ja myślę, że to jest bardzo dobry moment na ten utwór.

0: Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Filip Dębowski jest z nami połączony, technohumanista, który specjalizuje się we wdrażaniu nowych technologii, a przed chwilą na pewno bardzo dobrze Państwu znany Sting, na pewno bardzo dobrze znani The Police i na pewno bardzo dobrze znany utwór. I jestem pewna, że wiedzą Państwo na temat historii tego utworu o wiele więcej niż ja, natomiast to, co jest potrzebne tutaj w tej audycji, jest właśnie to, że ten utwór był nie do końca dobrze interpretowany, bo to, co Sting, a wiemy to ze źródła Wikipedia, która cytuje The Rolling Stones, jego wywiad właśnie w tym magazynie, że był to utwór, który właśnie miał podkreślać prostotę języka, że jeśli chodzi o sztukę, nie zawsze trzeba używać nie wiadomo jak skomplikowanych słów. I podkreślał też to, że te bardzo wysublimowane słowa, ten wokabularz jest wykorzystywany do tego, żeby manipulować ludźmi, którzy nie do końca być może rozumieją te słowa. I że ten prosty przekaz czasami jest lepszy niż ten bardziej skomplikowany. I być może to jest takie pytanie pułapka do naszych gości. Co państwo na to?
1: Ja w ogóle się z tym bardzo zgadzam, co powiedział pan Sting, i myślę sobie, że jedno drugiego nie wyklucza, bo bardzo, bardzo ważna jest intencja. Mamy różne formy kultury, różne formy przekazu. Możemy mieć instalację w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która mówi jedno słowo, ale mówi je w takim kontekście, że totalnie zmienia nasze myślenie o tym zjawisku na przykład. I ja jestem zakochany też w tekstach i muzyce Grzegorza Ciechowskiego, w Republice, też w nowej płycie Kasi Lins, polecam Państwu. I te teksty bardzo często są proste. Ten wokabularz tutaj, jak słusznie Pani zauważyła, często jest bardzo taki powtarzalny. Zdarza się, że Grzegorz powtarza jedno zdanie przez większość utworu. A nie zmienia to faktu, że coś to w nas uruchamia i jest to istotne. Natomiast z drugiej strony czasem potrzebujemy eufemizmów, epitetów, metafor, analogii, jakichś ciekawych opowieści, żeby w jakiś temat wejść głębiej. I język i słowo może po prostu pełnić funkcję lepszego poznania, ale nie można tutaj też, znaczy trzeba dobierać formę do treści.
2: Plus jeszcze to, że wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby otaczać się tekstami bardzo różnymi, bo sens, w sztuce tak jest, prawda, że ten sens to jest, wynika dopiero ze spotkania odbiorcy, czytelnika z tekstem. Jedną rzeczą jest intencja, założona intencja autorska, ale drugą rzeczą jest to, z czym ja wchodzę. I dopiero z tego naszego spotkania tworzy się nowy sens. Więc tak sobie myślę, że patrząc na tytuł piosenki Stinga, no jakby Dada to bardzo duży kierunek sztuki. Rzeczywiście zrewolucjonizował to, co o sztuce wiemy. Więc i oczywiście miał być zabawą, a stał się czymś właściwie poważnym. Musimy otaczać się tekstami różnymi, bo to w naszej, te najważniejsze narzędzia są w nas w środku. I jeżeli ja mam ten mięsień czytania wyrobiony dobrze, to z tekstem prostym i z tekstem bardziej złożonym i bardziej wysublimowanym i mniej wysublimowanym będę umiała sobie poradzić.
1: To jeszcze... I to też można... A przepraszam.
0: Nie, no proszę, proszę bardzo.
1: To też można ćwiczyć. Ja ostatnio rozmawiałem z panem, który opowiadał mi, że w zajęciach z higieny cyfrowej, że nie potrafił się skupić na jednej stronie książki. Pan około 50-letni. Spowodowane to było między innymi nadużywaniem TikToka w jego przypadku i w ogóle świata cyfrowego. I powiedział, że no, zaczął robić z sobą zawody. Na początku umówił się, że to będzie jedna strona. I to był dla niego, jak sam powiedział, maraton. Przeczytanie tej jednej strony, bez odbiegania myślami w bok. Czasem jedno zdanie czytał po 5 razy. Potem po 2 tygodniach dołożył 4 strony i czytał sobie 5 stron tej książki. Później po kilku miesiącach więcej. No i teraz mówi, że już te książki znowu pochłania. Więc da się ten układ nerwowy też w pewnym stopniu z powrotem na dobre tory, w cudzysłowie, przeprogramowywać.
2: Co więcej, tak właśnie powinno wyglądać także ćwiczenie tych mięśni w szkole. Z mojego podwórka mogę dodać, że dokładnie tak pracujemy z dzieciakami na początku ich drogi. Czasami takiego niewprawnego czytelnika może przerażać ocean 350 stron. Dlatego mówimy, no rozumiem, to trudne, to wygląda jak straszna rzecz, ale dlatego umawiamy się na 10 stron, na 15.

0: na jakiś kawałek, na jeden rozdział, sprawdzimy, jak ci idzie i dopiero pójdziemy dalej. To naprawdę pomaga tym, którzy mają kłopot, żeby się skupić. A to jest w ogóle podstawowy problem dzisiaj. To znaczy ta umiejętność skupienia się i uważnego czytania. To jest bardzo, bardzo duża rzecz i ona jest chyba, powiedziałabym, naprawdę najbardziej poważnym czynnikiem, który tworzy nam tych analfabetów.
1: To zapytam jeszcze o to, jakie są inne przeszkody, takie największe problemy, przez które i młodzi, i starsi, bo cały czas będę tutaj rozmawiać nie tylko o nastolatkach, ale też o nas, które sprawiają, że no, odbijamy się od tekstu, że nie chcemy czytać.
0: Bardzo dużo jest blokad. Ja pewnie najlepiej znam się na blokadach czytelniczych, które obserwujemy u uczniów i uczennic. Ja pomijam już te, które wiążą się z dysleksją na przykład. To jest trudność, kiedy mamy kłopot z tym właśnie dekodowaniem. Tak? Ale pierwszą rzeczą jest właśnie to, że takie przerażenie czy blokada czytelnicza, jak to się nazywa w naszej branży, wynika właśnie z takiego poczucia bezradności wobec tekstu. To znaczy ja na pewno nie poradzę sobie z 250-stronicową powieścią. W związku z tym boję się nawet ją otworzyć. Tutaj radzimy sobie, zachęcając do czytania w ten sposób, że oswajamy dzieci z tekstem. Dzieci, młodzież, to działa naprawdę na każdego. Na przykład wspólnie oglądamy okładkę albo czytamy pierwszy rozdział razem, na głos, naprawdę to nie boli. Ale jakoś próbujemy się oswoić i obniżyć ten próg wejścia. Inną sprawą jest systematyczność. Czy ktoś potrafi sobie zaplanować lekturę? Jesteśmy w takiej sytuacji, w której dzieci nastoletnie nie bardzo wiedzą, czy przeczytanie 30 stron zajmie im godzinę czy tydzień. Naprawdę nie mają pojęcia, jak sobie to zaplanować, więc tutaj trzeba im
1: chodzi
0: też
1: o planowanie,
0: pomóc.
1: Czy tak. To, jak będzie to angażująca lektura, ale też czy będzie wymagająca.
0: Tak, i ile mi czasu zajmie i czy potrafię sobie to zaplanować w ciągu mojego dnia, to jest druga rzecz.
1: Ale to dzielę z nimi ten problem, oczywiście. Muszę przyznać, bo to czasem niektóre książki potrafią zaskoczyć.
0: Ale proszę zwrócić uwagę, że to, o czym mówimy, to jest chyba taka ważna rzecz i to jest chyba odpowiedź bardziej na pytanie, co blokuje dorosłych czytelników. Proszę zwrócić uwagę, że często mówimy, ale czytanie to jest coś, czym bawią się dzieci. To już nie jest moje. Tak? Jak usłyszałam takie zdanie, to mnie usadziło, kiedy usłyszałam, ale ja już wszystkie książki, co musiałam, to przeczytałem.
1: Co musiałem.
0: Tak, co musiałem, to już przeczytałem. Więc znam takich dorosłych, dla których czytanie jest tak mocno związane ze szkołą i z sytuacją szkolną, że dla nich to nie jest dobre wspomnienie, do którego można wracać po to, żeby robić coś przyjemnego. Więc dorośli często mają dokładnie te same blokady jak uczniowie. Więc dlatego mówimy częściej o czytelnikach, młodych czytelnikach, mało doświadczonych niż po prostu o dzieciach czy uczniach.
1: To ja jeszcze zadam takie pytanie, bo zastanawiam się, czy chodzi tylko o książki, czy mamy też problemy ze zrozumieniem na przykład filmów albo filmów dokumentalnych, podcastów dłuższych. Czy to chodzi o formę, czy tutaj jest zależność od formy tej sztuki, czy treści? Czy nie wiemy tego jeszcze?
0: Ja wiem, gdzieś czytałam o tym, chociaż nie wiem, to pewnie pan Filip będzie miał na ten temat więcej do powiedzenia. Czytałam o tym i rzeczywiście łapię się na tym, że na przykład seriale Netflixowe często mają tej narracji więcej niż potrzeba. To znaczy, że powinnam się z kontekstu domyślić, jakie mają intencje bohaterowie, ale żeby nie została na lodzie, to oni mi jeszcze o tym oznajmiają i to ze 3 razy, żeby mi się utrwaliło. Znaczy rzeczywiście...
2: Na przykład mówiąc sami do siebie w pewnym monologu, który jest czasami komiczny wręcz i sztuczny. Tak.
1: Domyślam się, że też to nie chodzi o konkretną platformę, tylko w ogóle
0: seriale. Nie, absolutnie. To chyba jest oczywiście. W ogóle taki trend teraz, tak? Że jakby zakładamy, że nasi widzowie, odbiorcy, czytelnicy potrzebują prowadzenia za rękę, bo sobie nie radzą z różnymi rzeczami. Więc ja rzeczywiście to zauważam. Rzeczywiście widzę te różnice. Książki też są coraz prostsze. Szczególnie te, powiedzmy, z pop kultury mają mniej takich, powiedziałabym, sugestii czy takich nie wprost podanych informacji. Tam wszystko jest bardzo patologicznie.
1: Bohaterowie. Na przykład jak są tworzeni, jak oni oni też są prostsi.
0: Są płascy przede wszystkim.
1: Filip Dąbrowski.
2: Na przykład, tak. Dzięki. Ja też nie mam tutaj konkretnych badań a propos tych filmów, czy obrazów, mhm. czy muzyki, natomiast mam doświadczenia liczne z pracy z biznesem i pracy ze szkołami, z nauczycielami, rodzicami i młodzieżą, i dzieciakami. No i bardzo często zdarza mi się, że jestem proszony o uproszczenie, tak? Mhm. O dostarczenie krótkiego wideo, krótkiego materiału, o pokazaniu od razu dobrych praktyk, tak. konkretu, wyjaśnienia. Jest taka pokusa, żebyśmy szybko dążyli do puenty, tak? Żebyśmy nie wchodzili w jakiś proces myślowy i czasami słyszę właśnie, że nie róbmy żadnej teorii, ma być tylko praktyka. Konkretne 5 dobrych praktyk higieny cyfrowej. Natomiast ja tutaj pójdę za Sokratesem. Odrobina teorii jest czasem lepsza niż najlepsza praktyka, bo jak my sobie teoretycznie zrozumiemy, na przykład, że AI halucynuje i dlaczego halucynuje, no to wtedy nie musimy uczyć się konkretnych promptów, które ograniczają halucynacje, tylko sami je wymyślimy, niezależnie od tego, jak narzędzia się będą zmieniać. I to jest ten wysiłek, który musimy wkładać. Też jest takie ciekawe badanie, 2024 rok, opublikowane w magazynie Nature, gdzie losowym osobom na ulicy pokazywano poezję napisaną przez człowieka mm-hmm. i poezję napisaną przez sztuczną inteligencję. Mm-hmm. No i tutaj AI zdał taki, no to nie był oficjalny, ale nieoficjalny test Turinga, mm-hmm. bo osoby na ulicy nie były w stanie powiedzieć, czy to pisał mm-hmm. człowiek, czy AI, później zapytane po przeczytaniu tekstu. No i co się okazało? Okazało się, że statystycznie bardziej ludzie preferowali i lepiej oceniali teksty napisane przez AI.
0: Tak.
2: I badacze w tym badaniu wnioskują, szukają powodów takiego stanu rzeczy. No i powód jest taki, że te wiersze według ludzi były prostsze i mm-hmm. bardziej zrozumiałe. Więc może mm-hmm. to jest kolejna blokada nasza w czytaniu, że coś nam się wydaje zbyt skomplikowane albo niezrozumiałe.
1: No to też jest na pewno coś, co może sprawić, że jednak odłożymy tę książkę czy tę treść, ale chciałabym tutaj jeszcze dopowiedzieć o takim jednym zjawisku, którym sobie przypomniałam, jeśli chodzi o tworzenie treści, bo teraz wchodzimy mhm. trochę w ten temat, jak to wpływa na społeczeństwo, jak ono się rozwija, mhm. również pod kątem komunikacji, mhm. tego, co my mamy do powiedzenia, a możemy to opublikować, każdą treść w zasadzie w momencie, kiedy ją napiszemy, od razu mhm. wysyłamy, wyślij. Każdy z nas może taką platformę do wypowiedzi mieć, publicznej wypowiedzi mieć w mediach społecznościowych. No i zauważyłam, że pojawia się czy w jakichś wideoesejach, czy w postach coś, co się nazywa, przeszło to do języka polskiego pod słowo angielskie, czyli disclaimer. Pozwolicie, mhm. że zacznę od disclaimerów. Chodzi oczywiście o jakieś zastrzeżenia do tekstu, który jest być może długi, być może bardziej skomplikowany i zniuansowany. I bardzo często zaczyna się właśnie od tego, że ten tekst nie jest o tym, nie mam na myśli tego, że mm-hmm. chodzi mi tylko o to i tak dalej, i tak mm-hmm. dalej. I zastanawiam się, czy to wynika z kultury internetowej, bo oczywiście komentarze czasami do tego zmuszają, że ci autorzy pod tym tekstem, czy pod tym wideo muszą się tłumaczyć z tego, co napisali bądź mm-hmm. powiedzieli, bo łapie się ludzi za słówka, albo mm-hmm. zwraca im się uwagę na rzeczy, które i tak zostały nierzadko zaznaczone. No i ta funkcja tego disclaimera, tego no właśnie tej uwagi na początku, też upraszcza rozumienie tekstu, narzuca prawidłową interpretację z góry.
0: No, ja w ogóle przez całą naszą rozmowę mam w głowie jedno hasło, które tak coraz bardziej, coraz mocniej do mnie dociera, że krążymy wokół takiego zagadnienia ucieczki od wysiłku, ucieczki od trudności, ucieczki od odpowiedzialności także. I mam wrażenie, że to upraszczanie naszego świata, także świata naszych tekstów, właśnie jest takim działaniem ucieczkowym. Czytam teksty z prostymi emocjami, bo do nich mam dostęp i one są zewnętrzne i powierzchowne. W związku z tym no, nie muszę też sama wchodzić jakoś, rozbebeszać się, przeżywać.
1: Właśnie też szybciej je zrozumiem. Tak,
0: szybciej je rozumiem, jakby przechodzę na tym do porządku dziennego, idę dalej. Nie wchodzę w bardziej zniuansowane argumentacje i wywody, bo to wymaga wysiłku, to wymaga myślenia, to wymaga spoglądania z różnych stron. To lepiej od razu te kategorie kategoryczne zdania wziąć, przyjąć, albo się zgodzić, albo nie zgodzić, zamiast zastanowić się, a może tak, a może nie, a może z drugiej strony, a może jeszcze inaczej. I wreszcie bardzo nam trudno wziąć odpowiedzialność za to, co mówimy. bo z jednej strony otacza nas wszechobecna i wszechdostępna platforma wymiany myśli. Każdy może powiedzieć wszystko, a z drugiej strony to wszystko nagle okazuje się za dużo, za ciężkie, za trudne. Więc te disclaimery to też jest taka ucieczka od odpowiedzialności za to, co mówimy w mojej głowie.
1: No i Filip Dębowski, nowe technologie, dyskusja na platformach społecznościowych. To jest bardzo duży temat, ale zapraszam. Jak uformowała się nasza dyskusja we współczesnych czasach?
2: Tak, ja w ogóle lubię czasami tak pół żartem, pół serio i tak słodko-gorzko mówić, że my mamy tak naprawdę media antyspołecznościowe, bo one nie są ani mediami. Zobaczcie, że medium to jest miejsce, w którym mamy no, przynajmniej w miarę kurowane informacje, sprawdzane pod kątem faktów i dzielimy się wiedzą albo informacjami rzetelnymi. No a społecznościowy charakter no, to więzi, to relacje, to pewne zaufanie. Ja myślę sobie, że te media społecznościowe się pewnie skończyły na gadu-gadu czy naszej klasie, gdzie faktycznie te przyjaźnie tam kwitły. I ja czasami tęsknię za takimi starymi forami dyskusyjnymi, chociaż wydaje mi się, że w tym świecie nadpodaży technologii i przebodźcowania to może być paradoksalnie pozytywny efekt właśnie renesansu takich małych, mniejszych miejsc społecznościowych. Natomiast faktycznie następuje, tutaj nie chcę brzydko na antenie mówić, bo jest książka cała na ten temat, która zawiera słowo shit w nazwie, takie shitowienie tej sfery internetowej, sfery tekstowej, sfery mediów społecznościowych.
1: Koryego doktorowa, tak.
2: Dokładnie. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, no tak są stworzone te platformy, żeby nas dopaminizować, żeby nam za chwilkę włączyć kolejnego YouTube'a, żeby przejść do kolejnego posta. Premiowane jest przez algorytmy pisanie więcej, a nie lepiej. Pisanie, posiadanie większej ilości komentarzy, a nie dłuższych kilku wnikliwych komentarzy, w których jest jakaś treść. Więc na przykład takim toksycznym trendem jest tworzenie jakiegoś produktu internetowego, no i ustawianie automatyzacji, w której prosimy, jeżeli cię to interesuje, wpisz słowo wieszak w komentarzu, tak? No i takie na nabudowywanie tych zasięgów. No a druga rzecz to oczywiście sztuczna inteligencja. No ja sobie tutaj nie wybaczyłbym, gdybym tego tematu nie dotknął, która wkrada się już do tekstów w mediach społecznościowych. Coraz więcej osób nagle te swoje teksty w ten sposób zaczyna tworzyć. No i żyjemy w takim bardzo ciekawym paradoksie, w którym możemy tworzyć więcej treści i pisać więcej i czasem nawet lepiej dzięki AI-owi, ale nasze autorstwo maleje. Z drugiej strony możemy mieć więcej odpowiedzi na trudne pytania, możemy mieć więcej wyjaśnień, ale z drugiej strony nasze myślenie i zrozumienie tych odpowiedzi maleje. I to jest taki paradoks, prawda, katalizowany przez te rzeczy. I ostatnia rzecz, którą tutaj dotknę, no to ci towarzysze AI, no bo te chatboty w takiej wersji standardowej po prostu tworzą dla nas teksty. Towarzysze AI to tacy AI companions, którzy zastępują nam na przykład czasami niestety relacje, terapeutę, powiernika, albo udają na przykład postać z gry, komiksu czy serialu. I to jest, proszę państwa, olbrzymi rynek. Ten rynek wynosi obecnie 3 miliardy dolarów, ma urosnąć do 10 miliardów dolarów. No i okazuje się, że taki chatbot czy na przykład ten AI companion, po pierwsze, częściej będzie faworyzował twoje poglądy i twoje myślenie, jeżeli na przykład zestawiasz je z innymi poglądami twojego znajomego przyjaciela, na przykład jesteś w jakimś konflikcie, prosisz o rozstrzygnięcie, no to o 50% częściej AI powie ci, że to ty jesteś tutaj na świeczniku, ty masz rację, to on powinien cię przeprosić, niż kumpel, przyjaciel i człowiek, bo to w takich właśnie badaniach na relacjach było zestawiane. No a po drugie, te modele będą nas utwierdzać w przekonaniach, które i tak już mamy, bo uczą się po prostu naszego stylu, naszych przekonań, czy to właśnie prawicowych, czy lewicowych, więc sobie pozbawiamy się szansy na to, żeby rozwijać się i być może zmieniać swoje poglądy w czasie życia, a jest to też cenna umiejętność przyznania się po paru latach, że dany jakiś mikropogląd albo większy pogląd mam ochotę zmienić.
0: ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz, bo mam wrażenie, że w tej rozmowie też prezentujemy punkt widzenia ludzi, którzy w książkach, w czytaniu, w dobrym rozumieniu są obeznani i biegli. Ale ja sobie myślę, że gdzieś tam takim grzechem pierworodnym też, który jest gdzieś u podstaw tego niszczenia, żeby nie używać brzydkiego słowa, naszej komunikacji, jest to, że czytanie przez lata było elitarne. Wiązało się
1: nie
0: nawet...
1: Nie powinno być, prawda?
0: No, troszkę tak jakbyśmy się przysłuchiwali,
1: dobrze,
0: to...
1: Było.
0: Właśnie, prawda? Że trochę gdzieś tam w różnych komunikatach, myślę, przemawia przez nas klasizm, tak? My wiemy, my jesteśmy, my czytamy. Mamy poczucie wyższości wobec tych, którzy nie czytają. A ten dyskurs bardzo demokratyczny zaprosił ludzi, którzy wcześniej mieli poczucie, że nie są zaproszeni do tej wymiany myśli, do komunikacji literackiej, czy komunikacji w ogóle takiej bardziej publicznej. Więc z jednej strony oczywiście zamieniamy to wszystko w proch, żeby znów nie używać brzydkiego słowa, ale z drugiej strony nie mamy też pomysłu, to jak w takim razie demokratyzować to, na czym nam zależy, żeby to rzeczywiście nie było niedostępne dla wybrańców i tylko dla tych, którzy sobie zasłużą, bo są mądrzy.
1: Ja tutaj jeszcze dopowiem, że może faktycznie bardzo, bardzo lubię czytać, ale zawsze taką lekcję pokory dostaję, kiedy dostaję pismo urzędowe, albo muszę się przedrzeć przez parę paragrafów.
2: Samo.
1: No i oczywiście eseje Byung-Chul Hana zajmują mi więcej czasu do przeczytania niż wszystko inne, co jest na świecie, ale warto.
2: Albo nawet rzucam książkę w kąt, tak, z frustracją, bo jej nie rozumiem. To się nam wszystkim zdarza. Mm-hmm. I też właśnie chciałbym, tu pięknie pani Kinga ten wątek rozpoczęła, dziękuję za to uprzejmie, bo chciałbym też zaopiekować się tymi wszystkimi osobami, które na przykład nie czują takiej potrzeby, żeby zgłębiać literaturę. Mamy pewnie tutaj słuchaczki, słuchaczy, którzy myślą sobie, jak ja mam teraz przy dwóch etatach, chorym dziecku i jeszcze 10 innych tematach tą książkę wieczorem otworzyć. I oczywiście ten wybór należy do państwa. Są różne sytuacje, są różne potrzeby, różne warunki. To, co my tutaj chcemy powiedzieć, myślę, że panie się zgodzą, a jak nie, to zaraz mnie poprawią, to, że stawianie na ten wysiłek, zaprzyjaźnianie się z literaturą może nam pomóc lepiej rozumieć świat, ale też być bardziej odpornym na ten szalenie zdezinformowany, jeśli można tak powiedzieć, internet, w którym niestety tych takich aktów manipulacji, na które będziemy wystawiani będzie coraz więcej.
0: Co więcej, tych tekstów jest naprawdę tyle i tak są różnorodne, że jest szansa, że każdy czytelnik znajdzie jakąś swoją książkę.
1: To ja poproszę teraz o rekomendację, bo już zbliżamy się do końca naszej audycji, więc jeśli chcą państwo coś polecić naszym słuchaczom do zmierzenia się z tekstem i z takiego zachęcenia też, że warto się z nim zmierzyć pod kątem literackim również, to ja już wspomniałam, dla mnie ja się mierzę z esejami Byung-Chul Hana, to jest filozof koreańskiego pochodzenia, niemiecki filozof koreańskiego pochodzenia. O społeczeństwie pisze bardzo dużo, dla mnie to jest duże wyzwanie. Natomiast oczywiście też rozmawiałyśmy o tym przed audycją. Zachęcam do wracania do lektur, nawet po długich latach. Ja bardzo dużą przyjemność czerpię z nich, ale też ze względu na to, że to jest po prostu pięknie napisane. To jest piękna literatura, tak, przetestowana przez czas i naprawdę warto. Natomiast tutaj proszę rekomendacje.
0: Tak? To ja oczywiście mojego kochanego Raya Bradbury'ego, 451 stopni Fahrenheita, ale nie tylko. Ale tak sobie pomyślałam, że jeżeli czują państwo potrzebę powrotu do czytania, po nieczytaniu do czytania, to może teraz jest dobra okazja, żeby sięgnąć po Lalkę.
1: O, bardzo, bardzo duże dzieło pod kątem również gabarytów oczywiście, ale jest tam z czym się zmierzyć, to prawda. No i kto
0: jest
1: by dzisiaj,
0: co odkrywać dalej.
1: Kto by dzisiaj napisał powieść poprzetykaną fragmentami pamiętnika, który opowiada o aktualnej sytuacji geopolitycznej, a to się fantastycznie czyta, prawda? Filip Dębowski.
2: Tak, ja tutaj wesprę jeszcze ten argument ze lekturami, bo też tak mam, że sobie po latach wracam do różnych lektur i jestem w szoku, bo będąc licealistą czy gimnazjalistą, Tak, ja jeszcze jestem z tego rocznika. Zdałem sobie sprawę, że albo byłem jeszcze nieprzygotowany na daną książkę, albo teraz ją zupełnie inaczej rozumiem i to jest piękne, że inaczej, inny wymiar miała dla mnie lalka wtedy, a inny ma teraz, pod kątem na przykład relacji damsko-męskich. To też może jest ważne, żeby w różnych etapach naszej dojrzałości do takich klasyków wracać.
1: Przepraszam, bo chciałabym, żeby to też padło w trące, bo tego wątku nie poruszyliśmy, ale właśnie analfabetyzm funkcjonalny też polega na tym, że mamy jakieś emocje, ale nie potrafimy ich nazwać do końca, bo nie mamy po prostu słownika. Tak. Więc a propos lalki i tutaj nazywania emocji, to tutaj taka gwiazdka jeszcze dorzucam i
2: to
1: dalej, Filip, proszę
2: cię. Tak, ja będę niezmiennie wracał do takiej klasyki szkolnej jak Mały Książę. Zresztą grałem Małego Księcia w przedstawieniu w liceum, więc jest dla mnie sentymentalny, gdzie są bardzo proste teksty, ale tak naprawdę bardzo głębokie. Dzieła rosyjskich mistrzów, przecież Mistrz i Małgorzata, czy Zbrodnia i Kara, szalenie aktualne też dzieła. Ja jestem fanem science fiction, więc pochłonąłem wszystkie części Dune'y. Bardzo państwu polecam też Stanisława Lema, naszego polskiego.
1: Trudne lektury.
2: Nieocenione.
0: Trudne, ale warto.
2: Ale o takie pani prosiła, tak. Ale myślę, że warto. Natomiast najlepsza książka to jest taka, która ci służy, na którą masz czas, która sprawia ci przyjemność i tego pięknie państwu życzę.
0: I powiem jeszcze, taka, po której nie mogę się oderwać i mam po raz pierwszy takie poczucie, że mnie wciągnęła. Każdy czytelnik musi mieć taką książkę.
2: Skończyło. Tak. Szkoda, że się skończyło tak jak ta audycja.
1: Tak, no właśnie, to bardzo chętnie wrócę kiedyś jeszcze do tego tematu i będziemy siedzieć przez godzinę właśnie być może i polecać sobie książki. Bardzo dziękuję. Na łączach Filip Dębowski, technohumanista, specjalizuje się we wdrażaniu nowych technologii w mądry sposób. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pięknie. Dobrego wieczoru, może przy książce.
1: Tak. I dr Kinga Białek, dyrektorka do spraw rozwoju w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Audycję zrealizowała Roma Leszczyńska. Przepraszam, bardzo zrealizował Tomasz Matlingiewicz. Wydała Roma Leszczyńska. Przy mikrofonie była Wioletta Myszkowska. Bardzo państwu również dziękuję za tę audycję. I zostawiam państwa z utworem, który pochodzi z adaptacji filmowej wspaniałej książki, projekt Hail Mary. I jest to między innymi opowieść o tym, jak dwie osoby z obcych sobie kultur, nie mających wspólnego języka, tego języka właśnie szukają komunikacji. Do usłyszenia.

High Scores od Boards of Canada. Dzisiaj zaczęliśmy od tego utworu, który pochodzi z epki pod tym samym tytułem, która została wydana 30 lat temu i wyznaczyła kierunek muzyki Boards of Canada. Epka została wydana jeszcze przed przełomowym ich albumem Music Has the Right to Children, która miała swoją premierę 2 lata później, ale już tutaj hip-hopowe bity, rozstrojone syntezatory, trochę wokalnych sampli i ten klimat Boards of Canada bardzo charakterystyczny. Przypominam, że zespół wrócił niedawno z nowym wydawnictwem. Warto sięgnąć po nowe rzeczy, bo wciąż powstają. A oczywiście polecam całą epkę. To na początek. Kolejny utwór należy do Fring Heat Waves i Cindy Lee, a tytuł to In a Moment Divine.

In a Moment Divine od Freak Heat Waves i Cindy Lee, a przed nami Shoegaze Anno Domini 2026. Anglia oszalała ostatnio na punkcie shoegaze'u, rozmytych gitar i dreamy popu, takiego właśnie przypruszonego, matowego. I taką muzykę właśnie nagrywa duet Untitled Hello. Duet Jaya R i Jacka McDermotta. Utwór Easy Rider przed nami, który wydaje mi się, że dobrze oddaje klimat całej twórczości dotychczasowej, przynajmniej właśnie Untitled Hello, Easy Rider.

Easy Rider i Untitled Hello w Neurotransmisji. Przypominam, że Unsound trwa. Unsound w tym roku rozprzestrze rozpostarty pomiędzy Warszawą a Krakowem z przystankiem w Kielcach. Również w pociągu. W Warszawie zagra m.in. Anna Roxanne z warszawską kooperatywą muzyczną hashtag Ensemble. Zagra w Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego w sobotę. Materiał, który jest popem, ale jednak podanym w stylu Anny Roxanne, czyli jednak bardziej ambientowy, bardziej eksperymentalny i myślę, że idealnie pasujący do scenerii Zamku Królewskiego. Na Unsoundzie w tym roku dużo naprawdę mocnych nazwisk, między innymi Arka, z tych najbardziej rozpoznawalnych, ale jest w ogóle dużo dobrego, więc polecam niezmiennie od lat i też daję znać, że niektóre koncerty, jak na przykład ten Anny, odbywa się, jest osobno biletowany, nie uwzględnia karnetów. Można kupić na ten koncert bilet, jeśli jeszcze ciągle są dostępne. A my posłuchamy Anny Roxanne w utworze Untitled 2.

Piękny utwór od Anny Roxanne, Untitled 2, a Anna już w sobotę w Warszawie w ramach festiwalu Unsound. Trochę teraz rozruszamy klimat. Boys Noize zapowiedział nowy album Illusion, który zostanie wydany w listopadzie, 6 listopada, a promuje go singiel 111, nagrany z artystą Zep holenderskim. No, obaj panowie ze sporą charyzmą i rzeczywiście singiel zachęcający do albumu, być może trochę bardziej taki przystępny nawet, ale przede wszystkim świetne brzmienie Boys Noize, nie do podrobienia. Przypominam, że niedawno nagrali album z Trentem Reznorem i to były nowe wersje Nine Inch Nails utworów, a teraz właśnie jego solowy, kolejny album, na który trzeba było chwilę poczekać. A póki co 111.

111 Voice Noise featuring Zep. To za nami w neurotransmisji Tomora, czyli Aurora i Tom Rowlands z Chemical Brothers. Nie zwalniają tempa. Nagrali album, wydali album w tym roku, w kwietniu, i już nas raczyli nową epką, którą nagrali na fali emocji po trasie zagranej, a właściwie w trakcie grania tej trasy. Weszli do studia i chcieli uchwycić energię z tych koncertów na nowych nagraniach. 5 utworów jako Celebration, jako nowa epka. Nie są to odrzuty z płyty, wbrew pozorom. Z takim tempem rzeczywiście pojawił się ten materiał. Ja się cieszę, bo ja już wiele razy mówiłem, że ja lubię to połączenie Aurory i Toma. Więc przed nami Celebration, tytułowy właśnie utwór z tej epki.

Celebration od Tomory. Olafur Arnalds w bardzo piękny sposób żegna swojego przyjaciela, kompozytora, niedawno zmarłego, który też pochodził z Islandii, Talosa, czyli Eon French, a żegna go pięknym wydawnictwem, które nosi tytuł A Dawning Choir Versions i są to rzeczywiście dosłownie wersje chóralne utworów, które razem napisali i wydali na wydawnictwie A Dawning. I posłuchamy teraz takiej właśnie chóralnej wersji utworu Bedrock. Chór pochodzi z Reykjaviku też, także wszystko wydarzyło się lokalnie. Jest to kolektyw taki eksperymentalny chór i grupa taka artystyczna z Reykjaviku, która wzięła udział w tych nagraniach. Bardzo jest to piękne.

Bedrock, choir version, Olafur Arnalds. Piękna rzecz. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji w Radiu 357. Bicep weszli w nowy etap. Przenieśli studio i zbudowali kabinę do nagrywania wokali i chcą teraz nagrywać części z wokalistami. Tak też się stało na 3-utworowej epce, z której posłuchamy utworu Air. Tutaj na wokalu Soar. Do epki powstał teledysk trzyczęściowy, który składa się w całość, który opowiada o sound systemach, rave'ach i kulturze free parties, więc jeszcze też tutaj odsyłam do YouTube'a, a przed nami póki co Air i tak jak mówiłem, featuring Soar i Bicep.

Air od Bicep na wokalu Soar. Tego posłuchaliśmy teraz, a za chwilę remix od pewnej Hiszpanki, od Yas, która zremiksowała James K. Utwór, który nosi tytuł Embalmed, i to będzie down tempo, i to będzie bardzo przyjemnie przykompresowane i mięciutkie, i takie w sumie jak na jazd dosyć, mam wrażenie, spokojne, ale też udane. Polecam.

Embalmed Jazz Purple Mix. Tak dokładnie nazywa się ten remix, taki nosi tytuł ten remix. Nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie zaproponował też ze świata filmu. Być może ktoś ze słuchaczy, słuchaczek widział mój teledysk do utworu Słońce. Wyreżyserowała go Patrycja Płanik, a ja bym chciał przybliżyć jej nowe dzieło pod tytułem Norka. Absolutnie piękny, baśniowy obraz historii dwóch sióstr. Norka, tytułowa bohaterka, próbuje wybudzić swoją siostrę w czasie przedziwnej epidemii głębokiego snu. To wszystko zilustrowane przez muzykę Andreasa Horvata. Patrycja debiutowała w jego filmie Lilian, do którego też skomponował muzykę. Jest reżyserem, kompozytorem, bardzo twórczy i bardzo wspaniali. Wiem to, bo znam ich osobiście ludzie. I Norka miała ostatnio swój debiut na festiwalu filmowym. Mam nadzieję, że uda się kiedyś wam do tego filmu dotrzeć. Życzę tego wam i życzę tego temu filmowi. A żeby wejść w klimat tej trochę strasznej, trochę magicznej, trochę romantycznej opowieści, bo to jest film na granicy różnych gatunków i to mnie najbardziej w nim porwało, to żeby wejść w ten klimat, wystarczy posłuchać muzyki, która temu filmowi towarzyszy, właśnie autorstwa Andreasa Horvata, Coach Surfing, taki wybrałem utwór. Już te same te utwory wprowadzają do świata baśni, który jest jakoś przełamany i niepokojący, a jednocześnie piękny.

Coach Surfing Andreas Horvat, utwór z filmu Norka. Dodam jeszcze, że Karolina Płanik, która jest faktyczną siostrą reżyserki, też zagrała w moim teledysku Syrenę, jest wspaniała. Także tandem dwóch sióstr w tym filmie. Niedawno miał film premierę na festiwalu w Oldenburgu, oby leciał w świat. Przenosimy się teraz do Nowego Jorku, gdzie działa na scenie eksperymentalnej Channel Beats, chociaż nie jest to muzyka bardzo, bardzo eksperymentalna. Ja mam wrażenie, że ona jednak gdzieś oparta jest na muzyce popularnej, bardzo amerykańskiej, mam wrażenie, na wskroś amerykańskiej, gdzieś tam eksperymentującej, nawet takiej trochę rockującej, bym powiedział. No i ciekawy jest to artysta i ciekawa to jest postać dosyć w sumie od niedawna, z tego co się orientuje na scenie tej nowojorskiej. A ten utwór jest jednym z bardziej emocjonalnych i takich romantik na swój sposób, bym powiedział.

0: nawet bardziej jest ten utwór eksperymentalny niż zapamiętałem. To był Channel Beats i Tyler Richard. Tyler Richard to tytuł, co może być mylące. A przed nami Marcel Detman, producent, który ma się wrażenie, że gra techno od zawsze. On był rezydentem klubu Ostgut, który był początkami Berghain, później w samym Berghain też był, czy jest nawet rezydentem i gra techno od naprawdę wielu, wielu, wielu lat. To jest rocznik 77. I uwaga, uwaga, Marcel wydaje album, pierwszy swój solowy album od 13 lat. Trochę mniej klasyczne techno, trochę więcej tam połamania i trochę więcej tam elektroniki poszukującej. A właśnie z tego utworu dopiero co świeżutko wydanego pochodzi utwór My Own Shadow, którego posłuchamy.
1: He was never meant to know, not even himself.

Resolution Vector. Ten utwór taki nosił tytuł, a był to utwór Marcela Detmana. Przed nami kolejna pozycja, dosyć dziwna. Artysta, to nie jest najświeższy utwór, to już ma chyba z 5 lat. Trafiłem na niego ostatnio. To jest artysta, który był kojarzony raczej z hip-hopem, ale wszedł w taki lo-fi, nie wiem, shoegaze'owo indie, lekko rockowy, noise'owy, dziwny bardzo, nie do końca mam wrażenie na poważnie klimat. On nazywa się Lil Ugly Mane. Ja nie siedzę za bardzo w hip-hopie, być może jest bardzo znany, w każdym razie trafiłem na ten utwór Headboard, taki nosi tytuł. I cóż, i sobie go teraz wspólnie posłuchamy.

Will I Be Main. Za nami w neurotransmisji. Wracamy na tory unsoundowe. Na festiwalu w tym roku ciekawy projekt, Warszawa. O co chodzi? David Bowie kiedyś, przejeżdżając przez naszą polską stolicę, podobno na dworcu zachodnim, zetknął się z kasetą magnetofonową zespołu Śląsk i absolutnie się zakochał w naszej muzyce ludowej, wykonanej przez ten zespół. I utwór Warszawa, jego bardzo znany, wspaniały, inspirowany jest właśnie tym doświadczeniem muzycznym. Piotr Kurek zagra swoje reinterpretacje utworu, który zainspirował Davida Bowie z wokalistami zespołu Śląsk. To się odbędzie dwa razy, a co ciekawe, bezpośrednio przed nim, absolutnie uwielbiany przeze mnie Bendik Giske, na którego koncercie kiedyś na Unsoundzie się, przyznam, bez bicia popłakałem. Myślę, że to jest bardzo ciekawe wydarzenie. To będzie miało miejsce dwa razy, Warszawa 1, Warszawa 2, więc polecam bardzo. O 16.30 i o 19.00 odbędzie się to w studiu Lutosławskiego. A my posłuchamy teraz Piotra Kurka w utworze It Used To Be A Song. Bardzo piękna kompozycja na gitarę. Zresztą właśnie taka w klimacie Piotra Kurka, a bezpośrednio po nim jeszcze dwójka artystów. Arka, która też w tym roku na Unsoundzie, i właśnie Bendik Giska.

Bendik Giske i Cruising, bezpośrednio przed nim Arka, która też na Unsoundzie, w utworze Eidolon, a wcześniej zapowiedziany Piotr Kurek, który w tym roku na Unsoundzie z projektem Warszawa, ale to zostaniemy jeszcze chwilę w unsoundowych, line-upowych obszarach i posłuchamy Kawali, producentki, która zagra w tym roku na Unsoundzie B2B ze Ship's Cat, a my posłuchamy jej remiksu, który przygotowała dla Pixel Grip do utworu Noise.

Rafał Dudkiewicz i Miłosz Oleniecki, czyli Saturn. Oni skręcili w bardziej klubową stronę ostatnio. To są muzycy związani mocno ze sceną jazzową tak naprawdę, ale tutaj trochę drum and bassu, trochę techno, trochę eksperymentu. Już grałem Hydrogen od nich, a teraz pora na kolejny utwór, a 5 listopada ukaże się cały album w 33 Records. Posłuchajmy.

Hydrogen za nami od Saturn, a przed nami Rafael Rogiński, czyli wracamy znowu na line-up Unsoundu. Jeszcze zagram, właśnie taka decyzja spontaniczna, zagram jeszcze Rafaela Rogińskiego. On w tym roku z kolei zagra materiał Stańko, czyli Rafael Rogiński plays Stańko, a my posłuchamy teraz Blue Train wersji zremasterowanej z 2024 roku, właśnie od Rafaela Rogińskiego.

Blue Train. Rafał Rogiński pięknie nas to wprowadziło w ostatni etap audycji, ten ambientowy. Na dzisiaj mam Yo La Tengo, Living Home, a na koniec dwa utwory od Kasima Naqvi. Pierwszy to In The Distance, a drugi to Plastic Glacier. Tym się pożegnam. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Słyszymy się za tydzień. Dobranoc.

Mateusz Fusiarz w Radiu 357 zawłaszczył grunge. Nie, no żartuję oczywiście, po prostu jest jego najwyraźniejszym miłośnikiem grunge'u, czyli tego gatunku muzycznego, ale nie jest jedynym miłośnikiem, bo tutaj niżej podpisany Marcin Klimkowski ze swoją audycją klimatyczną też miłośnikiem jest. Ponieważ 35 lat temu, z małym haczykiem, kilkoma dniami tak naprawdę, 35 lat temu ukazał się album Smells Like Teen Spirit Nirwany, to postanowiłem zacząć od Alice in Chains, zanim przejdę do Nirwany.

audycję klimatyczną. Otworzył dzisiaj utwór otwierający Dirt, czyli Ten Bones, no a potem utwór numer 6, Rooster. I zostaniemy jeszcze przy utworze numer 3. No to państwo sobie za chwilę wysłuchają, ale powiem tylko tyle, że mieliśmy ostatnio taką rozmowę w towarzystwie Metali 357. Nie wszystkich, bo Robert Zembrzycki tam gdzieś z psem spacerował obok, a było nas czterech, nieprzypadkowo, ale to tajemnica na razie. Chodziliśmy sobie, rozmawialiśmy o tym wątku, który za chwilę poruszę. Natomiast chodziło o to, kiedy, w jakim wieku jesteśmy ukształtowani muzycznie, ale mówię o takich maniakach muzyki, nie po prostu ludziach słuchających muzyki od tak, tylko takich fanatykach czy osoby zaangażowane uczuciowo w to wszystko. I doszliśmy do wniosku, że to jest takie 13-15 lat. Bo ja się trochę tłumaczyłem, że grunge tak, ale on przyszedł, kiedy ja już miałem 18, 19, 20 lat, więc już pewnych wyborów, nie wiem, slayerowo, metalikowo, antraksowo, ironowych dokonałem. No i chłopcy się, panowie się zgodzili, że Łukasz Dunaj powiedział na przykład, że to jest muzyka, która była rewolucją. On widział tę rewolucję, chociaż też wybrał różne inne gatunki. A z kolei Mateusz Fusiarz powiedział, że on ją przyswoił już będąc dzieciakiem, a tak naprawdę świadomie wybrał spośród wszystkich różnych innych gatunków. Natomiast to nie była najmodniejsza muzyka jego młodości ze względu na wiek. I tak sobie gawędziliśmy przy tym wszystkim, a później przeszliśmy do tego, który z wielkiej czwórki grunge'u zespół, który zespół z wielkiej czwórki grunge'u jest tym najważniejszym, no bo przecież 35. rocznica Smells Like Teen Spirit. No i były zdania podzielone.

Oczywiście też mam taką nadzieję, że będzie wtedy padało, kiedy się będę zbierał. Zapomniałem o tym, że Rain When I Die zciszę się i robi głośniejsze. Ku końcowi. Oczywiście też mam taką nadzieję. No i padły te odpowiedzi. Mateusz Fusiarz powiedział, że Alice in Chains. Ja powiedziałem, że Alice in Chains. No i Łukasz, nie mówiąc, jaki jest jego ulubiony zespół, powiedział, że tak, okej, ale to Nirvana jest tym najważniejszym zespołem. No i zaczęliśmy sobie myśleć, dlaczego. Bo tak się stało, że dowiedziałem się swoimi młodzieżowymi kanałami, przez dzieciaki swoje własne, które już są oczywiście dorosłe, a przez różnego rodzaju rozmowy, że Layne Staley jest takim role model, takim idolem, większym niż Kurt Cobain, nie mówiąc o Cornelu i Wederze, młodego pokolenia, takich nastolatków dzisiaj, że coś tam jest w nim takiego. No i jest to trudno wytłumaczalne, przynajmniej w tym gronie rozmówców, o którym to gronie Państwu mówię, było to trudno wytłumaczalne, no bo niby Cobain, największy geniusz, Layne Staley, hipnotyzujący wokal, no ale utwory Alice in Chains to raczej Jerry Cantrell. I tak sobie myśleliśmy, dochodząc do wniosku, że we wszystkich tych zespołach, czterech, ale dwóch najbardziej, Nirvanie i właśnie Alice in Chains, jest ta iskra Boża, jak to można by było powiedzieć. Tak, przynajmniej to grono w tej konkretnej jesiennej rozmowie tak sobie to ułożyło. Jednocześnie powiedzieliśmy, że ostatnia płyta Alice in Chains z Williamem Duvalem na wokalu, który zastępuje człowieka, którego zastąpić się nie da, też daje radę.

One You Know z ostatniej. Mam nadzieję, że przyjdą po niej następne płyty Alice in Chains. No i właśnie w rocznicę, jakąś tam rocznicę dokonania Nirwany, czyli dokonania epokowego, bo jakiego to dokonania? Smells Like Teen Spirit, 35. rocznica. Zaczęliśmy audycję od Alice in Chains, bo tak. A ja Państwu opowiem. Tak, może już nawet opowiadałem, ale przecież nie jest tak, że każdy z Państwa słucha tej audycji zawsze i każdej. Może są tacy, ale raczej nie sądzę. Zatem opowiem to. To był jesienny wieczór 91 roku. 16-17-letni panowie, chłopcy, byliśmy wtedy u kolegi w domu. I to był taki nasz azyl osiedlowy na Saskiej Kępie, w blokach, a spotykaliśmy się tam od 12-13 roku życia u Macia Morettiego z Mitch & Mitch. A rozmawialiśmy o muzyce, graliśmy w gry, nie było żadnych, nie wiem, złych substancji i złych rzeczy. Po prostu gdzieś tam, żeśmy tam się czuli bezpiecznie. Macia mama robiła nam kanapki, a my żeśmy grali w piłę, słuchali muzyki, tworzyli. Duża wolność panowała i duża tolerancja dla naszych ubiorów, dla naszych wyborów, dla naszego hałasowania. I jak już żeśmy skończyli podstawówkę, no to rozeszliśmy się po liceach, technikach, w różne miejsca, ale spotykaliśmy się wciąż. I pewnego razu właśnie jesienią 91 roku Macio wrzucił nam coś, bo miał magnetowid i wrzucił nam coś, żebyśmy posłuchali. Powiedział, to słuchajcie teraz, taki teledysk. I to był Smells Like Teen Spirit. I ja wtedy najbardziej czułem, że jestem świadkiem historii, że rzeczywiście, jak to Piotr Stelmach powiedział, stolik z napisem muzyka rockowa zostaje wywrócony. Ja nawet miałem wrażenie, że kopnięty i wykopany po prostu w kosmos. I to był ten utwór, który zrobił na mnie największe wrażenie w życiu. To nie jest ani ulubiona rzecz, ani nic takiego, co mnie jakby zmieniło, natomiast czułem, że to jest coś tak nieprawdopodobnie innego niż wszystko, co słuchałem i zrobił na mnie, ale nie tylko na mnie, bo po prostu milczeliśmy po tym wszystkim, wiedzieliśmy, że coś wielkiego się stało. I to był ten utwór, a w jednym z postów rocznicowych Piotr właśnie zapytał, jaki utwór z tej płyty jest waszym ulubionym. Sam przyznał się, że jego jest Lithium. A no to postanowiłem zagrać właśnie ten utwór, do którego jako najulubieńszego rzadko kto się przyznaje, bo jest no, radiowo zgrany, czyli Smells Like Teen Spirit. A mój ulubiony Territorial Pissing, później Lithium. A no i później jeszcze jeden też kolegi radiowego, ulubiony z tej płyty. Zostańmy przy Smells Like Teen Spirit zatem.

A to właśnie jest bardzo dobry sposób, jeśli jest utwór, który jest no jakoś tam radiowo zgrany, ale nie tylko przez nasze radio, to nie mam tego na myśli, no, tylko że po prostu radiowo jakoś zgrane, że po jednej nutce wszyscy wiedzą, no to jest taki moment, że można wybrać nagranie koncertowe. A no to teraz moja rzecz.

A Lithium to z kolei wybór Piotra Stelmacha, właśnie tego, który sprowokował do całej dyskusji i z Fusim, i z Łukaszem Dunajem. I o młodości, tak było, o młodych czasach. No to teraz na koniec jeszcze, żeby był pełen obraz, Łukasz Dunaj i Stay Away, to jego Koniec świata i okolic, jak napisał.

Stay Away, czyli cztery kawałki zagraliśmy w audycji klimatycznej z płyty, która ma 35 lat i która zmieniła historię muzyki rockowej. Absolutnie wywracając najpierw stolik, a później wpływając na, no nie wiem, czy nie całe 35 lat, które minęły od ukazania się jej na rynku we wrześniu 1991 roku, bo sądzę, że i dzisiaj są takie zespoły, które do inspiracji Nirvaną czy Alice in Chains się przyznają i biorą tę inspirację na sztandary. Ale padały też dzisiaj dwa pozostałe, takie dzisiaj osamotnione zespoły z tej wielkiej czwórki z Seattle, czyli i Soundgarden i Pearl Jam. Zatem bardzo popularne utwory dla Państwa. Najpierw jednego, później drugiego zespołu. W drugim przypadku to jest też zgrany utwór, zatem wersja koncertowa, tak jak powiedziałem, to jest jakiś sposób na to, żeby się odbić od tego, co zna się po jednej nutce. Co wy na Rusty Cage?

Pearl Jam Live, wersja koncertowa. Zatem oddaliśmy, no tak patrzę, jest za pięć pierwsze prawie, oddaliśmy hołd wielkiej czwórce grunge'u ze Seattle, a z głównym nastawieniem na Nirvanę i jej rocznicę płyty, którą zespół wydał 24 września 1991 roku, z też nastawieniem na to, że raczej Alice in Chains, przynajmniej wśród ludzi Radia 357, po stronie mikrofonu jest ulubionym zespołem. To teraz też zgrany utwór, bo dzisiaj mamy trochę takich utworów super popularnych. Alive, Smells Like Teen Spirit, czy Rusty Cage, no to może teraz

Ace of Spades, nie wiem dlaczego powiedziałem ten tytuł, który znają Państwo doskonale i wszyscy znają ten tytuł. Chciałem powiedzieć zupełnie co innego, że tak jak tajemnicą pewną dla mnie jest to, że raczej Layne Staley jest idolem młodego pokolenia, mimo że to nie on jest kompozytorem piosenek Alice in Chains, a bardziej niż Kurt Cobain, który był genialnym kompozytorem, a obaj też przecież zginęli, odeszli w młodym wieku i w strasznych okolicznościach, więc to na pewno nie jest kwestia śmierci. To tak, jeśli chodzi o Motorhead, to jest tak, że młode pokolenie w jakiś sposób z Lemmy się identyfikuje. Ja to widzę na festiwalach, widzę to na koncertach i to jest zupełnie inny rodzaj identyfikacji niż na przykład z dajmy na to Ronnie Jamesem Dio, czy na przykład z Bruce'em Dickinsonem. To jest zupełnie inny rodzaj. To nie jest tak, że ktoś chce być Dickinsonem, bo wie, że tak nie da się śpiewać, że to nie jest takie proste, ale mi jakby można być, może to tu jest tajemnica, że to niekoniecznie chodzi o muzykę, tylko o pewnego rodzaju bezkompromisowość, postawę, taką buntowniczość. Nie wiem. A może Państwo wiedzą, dlaczego Layne Staley, dlaczego Lemmy?

Killed by Death, piosenka z 1984 roku, nie z jakiegoś albumu, to jest po prostu rzecz do filmu. I tak, później się pojawiła na takim kompilacyjnym albumie No Remorse, jak sobie tu czytam. Teraz będzie coś z 1916, a ja sobie wspominam dwa koncerty Motorhead. Jeden ten headlinerski, ogromny, wspaniały na festiwalu, który miał miejsce na warszawskim Bemowie, a potem ten koncert na Torwarze, podczas którego no już rzeczywiście Lemmy wyglądał słabiutko, wszyscy wiedzieli, że to nie wygląda dobrze i że może się źle skończyć, i zaledwie po pewnym czasie się właśnie skończyło. A zatem z 1916, z 1991 roku, Love Me Forever.

Love Me Forever z albumu 1916 z 1991 roku. Zresztą Smells Like Teen Spirit też jest z 1991. I dzisiaj na koniec, taki długi koniec audycji, też będziemy grać z albumu, który okazał się w 1991, więc może paradoksalnie spoiwem tej audycji klimatycznej jest właśnie 1991 rok, a nie grunge, a później Motorhead, a później, no właśnie, później coś jeszcze, ale to nie ma sensu zdradzać teraz. Ja przyznam szczerze, że Motorhead odkryłem dość późno. Jestem zwolennikiem takiej teorii, że się słucha tego, co się słucha na podwórku, no bo właśnie ja zostałem tak wychowany, słuchało się tego, co przyniosą koledzy i to było Iron Maiden, Slayer, Anthrax, Megadeth, Testament, Exodus, Death Angel i tak dalej, i tak dalej, czyli raczej Bay Area i raczej Thrash Metal, a później Death Metal. No ale potem taki powrót do korzeni, żeby zobaczyć, skąd oni to w ogóle wszystko wzięli. No i okazuje się, że Motorhead. I nigdy nie było tak, że słuchałem tej dyskografii zespołu, była bardzo bogatej przecież pasjami, żeby odróżniać te wszystkie albumy i wiedzieć, jakie były fazy rozwoju tego zespołu. Nie, ale po prostu zawsze Motorhead na takim super, super, super propsie u mnie. A potem, jak zobaczyłem, co oni grają w coverach i jak bardzo potrafią zachować dystans, czyli zagrać do zespołów, które wielbiły ich, a są większe. Większe, jeżeli chodzi o popularność światową, zapełnianie stadionów i tak dalej. No to pomyślałem sobie, może to dlatego Lemmy jest tak powszechnie wielbiony do dzisiaj już po swojej śmierci. No to właśnie, jeden z tych coverów takich zaskakujących.

taki to hołd Motorhead dla zespołu dużo młodszego, wychowanego na muzyce Motorhead, a i będącego apologetami tej twórczości, i odwrotnie, czyli hołd dla zespołu, którego wszyscy są apologetami, tak sobie myślę. 1991 rok to jest rok wyjątkowy w historii muzyki i to oczywiste. Smells Like Teen Spirit, 1916, czarny album i właśnie na koniec tej audycji klimatycznej ten zespół. Utwór numer jeden z Use Your Illusion, dwóch części, które ukazały się jednego dnia, 17 września 1991 roku, jest krótki, taki radiowy i bardzo często grany, ale pozostałe to będą te długasy, których w radiu nie gra się, bo są no właśnie za długie bardzo często. Tak mówię w ciągu dnia oczywiście, nie w audycjach takich autorskich, czy też nocnych jak ta, tylko po prostu w ciągu dnia. A szkoda, że nie jest tak, że można sobie tak pozwolić troszeczkę więcej nagrania takich 7, 8, jak tu patrzę, 9-minutowych utworów, bo one są absolutnie fenomenalne. Zatem na początek króciak, a później sobie pobujamy się troszkę dłużej.

0: Jakby to było wczoraj, prawda? Jakby to było wczoraj, 17 września 1991 roku. To było. A to teraz będzie tak. Mój personal best z tych dwóch bardzo, bardzo długich albumów. Mój osobisty, a później utwór, który uważam za najlepszy na tych płytach. Taki najlepszy, najlepszy. A później ten, który według mnie jest jednym z trzech najpopularniejszych. To tak zróbmy.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.

What's so civil about war anyway? No tak, to z tej piosenki, jak powiedziałem, moje ulubione z tego albumu, ale skoro już w jednej audycji był grunge i jest Use Your Illusion, Guns N' Roses, zresztą z obu albumów, z jedynki i z dwójki, to trzeba też powiedzieć, że przecież tę muzykę, ten rodzaj muzyki, ten rodzaj grania rock'n'rollowego, właśnie grunge, sprzątnął, właściwie wyeliminował jednym ruchem, czy też kilkoma ruchami różnych zespołów. Tak, po prostu to nagle się stało straszne. Nie jeśli chodzi o mainstream, tylko jeżeli chodzi o pewne rzeczy kontrkulturowe. Nagle ta muzyka przestała być modna? Nie wiem, czy modna, czy taka właściwa, a jednak dzisiaj i ta ma swoje miejsce w historii. To ciekawe, to bardzo ciekawe według mnie. No to teraz, w mojej opinii, oczywiście w mojej, najlepszy utwór z obu tych płyt, a potem, no jeden z najpopularniejszych. When you're talking to

November Rain i ja nie chciałem powiedzieć przez to, ta muzyka przestała być modna, że ona nie odnosiła więcej sukcesu. Nie, to wręcz przeciwnie, raczej to ta muzyka była super popularna i teledyski, i MTV, i dyskoteki, i w ogóle się działo, inne piosenki z tej płyty też robiły kariery radiowe i telewizyjne i były wykorzystywane, nie wiem, później w reklamach, w pokazach mody i we wszystkim, więc raczej po prostu muzyka w tym czasie w mojej opinii poszła w taką stronę kontynuacji buntu i pójścia w taki mainstream, gdzie nie wiem, Metallica ze swoim czarnym albumem zaczyna nagle straż metalowych, jakichś takich śmierdzących sal podbijać stadiony, a Guns N' Roses no to już jest w ogóle zespół, który dzięki tej płycie staje się po prostu, nie wiem, taką super, super historią, super rock and rolla. To tak po prostu w dwie strony poszło trochę. Grunge, jak myślę, podtrzymał tą buntowniczą część muzyki gitarowej. No ale to był 1991 rok, było to coś niesamowitego i kto był, ten pamięta i ten wie. Wielu z Państwa, jak sądzę, tak jak ja też. Marcin Klimkowski, kłaniam się, dobranoc, a na koniec rzecz filmowa i no chyba też mogąca konkurować z November Rain, Guns N' Roses, Use Your Illusion.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu.
3: Firmament. Jarosław Sroka, dobry wieczór. Mamy świetnych ludzi, którzy sprawdzą się w każdych warunkach i w każdym kraju. Lekarzy, inżynierów, programistów, naukowców, menedżerów, przedsiębiorców. Kiedyś o tych, co wyjechali za pracą, nazywano emigrantami bądź takimi, którzy wybrali się na saksy. Ale świat mocno się zmienił od tamtego czasu i dzisiaj można mieszkać w Polsce i pracować dla firmy w San Francisco. Można firmę, dajmy na to, w Bełchatowie uruchomić, a sprzedawać swoje firmy kilkanaście rynków dalej. Studiować w Warszawie, karierę robić w Londynie, żeby potem zatrudniać ludzi z całego świata. Granice przestały być dla talentu istotne. Jak więc zatrzymać Polaków w Polsce, a jednocześnie sprawić, żeby polski talent był dla świata atrakcyjny? No bo od tego zależy również nasza globalna wartość jako kraju. Ile wart jest Polak na globalnym rynku pracy? O tym dziś w firmamencie, który rozpoczynamy jak zwykle od akcentu muzycznego.